To były pieśni z opusu 62 Johannesa Brahmsa w wykonaniu chóru Polskiego Radia Lusławice pod dyrekcją Macieja Tworka. A teraz przed nami kolejny zbiór Lieder und Romanzen op. 93a.

Lieder und Romanzen op. 93a. Tak ten zbiór pieśni Johannesa Brahmsa zabrzmiał w ubiegłym roku w siedzibie Nospru w Katowicach, a śpiewał chór Polskiego Radia Lusławice pod dyrekcją Macieja Tworka. Naszą wizytę w Katowicach kończymy ostatnim już zbiorem Brahmsa. Tym razem będą to pieśni cygańskie op. 103. Do chóru dołącza grająca na fortepianie Violetta Fluda-Tkaczyk.

To były pieśni cygańskie, opus 103 Johannesa Brahmsa. Grała Violetta Fluda-Tkaczyk, fortepian. Śpiewali członkowie chóru Polskiego Radia Lusławice. Dyrygował Maciej Tworek. Koncert został zarejestrowany w katowickim Nosprze 6 października ubiegłego roku. A przed nami teraz Antonin Dworzak i jego taniec słowiański Des Dur, opus 72, numer 4.

To był taniec słowiański Des Dur, op. 72, numer 4 Antonina Dworzaka w wykonaniu Orkiestry Filharmonicznej w Bergen. Dyrygował Juanjo Mena. Pora na muzykę kameralną. Oto trio Es Dur Gustava Uwe Jennera.

To było trio Es Dur Gustava Uwe Jennera. W muzycznej nocy Euroradia wracamy do Antonina Dworzaka. Po jego tańcu słowiańskim pora na poemat symfoniczny Złoty kołowrotek op. 109.

To był poemat symfoniczny Złoty kołowrotek Antonina Dworzaka. Grała BBC Scottish Symphony Orchestra. Pierwszą część naszego spotkania kończymy kilkoma drobiazgami z epoki baroku. Oto wybrane pieśni Matthiasa Weckmana i Johanna Filipa Kriegera.

Wysłuchaliśmy wybranych dzieł barokowych twórców Matthiasa Weckmana i Johanna Filipa Kriegera. I to wszystko w pierwszej części Muzycznej Nocy Euroradia w Dwójce.

Tu program Drugi Polskiego Radia. Słuchają nas Państwo w środę, 7 października. Przy mikrofonie Krzysztof Dziuba. Witam ponownie i zapraszam na ostatnią godzinę muzycznej nocy Euroradia. Rozpoczniemy ją od muzyki Ludwika van Beethovena, jego tria fortepianowego D-dur, opus 70, numer 1, tak zwanego tria duch. A zagrają muzycy szwajcarskiego tria fortepianowego.

To było trio fortepianowe D-dur, opus 70, numer 1 Ludwika van Beethovena, tak zwane trio Duch. Grali muzycy Swiss Piano Trio. I na koniec jedno z największych arcydzieł Feliksa Mendelssohna, jego koncert skrzypcowy E-moll, opus 64, w partii solowej Hilary Hahn.

Tak kończy się słynny koncert skrzypcowy E-moll Feliksa Mendelssohna. Słuchaliśmy nagrania z 2002 roku. W partii solowej Hilary Hahn towarzyszyła jej orkiestra filharmoniczna w Oslo, dyrygował Hugh Wolf. I tak kończymy muzyczną noc

Dzień dobry. Przy mikrofonie Michał Dębski-Wachowicz. 7 października to w Brazylii Dzień Kompozytora. W związku z tym przygotowałem na początek Tres Pesas Consequentes, utwór Henryka de Curitiba, pianisty, kompozytora, który przyszedł na świat w rodzinie polskich emigrantów, tancerza i pianistki. Ci wyjechali do Brazylii w 1925 roku.

Wojciech Kocjan wykonał Tras Pesas Consequentes, utwór Henryka de Curitiba, kompozytora, który urodził się w 1934 roku, mniej więcej 10 lat po tym, gdy jego rodzina wyemigrowała z Polski do Brazylii. Urodził się, jak wskazuje jego nazwisko, w Curitibie. To miasto, które jest historycznym i kulturalnym centrum Polonii w Brazylii. Dzisiaj

fantazji polskiej bohaterami będą osoby, które tworzyły pomosty między brazylijską i polską kulturą muzyczną. A jedną z nich jest bez wątpienia José María Florencio, dyrygent z Brazylii, który od połowy lat 80. mieszka w Polsce. Ponad 10 lat temu zarejestrował z kapelą Bydgoszczensis utwory brazylijskich kompozytorów, ale to jest temat na inną audycję. Dzisiaj posłuchamy nagrania

przykład opus 8 kompozytora zatytułowany Bolesław Śmiały. Utwór przedstawia historię polskiego króla i jego konfliktu z biskupem krakowskim Stanisławem. Różycki podzielił poemat na 6 scen czy obrazów, w których usłyszymy różne motywy przewodnie, rozwiązanie dobrze znane z dramatów muzycznych Ryszarda Wagnera. Zresztą duch muzyki tego niemieckiego kompozytora jest tu bardzo obecny. Proszę posłuchać.

Tak kończy się poemat symfoniczny Bolesław Śmiały, opus 8 Ludomira Różyckiego. Jego ostatnia scena nie przedstawia jasno przyszłości tytułowego bohatera, który rozwiązuje konflikt z biskupem Stanisławem w drastyczny sposób już na samym początku. W drugim obrazie słyszymy burzliwe dźwięki, które towarzyszyły zabójstwu duchownego. Ten pod względem estetycznym bardzo wagnerowski poemat polskiego kompozytora wykonała Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia pod batutą José Marii Florencia. Posłuchamy teraz jeszcze jednego nagrania z udziałem brazylijskiego artysty. Tym razem będzie to Artur Moreira Lima, pianista, który zapisał się na kartach historii jako laureat drugiej nagrody konkursu Chopinowskiego w 1965 roku. Przypomnę, że był to rok sukcesów pianistów z Ameryki Południowej, bo pierwsze miejsce zajęła wtedy Marta Arhelicz. Posłuchajmy wykonania pianisty z pierwszego etapu przesłuchań konkursowych. Wtedy Artur Moreira Lima wykonał Poloneza Fantazję Azdur op. 61 Chopina.

Tak, w 1965 roku w pierwszym etapie siódmego konkursu chopinowskiego Artur Moreira Lima interpretował Poloneza Fantazję Asdur Chopina. Wrócimy jeszcze dzisiaj do muzyki tego kompozytora w interpretacji brazylijskich pianistów. Może domyślają się już Państwo, o jakiego artystę może chodzić, ale teraz posłuchamy jeszcze symfonicznego skerca Ludomira Różyckiego. Jego bohaterem jest postać, którą dobrze znamy z pewnego obrazu Jana Matejki. Siedzi w fotelu w ciemnoczerwonym stroju z zatroskaną miną, rzekomo

Po odebraniu wieści o wzięciu Smoleńska przez Moskali w czasie balu na dworze królowej Bony w 1533 roku. Narodową Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia prowadzi José María Florencio.

To był Stańczyk, opus pierwsze Ludomira Różyckiego, symfoniczne skerco, którym kompozytor debiutował w 1904 roku. Wysłuchaliśmy go w wykonaniu Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia pod batutą José María Florencia. Ten przegląd nagrań z udziałem brazylijskich artystów zakończymy barkarolą Fizdur opus 60 Fryderyka Chopina. Usłyszymy ją w interpretacji Nelsona Freire.

0: Słuchaliśmy pięknie rozkołysanej barkaroli Fizdur op. 60 Fryderyka Chopina w interpretacji Nelsona Freire. I tak kończymy brazylijską odsłonę fantazji polskiej. Przypomnę, że dzisiaj w Brazylii świętowany jest Dzień Kompozytora. Joanna Włoczewska i Michał Dębski-Wachowicz. Życzymy Państwu dobrego dnia.
1: Słowo na dzień.
2: Kto jeszcze wierzy w cuda? Takie pytanie może pojawić się w związku z obchodzonym dzisiaj w Kościele katolickim wspomnieniem Matki Bożej Różańcowej. To święto maryjne ustanowił papież święty Pius V po zwycięskiej bitwie morskiej pod Lepanto. Rozegrała się ona 7 października 1571 roku u wybrzeży Grecji, pomiędzy flotą osmańską i marynarką krajów chrześcijańskich należących do Ligi Świętej. Papież był jednym z architektów chrześcijańskiej koalicji, a jednocześnie polecił losy wyprawy mającej w założeniu obronę Europy Matce Bożej. Rzesze duchownych, zakonnic i wiernych świeckich przemierzały codziennie ulice Rzymu, odmawiając różaniec. Podobnie było w Bazylice w Loreto. Znamienne są słowa, które w przededniu bitwy pod Lepanto miał wypowiedzieć osmański admirał Ali Pasza. Bardziej obawiam się modlitwy papieża niż jego okrętów. Jakby przewidział swoją śmierć w kluczowym momencie bitwy morskiej, gdy flagowe okręty dowódców zwarły się ze sobą. Nawiasem mówiąc, sanktuaria maryjne słyną z cudów. Świadczą one o tym, że dla Boga nie ma nic niemożliwego, że może On bezpośrednio ingerować w porządek osób i rzeczy, który sam ustanowił. Cuda zapowiadają jednocześnie nadejście Królestwa Bożego, święto bez końca w niebie. Ojciec Święty Franciszek wielokrotnie poruszał podczas swojego pontyfikatu temat cudów, czyli nadzwyczajnych znaków Bożej łaski. Zachęcał w związku z tym do modlitwy odważnej,

0: wręcz walczącej o cud. Apostołowie przekazali nam modlitwę Ojcze Nasz, której nauczył ich Pan Jezus. Jaki jednak stan ducha towarzyszy przy jej odmawianiu? Podobne pytanie można odnieść do modlitwy Zdrowaś Maryjo, tak samo głęboko osadzonej w Piśmie Świętym. Podczas recytowania różańca powtarzamy ją wielokrotnie, czy jednak z właściwym nastawieniem? W jakimś zakątku naszego serca czai się przecież niedowiarstwo, z którym przychodzi nam mierzyć się nieustannie, tym bardziej, że wokół dzieją się innego rodzaju cuda, choćby te związane z rozwojem technologicznym. Łatwo można odnieść wrażenie, że nic nie zdoła go powstrzymać, więc trzeba być gotowym na kolejne zaskakujące wynalazki, które ułatwią nam życie. Nawet jeśli osoba wierząca będzie w tym widziała rękę Boga, i słusznie, Boga, który kontynuuje przy współpracy człowieka swoje stwórcze dzieło, jakieś wątpliwości pozostaną. Pojawiająca się w związku z tym oderwana od Boga antropologia oraz dylematy etyczne osłabiają życie religijne, w tym również kult Matki Bożej oraz innych świętych. Warto o tym pamiętać, bo jak w rodzinie matka pełni wyjątkową rolę, podobnie w przestrzeni wiary potrzebujemy Maryi. I właśnie modlitwa może stać się lekarstwem oraz potężnym narzędziem. Dzięki niej nie pozostaniemy jedynie biernymi obserwatorami tego wszystkiego, co wokół nas się dzieje, ale będziemy mieli na to rzeczywisty wpływ.
1: Mówił biskup Krzysztof Nitkiewicz.

0: Tu program Drugi Polskiego Radia z Warszawy. Minęła szósta. Witamy Państwa tym jesiennym, październikowym świtem. Katarzyna Fitzwilliams czuwająca nad całością, Wojciech Ciarka za konsoletą, Monika Kopcik, która wybrała dziś muzykę i przed mikrofonem Marcin Pesta. Dzień dobry.
1: Poranek dwójki.
0: Dziś jest środa, 7 października, to 280 dzień roku. Słońce w znaku Wagi pojawiło się na horyzoncie 14 minut temu. Zajdzie o 18, dzień będzie trwał 11 godzin i 14 minut. Amalia, Justyna, Marek, Maria, Mirella oraz Stefan to dzisiejsi solenizanci, którym składamy najlepsze dwójkowe życzenia. Ze świąt nietypowych dziś Światowy Dzień Bawełny, a więc dobry moment, by przypomnieć, jak wielkie znaczenie ma ta roślina w historii ubioru, handlu i codziennego życia. Dziś także Światowy Dzień Godnej Pracy, który zwraca uwagę na uczciwe wynagrodzenie, bezpieczne warunki zatrudnienia i prawa pracowników. No a jeśli ktoś woli lżejszy początek dnia, w Wielkiej Brytanii rozpoczyna się dziś tydzień owsianki, jednego z najbardziej klasycznych i prostych śniadań.
1: Pogoda.
0: Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, tylko na południowym wschodzie małe. Nad morzem miejscami możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Rano lokalnie zanikające mgły, ograniczające widzialność nawet do 200 metrów. Proszę więc na siebie uważać na drodze. Temperatura maksymalna od 16 stopni na północy kraju i w kotlinach Sudetów, około 20 w centrum, do 23 stopni na południu. Wiatr na ogół słaby, jedynie w rejonach podgórskich umiarkowany i porwisty. Wieczorem na południu Śląska porywy mogą osiągać 55 km na godzinę.

Tanecznym krokiem rozpoczęliśmy to nasze dzisiejsze spotkanie. Susecka, czyli szósty z tańców słowiańskich D-dur Antonina Dworzaka w nagraniu Czech Filharmonik pod dyrekcją Sir Simona Rattla z ubiegłorocznej płyty tego zespołu. Jest 7 minut po szóstej. Troszeczkę się pospieszyłem z tym wschodem słońca, proszę państwa, na co zwrócił od razu uwagę nasz stały słuchacz z Łodzi, pan Paweł. Oczywiście 6:46, a nie 5:46, więc wszyscy czekamy, aż słońce pojawi

się na horyzoncie. A tymczasem gwiazdy kina, reżyserzy i 190 filmów z całego świata. Tak zapowiada się 42. Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy, który rozpocznie się w najbliższy piątek. Jesień w stolicy zapowiada się więc naprawdę intensywnie. Będą światowe premiery, ważne dokumenty, spotkania z twórcami i filmy nagradzane wcześniej w Cannes.

0: Katarzyną Surmiak-Domańską o jej najnowszej książce Świat przed nami nie istniał, jak wojna została w naszych domach. Będzie też relacja z inauguracji nowego sezonu artystycznego w Filharmonii Lubelskiej i oczywiście o planach tej instytucji na nadchodzący sezon. Wraz z Jerzym Kisielewskim zajrzymy do środowych gazet ze szczególnym uwzględnieniem tygodników, które dziś się ukazują. Opowiemy również o słuchowisku Jesteśmy sami na świecie na podstawie niezrealizowanego scenariusza Andrzeja Wajdy. Swoje kulturalne rekomendacje przedstawi kompozytor i aranżer Mateusz Pospieszalski, no i nie zabraknie też felietonu językowego dr Agaty Honci.
1: Dziś można ugryźć się w język, kiedyś również ugryźć się w wargę.
0: Jak to z tym ugryzieniem bywa, dowiemy się jeszcze w tej godzinie. No i jak zawsze czekają na Państwa nasze stałe propozycje, czyli kalendarium, wiersz na dzień dobry, przegląd prasy, płyta tygodnia. Tym razem mamy dla Państwa album The Beethoven Connection, czyli druga część cyklu płytowego francuskiego pianisty Jeana Eflama Bavuzeta.

0: Słuchaliśmy Mazura G-dur Emila Młynarskiego w wykonaniu znakomitej skrzypaczki Agaty Szymczewskiej i jej brata, pianisty Wojciecha Szymczewskiego. Nagranie z koncertu z 2024 roku z naszego studia imienia Władysława Szpilmana w cyklu z klasyką przez Polskę. A to taki muzyczny ukłon w stronę Agaty Szymczewskiej, znakomitej skrzypaczki, laureatki pierwszej nagrody na 13. Międzynarodowym Konkursie imienia Henryka Wieniawskiego w 2006 roku, obecnie prezeski Towarzystwa Muzycznego imienia Henryka Wieniawskiego. Muzyczny ukłon, bo Agata Szymczewska świętuje dziś swoje urodziny. Poranek dwójki, prawie kwadrans po szóstej.
1: Kalendarium.
0: To 47 lat temu w Krakowie utworzono Muzeum Narodowe. Była to pierwsza na ziemiach polskich placówka tej rangi. Z kolei 83 lata temu w sowieckim Łagrze zmarł Eugeniusz Bodo, aktor, piosenkarz, reżyser, scenarzysta i producent filmowy. A co jeszcze wydarzyło się 7 października?
2: Rok 2026 to rok Polskiego Radia, z czego oczywiście bardzo się cieszymy, ale to także rok Mieczysława Foga. Mieczysław Fog jest najbardziej znanym wykonawcą wielu piosenek, w tym chociażby Tanga Milonga. Muzykę do tej piosenki skomponował kompozytor i pianista Jerzy Petersburski, który zmarł dokładnie 47 lat temu.
3: Dzień dobry panu. Chcielibyśmy dzisiaj mówić dalej o historii, ale pan zdaje się ma coś bardziej aktualnego.
4: O, mam dużo. Najpierw chcę podziękować wszystkim, którzy mnie słuchają i naprawdę jestem wzruszony, bo mam tyle podziękowań. Ulicą nie mogę teraz przejść, bo spotykają, dziękuję mi. Panie Jerzy, kiedy pan znów ma koncert? Dzisiaj dostałem na przykład liścik od pana Pazoli z Rabicza. I tak mi serdecznie dziękuję. No ja i pisze mi, żeby mu fotografię przesłać, żeby mu jakiś liścik. No i jeszcze jakaś pani pisze mi, no ja naprawdę, że jestem wdzięczny słuchaczom. No i będę musiał specjalnie wysłać, a jak będę miał płyty nowe, to tym bardziej.
2: Mam nadzieję, że te przesyłki dotarły do każdego, kto o nie prosił. Mówił Jerzy Petersburski. 51 lat temu w Warszawie rozpoczął się 9. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina, którego zwycięzcą został Christian Zimmermann. Co ciekawe, Artur Rubinstein usłyszał pewnego razu młodego Christiana Zimmermana i w 76 roku zaprosił go do siebie, do Paryża.
5: Jak to było u Rubinsteina, Artura, kiedy pan go odwiedził?
6: To już było dosyć dawno, mimo to muszę powiedzieć, że ciągle brak mi dystansu do tej wizyty. Znaczy jeszcze ciągle jestem pod takim wrażeniem tej wizyty, że właściwie nie mogę tego wszystkiego włożyć do jakiejś szuflady i uporządkować. No była to wspaniała sprawa, król pianistyki i ten sam fakt, że mogłem nagle do niego pojechać, zamieszkać w jego domu przez tydzień, to po prostu nie docierało do mnie. Ja dotykałem każdego przedmiotu. Czy to jest prawda? Nie, to jest niemożliwe. Coś tu nie gra. Sama wizyta, no jest to przeuroczy człowiek przede wszystkim. Poza tym człowiek, który ma, można powiedzieć, tylko 92 lata. Dlaczego mówię tylko? On żył mniej więcej 4 razy szybciej niż my wszyscy.
2: 50 lat temu szwedzki zespół muzyczny ABBA przybył z jedyną wizytą do Polski i nagrał wtedy w Warszawie koncert dla programu telewizyjnego Studio 2. Było to naprawdę wielkie wydarzenie.

0: Pikuł czasu wyląduje, muszę zdradzić Państwu, że dokładnie 121 lat temu w Krakowie w cukierni Jana Michalika rozpoczął działalność kabaret Zielony Balonik. Tak właśnie poeta Antoni Waśkowski wspomina czasy Zielonego Balonika i jego twórców.
1: Boj Żeleński pisał tekst szopek, piosenek, a uzupełniał doraźnie Witold Noskowski pod pseudonimem Taper. I to było właśnie ta pikanteria cała, była w tym ataku Boja Żelińskiego i w dopowiadaniu Noskowskiego.
2: Pan znał osobiście Boja?
1: Znałem bardzo dobrze, tak, bardzo dobrze znałem Boja. To był człowiek w życiu, w rzeczywistości smutny. W twórczości swojej literackiej był bardzo wesoły, jak panowie wiedzą. Nawet pikantny.
0: Mówił poeta Antoni Waśkowski. Przypominam, 121 lat temu rozpoczął działalność kabaret Zielony Balonik.
3: Do naszego radiowego kalendarza zaglądał dziś Jakub Jamrozek, a skoro przywołaliśmy dziś Eugeniusza Bodo, to oczywiście nie może zabraknąć w poranku piosenki w jego wykonaniu z filmu Pieśniarz Warszawy z 1934 roku.
4: Posłuchajcie mej piosenki i o litość błagam was. Rzewne tony, rzewne dźwięki, wzruszą marmur, beton, glas. Czy do wyciągniętej ręki padnie grosz czy złotych 100? Mnie nie zależy, bądźmy szczerzy, grunt to aby szło. Już taki jestem, zimny drań i dobrze mi z tym, bez dwóch zdań. Bo w tym jest rzeczy sedno, że jest mi wszystko jedno. Już taki jestem, zimny drań. Moja niania nad kołyską tak śpiewała mi co dzień, że zdobędę w życiu wszystko i usunę wszystkich w cień. No i prawdy była blisko, ale w tym jest właśnie sęk, że chodzę sobie, nic nie robię i to jest mój wdzięk. Już taki jestem, zimny drań i dobrze mi jestem, bez dwóch zdań. Bo w tym jest rzeczy sedno, że jest mi wszystko jedno. Już taki jestem, zimny drań. Kto mi z państwa tu zazdrości, mej rodzinki, wujków, cioć, powiem krótko i najprościej, gwiżdżę na nich do stukroć. Choć ich brak mych uczuć złości, swoje zdanie o nich mam. I jeśli chcecie, to w komplecie ich odstąpię wam. Już taki jestem, zimny drań i dobrze mnie jestem, bez dwóch zdań. Bo w tym jest rzeczy sedno, że jest mi wszystko jedno. Już taki jestem, zimny drań.

Eugeniusz Bodo w piosence Henryka Warsa do słów Ludwika Starskiego i Jerzego Nela, pieśniarz Warszawy. Film w reżyserii Michała Waszyńskiego z 1934 roku. Poranek dwójki, 23 minuty po szóstej. W krakowskiej Krikotece od dziś można oglądać nową wystawę. Byłem asystentem Tadeusza Kantora, Andrzej Wajda. Ekspozycja koncentruje się na niepokazywanych dotąd dokumentach związanych z realizacją filmowej wersji spektaklu Umarła klasa, zrealizowanej przez Andrzeja Wajdę w 1976 roku. Szkice, fotografie, korespondencja i dokumenty pozwalają

0: zajrzeć za kulisy tego spotkania oraz zobaczyć proces twórczy z perspektywy archiwalnych świadectw. Przywołujemy tę realizację z okazji ważnych rocznic, tłumaczy dyrektorka Krikoteki i współkuratorka wystawy Natalia Zarzecka.
1: Dokładnie 50 lat temu Andrzej Wajda z Krystyną Zachwatowicz przyszli do Krzysztoforów na spektakl Umarła klasa i tak zachwycili się tym spektaklem, że na drugi dzień przyszli zobaczyć go jeszcze raz. A było to w czasie, kiedy Andrzej Wajda w Krakowie kręcił Człowieka z marmuru. Miał więc ze sobą całą ekipę filmową i urzeczony, jakby uwiedziony, zachwycony, wstrząśnięty, raczej myślę, że w tą stronę należałoby o tym mówić, tym co zobaczył w krzysztoforskich piwnicach, namówił kantora do tego, żeby ten spektakl przenieść na taśmę filmową.
0: Drugą część wystawy tworzą nagrania oraz wypowiedzi Andrzeja Wajdy i Krystyny Zachwatowicz związane z ich wizytami w Krikotece i wieloletnią bliskością z twórczością kantora. Wystawę Byłem asystentem Tadeusza Kantora, Andrzej Wajda w krakowskiej Krikotece można oglądać do 10 stycznia. Do twórczości reżysera powrócimy dziś jeszcze w poranku po godzinie 8.10. Opowiemy o słuchowisku Jesteśmy sami na świecie na podstawie niezrealizowanego scenariusza Andrzeja Wajdy. A przed nami jeszcze jedna muzyczna rocznica. 71. urodziny świętuje dziś Yo-Yo Ma. Amerykański wiolonczelista chińskiego pochodzenia ma w swoim repertuarze zarówno dzieła należące do kanonu muzyki dawnej, jak i kompozycje współczesne, m.in. koncert podwójny Edgara Meyera z 1995 roku.

0: To był fragment trzeciej części koncertu podwójnego na wiolonczele i kontrabas Edgara Meyera. Solistami byli dzisiejszy jubilat Yo-Yo Ma i sam kompozytor, a The St. Paul Chamber Orchestra prowadził Hugh Wolf. Dzisiejszy jubilat ma ponad 100 albumów, zarówno solowych, jak i w rozmaitych konfiguracjach, także to jest ogromna, ogromna praca, no i nagrania, z których oczywiście my cały czas możemy korzystać i możemy się nimi cieszyć. Poranek dwójki, minęła 6:31.
1: Wiersz na dzień dobry.
0: W 105. rocznicę urodzin Tadeusza Różewicza słuchamy w porankach wierszy, które poeta nagrał w 1998 roku dla Radia Kraków. Wybrał wtedy do radiowej lektury ponad 40 utworów poetyckich z różnych okresów swojej twórczości. Dziś przedstawiamy wiersz z debiutanckiego tomu Tadeusza Różewicza Niepokój, wydanego tuż po wojnie w 1947 roku.
2: Oczyszczenie. Nie wstydźcie się łez, nie wstydźcie się łez, młodzi poeci. Zachwycajcie się księżycem, nocą księżycową, czystą miłością i pieniem słowika. Nie bójcie się w niebo wzięcia, sięgajcie po gwiazdę, porównujcie oczy do gwiazd. Wzruszajcie się pierwiostkiem, białym motylem, wschodem i zachodem słońca. Sypcie groch łagodnym gołębiom, obserwujcie z uśmiechem psy, kwiaty, nosorożce i lokomotywy. Rozmawiajcie o ideałach, deklamujcie odę do młodości, ufajcie obcemu przechodniowi. Naiwni uwierzycie w piękno, wzruszeni uwierzycie w człowieka. Nie wstydźcie się łez, nie wstydźcie się łez, młodzi poeci.
0: To był wiersz Oczyszczenie z debiutanckiego tomu Tadeusza Różewicza Niepokój z 1947 roku, a jutro posłuchamy wiersza zatytułowanego W świetle lamp filujących.

0: To był finałowy fragment Rondale Krakowiak Fryderyka Chopina, utworu, w którym klasyczna forma spotyka się z żywiołowym rytmem krakowiaka. Grał Piotr Paleczny, laureat trzeciej nagrody Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina w Warszawie z 1970 roku, a to nagranie wspólne z kwartetem Prima Vista. Słuchają Państwo Poranka Dwójki za 23 minuty, siódma.
1: Słowo się rzekło.
0: Czasem warto ugryźć w język, a czasem wręcz przeciwnie. Co właściwie kryje się za tym frazeologizmem i jak go poprawnie używać, opowie dziś nasza językoznawczyni dr Agata Honcia.
2: Słuchacz się zżyma. W jednym z portali internetowych artykuł nosi tytuł Ministerka Edukacji nie gryzie się w język po premierze lalki. Z treści artykułu wynika jednak, że obie wersje jej się podobają i obie powinna oglądać młodzież. Co więc oznacza gryźć się w język? Koniec pytania słuchacza. Cóż, znaczenie tego frazeologizmu jest niezmiennie od lat takie samo. Ten, kto gryzie się w język, powstrzymuje się od powiedzenia czegoś, czego by potem żałował. A więc gdy ktoś nie gryzie się w język, mówi coś, nie zważając na konsekwencje, a może się spodziewać, że będą one przykre. W artykule zatem popełniono oczywisty błąd polegający na użyciu frazeologizmu w złym znaczeniu. Autorka tekstu uznała, że gryźć się w język to powiedzieć coś,

0: nie czekając na okazję, czy też po prostu powiedzieć coś. Wyraźnie zatem zubożyła znaczenie tego związku wyrazowego i to był błąd. Zwracamy się z apelem do autorki tekstu, by frazeologię obdarzyła większym szacunkiem i chyba nie jesteśmy odosobnieni. Po kilku dniach artykuł, na który zwrócił uwagę słuchacz, zaczął być widoczny pod nowym tytułem. Ministerka edukacji widziała filmową lalkę. Z takim apelem zwróciła się do młodzieży i dalej czytelnicy mogą się dowiedzieć, jaki to apel. Dobre i to. Wróćmy jednak do naszego frazeologizmu. Widzimy, że w tekście pojawił się z czasownikiem niedokonanym, gryźć się w język. Taką też postać notuje internetowy Wielki Słownik Języka Polskiego. Tradycyjnie jednak w naszym zwrocie jest miejsce na czasownik dokonany, ugryźć się. Ugryźć się w język to zamilknąć w porę, w ostatniej chwili powstrzymać się przed powiedzeniem czegoś. Dziś można ugryźć się w język, kiedyś również ugryźć się w wargę, w tym samym znaczeniu. Dawno już w jego domu nie byłem, odpowiedział sucho August i ugryzł się w wargę, aby tego nie wyrzekł, co właśnie myślał. Wreszcie, niegdyś o wiele częściej niż dziś używano naszego frazeologizmu w trybie rozkazującym. Ugryź się w język, gryźnij się w język, czyli zamilcz lepiej, nie odzywaj się, trzymaj język za zębami. Cóż, apel wciąż aktualny. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Kolejne spotkanie z językoznawczynią dr Agatą Honcią w naszym porannym cyklu Słowo się rzekło, jak zawsze w najbliższy poniedziałek.

0: Druga część koncertu na trąbkę i orkiestrę D-dur Leopolda Mozarta, ojca Wolfganga Amadeusza, ale także cenionego skrzypka, pedagoga i kompozytora grał Maurice André z orkiestrą Berliner Philharmoniker pod dyrekcją samego Herberta von Karajana. Dwójkowy poranek prawie za kwadrans siódma.
1: Przegląd prasy.
0: Wszystko zgodnie z planem. Słońce właśnie się pojawia na horyzoncie, ale czas na środowy poranny szelest gazet. W studiu jest już Jerzy Kisielewski. Dzień dobry.
2: Słońce nieśmiało się pojawia, powiedziałbym.
0: Ale już jest jasno.
2: Jest, prawie jasno. A w prasie... No, w prasie się trochę straszymy. Zacznijmy od pierwszej strony wyborczej. Fotografia manifestujących uczniów we Francji. Oświatowe protesty. Całkowicie lub częściowo zawieszone zostały z różnych powodów zajęcia w 891 liceach spośród ponad 3000 w całym kraju, podało wczoraj francuskie Ministerstwo Edukacji. Spodziewano się także blokad około 40 uniwersytetów. Uczniowie, studenci protestują przeciwko złym warunkom nauki. A duży tytuł, pierwszy szef Landtagu z AfD. Wczoraj Landtag w Saksonii Anhalt po raz pierwszy w powojennej historii wybrał na przewodniczącego kandydata AfD, uznanej w tym landzie przez służby specjalne za skrajnie prawicową. O tym pisze Michał Kokot. Tyle. Warto zwrócić uwagę na drugą stronę, bo mamy sezon noblowski.
0: Tak, to jest dzień noblowski.
2: I czasem trudno w krótkich tekstach wyjaśnić, na czym polega sukces noblisty. Nagroda Nobla z fizyki, teleskop inny niż wszystkie. O tym pisze Piotr Cieśliński. Nagroda Nobla z fizyki, która przypadła urodzonego w Belgii Francisowi Halsenowi z Uniwersytetu Wisconsin-Madison. Oficjalne uzasadnienie za decydujący wkład w obserwatorium neutrinowe Ice Cube oraz odkrycie wysokoenergetycznych neutrin pochodzenia astrofizycznego. Okazuje się mini cząsteczki, które obserwuje się w lodzie na Antarktydzie. One nas przenikają, one przechodzą z kosmosu przez wszystko, a okazuje się, noblista po raz pierwszy przedstawił koncepcję detektora wysokoenergetycznych neutrin na międzynarodowej konferencji poświęconej promieniowaniu kosmicznemu w Łodzi. Pierwsze próby nie były specjalnie zachęcające, a jego projekt uważano za trochę szalony. No a dzisiaj wychodzi z Nagrodą Nobla. Kultura.
0: A jutro literacki. Trzymamy kciuki, bo na liście bukmacherów pojawił się polski poeta Ryszard Krynicki.
2: O.
0: Uwzględniany jest na tej liście.
2: To wtedy było uznane, że Polska ma głównie poetów, bo tak. Przecież i Szymborska. No tylko Tadeusz Różewicz się nie doczekał, choć był też wymieniany wielokrotnie. A o Polsce, za czym kolejka ta stoi? PRL w muzycznym zwierciadle. To tytuł wystawy w Muzeum Historii Polski.

0: Rozmowa z Krzysztofem Banachem, kuratorem wystawy. Rozmawia Jarek Szubrycht w Gazecie Wyborczej. Nie ma żadnych dowodów na to, że władza ludowa panicznie bała się muzyki, była natomiast świadoma jej potęgi. O tym, czy artyści byli przeciwni władzy, czy też wręcz odwrotnie niektórzy. O tym, o wpływie cenzury. I pytanie może jedno. Ktoś pewnie przyjdzie na waszą wystawę w poszukiwaniu potwierdzenia narracji o walecznych artystach obalających komunę, ale ktoś inny będzie chciał zobaczyć opowieść o artystach śpiewających unisono z władzą ludową. Kto z nich wróci do domu bardziej zadowolony? Więcej piosenek zaśpiewano w PRL-u przeciw niemu czy na jego chwałę? I Krzysztof Banach odpowiada: nie próbowałem tego liczyć. Nie wiem, czy ktokolwiek próbował i czy w ogóle spróbuje. Również dlatego, że ważny jest kontekst, na przykład to, co z tekstami piosenek robiła publiczność. Zbigniew Hołdys nie napisał przecież "Chcemy bić ZOMO". To słynny refren "Chcemy być sobą", a publiczność podejmowała "Chcemy być ZOMO". Grzegorz Markowski tego nie śpiewał, to publiczność zinterpretowała swoja po swojemu. Jak potraktować występ Lombardo na Festiwalu Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze w 1987 roku? Zrobili to, żeby dostać paszporty i móc wyjechać na koncerty na zachód i tak dalej. Poza tym pewne rzeczy wychodzą po czasie. W rozmowie z jednym z naszych kuratorów, Jacek Zieliński ze Skaldów, przyznał, że dopiero po latach dowiedział się, że tekst ich piosenki napisany przez Agnieszkę Osiecką opowiada o marcu 1968. Nie można dokonać czarno-białego podziału, zaliczyć artystę do jednej czy drugiej grupy bez ryzyka, że kogoś skrzywdzimy. Wystawa "Za czym kolejka ta stoi? PRL w muzycznym zwierciadle" w Muzeum Historii Polski do 6 grudnia. Tyle Gazeta Wyborcza. Rzeczpospolita. "Świat kusi nasze firmy" to duży tytuł o tym, jak globalne zawirowania nie odbierają polskim firmom apetytu na nowe rynki. Okazuje się, mamy apetyt na ekspansję. Sondaż Rzeczpospolitej. Polacy wskazali winnego drogiej benzyny. I okazuje się, kto jest winny drogiej benzyny w Polsce według sondaży, według Polaków? Donald Trump. Miliony za studia cudzoziemców zniknęły. Grupa Michaiła P., rosyjskiego biznesmena związanego z Kolegium Humanum, miała zarabiać krocie na sprowadzenie do Polski cudzoziemców pod pozorem studiów. Według prokuratury grupa skupiona wokół Rosjanina mogła sfałszować co najmniej 1500 dyplomów, a zyski z tego wyciągane to 22 miliony złotych. Warto zwrócić uwagę, bo to temat nasz ulubiony, AI, czyli SI.
1: SI jeszcze.
0: Tak jest.
1: Właśnie to, zanim to przeczytasz, to ja tylko chciałbym taką informację sprzedać państwu, że Elon Musk, główny właściciel i dyrektor generalny SpaceX, poinformował, że zmieni nazwę działu sztucznej inteligencji swojej firmy ze SpaceX AI na SpaceX SI i że ta jest decyzja, że ta decyzja to jest następstwo postulatu prezydenta Donalda Trumpa, a my postulujemy już od paru miesięcy
0: SI, żeby było po polsku, a to ma być super inteligencja, jak to nazwał Trump, podpisując pewien dekret. No tylko, że właśnie jak się politycy zajmują językiem, to różnie bywa. A profesor Jan Zielonka w dziale komentarzy Rzeczpospolitej: głupota ludzka czy sztuczna inteligencja? Sztuczna inteligencja jest dzisiaj pod niezwykłym ostrzałem. Niektórzy twierdzą nawet, że nas wszystkich wymorduje. Każda nowa technologia jest równocześnie szansą i zagrożeniem. Energia nuklearna jest tego dobrym przykładem. Podobnie SI może leczyć, ale może też zabijać. Wszystko zależy od tego, co człowiek zrobi z tą technologią. Zamiast więc straszyć sztuczną inteligencją, zacznijmy wreszcie głosować na polityków, którzy mają moralny kompas, kierują się dobrem wspólnym, a urząd traktują jako służbę. To tylko jeden fragment. I jest jeszcze w Rzeczpospolitej.

0: Rzeczpospolitej, ale do tego wrócimy. Björk wystąpiła w Bielsku-Białej, można tam zobaczyć jej wystawę. Bielsko-Biała, mocny punkt na kulturalnej mapie Polski i Stolica Kultury 2026. Bardzo ciekawe wydarzenie.
1: Dziękuję bardzo. Więcej o tym, co znaleźć można w środowej prasie, Jerzy Kisielewski opowie Państwu już za niecałą godzinę. Za 6 minut 7 przed nami jeden z najbardziej rozpoznawalnych utworów Isaaca Albenisa, Asturia, ale dziś w gitarowej interpretacji Kupiński Gitar Duo.

0: Autopromocja.
1: 17. Międzynarodowy konkurs skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego w Dwójce. Debaty, komentarze, rozmowy z organizatorami i jurorami. Codziennie na naszej antenie podsumowania kolejnych sesji przygotowań.

0: przesłuchań, a od trzeciego etapu także transmisję występów wszystkich uczestników. W najbliższy czwartek o 19:00 transmisja inauguracji konkursu. Zapraszamy.
1: Zasadnicza nowelizacja ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, w której zapisano m.in. obowiązek organizowania konkursu na dyrektora instytucji nie rzadziej niż co 10 lat oraz projekt ustawy o ochronie rynku książki, zawierający zapis o wprowadzeniu jednolitej ceny książki przez pierwsze 12 miesięcy. Takie dwa dokumenty trafiły pod koniec września do Rządowego Centrum Legislacji. O ich szczegółach i możliwych konsekwencjach dla polskiego życia kulturalnego porozmawiamy już dziś po 19:00 w audycji O Wszystkim z Kulturą. Zapraszam, Katarzyna Hagmajer-Kwiatek.
2: Jako dziecko wyemigrował do Kanady. Później został grafikiem i przez wiele lat tworzył animacje, między innymi w głównym studiu Disneya w Kalifornii.
3: Moja mama mnie odwiedziła właśnie w Los Angeles. Tak przeszła się przez ten cały oddział i tak powiedziała sobie, no, nie wyobrażałam sobie, że tacy czołowi artyści tak będą wyglądać.
2: Bohaterem zapisków ze współczesności będzie w tym tygodniu Piotr Bielicki, znany na świecie jako Peter Bielicki. Na spotkanie z artystą zapraszam od poniedziałku do piątku o 12:45. Maria Czok, do usłyszenia.
4: Autopromocja. Minęła 7:00.
5: Dwójka, jesteś na miejscu. Sylwii Courvoisier.
4: Witamy w drugiej godzinie naszego spotkania. Katarzyna Fitzwilliams, Wojciech Ciarka i przed mikrofonem Marcin Pesta. Będziemy z Państwem do 9:00.
6: Poranek dwójki.
4: Dziś jest środa, 7 października, 280 dzień roku. Słońce w znaku Wagi pojawiło się na horyzoncie 14 minut temu, zajdzie o 18:00, a to oznacza, że dzień będzie trwał 11 godzin i 14 minut. Imieniny obchodzą dziś Amalia, Justyna, Marek, Maria, Mirella oraz Stefan. Wszystkiego najlepszego od dwójki. Ze świąt nietypowych dziś Światowy Dzień Bawełny. Okazja, by przypomnieć, jak mocno ta roślina wpisała się w historię ubioru, handlu i codzienności. Jest też Światowy Dzień Godnej Pracy, poświęcony prawom pracowników, bezpieczeństwu i uczciwemu wynagrodzeniu. A na koniec coś zdecydowanie bardziej śniadaniowego. W Wielkiej Brytanii rusza dziś Tydzień Owsianki. Czas na pierwsze wydanie wiadomości kulturalnych, które przedstawi Aldona Łaniewska-Wołk.
7: Dzień dobry Państwu. Strażnicy snów, taki tytuł będzie nosić jedna z pierwszych w pełni polskich pełnometrażowych animacji 3D, której premierę zaplanowano na styczeń. Twórcy obrazu zwracają uwagę nie tylko na skalę przedsięwzięcia, lecz także na sposób, w jaki film powstaje. W czasach, gdy sztuczna inteligencja coraz mocniej zaznacza swoją obecność w branży kreatywnej, w procesie twórczym w pełni postawiono na pracę człowieka. Główny bohater, Jacek, nie różni się na pierwszy rzut oka od wielu swoich rówieśników, ale kiedy codzienność zaczyna go przerastać, ucieka w rysunki i własną wyobraźnię, tłumaczy reżyser i producent Strażników Snów Daniel Markowicz.
8: Jest to jakiś oczywiście rodzaj przedstawiciela dzieciaków, którzy borykają się z podobnymi problemami. Myślę, że jest wielu. Chcieliśmy też pokazać taką twórczą perspektywę w świecie pełnym przygód, emocji, zabawy, ale jednak spojrzeć na to z takim sercem i tak też traktujemy ten film. On ma tą cechę, no, że właśnie rusza za serce, że jest nie tylko przygodą, ale że po prostu jest czymś, co warto zrobić.
7: Premiera filmu Strażnicy Snów została zapowiedziana na 22 stycznia. Później film ma trafić także do widzów poza Polską. Srebrna misa chrzcielna z końca XVII wieku, krzyż autorstwa Johanna Friedricha Wendricha czy komplet naczyń liturgicznych to tylko niektóre z eksponatów prezentowanych w Muzeum Narodowym we Wrocławiu na nowej wystawie. Ekspozycja nosi tytuł Nowożytne złotnictwo śląskich kościołów pokoju. Zgromadzono na niej zabytki pochodzące z dwóch wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO kościołów pokoju w Świdnicy i Jaworze. To, jak podkreślają twórcy wrocławskiej wystawy, pierwsza w historii prezentacja najmniej znanej części dziedzictwa tych dwóch ewangelickich świątyń. Ekspozycja została wpisana w program

0: 12. Festiwalu Kultury Protestanckiej, która rozpocznie się 24 października we Wrocławiu, a wystawę w tamtejszym Muzeum Narodowym można oglądać do 30 grudnia. Hieronim Łopaciński między regionalizmem a uniwersalizmem. To z kolei tytuł wystawy prezentowanej w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Lublinie. Ekspozycja poświęcona jest patronowi biblioteki, wybitnemu lubelskiemu bibliografowi, etnografowi i krajoznawcy, którego działalność miała znaczenie zarówno dla regionalnej, jak i polskiej kultury. Jedną z prac prezentowanych na wystawie jest ostatni zapisany dzień Hieronima Łopacińskiego, mówi kuratorka ekspozycji Anna Oleszek.
1: Zaczynamy od głównego bohatera, czyli dokumentu rękopiśmiennego, który jest wyeksponowany w oddzielnej gablocie i jest zatytułowany Tragiczny zgon Hieronima Łopacińskiego, właściwie skon Hieronima Łopacińskiego. Jest to opis ostatniego dnia wyprawy na Lemszczyznę odbytej wraz ze swoim przyjacielem Konstantym Kietliczem Rajskim i właśnie opis jest sporządzony przez tegoż Konstantego, czyli mamy tu do czynienia z relacją z pierwszej ręki.
0: Wystawa Hieronim Łopaciński między regionalizmem a uniwersalizmem potrwa w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Lublinie do 10 listopada. Czechy zrezygnowały z udziału w przyszłorocznym konkursie Eurowizji. Jak wyjaśnił publiczny nadawca telewizyjny, powodem są oszczędności.
2: Swoim komunikatem czeska telewizja potwierdziła wcześniejsze spekulacje dotyczące cięć w budżecie i anulowania niektórych programów. Oszczędności ma przynieść m.in. wycofanie się, na razie na rok, z konkursu piosenki Eurowizji. Jest to projekt wiążący się ze znacznymi wymaganiami programowymi, produkcyjnymi i organizacyjnymi. W związku ze zmianami wprowadzanymi w budżecie, czeska telewizja postanowiła nie uczestniczyć w przyszłorocznej edycji konkursu, napisano w oświadczeniu. Po zmianie władzy w Czechach sytuacja finansowa publicznego nadawcy stała się niepewna. Gabinet Andreja Babisza planuje zlikwidować abonament radiowo-telewizyjny i finansować media publiczne z budżetu państwa. Zmiany mają się wiązać z ograniczaniem wydatków. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio.
0: To było pierwsze dziś wydanie Wiadomości Kulturalnych. Na kolejne zapraszam o 9:00. Więcej znajdą Państwo na naszej stronie dwójkapolskieradio.pl i w aplikacji mobilnej Polskiego Radia.
3: Pogoda.
4: Dziś sporo chmur, choć na południowym wschodzie będzie pogodniej. Nad morzem miejscami możliwy słaby, przelotny deszcz. Rano lokalnie jeszcze mgły, które mogą ograniczać widzialność nawet do 200 metrów, a więc na drogach warto zachować ostrożność. Temperatura maksymalna od 16 stopni na północy i w kotlinach Sudetów, około 20 w centrum, do 23 stopni na południu. Wiatr przeważnie słaby, tylko w rejonach podgórskich umiarkowany i porwisty. Wieczorem na południu Śląska porywy mogą dochodzić do 55 km na godzinę.
5: Reklama.
6: Nowy sezon artystyczny w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia. Doskonali soliści Sheku Kanemason, Maria Dueñas, Nemanja Radulowicz czy Charles Richard Amleon. Do tego muzyka od dawna i po najnowszą. Koncerty symfoniczne, kameralne, jazzowe, organowe i wiele innych. Więcej informacji na nospr.org.pl. Poleca program Drugi Polskiego Radia. Mecenasem głównym NOSPR jest Tauron.
7: Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, N. Applebaum, Iwan Krastev, Andrzej Poczobut, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Michał Rusinek, Agnieszka Holland i inni. Igrzyska Wolności. Od 23 do 25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na igrzyskawolności.pl. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio.
8: Ile jesteś w stanie poświęcić, żeby ocalić własne dziecko? Odpowiedź przychodzi na wojnie. Opera o sile, do której zdolna jest tylko matka. Matki Chersonia, koprodukcja Teatru Wielkiego Opery Narodowej i nowojorskiej Metropolitan Opera. Premiera 16 października. Bilety na teatrwielki.pl.
6: Jesienna edycja 29. Festiwalu Jazz Jantar. Od 21 do 25 października. Klub Żak w Gdańsku. 5 dni i aż 14 koncertów. Wystąpią m.in. The Kilimanjaro Dark Jazz Ensemble, Isaiah Collier czy Kion Harold. Nie zabraknie

0: polskich koncertów premierowych. Nową muzykę przedstawią Sławek Jaskółkę, Jerzy Mazol, Ninja Episkopat oraz Olbrzym i Kurdupel. Festiwal pod patronatem programu drugiego. Pełen program na klubzak.pl i jazjantar.pl.
1: Reklama.
2: Prawie 9 minut po siódmej. Tradycyjnie o tej porze w poranku czeka na Państwa nasza nowa płyta tygodnia.

polskieradio.pl to nasz adres. W treści proszę wpisać swój dokładny adres pocztowy z kolei, tak żebyśmy mogli pocztą wysłać do Państwa te płyty. Do zdobycia jest także nagroda dodatkowa. Dziś to Sommernacht Koncert 2026, czyli zapis koncertu ze słynnych ogrodów Pałacu Schönbrunn w stolicy Austrii. Orkiestrę Wiener Philharmoniker poprowadził wówczas Lorenzo Viotti, a w partiach wokalnych wystąpił Bryn Terfel. My natomiast w poranku sięgamy po płytę francuskiego pianisty.

0: To był zaledwie fragment wielkiej sonaty S-dur Johanna Nepomuka Humla w interpretacji francuskiego pianisty Jeana Eflama Bavuzeta z naszej płyty tygodnia The Beethoven Connection. Ten najnowszy album może być Państwa. Jak zawsze czekamy na zgłoszenia mailowe poranek@polskieradio.pl. Jest 13 po siódmej.
1: Poranek dwójki.
0: A w drugiej godzinie naszego spotkania relacja z inauguracji nowego sezonu artystycznego w Filharmonii Lubelskiej pod batutą Macieja Tworka.
2: Ja chciałem też również jako właśnie ten pierwszy dyrygent orkiestry zaznaczyć tą moją więź z Krzysztofem Pendereckim właśnie umieszczeniem go w tej niezwykłej dla mnie chwili właśnie w programie. Ja go nazywałem

0: z moim muzycznym ojcem przez te wszystkie lata.
1: Porozmawiamy też z reporterką Katarzyną Surmiak-Domańską o jej najnowszej książce.
2: Moi rodzice mówili tylko o tym, co się wydarzyło, odkąd zaczęły rodzić im się dzieci. A to, co było wcześniej, to w ogóle gdzieś było jakieś zamazane. Ja nigdy nie wiedziałam, co rodzice tak naprawdę przeżyli w czasie wojny. I ona tak powiedziała, to tak jakby świat przed nami nie istniał. No i w tym momencie pomyślałam sobie, że mam tytuł.
1: Ponownie wraz z Jerzym Kisielewskim zajrzymy do środowych gazet i tygodników, a po ósmej opowiemy o słuchowisku Jesteśmy sami na świecie na podstawie niezrealizowanego scenariusza Andrzeja Wajdy. Zaprosimy też Państwa na zbliżający się wielkimi krokami 42. Międzynarodowy Warszawski Festiwal Filmowy. Nasze studio po 8.30 odwiedzi Bartek Pulcyn, dyrektor programowy tego wydarzenia. No i oczywiście będziemy mieć też dla Państwa zaproszenia na festiwalowe projekcje.

Tytus Wojnowicz z zespołem Concerta Wen nagrał drugą część koncertu na obój Damore G-dur Jerzego Filipa Telemana. Środowy poranek dwójki, 20 minut po siódmej. Za nami już uroczysta inauguracja nowego sezonu artystycznego 2026-27 Filharmonii Lubelskiej. Podczas koncertu zabrzmiały m.in. dzieła Krzysztofa Pendereckiego i Antonina Dworzaka, a Orkiestrę Symfoniczną Filharmonii Lubelskiej poprowadził Maciej Tworek, dyrygent i pedagog współpracujący z orkiestrami i teatrami muzycznymi w Polsce i za granicą.

0: Bardzo energetyczny, wielki kompozytor i jest co posłuchać. Na pewno człowiek ma różne odczucia, ale wszystko jest bardzo pozytywnie. Na pewno będziemy dalej uczęszczać na te koncerty, bo warto.
1: Maciej Tworek, od tego sezonu pierwszy dyrygent Orkiestry Filharmonii Lubelskiej. Jestem rozemocjonowany. Początek sezonu to zawsze dla instytucji bardzo, bardzo emocjonujący moment, myślę. No tym razem dla mnie podwójnie, no bo jest to pierwsze moje funkcji właśnie pierwszego dyrygenta z orkiestrą. I no jest jakby pewnego typu otwarcie. No każdy chce tutaj w tej sali zaprezentować się jak najlepiej, by zachęcić ludzi do odwiedzania Filharmonii Lubelskiej przez cały rok, w związku z czym ciąży na nas pewnego typu zobowiązanie wobec publiczności. Także myślę, że emocje na pewno są z kategorii tych pozytywnych, z tym, że właśnie na dość wysokim poziomie i trzeba jakby bardzo zgrabnie w tych emocjach się odnaleźć.
2: Ja nazywam się Dariusz Drzazga, jestem koncertmistrzem Filharmonii Lubelskiej imienia Henryka Wieniawskiego w Lublinie. Trudno powiedzieć, co jest najważniejsze. No, zawsze przygotowujemy się do każdego koncertu w taki sam sposób, z taką samą koncentracją i szacunkiem do materiału muzycznego i do naszych artystów. No ale wiadomo, że ten pierwszy koncert zawsze budzi troszkę więcej naszej uwagi, no i stanowi taką uroczystą część sezonu, także zdecydowanie jest to jeszcze większy walor tego całego przedsięwzięcia na pewno.
3: Jak zwykle u Pendereckiego taki niesamowity, bo taka amplituda nastrojów, wahań, zmian tempa. Wolałbym, żeby to było bardziej monumentalne, a nie takie rozedrgane, no ale on tak pisze, my tak słuchamy.

0: wspaniały, bardzo dynamiczny. W wielkim skrócie, no, podoba mi się. Czuję po części niepokój, ale też czuję, że wyobraźnia mi się uruchamia. Ja na przykład zawsze jak słucham koncertu, to bardzo lubię sobie wyobrażać różne sceny, które mogą symbolizować muzykę.
1: Na przykład dzisiaj...
0: Ktoś biegnie, ucieka. Muzyka jest taka dynamiczna i często też jak oglądam jakieś filmy, to właśnie taka muzyka występuje podczas pościgu, więc to mi pierwsze przychodzi do głowy.
2: Fajnie, fajnie. Ciarki troszkę, no.
3: Bardzo emocjonalny występ. Bardzo ładny, dużo emocji i bardzo nam się podobało jak na razie.
4: Samo to, że zaproponowałem ten utwór do dzisiejszego koncertu, wynika właśnie z tego czasu współpracy z profesorem. Ja spędziłem z nim jako jego asystent, a później taki bardzo bliski współpracownik, 20 lat prawie, znaczy dokładnie 18 lat. Jak to profesor mówił, przy nim osiągnąłem wiek dojrzałości, czyli 18 lat. Artystycznej i wybór mój był celowy. Utwór jest bardzo piękny, jeden z najpiękniejszych utworów Penderyckiego. Ja chciałem też również jako właśnie ten pierwszy dyrygent orkiestry zaznaczyć tą moją więź z Krzysztofem Pendereckim właśnie umieszczeniem go w tej niezwykłej dla mnie chwili właśnie w programie. Ja go nazywałem moim muzycznym ojcem przez te wszystkie lata. Był mi bardzo bliski i właściwie łączyła nas przyjaźń, która zaowocowała właśnie też moim zamiłowaniem do jego dzieł i miałem okazję poznać niektóre utwory również w trakcie ich komponowania, także naprawdę blisko związany byłem również z jego z twórczością Krzysztofa Pendereckiego. Powstało mnóstwo nagrań i pod moją batutą, i pod jego batutą w mojej obecności, ale także mnóstwo godzin

0: Spędziliśmy dyskutując na temat interpretacji, na tego, co on umieścił w partyturze i myślę, że to wszystko mam obowiązek w tej chwili nieść dalej świat i myślę, że ten koncert to w jakimś sensie kontynuuje, ale też i rozpoczyna w instytucji właśnie tutaj w województwie lubelskim.
1: Anna Piątek, inspektor orkiestry Filharmonii Lubelskiej i skrzypaczka. Wymaga to na pewno dobrej organizacji i dość szybkiej organizacji, kiedy są nagłe zmiany i trzeba zadziałać natychmiast. Generalnie jest to do opanowania. Znaczy, wydaje mi się, że atmosfera na próbach zawsze jest dobra. Dostajemy nowe utwory, często, które już kiedyś graliśmy, ale jednak wracają do nas. Mamy nowych dyrygentów, solistów, jesteśmy ich ciekawi i po prostu pracujemy. Także jesteśmy na tym skupieni, więc każde nowe przynosi jakieś nowe wyzwania i jest, uważam, owocnie.

cały program Filharmonii Lubelskiej na nowy sezon artystyczny 2026-27 można znaleźć na stronie internetowej tej instytucji. Na inauguracji była nasza reporterka Anna Kowalowa, a przed nami w poranku dla odmiany suita lubelska Tadeusza Szeligowskiego.

0: pierwszą część Allegro Moderato suity lubelskiej Tadeusza Szeligowskiego grała Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Łukasza Borowicza. Dwójkowy poranek, minęła 7:30. W Czystce Katarzyna Surmiak-Domańska szukała śladów swojej rodziny, którą dotknęła rzeź wołyńsko-galicyjska. Pokazała wtedy, jak trauma może przechodzić z pokolenia na pokolenie przez samo milczenie. Teraz powraca do świata poranionego wojną, ale tym razem do naszego współczesnego. Ponad 80 lat po jej zakończeniu zagląda do polskich domów. Reporterka splata opowieści swoich bohaterów i głosy psychologów oraz historyków z historią własnej rodziny. Jej nowa książka nosi wymowny tytuł Świat przed nami nie istniał, jak wojna została w naszych domach. Z Katarzyną Surmiak-Domańską spotkała się Małgorzata Nieciecka-Mac.
1: Czy to było pani zamierzenie, czy ten tytuł właśnie miał tak brzmieć, bez kropki, bez żadnego znaku interpunkcyjnego?
2: Myślę, że wykrzyknik by nie pasował jednak. Nie, bo to na pewno nie jest jakieś hasło. To raczej jest może i pytanie. Pytanie może, które się rodzi czasami w rodzinach, gdzie żyją dzieci, takie jak właśnie jakim ja byłam i jakimi była większość moich bohaterów, czyli dzieci ludzi, którzy przeżyli wojnę. Takie pytanie może się pojawić w głowach tych dzieci. Świat przed naszym urodzeniem nie istniał, dlatego że rodzice w ogóle o tym nie mówią. Właściwie wspominają przeszłość od tego momentu, kiedy my się pojawiliśmy. Jak się urodziłeś, jak się urodziłaś, tutaj po prostu szczegółowo przywoływane są wspomnienia, jest jakaś dokumentacja zdjęciowa. Mój ojciec na przykład kupił magnetofon szpulowy Grundig i nagrywał jakieś rozmowy ze mną. Ja coś takiego czułam. Ale potem się okazało, że podobnie wspominają przeszłość moi rozmówcy. Joanna Bulska, wymieniam to nazwisko jednej z moich rozmówczyń, właśnie tak to powiedziała. Moi rodzice mówili tylko o tym, co się wydarzyło, odkąd zaczęły rodzić im się dzieci. A to, co było wcześniej, to w ogóle gdzieś było jakieś zamazane. Ja nigdy nie wiedziałam, co rodzice tak naprawdę przeżyli w czasie wojny. I ona tak powiedziała, to tak jakby świat przed nami nie istniał. No i w tym momencie pomyślałam sobie, że mam tytuł.
1: Książka jest napisana i dedykowana pani ojcu, a właściwie kilkunastoletniemu chłopcu, którym był w czasie, kiedy wojna wybuchła.
2: Nie czułam, że powinnam ją dedykować Bronisławowi, czyli mojemu ojcu, jakiego pamiętam. Ja chciałam właśnie bardzo gdzieś wyciągnąć z tej niepamięci i z tego wyparcia tego chłopczyka, który mój tata był. Był w czasie wojny, był w czasie czystki etnicznej. 11-letni chłopczyk, który nagle stał się głową rodziny. No, dedykując to temu chłopczykowi, o którym myślę z wielkim wzruszeniem, bo myślę, no ile on wziął też na siebie, prawda, w tamtym czasie. To dedykuję to właśnie tym dzieciom, które musiały się zmierzyć z tymi okropnościami wojny. Te dzieci, one ciągle jakoś w tych naszych domach gdzieś tam mieszkają, takie mam poczucie. To znaczy ludzie, którzy nie potrafili przeżyć, nie mieli możliwości przeżyć do końca swojego dzieciństwa, których dzieciństwo zostało brutalnie przerwane, oni to dziecko noszą w sobie. Nas, X-ów, łączy coś, co często wychodzi na wierzch dopiero teraz, gdy sami mamy dzieci i wnuki. Nie przeżyliśmy wojny, ale

0: Jesteśmy ostatnim pokoleniem wychowanym przez rodziców, którzy ją przeżyli. Wielu z nas otrzymało od nich przekaz, że w życiu chodzi przede wszystkim o to, żeby przetrwać. Na subtelności życia wewnętrznego mało kto zwracał uwagę.
1: Pisze pani również o tym paradoksie, że wojna obecna jest na przykład w szkołach. Opowiadamy dzieciom o wojnie, dzieci czytają książki związane ze wspomnieniami wojennymi. Tymczasem w tej sferze, gdzie czulibyśmy się najlepiej w domu, w otoczeniu własnych rodziców, temat wojny nie istnieje.
0: Tak, rzeczywiście było przynajmniej w czasach PRL-u, w czasach mojego dzieciństwa, tak to pamiętam. Dla mnie to był jakiś wielki dysonans poznawczy. Mówiono wyłącznie o kilku aspektach wojny, a wiele z nich było po prostu niedozwolonych z powodów politycznych. No, słyszeliśmy o zbrodniach hitlerowców, ale nie słyszeliśmy o zbrodniach rosyjskich. Wręcz przeciwnie, Rosjanie byli nam przekazywani jako przyjaciele, kazano nam ich kochać. Bardzo dużo było tutaj manipulacji takimi właśnie najbardziej intymnymi uczuciami dorastającego człowieka. Natomiast w naszych domach właśnie no, o wojnie się często nie mówiło, bo po pierwsze wielu z naszych rodziców, tak jak moi, właśnie gdzieś mieli na koncie doświadczenia niecenzuralne politycznie. AK, wywózki na Sybir, czy tak jak w mojej rodzinie czystka etniczna na Kresach. W ogóle o Kresach nie wolno było mówić. Nasze obcowanie z wojną od początku było skomplikowane. Z jednej strony pełno jej było dookoła w lekturach, filmach, podwórkowych zabawach, w izbach pamięci, w patronatach szkół i ulic. Z drugiej jakby jej nie było. W naszych domach mieszkała inkognito. Wchłonęła się w nas i pracowała po cichu w naszej psychice, także w naszych ciałach. Pracuje do dziś. Bywa, że znika, a potem nagle z powrotem się wyłania i wtedy okazuje się, że jest bliżej niż ostatnim razem, kiedy o niej myśleliśmy. Wiele razy podczas kwerendy usłyszałam, że im dalej od zakończenia II wojny, tym bardziej staje się ona realna.
2: Katarzyna Surmiak-Domańska pokazuje, że czasem pamiętamy także to, czego sami nie przeżyliśmy. A najnowsza książka reporterki nosi tytuł Świat przed nami nie istniał, jak wojna została w naszych domach. Mamy dla Państwa egzemplarze tej nowej publikacji. W tej sprawie prosimy o zgłoszenia mailowe. poranek2@polskieradio.pl z dopiskiem książka.

Rondo z koncertu fagotowego B-dur Wolfganga Amadeusza Mozarta grała Jane Gower z zespołem Anima Eterna z Brugi pod dyrekcją Josa van Immersela. Środowy poranek za 19 minut 8. W tym roku festiwal Unsound gości w Krakowie i po raz pierwszy w Warszawie, ale jutro wieczorem warto zajrzeć do krakowskiego hotelu Forum, który znów zmieni się w jedno z najbardziej niezwykłych miejsc tego festiwalu. W brutalistycznych wnętrzach ballroomu, corner roomu i dawnego klubu 89 zabrzmi muzyka eksperymentalna i klubowa. W programie m.in. wenezuelski kolektyw WIT 420, południowoafrykański pionier Amapiano Vigro Deep oraz Batu. Będzie sporo muzycznych zderzeń, basów, elektroniki i setów, które raczej trudno przewidzieć z wyprzedzeniem. A festiwal Unsound po raz kolejny pokazuje, że parkiet może być także miejscem eksperymentu. No i na ten jutrzejszy wieczór w hotelu Forum w Krakowie mamy dla Państwa zaproszenia. W tej sprawie prosimy może tym razem o telefony 22 645 22 22.

0: Fly Me to the Moon Barta Howarda, tym razem w smyczkowej odsłonie. Aranżację przygotował Hao Zhu, a grał Viano Quartet ze swojej ubiegłorocznej płyty. Zaproszenia na Festiwal Unsound do krakowskiego hotelu Forum prawie się rozeszły jak ciepłe bułeczki, bo zostało nam ostatnie dwuosobowe zaproszenie. Kto pierwszy, ten lepszy. 645-22-22, a w tej chwili jest za 12:08.
1: Przegląd prasy.
0: Pora na lekturę środowych gazet i tygodników. Tak jak obiecałem, do studia powrócił Jerzy Kisielewski i zaraz dowiemy się, co dziś ciekawego w prasie. Witam ponownie.
2: Dzień dobry, kłaniam się. No właśnie, problem z wyborem, bo sporo jest rzeczy ciekawych. Może niech inspiracją tego przeglądu będzie jedno zdanie z felietonu Wojciecha Kuczoka w tygodniku Przegląd, bo to bardzo ładna wersja językowa. Gdy spada czytelnictwo, wzrasta niepoczytalność. Wrócimy do tego felietonu zatytułowanego Zalety lalkomanii. Natomiast obiecałem jeszcze o Bielsku Białej, festiwal wędrujący. To strony poświęcone kulturze w Rzeczpospolitej dzisiejszej. Jacek Cieślak. Bjork wystąpiła w Bielsku Białej. Można tam zobaczyć jej wystawę. Wystawa Echolalia Bjork na festiwalu wędrującym w Bielsku Białej. To spektakularne wydarzenie.

0: nie? Którego nie tylko fani jednej z najoryginalniejszych artystek nie mogą przegapić. O jej wyjątkowości świadczy również to, że w pierwszym przystankiem wystawy na światowym tournée, poza macierzystym Reykjavikiem na Islandii, nie jest żadna z największych światowych metropolii, a nawet stolica Polski, tylko tegoroczna polska stolica kultury, czyli Bielsko-Biała. W Reykjaviku echolalia pokazywane były w jednej lokalizacji, w Bielsku-Białej, w roku, w którym w światowej kulturze można nazwać także czasem Odysei Nolana. Ekspozycja wędruje przez 3 lokalizacje w mieście, tak jak Nomen Omen, wędrujący festiwal mający pełnić funkcję łącznika między kolejnymi polskimi stolicami kultury. Bielsko-Biała 2026, Katowice 2027 i Kołobrzegiem 2028 w czasie i na drodze do Europejskiej Stolicy Kultury, gdy tytuł ten przejmie w 2029 Lublin. Echolalia to część wędrującego festiwalu w Bielsko-Białej. Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach mechanizmu finansowego oraz ze środków Ministerstwa Kultury. Jacek Cieślak o tym szczególnym festiwalu i szczególnym miejscu, jakim jest Bielsko-Biała, na, jak się zwykło mówić, na mapie wydarzeń kulturalnych. Tygodnik Powszechny, dużo polityki międzynarodowej, dużo tematów społecznych, temat z okładki, pomoc w kryzysie. Połowa Polaków ma dostęp do szybkiego i bezpłatnego wsparcia psychiatrycznego, co zresztą o tym raport. Drzwi na estradę to z kolei rozmowa Jakuba Puchalskiego z Karoliną Kaźmierczak, dyrektorką Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego.
1: Jutro inauguracja, przypomnij.
0: Tak jest. Chcieliśmy tak programować repertuar, żebyśmy po konkursie wiedzieli, jaką osobowością jest ktoś, kto zostaje laureatem Wieniawskiego. Repertuar poniekąd zdefiniuje go jako muzyka, zamiast nadawać jedynie etykietkę laureata kolejnego konkursu. Dyrektorka festiwalu mówi jeszcze, żeby iść do przodu, zawsze trzeba coś zmieniać. Zmienia się więc program. Pracowaliśmy nad tą koncepcją ponad 3 lata wraz z Bartkiem Niziołem i Agatą Szymczewską, którzy dołączyli do zespołu organizacyjnego bezpośrednio po poprzedniej edycji. Tyle Tygodnik Powszechny. Bardzo ciekawy dodatek. Festiwal Nowe Oświecenie to Warszawa, Ursynowskie Centrum Kultury, 17-24 października i temat tegorocznego festiwalu, piątego już, co dalej z inteligencją. Uwaga, nie chodzi o sztuczną. Festiwal trwa 8 dni, towarzyszą mu wystawy, projekcje filmowe, spektakle, koncerty. Stanowią jednak oprawę wydarzenia, którego istotą pozostaje rozmowa i namysł nad otaczającym światem. W tym dodatku również tekst Inteligencja po przejściach. Nieraz przepowiadano jej koniec, utrata autorytetu bywa jednak początkiem zmiany. Także dziś warto pytać o nowe zadania dla inteligencji, zanim uznamy tę historię za zamkniętą. To tekst Michała Sowińskiego w najnowszym Tygodniku Powszechnym. Z kolei polityka z pierwszej strony straszy Putin. Czym Putin straszy i jaką mamy odpowiedź? To temat z okładki. A wewnątrz numeru Dorota Schwarzman zadaje pytanie, czy najstarszy międzynarodowy konkurs skrzypcowy na świecie, którego 17. edycja rozpoczyna się w Poznaniu, ma szansę powtórzyć medialny sukces konkursu Chopinowskiego. Porównania obu konkursów i też o zmianach.
1: No zobaczymy, jak to będzie tym razem.
0: Tak.
1: W każdym razie głosy komentatorów na naszej antenie po każdym dniu wystąpień.
0: Już od początku, tak?
1: Tak.
0: A z kolei Rachunki Przemocy to tytuł rozmowy ze Szczepanem Twardochem.
1: No właśnie, widzę świeżo upieczony laureat.
0: Tak, jeszcze nie wybrzmiały echa tego, można powiedzieć, podwójnego zwycięstwa.

0: zwycięstwa, bo i jurorzy, i czytelnicy uznali go za godnego nagrody Nike. A tutaj Justyna Sobolewska rozmawia o nowej powieści Szczepana Twardocha. Tamta nagroda dotyczyła książki Nul, a teraz Waldkaus. Justyna Sobolewska pyta, Waldkaus to powrót na Górny Śląsk, powieść założenia gatunkowa, przygodowa ze zjawiskami nadnaturalnymi. Wszystko dzieje się w 19-20 roku. To miał być odpoczynek po pisaniu Nula, pyta Justyna Sobolewska. Szczepan Twardoch odpowiada, zamierzałem być może napisać coś lżejszego, coś bardziej gatunkowego niż to, co mi finalnie wyszło. Potem jednak powieść sama znalazła swoją dykcję i ta gatunkowość okazała się dość powierzchowna. Potrzebowałem oddechu, czegoś bliskiego, dlatego że już Górny Śląsk, o którym opowiadanie zawsze jest dla mnie bardzo intymne. W trakcie pisania okazało się jednak, że wymyślona jako lekka powieść wcale taka lekka nie jest i przeprowadzanie jej emocjonalnie sporo mnie kosztowało, ale to chyba tak zawsze jest u mnie z poważnym pisaniem. Rachunki przemocy i może ten cytat. Od kiedy zobaczyłem na własne oczy wojnę, boję się, że kiedy przyjdzie do nas, to sam będę już za stary, żeby walczyć, za to będę musiał patrzeć, jak zabiera moje dzieci, mówi Szczepan Twardoch. I może tylko jeszcze przypomnijmy to zdanie z Wojciecha Kuczoka.
1: Z felietonu.
0: Tak. Gdy spada czytelnictwo, wzrasta niepoczytalność. Jeśli czegoś nam brakuje w życiu publicznym, to gustu, dobrych manier i łagodności. To Wojciech Kuczok na łamach tygodnika Przegląd, warty przeczytania felietonu.
1: A Jerzy Kisielewski od samego świtu przeglądał środowe gazety i tygodniki. Dziękuję bardzo. Polecamy ich lekturę. Za 4 minuty 8 na zakończenie tej godziny poranka muzyka włoskiego kompozytora Antonia Pasculi.

0: Autopromocja.
1: To się czyta.
2: Virginia Woolf, Do latarni morskiej. A co ja zrobiłam ze swoim życiem? Pomyślała pani Ramsay, zajmując miejsce u szczytu stołu i spoglądając na talerze, które znaczyły go białymi kręgami. Na drugim końcu siedział jej mąż, zatopiony w sobie, nachmurzony. Nie pojmowała, jak mogła kiedykolwiek żywić do niego jakieś uczucia.
3: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:30.
2: Zapraszam, Magda Czerwińska.
0: Autopromocja.
4: Tu program drugi Polskiego Radia, jest 8:00. Witam w 3:00 godzinie naszego spotkania. Katarzyna Fitzwilliams, Wojciech Ciarka i przed mikrofonem Marcin Pesta. Będziemy z Państwem, jak zawsze, do 9:00.
5: Poranek dwójki.
4: Mamy środę, 7 października, 280 dzień roku. Słońce w znaku Wagi zajdzie o 18:00. Dzień będzie trwał 11 godzin i 14 minut. Amalia, Justyna, Marek, Maria, Mirella oraz Stefan to dzisiejsi solenizanci, którym składamy najlepsze dwójkowe życzenia. Ze świąt nietypowych dziś Światowy Dzień Bawełny, Dzień Godnej Pracy, a w Wielkiej Brytanii rozpoczyna się dziś Tydzień Owsianki, jednego z najbardziej klasycznych i prostych śniadań.
5: Pogoda.
4: Dziś sporo chmur, choć na południowym wschodzie będzie pogodniej. Nad morzem miejscami może lekko popadać. Rano lokalnie jeszcze mgły, miejscami ograniczające widzialność nawet do 200 metrów, więc na drogach proszę uważać. Temperatura maksymalna od 16 stopni na północy i w Kotlinach Sudetów, około 20 w centrum, aż do 23 na południu. Wiatr przeważnie słaby, mocniej powieje tylko w rejonach podgórskich, a wieczorem na południu Śląska porywy mogą dochodzić do 55 km na godzinę. Na początek tej godziny muzyka twórcy, który z włoskiego Neapolu trafił na dwory Portugalii i Hiszpanii, a dziś kojarzony jest przede wszystkim z setkami niezwykle żywych sonat klawesynowych.

0: To była sonata de dur Domenica Scarlattiego przy fortepianie Alexandre Tarot, znakomity francuski pianista ceniony za lekkość, precyzję, dowcip i bardzo wyraziste interpretacje muzyki barokowej. Jest 6 minut po 8.
1: Poranek dwójki.
0: Już za chwilę opowiemy o słuchowisku Jesteśmy sami na świecie na podstawie niezrealizowanego scenariusza Andrzeja Wajdy.
2: To jest taki styl, że jest takie przedstawienie jakichś takich indywidualnych bohaterów uwikłanych w wielką historię, trochę wobec tej historii bezbronnych.
0: Swoje kulturalne rekomendacje przedstawi też kompozytor i aranżer Mateusz Pospieszalski.
3: To mi się podoba w tej rozmowie, w tej książce, że to właśnie jest normalny człowiek bez żadnej pretensji do życia.
0: A po 8.30 przyjrzymy się programowi zbliżającego się wielkimi krokami 42. Warszawskiego Festiwalu Filmowego. Naszym gościem będzie Bartek Pulcyn, dyrektor programowy tego wydarzenia. Będziemy też mieć dla Państwa zaproszenia na festiwalowe seanse.

To był słynny walc Wojciecha Kilara z filmu Ziemia obiecana. W reżyserii Andrzeja Wajdy grała Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia. Dyrygował Konrad Bryzek. Środowy poranek, 11 minut po 8. Jesteśmy sami na świecie. Taki tytuł nosi słuchowisko na podstawie niezrealizowanego scenariusza Andrzeja Wajdy, które to słuchowisko już w tę sobotę będą mogli Państwo usłyszeć na naszej antenie. To wspólne przedsięwzięcie Dwójki i Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego powstałe, jak się Państwo pewnie domyślają, z okazji Roku Reżysera w stulecie urodzin Andrzeja Wajdy. Scenariusz miał być trzecim po Pokoleniu i Kanale w dorobku Wajdy i pierwszym współczesnym z nastoletnimi bohaterami. Monika Zając spotkała się z twórcami słuchowiska.

0: Michał Zdunik, jestem reżyserem słuchowiska Jesteśmy Sami na Świecie. No to jest projekt dosyć niesamowity, bo Andrzej Wajda pracował nad tym filmem ze scenariuszem Moniki Kotowskiej, takiej młodziutkiej pisarki, która miała kilkanaście lat, jak zadebiutowała. I Wajda nie skończył tego filmu, on już był zaawansowany bardzo, przyjechali na zdjęcia, no ale zostało to odwołane przez komisje scenariuszowe, kazali Wajdzie wracać, później zabrał się za Popiół i Diament i to jest próba trochę takiej rekonstrukcji tego.
1: Mówimy o tekście, nad którym Andrzej Wajda pracował jako młody twórca, jeszcze przed tymi największymi sukcesami, ale czy można powiedzieć, że on już w jakimś sensie nosi takie znamiona trochę i stylu Wajdy i taką zapowiedź tego, co później chociażby w Popiele i Diamencie przecież tak silnie wybrzmiało?
0: No myślę, że tak. Wajda jest już wtedy po kanale, więc jest już takim dosyć utytułowanym twórcą na pewno. To jest taki styl, że jest takie przedstawienie jakichś takich indywidualnych bohaterów uwikłanych w wielką historię, trochę wobec tej historii bezbronnych, co się będzie powtarzać i w Popiele i Diamencie przecież i nie wiem, w Popiołach chociażby, ale też tacy indywidualni bohaterowie będą też w jego w innych filmach, nie w innych czarodziejach. No oczywiście szkoda bardzo, że to się nie zachowały żadne zdjęcia, bo bardzo byłoby ciekawe zobaczyć, jak Wajda pracował z kamerą tutaj, co to było była za poetyka. No ale mamy to, co mamy.
2: Chłopiec wstaje i pociągając się wychodzi z kryjówki. Dziewczyna patrzy za nim.
3: Piotr Cyrwus. Ja miałem przyjemność pracować z panem Andrzejem Wajdą dwa razy w Teatrze Starym, a później w filmie Pan Tadeusz. Ale zawsze po prostu podziwiałem pana Andrzeja, kiedyś byłem nawet jego asystentem w teatrze i za jego intuicję i podpowiedzi. Jak tak popatrzymy na te jego filmy, one zawsze są gdzieś tam na tle historii, ale zawsze blisko ludzi. Że to ludzie są gdzieś ważni w tych historiach i ich relacje, ich emocje. I to jest siła filmów Andrzeja Wajdy. No myślę, że staram się jakoś tak odwdzięczyć panu Andrzejowi, że może coś tam dołożę od siebie moim talentem.
4: Teraz musisz przysiąc, że się zmienisz i że się przestaniesz już wygłupiać. Że przestaniesz mnie doprowadzać do szału, no! Do diabła przyrzeknij!
5: Kirył Pietruczuk. Dla mnie to jest po prostu opowieść o przemianie chłopaka w mężczyznę. Do tego właśnie dochodzi ta nieplanowana w żaden sposób ciąża. Bardzo to utrudnia im po prostu życie. Oni

0: się chowają w ruinach. To też jest bardzo trudny scenariusz, tak przy pierwszym takim jakimś zetknięciu z nim bardzo ciężko mi było sobie wyobrazić właśnie jego filmową formę, ale myślę, że w słuchowisku bardzo się to sprawdza też, bo ta cała atmosfera, którą buduje tylko cisza, to myślę, że w słuchowisku może się bardzo sprawdzić i też jestem bardzo ciekaw efektów.
1: Dziewczyna leży obojętna i z absolutną apatią przygląda się, jak powiększają się zaciki na ścianach.
2: Dzień dobry, Marysia Kłusek, ja gram rolę dziewczyny.
3: Ja się nazywam Krzysztof Satała i wcielam się tutaj w kilka postaci, no ale jak to u Wajdy bywa, są to bardzo wyraziste postaci, mimo że epizodyczne.
4: Powiedzmy trochę o wyzwaniu, jakim jest no, taki film bez obrazu, bo tym właściwie jest słuchowisko. Czego to wymaga od aktora?
2: Myślę, że dużego skupienia. Tutaj pracuje się oddechem, gdzieś bardziej się na słowach skupiamy i one niosą całą tę historię, więc to jest gdzieś takie najważniejsze narzędzie nasze, to jest nasz głos i to słowo, bo nie ma tego obrazu, który by budował ten świat, więc my jesteśmy tutaj przymuszeni do zbudowania go w ten sposób.
3: Tak, ja cały czas jak czytamy czuję się w ogóle w takim mroku, cały czas sobie wyobrażam, że jest ciemno i że dopiero na koniec ten dzień wstaje i że to wszystko jest w takim zimowym, prawda, popołudniem, które już jest ciemne i ta zburzona Warszawa i to wszystko, te kadry, które też kojarzymy z jego filmów, prawda, wcześniejszych, gdzieś mi się tam przewijają.
2: Będę szczęśliwa, kiedy każdy się przyjrzy tym bohaterom i poprzeżywa sobie z nimi to, co my tam przeżywamy. I gdzieś ta powojenna Warszawa, te ruiny, to też buduje obraz tego wszystkiego. Myślę, że każdy sobie coś z tego swojego wyniesie, bo każdy ma różną wrażliwość i na co innego zwróci uwagę.
3: A ja życzę słuchaczom, żeby poczuli to, co ja czuję, a mianowicie żal za tym, że nie udało się zrealizować tego scenariusza i nie mogliśmy go zobaczyć.
5: Premiera słuchowiska Jesteśmy sami na świecie na naszej antenie w najbliższą sobotę o godzinie 18, ale już jutro w siedzibie Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego w Warszawie przy ulicy Wałbrzyskiej można będzie wziąć udział w czytaniu performatywnym. Wydarzenie zakończy się dyskusją z udziałem reżysera Michała Zdunika od twórców głównych ról Kiryła Pietruczuka, Marii Kłusek i Piotra Cyrwusa oraz filmoznawczyni Katarzyny Wajdy.

To była trzecia część Minuetto Allegro, symfonii Es-dur Antonina Reiche, rówieśnika i przyjaciela Beethovena, a przy tym kompozytora, który lubił eksperymentować z formą i rytmem, grała Praska Radiowa Orkiestra Symfoniczna pod dyrekcją Andrzeja Kukala. Dwójkowy poranek, 22 minuty po 8:00, gwiazdy kina, reżyserzy i 190 filmów z całego świata. Tak zapowiada się 42. Warszawski Festiwal Filmowy, który rozpocznie się już w najbliższy piątek, a więc jesień w stolicy zapowiada się naprawdę intensywnie, bo będą światowe premiery, ważne dokumenty, spotkania z twórcami i filmy nagradzane wcześniej w Cannes, Berlinie, Wenecji, Sundance czy w Karlowych Warach. O programie tego wydarzenia po 8:30 porozmawiamy z dyrektorem programowym Warszawskiego Festiwalu Filmowego Bartkiem Pulcynem.

0: Taka oto miniaturka Krakowiak z cyklu Tańców Polskich z 1926 roku Karola Szymanowskiego grała Joanna Domańska. Prawie 25 minut po 8.
1: Rekomendacje.
0: Saksofon, flet, klawisze, a do tego kompozycja i produkcja. Mateusz Pospieszalski od lat udowadnia swoją wszechstronność. Od lat gra w WW, wcześniej współtworzył jazzowo-rockowy Tiebreak, a jako producent i muzyk pracował m.in. z Anną Marią Jopek i Stanisławem

0: Sławem Sojką. Swobodnie porusza się między jazzem, rockiem i muzyką klasyczną. Pisze też muzykę do filmów i spektakli. Tym razem Mateusz Pospieszalski przynosi nam coś do czytania.
1: Jest dużo biografii, dużo wywiadów, ale ten wywiad i ta biografia mnie bardzo urzekła. To jest rozmowa Doroty Wodeckiej z Tomkiem Sikorą. Tomek Sikora, barwna postać Warszawy, Melbourne i jeszcze kilku miast. Zjeździł pół świata, tego się dowiedziałem oczywiście z tych wywiadów, gdzie on nie pracował, gdzie on nie robił zdjęć, kogo on nie fotografował. Ale co mi się podoba w tej rozmowie, w tej książce, że to właśnie jest normalny człowiek bez żadnej pretensji do życia, ze skromnością taką swoją twórczą, robiący rzeczy od podstaw swojej godności, swojej świadomości, nie chełpiący się tym, co potrafi, wręcz przeciwnie, pokazujący, że cały czas idzie do przodu, szukając nowych wrażeń i doświadczeń. Także serdecznie polecam. Wywiad, właściwie rozmowa Tomka Sikory z Dorotą Wodecką. Serdecznie polecam. Kapitalnie.
0: No właśnie, kapitalnie. Tomek Sikora w rozmowach z Dorotą Wodecką, tak brzmi pełen tytuł tej książki. To dzisiejsza propozycja muzyka kompozytora i aranżera Mateusza Pospieszalskiego, a kolejna oczywiście już jutro w poranku.

0: Tak brzmi muzyka Erwina Schulhoffa, kiedy klasyczna forma spotyka się z jazzowym pulsem. To była pierwsza część sonaty jazzowej tego kompozytora. Na saksofonie altowym grał Leo van Ostrom, a przy fortepianie Gerard Bauhaus. 30 minut po 8.
1: Gość poranka dwójki.
0: Pojutrze rozpoczyna się 42. Warszawski Festiwal Filmowy, a w naszym studiu Bartek Pulcyn, dyrektor programowy tego wydarzenia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: W tym roku przyjeżdżają do Warszawy zagraniczni twórcy. Czy ich obecność jest dowodem na to, że Warszawski Festiwal Filmowy stał się dla światowej branży takim ważnym punktem? Czy wciąż trzeba co roku walczyć o ich obecność, żeby ich tutaj ściągnąć?
2: Walka jest cały czas. To jest podstawowa nasze pole bitwy, można powiedzieć. Dlaczego? Dlatego, że wpisujemy się akurat w moment, kiedy zaczynają się kampanie oscarowe i większość gości jest w Stanach Zjednoczonych. Tam to są długie podróże po całych Stanach, mniejsze i większe festiwale amerykańskie, które pokazują po Toronto filmy po to, żeby pokazać akademikom.
0: Tak zwane podróże promocyjne filmów.
2: Tak, i to się dzieje. Cieszymy się, że Hans-Peter Moland jest z nami. Jego film Błogosławieństwo Ziemi, czyli drugi film otwarcia. Zakochałem się w tym filmie. Nie ukrywam tego. Uważam, że to jest jeden z najlepszych filmów, jaki widziałem w ogóle w ostatnich latach. I on będzie z nami. Będzie też miał spotkanie z publicznością. Szczególnie zrobiliśmy specjalnie zmianę. Przesunęliśmy aż jeden seans po to, żeby spotkanie po filmie w sobotę było dłuższe. Można było rzeczywiście z nim się spotkać. Ten film wymaga moim zdaniem takiej spokojnej dyskusji, odpowiedzi na być może pytania, ale też refleksji, bo sam film jest taką długą, ponad 2 godziny, opowieścią bardzo klasyczną, trochę wyjętą jakby z tamtych lat, czyli z początku XX wieku.
0: Wspomniałeś, że 2 filmy na otwarcie. Dlaczego tak postanowiliście w tym roku otworzyć festiwal?
2: Chyba głównie dlatego, że ta miłość wybuchła. Moja miłość do Błogosławieństwa Ziemi. Wcześniej już mieliśmy ustalony film otwarcia, debiut Jessego Eisenberga, który...
0: Tu wątek polski mamy.
2: Bo to jest zawsze ten wątek, który chcemy, aby był obecny, jeśli chodzi o nasz wybór filmu otwarcia. To jest skomplikowana układanka. Jaki film wybrać, żeby otwierać w Warszawie? A on spełnia, debiut spełnia wiele tych warunków. Jest związek z Polską. Mamy naszego rodaka świeżo upieczonego. Mamy film jednak trochę hollywoodzki, duże aktorskie nazwiska, duże szanse oscarowe. To też nie możemy ukrywać. A jednocześnie kino autorskie, kino, które jest też właśnie takie, z takiego nurtu, który jest bardzo obecny w Warszawie, czyli kino twórców, kino reżyserów, kino nie największych hollywoodzkich blockbusterów, tylko właśnie kino festiwalowe.
0: Przy takiej liczbie zgłoszeń, jak w tym roku, to jest 190 filmów w programie. Co decyduje właściwie o tym, że jeden film staje się częścią Warszawskiego Festiwalu Filmowego, a inny, nawet bardzo dobry, zostaje poza nim? Gdzie tutaj przebiega taka cienka granica?
2: To jest granica niedefiniowalna, albo definiowalna na te kilkadziesiąt osób, kilkanaście osób, które pracuje w selekcji, czyli selekcjonerzy. Różne sekcje mają swoje oddzielne grupy. Oddzielna grupa dotyczy filmów krótkometrażowych, których mamy aż ponad 3000 zgłoszeń, co jest silna grupa, bardzo intensywnie działająca już od kwietnia.
0: Blisko 60 wybieracie na festiwal, więc ta selekcja jest bardzo, bardzo tak, mocna.
2: Nawet jeszcze bardziej ostra, jeśli chodzi o konkurs główny, krótkometrażowy, ten międzynarodowy, tam jest 26 filmów. Do tego jeszcze krótkometrażowe filmy oczywiście z Polski i też, które pokazujemy w innych sekcjach. I to jest coś, co jest niedefiniowalne. Myślę, że każdy z nas mógłby sobie zadać pytanie. Ja sobie to pytanie zadałem i wiem, odpowiadam w taki sposób. To jest film, który porusza we mnie jakąś strunę, ale właśnie może nawet nie

0: niekoniecznie emocjonalną, co i też intelektualną. Ja doceniam filmy, które chcą powiedzieć mi coś więcej. Ktoś powiedzieć mi, widzowi, mam nadzieję, coś więcej o świecie, ale też o samym widzu, o sobie, bo ja się konfrontuję z rzeczywistością, z losem bohaterów, których kompletnie nie znam i w ciągu tej godziny, dwóch, film chce mnie zabrać w podróż, chce mnie na tyle zainteresować, żebym razem z bohaterami w tę podróż wyruszył, a podróż zawsze, no to też taka jest natura narracji filmowej, ona musi mieć swoje punkty zwrotne, różne piki i górki i dołki i ta narracja na tyle musi mnie poruszyć, abym chciał w tę podróż wyruszyć, a ona na pewno wiedzie do jakiegoś punktu kulminacyjnego, czyli do czegoś, co po sensie stwierdzam, tak, to jest doświadczenie, które zmieniło jakoś moją wizję świata. Nawet nie musi to być radykalnie. Wystarczy, że zmieniło moją wrażliwość na patrzenie na to, jak inni mogą przeżywać swoją samotność, swoje związki, swoje wartości, bo o nich też często mówię. Takie wartości jak wolność, jak oni ją rozumieją, jak ją przeżywają, czy muszą o nią walczyć, czy to jest im zadane. O relacje, fantastyczne relacje między rodzicami a dziećmi, między partnerami. To wszystko są inne światy. Takie, można powiedzieć, mikroświaty, w które my jesteśmy zaproszeni przez film. Jeżeli on to robi skutecznie, to chcemy w tym mikroświecie chociaż chwilę poprzebywać i doświadczać tego, czego doświadczają nasi bohaterowie.
1: No to właśnie w tej chwili powiedziałeś, jakie filmy będzie można oglądać w tym roku na festiwalu, a czy z tych zgłoszeń, stosując te kryteria, o których przed chwilą powiedziałeś, czy jest jakiś punkt wspólny, czy są jakieś tematy wśród współczesnych filmowców w roku 2025-2026, które się pojawiają, powtarzają?
0: To było moje nawet zaskoczenie, bo ja często na tak postawione pytanie, moja pierwsza reakcja jest taka, nie, no, kino jest tak różnorodne, że nie ma czegoś takiego. Ale dłużej się nad tym zastanowiłem i takie tropy są. Sporo filmów jest o poszukiwaniu swojego miejsca w świecie i to w dwóch różnych aspektach. Po pierwsze, drogi życiowej, jakichś wyborów, często pod wpływem kryzysu, pod wpływem jakiegoś dramatu, odnalezienie się w tej rzeczywistości na nowo, ale aż cztery filmy opowiadają wprost o poszukiwaniu swojego miejsca tak bardzo fizycznie, o bezdomności, o braku domu, albo o strachu przed utratą tego miejsca. Po prostu takiej bardzo podstawowej potrzeby. Film otwarcia, no, oba filmy otwarcia są o poszukiwaniach miejsca. Debiut opowiada o nowej drodze życiowej w teatrze głównej bohaterki, a Błogosławieństwo Ziemi jest o pionierach, którzy w Norwegii zdobywają ląd. Bardzo niesprzyjające warunki i góry i pogoda, a oni tam właśnie zaczynają budować swoje życie. Fascynujące są obie te podróże, obie te opowieści.
1: W przypadku tak dużych festiwali często się mówi o odkrywaniu nowych talentów. Czy jest w tegorocznym programie film, przy którym masz takie poczucie, że Warszawa no, może być jednym z pierwszych miejsc, gdzie publiczność zobaczy przyszłe duże nazwisko?
0: Mam takich wiele nazwisk. Jako dyrektor programowy niezręcznie mi jest mówić o filmach konkursowych, ale właśnie w konkursach, czyli konkursie międzynarodowym, naszym głównym, ale też konkursie 1-2, czyli dla pierwszych i drugich filmów reżysera, tych odkryć jest bardzo dużo. To często są też premiery światowe, czyli pierwsze pokazy w ogóle publiczne, premiery międzynarodowe albo regionalne i aż cisną mi się na usta konkretne nazwiska, ale pozwól, że nie będę tego mówił, bo to jest konkurs i tutaj wskazywanie któregokolwiek z tych twórców jest, myślę, że nie wypada mi, a to jest 30 filmów, bo dwa konkursy w obu, 15 filmów, to są fantastyczne historie, bardzo często mocne, nieoczywiste i wiele z nich, naprawdę jak państwo zobaczą filmy, to stwierdzą tak jak ja, że to są przyszli wielcy twórcy kina, bo oni mają swój głos, mają swój język też opowiadania w kinie. Na tyle właśnie, to wracam do tego, na tyle ciekawy ten jest język i inspirujący i zaciekawiający, że wciągają nas w te mikroświaty swoich filmów i zapraszają do życia swoich bohaterów.
1: To powiedzmy jeszcze o nowościach, bo pojawia się w tym roku sekcja Polskie Kino Bez Granic. No i tutaj wracacie do filmów Wajdy, Holland, Żuławskiego, Skolimowskiego, Borowczyka. Co te filmy mówią o polskim kinie już w takim międzynarodowym anturażu roku 2026?
0: To jest autorska sekcja FINY, czyli naszego Instytutu Audiowizualnego Filmoteki Narodowej, przez nich przygotowana i są to filmy polskich twórców.

0: twórców, ale które zostały wyprodukowane za granicą. Moim zdaniem to jest strzał w dziesiątkę, bo o to chodzi na warszawskim festiwalu, który jest festiwalem międzynarodowym, jest festiwalem klasy A, to jest 17 festiwali na całym świecie, które mają ten znak A. To są festiwale, które robią największy, mają największy wpływ na środowisko lokalne, nie tylko polskie, ale też ogólnoświatowe. Więc to świetnie się komponuje z tym, jak pokazujemy polskich twórców filmowych, którzy od wielu lat, bo przecież to nie są świeże filmy, od wielu lat byli obecni w kinie światowym i odnosili w tym kinie po prostu sukcesy.
1: W programie znalazł się też nowy film Hamaguchiego, reżysera bardzo charakterystycznego, skupionego właśnie na rozmowie, na relacjach, na takich drobnych przesunięciach emocjonalnych. Czy w świecie takiego coraz bardziej szybkiego montażu, krótszej uwagi widza, to kino ma szczególną wartość? Masz takie wrażenie?
0: Jest ono wyzwaniem, moim zdaniem, ale wyzwaniem jest nie tylko Hamaguchi w tym roku, ale jest sporo filmów długich. Nie aż tak długich, jak często na Cannes jesteśmy, czy w Wenecji. Te filmy czasami sięgają 4-5 godzin. My, naszym rekordem jest właśnie Hamaguchi 3, chyba z kawałkiem. Co jest oczywiście wyzwaniem organizacyjnym, bo trudno jest takie filmy dobrze umiejscowić w programie. Ale festiwal może być dla wielu widzów jedyną okazją, żeby się spotkać z takim kinem, bo film 3-godzinny puszczony w streamingu, moim zdaniem, musi być czymś wyjątkowym, żeby przytrzymał naszą uwagę. A kino, magia kina, tu już wiemy, jak te różne też teorie, które opowiadają o tym, jak ciemna sala, ale też przeżywanie kina wspólnie, we wspólnocie, zarazem z innymi widzami, są takie warunki, które sprawiają, że my te długie, nawet nieoczywiste treści, filmy jesteśmy w stanie przeżywać i właśnie w te światy wkraczać i wychodzić z tych filmów zadowoleni i właśnie z czymś nowym. Czym to nowe jest, często nie wiemy na początku, do tego też bardzo dobrze, czemu służą rozmowy i te spotkania z twórcami. Zapraszamy wszystkich twórców konkursowych, aby przyjechali, podzielili się swoją wiedzą, ale też nasza publiczność kocha po prostu spotkania z twórcami z tego świata i te spotkania są nie tylko po to, żeby czegoś się dowiedzieć od twórcy, który przyjeżdża do nas z Kostaryki albo z Chin, bo taką mamy rozpiętość w tym roku. 66 krajów w stylu mamy filmy, ale też żeby sobie nawzajem widzowie rozmawiają, dzielą się swoimi refleksjami. Mhm. To jest coś, czego nie da się nigdzie powtórzyć poza festiwalami, żeby widzowie nawet najpierw porozmawiali sobie być może z okazji tego spotkania z gościem, ale potem jeszcze nasze kuluary, przestrzenie festiwalowe są pełne rozmów o tym, co nas czy w filmie drażni, co się nas zachwyca, co nas smuci, co nas cieszy. No to po to są festiwale.
1: A czy uważasz, że nadal festiwal powinien kształtować gust publiczności, nawet jeśli ta publiczność pójdzie troszkę na skróty i wybierze coś łatwiejszego?
0: Mam nadzieję, że tak będzie, bo też zachęcamy do tego, żeby nie zawsze chodzić tą utartą ścieżką. Utarta ścieżka, wiadomo, wiedzie nas do konfrontacji, gdzie mamy filmy zebrane z najważniejszych festiwali. To jest cała historia, nawiązanie do dawnych konfrontacji, ale jako takie miejsce, gdzie to
1: do zbieramy. Do początku festiwalu, warszawskiego festiwalu trochę.
0: Festiwal Akurat Warszawski bezpośrednio nie ma tego połączenia, natomiast to na pewno było to doświadczenie, które dawał już od samego początku Festiwal Warszawski, czyli konfrontacje, które były jeszcze w czasach PRL-u organizowane i tak trochę odgórnie, no ale było to okno filmowe na świat. Natomiast ja bardzo zachęcam, zwłaszcza teraz, żeby właśnie odkrywać te nieoczywiste ścieżki i przewertować nasz katalog, który jest przepiękny, jest nowy. On lada dzisiaj wieczorem powinien się pojawić, ale też gazeta, która jest już dostępna, albo stronę internetową i zobaczyć filmy, które mogą być wcale nieoczywiste, a być dla nas bardzo ciekawe, bo tych wątków jest bardzo dużo. Od muzyki, po dramat, po animacji, która jest też świetnie reprezentowana w programie. Warto poświęcić dosłownie pół godziny, przejrzeć nasz program i odnaleźć coś dla siebie. Coś, co nie jest oczywiste.
1: To już na koniec cię zapytam. Oczywiście masz bardzo duży wpływ na kształt programu, ale czy w tym programie, w tegorocznym, jest taki film, którego obecność jest dla ciebie szczególnie ważna? Właśnie nie dlatego, że jest jakiś bardzo znany, czy jest to film znanego reżysera, ale dlatego, że mówi coś istotnego, czym jest dziś kino. kino.
0: Myślę, że o takim filmie, o którym jeszcze nie wspomniałem, bo już wspomniałem o błogosławieństwie ziemi, ale nie będę się powtarzał, jest nasz film Zamknięcia, zapach jabłek. Jest to przede wszystkim film świetnie wyreżyserowany, więc pokazuje kolejny wielki talent, który rośnie. On już, to jest reżyser, który ma już pewien dorobek, pochodzi z Afryki Południowej. Opowiada historię historyczną o apartheidzie, ale bardzo mocno z

0: skupiony na relacji ojca z synem i na tym synu głównie, jego w dorastaniu i w konfrontacji z różnymi trudnymi doświadczeniami, nie samego, nawet jego, ale ludzi dookoła. To mówi o kinie to, że kino potrafi z takiej bardzo partykularnej, małej historii, opowiedziana właśnie relacja między dwojgiem ludzi, w tym wypadku ojca i syna, opowiedzieć coś więcej. Nie tylko o świecie historycznym w apartheidzie, ale też o naturze człowieka. To jest duże słowo, ale w tym filmie natura człowieka jest bardzo mocno naświetlona. Nie jest ona w najpiękniejszych barwach odmalowana, ale myślę, że jest to ważna i myślę, że to ważna i trudna lekcja.
1: O programie rozpoczynającego się pojutrze 42. Warszawskiego Festiwalu Filmowego opowiadał Bartek Pulcyn, dyrektor programowy tego wydarzenia. Dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.

Finał trzeciego koncertu brandenburskiego G-dur Jana Sebastiana Bacha grał znakomity włoski zespół Concerto Italiano, prowadzony od klawesynu przez Rinalda Alessandriniego. Za 10 minut dziewiąta, zgodnie z obietnicą, mam dla Państwa zaproszenia na seansę 42. Warszawskiego Festiwalu Filmowego, który rozpocznie się pojutrze w stolicy. W tej sprawie prosimy o zgłoszenia. Poranek dwójki polskieradio.pl. No i pora przekonać się też, do kogo dziś uśmiechnęło się szczęście. Naszą płytę tygodnia, album zatytułowany The Beethoven Connection, część druga cyklu płytowego francuskiego pianisty Jeana Ephrema Bavouzetta. Ten album otrzymuje pan Eugeniusz z Łodzi, a z kolei nagroda dodatkowa, czyli Sommernacht, koncert, zapis koncertu ze słynnych ogrodów Pałacu Schönbrunn w Wiedniu, powędruje dziś do pana Grzegorza z Cieszyna. Gratulacje dla naszych dzisiejszych zwycięzców. Kolejna szansa na zdobycie płyty tygodnia już jutro, tradycyjnie po godzinie 7. No i powoli kończymy już środowy poranek, dziękując Państwu za wspólnie spędzony czas od 6. Katarzyna Fitzwilliams i Marcin Pesta. Mówimy do usłyszenia, a na finał poranka Monika Kopcik wybrała dziś muzykę Ericha Wolfganga Korngolda, kompozytora, który z Wiednia trafił do Hollywood. Finał koncertu skrzypcowego D-dur gra Wilde Frank z Orkiestrą Symfoniczną Radia we Frankfurcie, dyryguje James Gaffigan.

0: Autopromocja.
1: Najstarszy istniejący, jeden z najbardziej prestiżowych konkursów skrzypcowych na świecie, czyli
2: 17. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego. Czas zacząć.
1: Laureatów poznamy dopiero 23 października, a tymczasem wielka inauguracja.
2: Orkiestra Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Łukasza Borowicza i wiolonczelistka Taeyeon Kim.
1: W programie uwertura Antoniego Szałowskiego, pierwszy koncert wiolonczelowy Kamila Saint-Saënsa i trzecia symfonia Grażyny Bacewicz.
2: Transmisja w czwartek 8 października o 19.
1: Zapraszamy
2: Magdalena Łoś
1: i Marcin Majchrowski.
3: Zasadnicza nowelizacja ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, w której zapisano m.in. obowiązek organizowania konkursu na dyrektora instytucji nie rzadziej niż co 10 lat oraz projekt ustawy o ochronie rynku książki, zawierający zapis o wprowadzeniu jednolitej ceny książki przez pierwsze 12 miesięcy. Takie dwa dokumenty trafiły pod koniec września do Rządowego Centrum Legislacji. O ich szczegółach i możliwych konsekwencjach dla polskiego życia kulturalnego porozmawiamy już dziś po 19 w audycji O Wszystkim z Kulturą. Zapraszam, Katarzyna Hagmajer-Kwiatek.
4: Jako dziecko wyemigrował do Kanady. Później został grafikiem i przez wiele lat tworzył animacje, między innymi w głównym studiu Disneya w Kalifornii.
5: Moja mama mnie odwiedziła właśnie w Los Angeles. Tak przeszła się przez ten cały oddział i tak powiedziała sobie, no, nie wyobrażałam sobie, że tacy czołowi artyści tak będą wyglądać.
4: Bohaterem zapisków ze współczesności będzie w tym tygodniu Piotr Bielicki, znany na świecie jako Peter Bielicki. Na spotkanie z artystą zapraszam od poniedziałku do piątku o 12.45. Maria Czok, do usłyszenia.
0: Autopromocja.
6: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Już

0: Mimo że jesteś na miejscu Salvatore Savino.
1: Przed mikrofonem Aldona Łaniewska-Wołk. Dzień dobry. W dwójce czas na kolejne wydanie Wiadomości Kulturalnych. Ponad 30 spektakli z Polski, Austrii, Chin i Litwy zobaczymy w Krakowie podczas tegorocznego Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Boska Komedia. 19. odsłona, największa w historii wydarzenia, potrwa aż 18 dni. W programie najciekawsze przedstawienia minionego sezonu, międzynarodowe produkcje i premiery. Będą im towarzyszyć wydarzenia specjalne, debaty i spotkania z artystami. Motto festiwalu brzmi No pasarán, nie przejdą. To legendarne zawołanie obrońców Republiki Hiszpańskiej przed faszystowskimi siłami generała Franco. Dziś hasło to wraca jako pytanie o granice naszego sprzeciwu, podkreśla Bartosz Szydłowski, dyrektor Boskiej Komedii.
2: Sięgajmy głębiej, idźmy do źródła, myślmy w wymiarze szeroko ludzkim, zastanawiajmy się nad tym, co nas pcha do tego życia, a nie co nas ogranicza. I to jest przesłanie Boskiej Komedii i No pasarán tym wszystkim, którzy próbują nas zamknąć w klatce definicji i etykietek. Pokażmy to bogactwo nasze wewnętrzne i walczmy tym bogactwem z tą przeciętnością, która nas tak często dominuje.
1: W Krakowie zobaczymy spektakle m.in. Florentiny Holzinger, Krzysztofa Warlikowskiego i Krystiana Lupy. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Boska Komedia rozegra się między 3 a 20 grudnia. Sprzedaż biletów rusza już jutro. Mija 20 lat od zabójstwa Anny Politkowskiej, wybitnej rosyjskiej dziennikarki, komentatorki niezależnej Nowej Gazety, obrończyni praw człowieka. Była autorką książek o Rosji, między innymi o wojnie w Czeczenii i autorytarnej polityce Władimira Putina. Została zastrzelona w Moskwie na klatce schodowej swojego domu. Miała 48 lat. Krótko po zabójstwie Anny Politkowskiej wieloletni korespondent Polskiego Radia w Moskwie Grzegorz Ślubowski mówił, że nie bała się ona krytykować władz rosyjskich za działania w Czeczenii.
3: Jej życie w Rosji było bardzo trudne. Ona była zawsze przeciwna obowiązującym regułom, obowiązującym normom. Przeciwstawiała się fałszowi, kłamstwu. Przeciwstawiała się tym morderstwom, które się dzieją w Czeczenii. I dlatego władze traktowały ją jako wroga publicznego. Ona była dla rosyjskich władz wrogiem publicznym numer jeden w pewnym momencie.
1: W 2014 roku 5 osób uznanych za bezpośrednich organizatorów i wykonawców morderstwa skazano na długoletnie więzienie. Nadal jednak nie wiadomo, kto był zleceniodawcą zbrodni. Film o gitarzyście, założycielu Lady Punk, Janie Borysewiczu, zatytułowany Mniej obcy, można od dziś oglądać na jednej z platform streamingowych. To opowieść o trudnej młodości i trudnych początkach muzyka, który w latach 80. postanowił iść pod prąd i spełniać swoje marzenia o zostaniu rockmanem, zapowiada reżyser Christopher Rus.
4: To jest film o człowieku, który chciał spełnić swoje marzenie. I w filmie pokazujemy też, że to marzenie jest za darmo, że tylko dość sporo kosztowało też w życiu prywatnym. Pokazujemy i jasną, i ciemną stronę tego życia rock'n'rollowego. Chcieliśmy też pokazać, że na tle tej szarej PRL-owskiej rzeczywistości pojawiają się takie kolorowe ptaki, które publiczność i oni też sami bardzo potrzebowali tego koloru i to też pokazujemy w filmie.
1: W filmie Mniej obcy Jana Borysewicza zagrał debiutujący na dużym ekranie muzyk Mikołaj Bukrewicz. Każdego roku w październiku na międzynarodowych targach książki we Frankfurcie nad Menem spotykają się pisarze, wydawcy i rzesze czytelników. Tegoroczne wydarzenie odbywa się po raz 78. O rozpoczynających się dziś i trwających do niedzieli targach Jagoda Engelbrecht.
5: Tegorocznym gościem honorowym targów są Czechy, które zaprezentują się nad Menem jako kraj na brzegu morza. Chodzi tu oczywiście o morze literatury, które reprezentować będzie we Frankfurcie 75 czeskich autorów i autorek. W targach weźmie udział blisko 4,5 tysiąca wystawców z 80 krajów. Polskę reprezentuje wspólne stoisko pod banderą Instytutu Książki, w którym znajdą się m.in. wydawnictwo literackie czy agencja literacka Graal. Prezentowana będzie na przykład wydana właśnie w niemieckim przekładzie Olafa Kühla najnowsza książka Doroty Masłowskiej Magiczna rana. Sonia Draga, założycielka i właścicielka śląskiego wydawnictwa działającego pod jej nazwiskiem, otrzyma nagrodę Cezary de Michelis International Award for Publishing. A Polska weźmie też udział obok Francji i

0: Niemiec w imprezie pod hasłem Europa i nie tylko. Tradycyjnie w ramach targów przyznawana jest niemiecka nagroda literacka, którą otrzymała Shida Bazjar za powieść Luki oraz prestiżowa pokojowa nagroda księgarzy niemieckich, którą wyróżniony zostanie francusko-brytyjski autor, prawnik i obrońca praw człowieka Philippe Sans. Z Berlina dla Wiadomości Kulturalnych Jagoda Engelbrecht.
1: Korespondencja z Niemiec kończy to wydanie Wiadomości Kulturalnych, kolejne o 13:00, a po więcej informacji odsyłam Państwa do naszej strony dwójkapolskieradio.pl oraz do aplikacji mobilnej Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Dziś synoptycy przewidują zachmurzenie umiarkowane i duże, jedynie na południowym wschodzie małe. Nad morzem lokalnie słabe, możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 16-17 stopni Celsjusza na północy kraju i w Kotlinach Sudeckich, około 20 w centrum do 23 stopni na południu. Wiatr słaby, jedynie w rejonach podgórskich umiarkowany i porywisty. Wieczorem na południu Śląska w porywach do 55 km na godzinę. W Beskidzie Śląskim i Żywieckim porywy do 70 km na godzinę, a w Tatrach i Sudetach do 60 km na godzinę.
3: Reklama.
4: Od 8 do 25 października Poznań ponownie wypełni się dźwiękiem skrzypiec. Przed nami 17. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego i przesłuchania 50 młodych skrzypków z całego świata. Zapraszamy do Auli Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz do śledzenia transmisji na kanałach Towarzystwa Wieniawskiego i na antenie radiowej Dwójki. Szczegóły na konkurswieniawski.pl. Patron medialny Polskie Radio. Konkurs jest współorganizowany z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Poznania.
5: Wraz z nastaniem jesieni powraca legendarny festiwal Jazz Jamboree 2026. Adam Bałdych z Europejskim Kwartetem, Marcin Masecki i jego Beethoven, Maciej Obara-Nonet, Marcin Wasilewski Trio i gość specjalny oraz wielu innych znakomitych polskich jazzmenów. 3 dni od piątku 23 października w warszawskiej Stodole. Więcej na adamjakjazz.pl. Poleca program Drugi Polskiego Radia.
3: Reklama.
6: Tu program Drugi Polskiego Radia, 7 minut po 9:00.

Przed mikrofonem Klaudia Baranowska i Wojciech Ciarka, który nadal realizuje nasz program. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Zaczynamy Kanon Dwójki. Dzisiaj na początek wybierzemy się do Francji, czasów Ludwika XIV. Zabrzmi muzyka dwóch twórców bardzo silnie związanych ze światem francuskiego baroku, dworem, teatrem, tańcem i niezwykle wyrafinowaną kulturą klawesynu.

Początek z rozmachem, słynna pasakalia z opery Armida Jeana Baptiste Lulliego i to interpretacja bardzo wyrafinowana Christophe'a Roussetta, mistrza tego repertuaru. Francuski klawesynista, dyrygent i założyciel Le Talon Lyrique od lat należy do najważniejszych interpretatorów muzyki francuskiego XVII i XVIII wieku. No i od Lulliego przechodzimy teraz do François Couperina. Zostajemy na dworze francuskim, ale jesteśmy już u schyłku panowania Ludwika XIV i w zupełnie innym wymiarze muzycznego życia. Lully tworzył przede wszystkim dla Wielkiego Teatru, dla Królewskiej Opery z jej rozmachem, tańcem, chórem i orkiestrą. No a przed chwilą słyszeliśmy tę operową muzykę przeniesioną na klawesyn, to też zgodnie oczywiście z dawną praktyką wykonawczą. U Couperina skala staje się inna, kameralna. Jego Concerts Royaux powstały dla samego Ludwika XIV, były wykonywane podczas niedzielnych koncertów w królewskich apartamentach w ostatnich latach panowania monarchy. Sam Couperin grał wtedy na klawesynie, a towarzyszyli mu muzycy dworscy. No to już nie monumentalny teatr Lulliego, ale muzyka przeznaczona do znacznie bardziej intymnej przestrzeni. I teraz właśnie tam przenosimy się razem z Le Talon Lyrique pod kierownictwem Christophe'a Roussetta. Przed nami trzeci koncert królewski François Couperina.

0: Bardzo wyrafinowana muzyka, intymna, szlachetna, elegancka, pisana dla Ludwika XIV na potrzeby koncertów kameralnych organizowanych co niedzielę na dworze w Wersalu, w których uczestniczył sam król Słońce. To trzeci koncert królewski François Couperena w interpretacji Le Talon Lyrique pod kierownictwem Christopha Rousseta.
1: To się czyta.
2: To się czyta.
0: A już teraz przed nami trzeci w tym tygodniu fragment głośnej powieści Virginii Woolf zatytułowanej Do latarni morskiej. W oczekiwaniu na poprawę pogody państwo Ramsayowie z dziećmi i zaproszonymi osobami spędzają wakacje na szkockiej wyspie Skye. Pogoda nie dopisuje, więc każdy zajmuje się swoimi sprawami, wspominając, marząc, analizując własne życie. Czyta Magdalena Czerwińska.
3: Nici z wyprawy do latarni, James. Powiedział niezręcznie, stojąc przy oknie, choć z szacunku dla pani Ramsay próbował złagodzić ton głosu, żeby nadać mu przynajmniej pozór dobroduszności. Wstrętny człowieczek, pomyślała pani Ramsay. Po co to w kółko wałkować? Nagle donośny okrzyk, jakby na wpół rozbudzonego lunatyka, coś o tym, że pod gradem kul i łusek, dotarł do jej uszu, każąc rozejrzeć się niespokojnie, czy nie słyszał go ktoś jeszcze. Tylko Lily Briscoe stwierdziła z ulgą, a to nie miało znaczenia. Jednak na widok dziewczyny, która stała, malując na skraju trawnika, przypomniała sobie, powinna w miarę możliwości trzymać głowę w jednej pozycji ze względu na obraz Lili. Obraz Lili. Pani Ramsay uśmiechnęła się. Z tymi chińskimi oczkami i ściągniętą buzią

nigdy nie wyjdzie za mąż. Jej malowania nie dało się traktować zbyt poważnie, ale była niezależną osóbką. Pani Ramsey lubiła ją za to, więc pomna obietnicy pochyliła głowę. W samej rzeczy o mało nie przewrócił sztalugi, pędząc wprost na nią i machając rękami z okrzykiem – szaleńczą szarżą natarli! Lecz na szczęście zawrócił gwałtownie i oddalił się galopem, aby, jak przypuszczała, zginąć na polu chwały pod bałakławą. Nikt nie był zarazem tak śmieszny i przerażający jak on. Lecz dopóki tylko tak krzyczał i machał, była bezpieczna. Nie przystanie, by spojrzeć na jej obraz – bo tego właśnie Lily Briscoe by nie zniosła. Nawet wpatrzona w bryłę, linię, barwę, w panią Ramsey siedzącą z Jamesem w oknie, czujnie kontrolowała otoczenie. Poczuła, że ktoś wychodzi z domu i zbliża się do niej. Odgadła jednak jakoś po chodzie, że to William Banks. Więc choć jej pędzel zadrżał, to nie odłożyła płótna na trawę, co zrobiłaby, gdyby to byli pan Tansley, Paul Rayleigh, Minta Doyle czy praktycznie ktokolwiek inny, lecz zostawiła je na sztalugach. William Banks stanął przy niej. Oboje wynajmowali pokoje w miasteczku, więc przychodząc stamtąd i tam wracając, żegnając się późną porą na progu, wymieniali drobne uwagi o zupie, dzieciach, o tym i owym, co uczyniło z nich sojuszników. Kiedy więc teraz zatrzymał się przy niej, taki bezstronny, w zasadzie mógłby być jej ojcem, botanik, wdowiec, pachnący mydłem, skrupulatny i czysty, to tylko stała. On tylko stał. Ktoś tu popełnił błąd. Pan Ramsey spojrzał na nich wrogo. Patrzył na nich, najwyraźniej ich nie widząc. Oboje poczuli się trochę nieswojo. Wspólnie zobaczyli coś, czego nie mieli zobaczyć. Wtargnęli w czyjąś prywatność. To pewnie pretekst, żeby się oddalić, wyjść poza zasięg głosu, pomyślała Lily, kiedy pan Banks prawie natychmiast oznajmił, że robi się chłodno i zaproponował przechadzkę. Tak, chętnie się przejdzie. Ale trudno jej było oderwać wzrok od obrazu. Tak się często czuła, jakby walczyła z potężnymi przeciwnościami o to, by zachować odwagę, by powiedzieć: ale ja tak widzę. I ocalić, tuląc do piersi nieszczęsne resztki swojej wizji, którą tysiączne moce z całych sił próbowały jej wydrzeć. A jeszcze gdy zaczynała malować, niczym chłód i wiatr narzucały jej się też inne sprawy – że jest nieudolna i nieważna, że musi prowadzić ojcu dom przy Brompton Road, że tyle kosztuje ją powściągnięcie odruchu, by przypaść do kolan pani Ramsey, dzięki Bogu jak dotąd się powstrzymywała, i wyznać jej, ale co miałaby jej wyznać? Jestem w pani zakochana? Nie, to nie była prawda. Jestem zakochana w tym wszystkim i objąć gestem żywopłot dom, dzieci... To było niedorzeczne, niemożliwe. Nie wolno mówić, co się myśli. Teraz więc starannie odłożyła pędzle do pudełka, jeden przy drugim, i odezwała się do Williama Banksa. Tak, nagle robi się zimno. Słońce jakby mniej grzeje. Powiedziała, rozglądając się wokół, bo wciąż było całkiem jasno. Trawa miała miękką, ciemnozieloną barwę. Dom, cały w zieleni, usiany był liliowymi gwiazdami pasiflory. Gawrony rzucały chłodne krzyki z wyżyn błękitu. Lecz coś się poruszyło, mignęło, obróciło w powietrzu srebrnym skrzydłem. W końcu był już wrzesień, połowa września, i minęła szósta po południu. Przeszli więc przez ogród tą drogą, co zawsze, obok kortu tenisowego, obok kępy pampasowych traw, aż do tej przerwy w gęstym żywopłocie, gdzie niczym rozżarzone pochodnie stały na straży czerwone trytomy, pomiędzy którymi błękitne wody zatoki wydawały się jeszcze błękitniejsze. Patrząc na dalekie, piaszczyste pagórki, William Banks pomyślał o Ramseju. Pomyślał o pewnej drodze z

0: Westmoreland, pomyślał o Ramzeju kroczącym samotnie drogą, okolonym ową samotnością, która wydawała się jego naturalną aurą. Lecz nagle przypomniał sobie William Banks, więc musiało chodzić o jakieś konkretne zdarzenie. Sytuację zakłóciła kura, która rozpostarła skrzydła, by ochronić stadko kurcząt, na co Ramzej zatrzymał się, wskazał ją laską i powiedział: ładne, ładne. Dziwny porywy serca, uznał Banks, dowodzący prostoty i współczucia dla rzeczy skromnych. Niemniej odniósł wrażenie, że tam, na tym odcinku drogi, ich przyjaźń się skończyła. Potem Ramzej się ożenił. Potem w natłoku różnych spraw ich przyjaźń straciła cały miąższ. Z czyjej winy, tego nie potrafił powiedzieć. Ale po pewnym czasie powtórzenia zajęły miejsce nowości. Spotykali się, aby powtarzać. A jednak podczas tej niemej rozmowy z wydmami stwierdził, że jego sympatia dla Ramzeja bynajmniej nie osłabła, że niczym ciało młodzieńca od stulecia leżące w torfie ze świeżą czerwienią na wargach, jego przyjaźń, dojmująca i realna, spoczywa wśród piaszczystych pagórków po drugiej stronie zatoki. Zależało mu ze względu na tę przyjaźń oraz być może, aby przed sobą samym oczyścić się z zarzutu, jakoby skurczył się i usechł. Ramzej żył bowiem otoczony gromadą dzieci, podczas gdy Banks był bezdzietnym wdowcem. Zależało mu, by Lily Briscoe nie straciła szacunku dla Ramzeja, który był na swój sposób wielkim człowiekiem, ale by zrozumiała, jak stoją sprawy między nimi. Zawiązana przed wielu laty przyjaźń wygasła na drodze w Westmoreland, gdy kwoka rozpostarła skrzydła, osłaniając kurczęta. Po czym Ramzej się ożenił, ich drogi się rozeszły i pojawiła się, oczywiście z niczyjej winy, pewna skłonność do powtórzeń, gdy się spotykali. Tak, to było to. Skończył. Odwrócił się od widoku. Skręcając, by wrócić inną drogą podjazdem, pan Banks zauważał rzeczy, których by nie spostrzegł, gdyby owe piaszczyste pagórki nie objawiły mu ciała przyjaźni złożonego w torfie z czerwienią na wargach, na przykład małą Cam, najmłodszą córkę Ramzeja. Zbierała smagliczki na skarpie. Była dzika i porywcza. Nie chciała dać panu kwiatka, jak kazała jej niania. Nie, nie, nie chcę! Zacisnęła piąstki, tupała. A pan Banks poczuł się stary i smutny. I jakoś zwątpił przez nią w tę swoją przyjaźń.
1: Magdalena Czerwińska przeczytała trzeci fragment głośnej powieści Virginii Woolf zatytułowanej Do latarni morskiej. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Dwie Siostry w przekładzie Magdy Heidel i Barbary Kopeć-Umiastowskiej. Ciąg dalszy już jutro o 9:30.

Już prawie 9:45, słuchają Państwo Kanonu Dwójki. Wojciech Ciarka nadal nasz program realizuje, przed mikrofonem Klaudia Baranowska. Dzisiaj 7 października przypada 117. rocznica urodzin Szury Czerkawskiego, właśnie dzisiaj amerykańskiego pianisty ukraińsko-żydowskiego pochodzenia. Urodził się w 1909 roku w Odessie. Jako chłopiec wyemigrował z rodziną do Stanów Zjednoczonych, gdzie uczył się u słynnego Józefa Hoffmana. Czerkawski należał do tych jednych z ostatnich wielkich przedstawicieli romantycznej tradycji pianistycznej. Był przy tym artystą bardzo osobnym, może trochę ekscentrycznym, nieprzewidywalnym, obdarzonym ogromną osobowością. Słynął z dużej swobody, subtelnej gry tempami, agogiką właśnie, przede wszystkim z wyobraźni ogromnej, brzmieniowej. Ten sam utwór potrafi

Postanowił podczas kolejnych koncertów zagrać zupełnie inaczej. Nie interesowało go odtwarzanie raz ustalonej interpretacji. Najbliższy był mu właśnie wielki repertuar romantyczny. Chopin, Liszt, Schumann, no ale sięgał znacznie dalej, też do Bacha, po muzykę XX wieku. Szczególnie dobrze czuł się w transkrypcjach tak charakterystycznych dla XIX-wiecznej kultury pianistycznej, utworach, w których fortepian mógł przejąć niemal całą orkiestrową skalę brzmienia. No i od jednej z najsłynniejszych transkrypcji w interpretacji Szury Czerkawskiego teraz zaczniemy.

Szura Czerkawski należał do tych pianistów, których trudno pomylić z kimkolwiek innym. Był nazywany jednym z ostatnich wielkich romantyków fortepianu. No, rzeczywiście dysponował fenomenalną techniką, no ale to nie był nigdy cel sam w sobie. Najważniejsze były barwa, śpiewność, swoboda frazy, spontaniczność i każde wykonanie rzeczywiście mogło przynieść coś innego. No a przed chwilą słuchaliśmy Szakony z drugiej partii skrzypcowej D-moll Jana Sebastiana Bacha w opracowaniu Ferruccia Busoniego na fortepian. No, to interpretacja pełna niuansów, rozmaitych barw, odcieni, bardzo to wciągający świat. Sam Szura Czerkawski mówił, że fortepian powinien tu zabrzmieć jak kościelne organy. No i rzeczywiście w niektórych momentach tak to brzmiało, no a jednocześnie jego interpretacja zachowuje wiele subtelności, niuansów. Bardzo świadomie budowane było tu napięcie całej formy i dramaturgii. Oryginalnie utwór napisany na skrzypce solo, to wiemy, a w transkrypcji Busoniego zyskuje zupełnie inną skalę brzmienia. No i do tej Szakony jeszcze wrócimy w piątek w audycji Dawno Niedawno, zabrzmiona w opracowaniu na wiole da gamba. No i właśnie ta ogromna możliwość kształtowania brzmienia bardzo dobrze pasowała do pianistycznej natury Szury Czerkawskiego. Był mistrzem koloru, kontrastu, swobodnego modelowania frazy. Lubił fortepian, który potrafił zabrzmieć szeroko, niemal orkiestrowo, ale jednocześnie zachować tę śpiewność. No i właśnie dlatego tak naturalnym środowiskiem był dla niego repertuar romantyczny, zwłaszcza Liszt. Był on rzeczywiście w repertuarze Szury Czerkawskiego szczególnie ważny. Grał jego muzykę przez całe artystyczne życie. Do niektórych utworów wracał wielokrotnie. Nie tylko oczywiście podczas koncertów, ale również podczas nagrań. Takim dziełem jest koncert fortepianowy Es-dur, do którego wracał no, w niezliczoną ilość razy. Zachowało się przynajmniej 8 jego rejestracji, tylu się doliczyłam, rozpiętych na ponad 3 dekady od 1952 do 1987 roku. No a my posłuchamy teraz interpretacji z 6 października 1983 roku z Royal Festival Hall w Londynie. Zostało zarejestrowane dzień przed 74 urodzinami pianisty. Już teraz właśnie to dzieło, pierwszy koncert fortepianowy Es-dur Franciszka Liszta. Szura Czerkawski, BBC Symphony Orchestra, dyryguje Norman Delmar.

Z rozmachem bardzo wirtuozowsko Szura Czerkawski był mistrzem tego repertuaru. To jego interpretacja, nagranie koncertowe z 6 października 1983 roku z Royal Festival Hall w Londynie. Pierwszy koncert fortepianowy S-dur Franciszka Liszta. Pianiście towarzyszyła BBC Symphony Orchestra pod dyrekcją Normana Delmara. To zostało zarejestrowane, ten koncert odbył się dokładnie dzień przed 74. urodzinami pianisty, o tym już wspominałam. Również o tym, że dzisiaj przypada 117. rocznica jego urodzin, urodzin Szury Czerkawskiego, pianisty ekscentrycznego i w sposobie bycia i mówienia, ale też zaskakującego w sposobie gry. Mistrza barwy, swobodnej frazy, interpretacyjnej spontaniczności. Wrócimy do Szury Czerkawskiego już w sobotę o 11 w audycji Znaleziony w dźwiękach i obok interpretacji, nagrań tego artysty posłuchamy też jego wypowiedzi i przemyśleń na temat muzyki, życia. No, chyba najbardziej podoba mi się opis tego, w jaki sposób ćwiczył. No, o tym wszystkim właśnie w sobotę o 11. Od Bacha w transkrypcji Buzoniego po Liszta to repertuar, w którym Szura Czerkawski był szczególnie, z którym był szczególnie mocno związany.

Słuchają Państwo Kanonu Dwójki, 26 minut po 10. No i teraz zmieniamy bohatera. Będzie nim Ryszard Strauss, który należał do najważniejszych twórców przełomu XIX-XX wieku. Był jednym z mistrzów późnoromantycznej orkiestry, kompozytorem o niezwykłej wyobraźni brzmieniowej, ale też znakomitym dyrygentem. Ogromną część jego dorobku stanowią poemy.

sonaty symfoniczne, no ale też drugim wielkim obszarem jego twórczości była opera. Jego muzyka potrafi być monumentalna, bardzo nasycona, ale jednocześnie niezwykle plastyczna. Strauss znakomicie operował kolorem orkiestry, kontrastem, detalem, napięciem dramatycznym. No i właśnie dlatego ciekawie będzie, no bo teraz tak właśnie uczynimy, cofnąć się do początku jego drogi. Zaczniemy od młodzieńczego dzieła Ryszarda Straussa, od jego koncertu skrzypcowego D-moll, opus 8, który powstał w 1882 roku. Strauss miał zaledwie 17 lat. No i to właśnie nie jest Strauss tych wielkich poematów symfonicznych, jak Życie bohatera choćby. Słychać to kompozytora zakorzenionego w XIX-wiecznej tradycji romantycznej, ale już bardzo świadomego możliwości instrumentu solowego. Jest szeroka kantylena, efektowna wirtuozeria, zaznaczony dialog z orkiestrą, no i bardzo dużo tej młodzieńczej energii. Posłuchamy tej kompozycji w nowym nagraniu, przedpremierowo znakomitej Aliony Bajewej. No to wyjątkowa skrzypaczka, która potrafi zachwycić pięknym brzmieniem, muzykalnością. Jej gra potrafi być wręcz hipnotyzująca, skupiona, elegancka, no, jednocześnie bardzo intensywna. Na nowej płycie zarejestrowała w znakomitym towarzystwie Deutsche Kammerphilharmonie Bremen pod dyrekcją Pawła Jerwiego dwa różne koncerty skrzypcowe. Pierwszy Beli Bartokonna i ten młodzieńczy koncert Ryszarda Straussa, który dobrze pasuje do natury artystycznej Aliony Bajewej. No i teraz możemy się o tym przekonać. Przed nami to dzieło, trzyczęściowe, koncert skrzypcowy D-moll, opus 8 Ryszarda Straussa, Allegro lento manon troppo, ronto prestissimo. Aliona Bajewa, Deutsche Kammerphilharmonie Bremen pod dyrekcją Pawła Jerwiego.

Koncert skrzypcowy D-moll, opus 8 Ryszarda Strausa w interpretacji Aliony Bajewej z Deutsche Kammerphilharmonie Bremen pod dyrekcją Pawła Jerwiego. Bardzo atrakcyjne nowe nagranie, utwór stosunkowo rzadko wykonywany i nagrywany, trochę pozostający w cieniu późniejszych, znacznie bardziej znanych dzieł Strausa, więc warto się z tym zapoznać. A dopełnieniem całości jest pierwszy koncert skrzypcowy Beli Bartoka. Aliona Bajewa, no rzeczywiście wspaniale tutaj wypada, jak to ona, z wielką gracją, intensywnością, rozwibrowanymi emocjami, swobodą, śpiewnością, lekkością, no ale to jest jej repertuar, późnoromantyczna ekspresja. No i do tego znakomita orkiestra Deutsche Kammerphilharmonie Bremen pod dyrekcją Pawła Jerwiego, a premiera tej płyty już w piątek. I od Strausa, tego młodzieńczego, 17-letniego, przechodzimy teraz do Strausa dojrzałego i do poematu symfonicznego Życie bohatera. Dzieli te dzieła niespełna 20 lat, ale stylistycznie to niemal dwa różne światy. W życiu bohatera z końca lat 90. XIX wieku. No, mamy już kompozytora, który w pełni opanował ogromny aparat orkiestrowy, rozbudowana instrumentacja, gęsta faktura, gwałtowne kontrasty, no i niezwykła taka plastyczność brzmienia służą tu wielkiej symfonicznej opowieści. No i co ciekawe, skrzypce znów są w tym dziele bardzo ważne. Rozbudowane solo w Ein Heldenleben przedstawia towarzyszkę bohatera utożsamianą z żoną Straussa, Paulinę. No więc od młodzieńczego koncertu, w którym skrzypce stają przed orkiestrą jako klasyczny instrument solowy, przechodzimy do poematu symfonicznego, gdzie pojedynczy głos skrzypiec staje się częścią opowieści, która no, ma wyraźny rys autobiograficzny. Bohater może być odczytywany jako sam Strauss, artysta skonfrontowany ze światem, z przeciwnikami, krytykami, miłością, własną twórczością, no i wreszcie potrzebą wycofania się z walki. Utwór jest podzielony na 6 części. Najpierw bohater, później przeciwnicy bohatera, towarzyszka bohatera, pole bitwy bohatera. Tutaj orkiestra rozrasta się do ogromnych rozmiarów. Pojawiają się gwałtowne fanfary, spięcia, rytmiczne starcia. No to jest muzyczna walka bohatera z jego przeciwnikami. Piąta część dzieła pokoju bohatera, no i finał, ucieczka bohatera od świata i spełnienie, po całym tym rozmachu i konflikcie muzyka stopniowo się uspokaja. Posłuchamy całości w nagraniu z września 2005 roku, filharmonicy berlińscy pod dyrekcją Sir Simona Rattla i solo skrzypiec tutaj wykonuje Guy Braunstein. Życie bohatera, opus 40 Ryszarda Straussa.

Przejmująca opowieść, poemat Życie bohatera op. 40 Ryszarda Strausa, Filharmonice Berlińscy pod dyrekcją Simona Rattla. Opowieść kończy się ucieczką bohatera od świata, spełnieniem. No, Strauss należał do największych mistrzów poematu symfonicznego, formy, w której orkiestra staje się narzędziem opowiadania historii, budowania postaci, konfliktów, nastrojów bez użycia słów. A w życiu bohatera ta forma wykorzystana została rzeczywiście szeroko, tworząc niemal autobiograficzny portret artysty Ryszarda Straussa. No i tak, od młodzieńczego koncertu skrzypcowego D-moll op. 8 przeszliśmy do Straussa dojrzałego. Dwa utwory, które dzieli zaledwie kilkanaście lat, no ale stylistycznie to rzeczywiście dwa różne światy. W pierwszym jeszcze romantyczna tradycja, klasyczny układ, solista, orkiestra, śpiewność, wirtuozeria, rozmach, no a w drugim ogromna symfoniczna narracja, gęsta faktura, wyrafinowana instrumentacja i bardzo osobisty ton wypowiedzi. Ciekawe, czy ten kontrast zaciekawił państwa Strauss młody, jeszcze szukający własnego języka, no i ten dojrzały, który już dokładnie wie, jak chce opowiadać. Kończymy dzisiejszy kanon dwójki, no i wracamy na zakończenie do muzyki francuskiej, do interpretacji Christopha Rousseta, Śpiew ptaków Jeana Philippa Rameau. Teraz zabrzmi niezwykle obrazowy utwór, a ja już żegnam się z państwem, Klaudia Baranowska. Do usłyszenia jutro po 9:00.

0: reklama.
1: Wraz z nastaniem jesieni powraca legendarny festiwal Jazz Jamboree 2026. Adam Bałdych z europejskim kwartetem, Marcin Masecki i jego Beethoven, Maciej Obara-Nonet, Marcin Wasilewski Trio i gość specjalny oraz wielu innych znakomitych polskich jazzmenów. 3 dni od piątku 23 października w warszawskiej Stodole. Więcej na adamjakjazz.pl. Poleca program Drugi Polskiego Radia.
2: Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, N. Applebaum, Iwan Krastev, Andrzej Poczobut, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Michał Rusinek, Agnieszka Holland i inni. Igrzyska Wolności. Od 23 do 25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na igrzyskawolności.pl. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio.
3: Od 8 do 25 października Poznań ponownie wypełni się dźwiękiem skrzypiec. Przed nami 17. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego i przesłuchania 50 młodych skrzypków z całego świata. Zapraszamy do Auli Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz do śledzenia transmisji na kanałach Towarzystwa Wieniawskiego i na antenie radiowej Dwójki. Szczegóły na konkurswieniawski.pl. Patron medialny Polskie Radio. Konkurs jest współorganizowany z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Poznania.
0: Reklama.
1: Przypadki słowa. Przedstawia Iwona Smolka.
4: Nowy, znakomity tom Piotra Matywieckiego już samym tytułem sugeruje główny problem tej poezji. Urwisko za lotem sowy. Nasza myśl, nasza wiedza zatrzymuje się przed nieodgadnionym. Przestrzeń i czas, chwila przed stworzeniem i chwila przeżywana tu i teraz. Bóg i jego istnienie w świecie. Przestrzeń konkretna i ta, której można się tylko domyślać. Niepokoją wyobraźnię poety. Autor wspaniałego tomu poematów biblijnych raz po raz sięga do Biblii, aby pytać o los, o przypadek, o wymiar ludzkiej egzystencji.
5: Gra. Wymyślam planszę. Północ otwiera przestrzeń i czas. Na zachodzie spotykam siebie. Południe spala. Rodzę się na wschodzie. Rozmieniony na pionki przestrzeni i figury czasu, zapewniam sobie wolność. Dla każdego ruchu mam inną regułę. Zawsze i wszędzie wygrywam ze sobą. Nie mam nic oprócz tej gry. Więc skąd wiem na miliardy ruchów naprzód, że jest ktoś spoza przestrzeni i czasu, kto ze mną nie gra, żebym nie przegrał? Robert Campin, 1410. Weronika z przezroczystą chustą. I nie ma już czasu Golgoty. Na niczym czernieje głowa Jezusa, oczy otwarte. Na czas? Otwarte na moje oczy, które patrzą w Jego oczy. Data przezroczysta, wszelki czas. Na koniec zaklina świat, żeby był bezcelowy. Łowi lewiatana w piachu pustyni, zamyka ocean. Bije kamykiem o Alpy, dzwoni w uszach Noego. Zrywa rozejm tęczy nad żywymi i zabitymi. Patrzy na świat, żeby świat go

0: nie widział. Błysk w czystym niebie. Smok pogody drwi z pogody. Zorza polarna na równiku. Smok prześwituje przez glob. Podziemna skalna szczelina. Nad nią rysa w wielkim mieście. Smok przestępny, ale jeszcze niewidzialny. Chemiczny pierwiastek, którego nikt nigdy nie odkryje. Smok materii. Imię Heraklit. Rozwinięty w czasie, zwinięty w imieniu, smok bezimienny. Ciemna materia. Ciało smoka łączy wszystkie atomy wszechświata. Jest przegubem przegubów każdego bytowania. Gdzie się cokolwiek uchyla od spojrzeń, tam smok niewidzialny widzi siebie. Gdzie się cokolwiek obraca przed oczami, tam smok się oślepia. Mendelejew zastał pierwiastki na regałach wszechświata. Zastał, bo już stały w sobie obok siebie. Nawet Bóg miał ich lekturę za sobą. Tylko na okładkach podziwiamy tytuły, stany skupienia, gęste albo rzadkie roje atomów, ciężary, barwy, urzeczowienia, wcielenia. A przecież na początku każdy pierwiastek był literą po swojemu ssącą chaos, z którego powstawał. I z tego alfabetu czytała się treść wszystkiego. A teraz bełkot podziwiania tego przez to, tamtego przez tamto, martwe natury.
1: Wiersze Piotra Matywieckiego z tomu Urwisko za lotem sowy czytał Piotr Bajtlik. Jutro ciąg dalszy. Zapraszam. Iwona Smolka.

tu program drugi Polskiego Radia. Minęło południe. Źródła. Kuba Borysiak, witam Państwa bardzo serdecznie.

To nagranie zespołu Weizen ze Szwecji, Olaf Johansson i Mikael Marin, czyli dzisiejsze Weizen, muzycy, którzy poznali się już w roku 1983 w Uppsali. Obaj wyrastają z tradycji regionu Uppland, poznawanej bezpośrednio jeszcze od starszych mistrzów. Z czasem ci muzycy sami stali się inspiracją dla kolejnych pokoleń, także poza Skandynawią. Ich twórczość doceniali m.in. muzycy takich zespołów jak Punch Brothers i Snarky Puppy. Zespół Weizen przez lata kojarzony był z Triem, w którym grał na gitarze Roger Tallroth. Dzisiaj został już duet. Kompozycja, której słuchaliśmy, pochodzi z albumu Vogur, który powstał w roku 2025. Dzisiaj w źródłach, proszę Państwa, także opowieści z Zagórza, czyli zespół Jurkowianie z Jurkowa, a będzie o męskiej grupie śpiewaczej, która jest częścią dużego zespołu w Jurkowie. Opowiedzą o nim Dariusz Dziadoń i Grzegorz Kokoszka. Dzisiaj także kolejna płyta Gasu Sobrakujate, urodzonego w Bamako gitarzysty, który wyrósł w rodzinie griotów. No i co ciekawe, jest to już drugi album tego muzyka, wydany w tym roku. Tymczasem powracamy jeszcze na chwilę do Szwecji, do albumu Vogur, duet Weizen, czyli Olof Johansson, Nickel Harpa i Mikael Marin, altówka basowa.

Duet Weizen i muzyka ze Szwecji, Olof Johansson i Mikael Marin. Teraz przenosimy się już do Jurkowa, do Beskidu Wyspowego, do regionu etnograficznego zwanego Zagórzem. Jakkolwiek artyści z Jurkowa żyją tak naprawdę na pograniczu kultury lachowskiej, stąd ich strój i repertuar nie zawsze jest jednoznaczny. Między innymi o tych ciekawych niuansach ich tradycji, specyfice męskiego śpiewu, a także odradzającym się poczuciu własnej tożsamości wśród młodzieży rozmawiałem w tym roku w Kazimierzu z Dariuszem Dziadoniem i Grzegorzem Kokoszką, reprezentującymi męską grupę śpiewaczą Jurkowianie z Jurkowa.

0: Darek Dziadoń.
1: Grzegorz Kokoszka.
2: I jaki zespół?
0: Zespół Jurkowianie z Jurkowa.
2: Co was sprowadza tutaj do Kazimierza?
0: Śpiew przede wszystkim. Śpiew. Męska grupa śpiewacza tak naprawdę. Przyjechaliśmy tutaj w sześciu z Jurkowa, żeby zaśpiewać. Zaśpiewać, trochę poszerzyć naszej tradycji lokalnej.
2: A jaka to jest ta tradycja wasza lokalna?
0: Nasza tradycja lokalna to przede wszystkim tradycja

0: Górali Zagórzańskich. My tam w Jurkowie jesteśmy tak naprawdę na pograniczu dwóch takich grup etnograficznych, czyli Górali Zagórzańskich i Lachów od Dobrej. No z tym takim gdzieś tak bardziej w kierunku Zagórzan jednak mimo wszystko.
1: Ale to, że ta tożsamość nie jest taka oczywista?
0: Tak, bo po prostu...
1: Bo muzyka Lachów jest zupełnie czymś innym.
0: Tak, dlatego u nas na przykład w stroju to jest widoczne i w składzie muzyki. Bo taka typowo góralska, no to skrzypce, prym, skrzypce, sekund, basy, u nas jeszcze dochodzi

0: wyjątkowego w tym waszym śpiewie, jeśli mógłbym tak zapytać?
1: Co wyjątkowego? No, ciężko tak o sobie coś powiedzieć wyjątkowego, bo to wiadomo. No.
0: To spróbuj to może porównać trochę do tych ościennych właśnie jakichś tradycji.
1: Tutaj no, u nas ta muzyka, ten śpiew jest taki swój, taki bardziej pasterski. Nie jest to taki śpiew, bym powiedział... Brakuje mi słowa w tym momencie. No ciężko...
2: Może kolega pomoże. Tak, nie?
3: Z tego, co relacjonują komisje i przede wszystkim pani profesor Bogucka, nazwała kiedyś nasz śpiew, nasz głos, archaicznym głosem. I rzeczywiście chyba coś w tym jest, dlatego że ten nasz głos jest rzeczywiście wyjątkowy, przebija się wśród tych zespołów, czy zagórzańskich, czy właśnie z naszego regionu Beskidu Wyspowego. Cenią nas za barwę, cenią nas za gwarę, cenią nas za przede wszystkim za tą siłę głosu. Rzeczywiście przebijamy się przez inne zespoły. Oczywiście, no, tak jak Darek powiedział, trudno się je chwalić, ale rzeczywiście ten nasz głos gdzieś tam się wybija ponad inne zespoły i też mamy jakby relacje z tych zespołów ościennych, że rzeczywiście ten nasz śpiew jest wyjątkowy.
0: Bo męski śpiew, rozumiem, że też śpiewacie wysoko, tak? Takim głosem postawionym.
3: Nie jest to... taki tempr głosu jak zakopiany, ale wysoko śpiewamy. To są te tonacje, powiedzmy A, C, wysoko, generalnie wysoko.
0: Jaki repertuar przygotowaliście i w ogóle może jaki w ogóle wykonujecie repertuar? O czym są te pieśni? Co to są za okazje, które kiedyś towarzyszyły tym śpiewom?
1: Czy dzisiaj przygotowaliśmy tak naprawdę no, 3 utwory, wystąpiliśmy z 2, bo takie było zalecenie. Mieliśmy taką okolicznościową przyśpiewkę Josy Jurkowianek i taką baciarską, powiedzmy, drugą piosenkę. No, repertuar jest, że tak powiem, szeroki, no ale głównie się gdzieś tam zawiera w tych takich baciarskich, takich okolicznościowych.
0: Proszę powiedzieć, co to jest ten baciarski, co to znaczy? Na nizinach nie wszyscy to rozumieją.
1: No taki swój, taki po prostu spotykają się chłopy gdzieś, nie wiem, na...
0: I baciarują, no tak, tylko co to znaczy?
1: No taka... taka, jakby to powiedzieć, luźny taki styl i śpiewu, i zachowania tutaj. To nie jest jakiś taki wyuczony, tylko taki luźny, na luzie przede wszystkim. Tak najprościej to wyjaśnić.
0: A kiedy mężczyźni tak kiedyś śpiewali? Bo tak, no, nie wierzę, że tak śpiewacie sobie przy płocie w domu, co? Raczej może na próbach? Czy ten śpiew w ogóle istnieje jeszcze w takim normalnym życiu?
3: Generalnie śpiew, czy damski, czy męski, jakby w paru sytuacjach, czy w paru okresach w ciągu roku występował. To tak przy jakichś okazjach takich typu żniwa, później były to na pewno kolędy i to kolędy mocno są zakrzewione u nas i widać to rzeczywiście chociażby w samej tradycji, że na naszym regionie, w naszym regionie tylko mężczyźni chodzili po kolędzie. Stąd też podczas jakichkolwiek koncertów czy konkursów to właśnie męska grupa śpiewacza wykonuje kolędy. Poza tym śpiewki dotyczyły na przykład takich tradycji jak ograbek, czyli powiedzmy takie tematy dożynkowe.
0: Proszę powiedzieć, co to znaczy ograbek?
3: Ograbek. Ograbek to tak naprawdę tradycja związana ze żniwami. Czyli takie dziękczynienie za plony, powiedzmy. Czyli to jest ten okres właśnie letni. Czyli tak naprawdę to, o co pan pytał przedtem, to czego dotyczy nasza śpiewka. Nasza śpiewka dotyczy tego, czym ci ludzie się zajmowali, czyli rolnictwo, czyli wypasanie owiec, czyli właśnie te żniwa i prace związane w polu, czy też w lesie. I stąd się brały rzeczywiście te, no, ładnie nazwijmy to, utwory. Czyli stąd brały się te śpiewki. No i tak jak mówiłem wcześniej, że no kolędy to też jest taki, to co pan pyta, kiedy śpiewamy, no to właśnie najwięcej śpiewamy kolęd, najwięcej śpiewamy gdzieś tam przy okazji takich imprez związanych z jakimiś tam właśnie dożynkami, ograbkami i tak dalej. No i wesela, oczywiście wesela, no to wesela, wszędzie wesela są i u nas rzeczywiście wesele było. Jest przedstawiane przez zespół niejednokrotnie w różnych już wykonaniach przez różne pokolenia tego zespołu, bo zespół nasz, tak jak ten festiwal dzisiejszy, też początek swój ma w 66 roku, czyli my też w tym roku mamy 60-lecie, tak samo jak ten festiwal w Kazimierzu Dolnym. To już kilka pokoleń, I tak jak wczoraj rozmawiałem z jednym z zespołów z naszego regionu, pytam, czy u nich są w zespole pokoleniowe

takie tematy, czyli że śpiewa, nie wiem, tata i syn, czy dziadek i wnuk na przykład, to u nich jeszcze tego nie widać. Natomiast u nas, za mojej obecności w zespole, to już faktycznie zarejestrowałem i dziadka, i ojca, i syna, i rzeczywiście te pokolenia mają swój wydźwięk w zespole. Myślę, że to mogą być nawet tak naprawdę 4 pokolenia, 3 na pewno.

0: A jak to wygląda teraz? Bo tak myślę, że pewnie te tradycje kolędnicze mają się nieźle. Zdarza wam się? Czy to już tylko młodsi?
1: Jeżeli chodzi o kolędy, to co roku jest, że tak powiem, popyt. Jest na to popyt. Zawsze jak przyjdzie okres kolędowy, to jest największe grono tutaj zespolników. Wiadomo, w ciągu roku jest grupa, która się trochę powiększa, zmniejsza, w zależności jak wakacje, czy ktoś jest, czy nie ma, ale przy kolędach zawsze wszyscy się zjeżdżają, czy z zagranicy, z pracy i tak dalej, to wtedy ta tradycja kolędowania jest naprawdę, naprawdę silna. No a tak jak w ciągu roku, tak jak Grzesiek mówił, takie różne teraz, nie tak dawno mieliśmy takie zespołowe wesele, możemy powiedzieć, to też była taka po prostu impreza, gdzie cały zespół się zgromadził i naprawdę...
0: I pewnie w strojach.
1: Oczywiście, w strojach, tam tradycyjne ocepiny były, także tutaj było naprawdę fajnie to wszystko wyglądało.
0: Czy to nie jest tak, że trochę się to odradza, taka moda na tradycję?
2: Rozmawiałem z człowiekiem, który w zespole, powiedzmy, może nie był od samego początku, ale prawie, że od początku, więc był taki okres lat 80., 90., gdzie, jak to powiedział Paweł, wstyd było portki ubrać, a jak już się ubrało te portki, to jak szli z imprezy, to najczęściej albo gdzieś tam opłotkami, albo przebierali się po imprezie zaraz. Od kilku lat, tak, od kilku, bo to nie od paru, a od kilku, rzeczywiście jest powrót do tych pierwocin. Widać to, nie wiem, czy pan zauważa, ale czy państwo zauważają, ale widać to też nawet po młodych ludziach, którzy na przykład na zwykłej koszulce polo, czy na spodniach, na portkach, czy na spodniach mają parzenice, mają jakiś właśnie ornament taki góralski. I rzeczywiście jest jakby powrót do tej góralszczyzny. Jak długo, nie wiadomo, natomiast na pewno więcej niż kilka czy kilkanaście lat temu.
0: To jest taka zmiana w myśleniu o tożsamości, czy to właśnie taka moda na to, żeby się ładnie ubrać? Bo mam takie poczucie, że jednak, że za tym idzie jakaś głębsza myśl.
2: Ja myślę, że w końcu do młodych ludzi dociera to, że smartfon nie daje nam wszystkiego, prawda? Jest fajnie ze smartfonem, jest fajnie z nowoczesnością, natomiast trzeba znać tą tożsamość, trzeba wiedzieć,

0: wiedzieć, na czym to polega i fajnie, dlatego że mam wrażenie, że od kilkunastu lat dążyliśmy bardzo do zachodu. Ja nie mam nic przeciwko, żebyśmy się też źle nie zrozumieli, ale zatraciliśmy naszą tożsamość, to, że to, co jest polskie, to, co tradycyjne, może być piękne, może być cool. I to dzisiaj jest rzeczywiście fajne. Robi się może nie tyle modne, co popularne. I to dla nas też jest jakiś plus na pewno, bo to też przekłada się na obecności na próbach. To też młody na rybek przez to nie wstydzi się przyjść do zespołu i być wytykanym, bo jesteś gorszy, bo jesteś ze wsi i promujesz to, co powiedzmy dzisiaj jest niemodne. Natomiast młodzi chcą przyjść, chcą zobaczyć, jak to się odbywa, chcą użyczyć swojego głosu, chcą użyczyć swojego wyglądu, chcą ciężko pracować, bo powiedzmy sobie szczerze, to jest ciężka praca, naprawdę. Dzisiaj mamy 38 czy 39 stopni i my mamy portki góralskie, które naprawdę oprócz tego, że są ładne, to są jeszcze bardzo, bardzo ciepłe i rozpływaliśmy się na scenie, ale nam to nie przeszkadza. Czerpiemy z tego niesamowitą satysfakcję i spełniamy się w tym. I mam nadzieję, że młode pokolenie, sam mam syna i córkę, którzy są w zespole i rzeczywiście chcą do tego zespołu należeć, jak większość dzieci naszych starszych członków zespołu. Czyli my mamy nadzieję w tych młodych ludziach, że ten zespół nie tylko będzie miał 60, ale może będzie miał 80, a może i 100.
1: To bardzo w ogóle pozytywne jest wszystko to, co pan mówi, bo po tych latach narzekań tego, że właśnie ludzie się troszeczkę wstydzili i w ogóle jakoś odrzucali, nagle doszliśmy do momentu, w którym mam wrażenie, że ten zachwyt globalizacją i w ogóle współczesnością doprowadził do odwrotu, do tego, że wszyscy się skłaniają ku korzeniom. A jak to jest, powiedzcie, ze źródłami waszej muzyki? Czy wy macie jakiś przekaz jeszcze pokoleniowy możliwy? Czy macie jakieś źródła, do których sięgacie? Jak to wygląda?
0: Jeśli chodzi o powiedzmy takie słowo pisane, to mamy kronikę, mamy przekaz naszych starszych, czy bardzo starych członków zespołu, nie obrażając ich oczywiście, ale rzeczywiście mamy nawet takich aktywnych członków zespołu, jak takiego pana Władka, który rzeczywiście jest prawie od samego początku w zespole. Od niego też czerpiemy. Czerpiemy tak naprawdę ze źródeł takich rodzinnych, czyli członkowie obecnego zespołu pobierają te dane, powiedzmy, od swoich dziadków, od swoich pradziadków i to rzeczywiście z pokolenia na pokolenie przechodzi. Ja wiem, że dzisiaj łatwo jest odwzorować coś z internetu. No, nieskromnie powiem, że to raczej od nas ktoś odwzorowuje, a nie my od kogoś z sieci czerpiemy, bo my mamy to jeszcze nasze szczęście, że mamy ten tradycyjny przekaz z ust do ust. Tym się wyróżnia tak naprawdę też nasza muzyka. I muzyka w regionie, o którym Darek mówił, że my jesteśmy na pograniczu. Tak, jesteśmy na pograniczu Zagórzan i Lachów. I teraz tak, w naszym zespole może są naleciałości lachowskie. Natomiast my generalnie wzorujemy się i odwzorowujemy wszystko, co zagórzańskie. I powiem panu jedną rzecz. Dlaczego nasza muzyka jest wyjątkowa? Dlatego, że była przekazywana od ucha do ucha. Czyli nie z nut, nie z nagrania, bo tego nagrania nie było 40, czy 60, czy 80 lat temu. I dlatego jeden utwór, nawet z tymi samymi słowami, w dwóch różnych miejscowościach brzmiał troszkę inaczej, bo ktoś inaczej to w głowie przeniósł, ktoś inaczej to odśpiewał. Lepiej bądź gorzej, ale z tego się bierze wyjątkowość naszego artyzmu, naszego śpiewu, naszej muzyki, a że mamy naprawdę fajną kapelę, fajną muzykę, to ci ludzie to naprawdę super odwzorowują. Hey!

to muzyka zagórzańska i męska grupa śpiewacza Jurkowianie z Jurkowa. Nagranie z tego roku, które zarejestrowaliśmy w Kazimierzu. A o swoim zespole opowiadali Dariusz Dziadoń i Grzegorz Kokoszka. Podczas tegorocznego festiwalu w Kazimierzu region Zagórzan reprezentowała także kapela zespołu Dolina Mszanki. Myślę, że warto zatem przypomnieć ich nagrania. Ten zespół tworzą Sara Kurek, Aleksandra Ligas, Gabriela Kurek i Zuzanna Potoniec. W ich wykonaniu Krakowiak.

Raz jeszcze w źródłach muzyka zagórzańska i kapela zespołu Dolina Mszanki. A w źródłach czas już na nagrania z Afryki Zachodniej. I jak już mówiłem wcześniej, Gusu Sobra Kouyaté, gitarzysta, griot urodzony w Bamako w Mali, wydał w tym roku drugą płytę zatytułowaną Django Blues. To jest album z dedykacją dla swojego pierwszego nauczyciela. Sobra Kouyaté poświęcił ją swojemu ojcu, Adamie Kouyaté, który nazywany był Django.

0: Gasu Sobra Kujate i nagranie dość zaskakujące, proszę Państwa, bo słuchamy drugiej płyty tego artysty, która pojawiła się w tym roku. Album, jak już mówiłem, poświęcony swojemu ojcu, Adamie Kujate, który nazywany był Django, stąd tytuł albumu Django Blues. To oczywiście także jego pierwszy nauczyciel, chociaż ta edukacja miała jednak ciąg dalszy, bo Sobra, zafascynowany muzyką Alego Farquiture, pojechał na przykład do Niafunke, gdzie zamieszkał u rodziny artysty, aby poznać lepiej tradycję songajów. Poszerzył w ten sposób swój język wyniesiony z tradycji mande i poznał nieco odmienny repertuar i sposób gry. Później współpracował m.in. także z Kassema Dim Diabaté i Lobim Traore. Znamy go również z bardzo aktywnego tria Guitari Baro, czyli spotkania dwóch gitar i balafonu, których album ukazał się w roku 2025. Album, którego dziś słuchamy, Django Blues, powstał także jak jego pierwsza płyta we współpracy producenckiej z Karoliną Vallejo, ale za rejestrację i miks odpowiadał już sam Sobra Kujate. Z tą muzyką zatem zostawiam już dzisiaj Państwa. Kuba Borysiak, do usłyszenia.
1: Ja

0: Zapiski ze współczesności.
1: Dzień dobry Państwu, Maria Czok. Zapraszam na kolejne, trzecie już w tym tygodniu spotkanie w Zapiskach ze współczesności, których bohaterem jest Piotr Bielicki, znany na świecie także jako Peter Bielicki. Przechodzimy do kluczowego momentu życia naszego bohatera, w którym pracował w największych studiach animowanych na świecie i tworzył filmy, które z pewnością Państwo znają, albo Państwa dzieci. Mikrofon przejmuje Piotr Bielicki.
2: Pracowałem w takiej pracowni, która się nazywała Nelvana. To był rok 85. Do Nelvany się przeniosłem. Potem w Nelvanie pracowałem kilka lat. Po Nelvanie pojechałem do Vancouveru, do takiej pracowni, która się nazywała, nie pamiętam jak się nazywała, już Pacific Animation, tak, Pacific Animation. Potem wróciłem do Kanady i potem znowu do takiej, nazywała się Atkinson Film Arts, słynna taka wytwórnia w Kanadzie. I w Atkinson byłem przez pewien czas. Potem się przeniosłem z powrotem do Toronto i tam byłem troszeczkę w Nelvanie, troszeczkę w Phoenix Animation i byłem w takiej wytwórni, tak była bardzo słynna wytwórni reklam animowanych, nazywała się Animation House. I potem, jak byłem w Pacyfiku, to znaczy w Vancouverze, to pracowałem przez rok jako cowboy. Taki cowboy, że takie duże stado koni, takie coś 50 koni było w takim miejscu, które się nazywał Squamish w brytyjskiej Kolumbii, a potem wróciłem do Ottawy, właśnie do Atkinson Film Arts, potem do Nelvanie w Animation House, a potem uczyłem troszeczkę, byłem instruktorem żeglarstwa, tak wziąłem time off i potem pojechałem do miałem pojechać do Don Bluth Animation w Irlandii, ale chorowałem trochę i niestety nie mogłem tego zrobić i pojechałem do Monachium na taki bardzo dziwny film o Krzysztofie Kolumbie i tam pracowałem przez trochę i tam właśnie miałem pierwszy kontakt z Disneyem i Disney był właśnie w Monachium, bo w Monachium była ekipa, która przyjechała, właśnie zjechała się do Monachium, żeby pracować nad tym filmie. Oni zatrudnili ludzi, którzy pracowali na tym Don Bluth animacji w Irlandii i dużo ludzi z Londynu, którzy pracowali na Who Framed Roger Rabbit. I to była taka ekipa animacji, wtedy była bardzo mała i bardzo międzynarodowa. I wszyscy byliśmy w tym dziwnym studio w Monachium i wtedy właśnie przyjechał Disney i w hotelu takim w Monachium mieli taki, zaprosili wszystkich animatorów, żeśmy tam poszli, pokazali portfolio, no i był taki kilka facetów z Disneya, powiedzieli, no, podoba nam się twoja praca, wiesz co, chcielibyśmy, żebyś zrobił test. Ja mówię, a świetnie, popatrzyłem się na ten test i ten test był olbrzymi i wiesz co, nie chciało mi się to robić, to powiedziałem, nie dziękuję i odmówiłem i potem dalej pracowałem dla tej kompanii, nazywała się MS Film i tam w Monachium. Monachium oczywiście jest blisko Alp, to świetne narty i tam sobie jeździłem na nartach i troszeczkę uczyłem nart, byłem instruktorem nart troszeczkę i potem film się kończył, to ja pojechałem do Londynu, bo w Londynie Disney otwierał studio telewizji w Londynie. Było studio telewizji Disney w Paryżu i w Londynie. To ja tam pojechałem, portfolio im się spodziewało, to powiedzieli, kupimy ci bilet, przyleć do nas. Ja powiedziałem, ja mam trochę manatków w Monachium, to dajcie mi te pieniądze. I ja sobie kupiłem samochód i pojechałem z moją dziewczyną, która teraz jest moją żoną, też świetna animatorka, nazywa się Brenda. I pojechaliśmy razem do Disneya

Londynu i pożyliśmy w Londynie trochę i była taka wielka polityczna walka między studiem londyńskim a paryskim. Paryskim i paryskie studio tak miało przewagę i zamknęli studio w Londynie. Ale kontrakt miałem, to mi jeszcze płacili, to ja wtedy zdecydowałem, że ja wracam do Kanady i zacząłem studiować lotnictwo, bo chciałem być wielkim pilotem. Zacząłem studiować, żeby być pilotem. Bardzo, bardzo chciałem być pilotem. Po prostu. Bardzo to lubiłem. Zawsze chciałem. To było takie marzenie drugie i zacząłem latać. Szkoła lotnicza jest bardzo, kanadyjska jest bardzo dobra, bardzo dobrych instruktorów. Znaczy, że uczyłem się latać, ale też chciałem być takim naprawdę dobrym pilotem. To sobie polatałem szybownictwo troszeczkę robiłem i robiłem troszeczkę aerobatyki i nauczyłem się latać, bo w ogóle cross country i troszeczkę robiłem, troszeczkę bush flying robiłem. Tak rozpoczynałem karierę po prostu. To miała być moja praca. Ja chciałem być zawodowym pilotem. Chciałem być zawodowym pilotem, który robi sztukę, który rysuje jako hobby. I myślałem, że to będzie świetna rzecz. I miałem taką świetną przygodę, bo miałem instruktora aerobatyki, który miał takiego bardzo słynny, taki mały, mocny samolot, nazywa się Pitt Special. I się uczyłem z nim, ale on się zakochał w kobiecie, która żyła w Vancouverze i ja mu pożyczyłem, ja miałem taką ciężarówkę, pożyczyłem mu ciężarówkę, żeby swoje manatki przeniósł do Vancouveru, a ja ten jego samolot. Leciałem nim przez Kanadę i to było marzenie i świetna przygoda. No byłem, ruszałem do przodu, że byłem na drodze, żeby być zawodowym pilotem, ale żona weszła w ciążę i zaszła w ciążę, dziękuję. Zaszła w ciążę i ja porzuciłem jedną taką beznadziejną karierę za tą troszeczkę mniej beznadziejną karierę, która już stała i wróciłem do animacji. I pracowałem w animacji przez kilka lat później. Wspaniały syn się urodził. Dostałem od Disneya znowu, zadzwonili, czy bym chciał. I tym razem poleciałem do Los Angeles i zacząłem pracować. Zacząłem pracować troszeczkę dokończałem Królewski i potem na Hunchback of Notre Dame. Jak byłem w Los Angeles, to bardzo dziwna rzecz się stała, że miałem przez przypadek się nauczyłem latać helikopterów. I to było wspaniałe, bo tam latałem helikopterami po Los Angeles i bardzo dużo ludzi, bo dlatego, żeby budować godziny właśnie w helikoptera, to bardzo dużo członkom animacji takich kluczowych dawałem im taki tour Los Angeles w helikopterze. Dziwne to było. Zacząłem pracować w Dzwonnik z Notre Dame i zostałem pożyczony do produkcji Pocahontas. Ja robiłem robiłem te layouty i robiłem troszeczkę storyboardu ale przeważnie layouty, że to znaczy, że rysowałem tło, potem rysowałem charakter na tle i te wszystkie różne te nadkładki, co się dało, kamera, dope sheet i planowanie sceny, ten camera guide i wtedy to były moje zajęcia wtedy. I robiłem jeszcze, co się nazywa tonal guide, że taki cieniowy rysunek robiłem, jakie to światło ma być na tym. To praca nad jednym takim filmie, to co ja robię, ten layout, to bym powiedział, że tak rok trwa. Ale cały film to tak myślę, że tak pięć, może 5 albo więcej lat, bo jest dużo, dużo w tym jest development, że te wszystkie rysunki, znajdywanie stylu, znajdywanie charakterów, treść, to wszystko trwa, muzyka, jakich aktorów, to wszystko się dopasowuje i wtedy jak się to ma, i wtedy storyboard oczywiście, jak się ma storyboard, to wtedy produkcja rusza do przodu. No, większość studii w animacji to są w takich gmachach fabryki, takie dziwne miejsca, zakamarki. Są różnie takie, są pokoje. Niektórzy artyści, tacy czołowi, mają własne gabinety, a często ludzie mają taki pulpit do animacji i jest czterech albo dwóch w pokoju. Dużo plakatów, dużo takich dziwnych rzeczy, takich zabawek albo takich

0: Różnych rzeczy. Jest takie artystyczne studio i jest dużo papierów wszędzie, dużo takich puszek i starych pakietów do kanapek. Jest takie bardzo zabałaganione jest. I są sale do reżyserii. Oczywiście są te studia, gdzie ludzie malują. Przeważnie te studia nie są takie, jakby powiedzieć, imponujące. Pamiętam, że moja mama mnie odwiedziła właśnie w Los Angeles i tak przeszła się przez ten cały oddział i sobie tak powiedziała sobie, no, nie wyobrażałem sobie, że to tacy czołowi artyści tak będą wyglądać, bo wiesz co, ludzie patrzą się na Akademię Sztuk Pięknych i wiesz co, galerie, to myślą, że artyści są tacy dramatyczni ludzie i tak dobrze ubrani, tacy. A to są ludzie przeważnie, którzy jesteśmy tak jak mszy i szczury, że nie lubimy światła, siedzimy w takich, wiesz co, małych zakamarkach i jesteśmy troszeczkę, jak się mówi, awkward. Dziwni. Bo ja też tak byłem, ale oczywiście teraz jestem stary, to już mnie nic nie obchodzi i się wygaduję, ale wtedy to też taki byłem i wszyscy jesteśmy tacy troszeczkę, jesteśmy bardzo takie, czujemy się, że jesteśmy oczywiście najlepszą postacią na świecie, ale tak samo mamy takie uczucie, że nic nie jesteśmy warci. I to jest taki zwykły artysta i wyobraź sobie gmach taki szary, pełnych takich ludzi. I nam zbudowano taki budynek, bo budowali wtedy, w tych latach 90. właśnie budowali ten wspaniały budynek na tym Disney Lot, który się, to był Animation Building. I to był ten wspaniały budynek z tym kapturem magika od fantazji i to był duży taki znak animation. I tam było więcej producentów i tych production ludzi, ale jeden taki chłopak, jeden z takich artysta narysował ten budynek i zamiast animacji było administration. Ale to tak jest i tam pracowałem przez pewien czas i to było bardzo luksusowe. To było najwięcej luksusowe studio, co kiedyś pracowałem właśnie w tym. Takie bardzo stylowe, ale dziwne.
1: Stylowe, ale dziwne, powiedział Piotr Bielicki, twórca animacji, znany na świecie także jako Peter Bielicki. Usłyszeliśmy tajniki pracy choćby w Disneyu w Kalifornii. Kolejne spotkanie jutro o 12:45, a dziś jeszcze na zakończenie mam dla Państwa fragment muzyki filmowej. Tym razem będzie to 72 Degrees and Sunny z filmu WALL-E. A muzykę skomponował Thomas Newman. Słyszymy się jutro o tej samej porze. Maria Czok, do usłyszenia.

0: Tu program Drugi Polskiego Radia. Właśnie minęła 13. Przed mikrofonem Aldona Łaniewska-Wołk. Witam Państwa ponownie i zapraszam na wiadomości kulturalne. Hollywoodzkie gwiazdy, jedna z najważniejszych postaci chińskiego kina oraz twórcy nagradzani w Cannes, Berlinie, Wenecji, Sundance i Karlowych Warach. Tak zapowiada się 42. Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy. Rob Lowe i Emily Hirsch wezmą udział w światowej premierze Wyznania. Huang Bo zaprezentuje Suzhou Quartet, a Hans-Peter Hmoland Błogosławieństwo Ziemi. Festiwal na naszej antenie zapowiadał dziś Bartłomiej Pulcyn, dyrektor artystyczny wydarzenia.
1: Cieszymy się, że Hans-Peter Hmoland jest z nami. Jego film Błogosławieństwo Ziemi, czyli drugi film otwarcia. Zakochałem się w tym filmie, nie ukrywam tego. Uważam, że to jest jeden z najlepszych filmów, jaki widziałem w ogóle w ostatnich latach. I on będzie z nami, będzie też miał spotkanie z publicznością. Ten film wymaga moim zdaniem takiej spokojnej dyskusji, odpowiedzi na być może pytania, ale też refleksji, bo sam film jest taką długą opowieścią, bardzo klasyczną, trochę wyjętą jakby z tamtych lat, czyli z początku XX wieku.
0: 42. Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy rozpocznie się w stolicy pojutrze i potrwa do 18 października. Tymczasem Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego stawia na nowe rozwiązania. Studenci będą mogli odciąć się od otaczającego świata. To dzięki kabinom akustycznym, które pojawiły się w nowym gmachu biblioteki. Kabina pomieści dwie osoby, a dzięki specjalnym ścianom i szybom nie dostają się do niej dźwięki z otoczenia, co pozwala skupić się na nauce, mówi Aleksandra Łabęcka z Łódzkiej Biblioteki.
2: Można tu zarówno spędzić czas ucząc się, na przykład na zajęciach online, rozmawiając także przez telefon czy ze znajomymi, albo po prostu odpocząć, żeby odgrodzić się od otaczającego hałasu.
3: Fantastycznie, polecam, super miejsce.
2: Kabiny i fotel są bardzo oblegane, co nas oczywiście cieszy.
0: Poza kabinami na miejscu jest także fotel akustyczny, który nie tylko odgradza od hałasu, ale także pozwala uciec od nadmiernego oświetlenia. Na granicy Rybnika i Książenic w województwie śląskim utworzono rezerwat przyrody Głębokie Doły. Obejmuje 184 hektary i jest to jeden z największych terenów chronionych przyrodniczo w regionie. To obszar botanicznie unikatowy, przekonuje Przemysław Skrzypiec, zastępca regionalnego dyrektora ochrony środowiska w Katowicach.
4: Tu mamy buczynę, która w zasadzie w zasięgu nadleśnictwa Rybnik, czy w ogóle w okolicach, nie występuje zasadniczo. Na mapie tutaj okolic właśnie Rybnika, Czerwionki, Leszczyny, no jest jedynym w zasadzie takim obiektem o takiej dużej bioróżnorodności i stąd rezerwat przyrody.
0: To będzie obszar chroniony, ale dostępny dla człowieka, podkreśla dr Jerzy Paruzel, leśnik, botanik, zoolog i badacz przyrody.
5: Właściwie oddaliśmy te 180 hektarów tych przepięknych buczyn z grabami, z dębami, sosną też starą, we władanie przyrody. Dla społeczeństwa jest to ten walor dodatni, że będą mogli obserwować las w stanie jego takiej dynamiki naturalnej, która nie jest zabuszona żadnymi czynnościami człowieka.
0: Głębokie Doły to 81. rezerwat przyrody na terenie województwa.

0: Województwa Śląskiego. O objęcie tego obszaru ochroną przyrodniczycy starali się od 30 lat. Należące do Skydance studio Paramount sfinalizowało przejęcie Warner Bros. Discovery, do którego należy także polska stacja TVN, za 81 miliardów dolarów. Firmy dopięły transakcję, powołując do życia nowego hollywoodzkiego giganta, który będzie funkcjonował pod nazwą Skydance.
1: Tym samym HBO Max, tytuły takie jak Harry Potter czy Sinners, a także stacje pokroju CNN trafiają pod jeden dach z Paramount Plus, CBS oraz takimi markami jak Top Gun czy Ojciec Chrzestny. Wszystkie te podmioty znajdą się pod kierownictwem miliardera Davida Ellisona oraz nowego wiceprezesa Jona Krejca. To jeszcze bardziej koncentruje władzę w branży, w której i tak dominuje zaledwie garstka kluczowych graczy. Należące do Ellisona studio Skydance przejęło Paramount za 8 miliardów dolarów zaledwie w zeszłym roku, a wkrótce potem obrało za cel Warnera, jeszcze większego giganta. Dalszy rozwój wydarzeń przerodził się w burzliwą, trwającą blisko rok walkę o przyszłość Warnera. Skydance Corporation wyłania się z jednej z największych fuzji w historii branży medialnej i rozrywkowej. Uwzględniając miliardy dolarów zadłużenia, wartość przejęcia Warnera wyniosła blisko 111 miliardów dolarów. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: To były wiadomości kulturalne. Na kolejne zapraszam o 16, a więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie dwójkapolskieradio.pl.
2: Reklama. Od 8 do 25 października Poznań ponownie wypełni się dźwiękiem skrzypiec. Przed nami 17. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego i przesłuchania 50 młodych skrzypków z całego świata. Zapraszamy do Auli Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz do śledzenia transmisji na kanałach Towarzystwa Wieniawskiego i na antenie radiowej Dwójki. Szczegóły na konkurswieniawski.pl. Patron medialny Polskie Radio. Konkurs jest współorganizowany z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Poznania.
3: Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, N. Applebaum, Iwan Krastev, Andrzej Poczobut, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Michał Rusinek, Agnieszka Holland i inni. Igrzyska Wolności. Od 23 do 25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na igrzyskawolności.pl. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio.
4: Ile jesteś w stanie poświęcić, żeby ocalić własne dziecko? Odpowiedź przychodzi na wojnie. Opera o sile, do której zdolna jest tylko matka. Matki Chersonia, koprodukcja Teatru Wielkiego Opery Narodowej i nowojorskiej Metropolitan Opera. Premiera 16 października. Bilety na teatrwielki.pl.
2: Reklama.
5: Połączenie międzynarodowe.

0: Przed mikrofonem Monika Zając, dzień dobry. Dziś proponuję Państwu tematy związane z Białorusią, Irlandią i Bałkanami. Kamień trwa. Historie z Bośni i Hercegowiny. Taki tytuł nosi wydana właśnie w Polsce książka hiszpańskiego tłumacza i dziennikarza Marka Casalsa. Autor głosami swoich bohaterów opowiada o świecie gdzieś na styku wschodu i zachodu, o etnicznym, narodowym i religijnym Tyglu, a także o czasach Jugosławii i o tym, co nastąpiło po jej rozpadzie. Czy nad Bośnią nadal unosi się widmo wojny? Między innymi to pytanie wybrzmi w naszej rozmowie.
1: I was born in Spain, in Catalonia, and I studied translation and interpreting in Barcelona.
2: Urodziłem się w Hiszpanii, w Katalonii. Studiowałem lingwistykę w Barcelonie. Kiedy skończyłem studia, zacząłem się zastanawiać, co właściwie chcę robić w życiu. Wydawało mi się wtedy, że dobrym pomysłem byłoby spróbować zostać tłumaczem konferencyjnym dla Unii Europejskiej. Był rok 2005, dwa, może trzy lata przed wejściem Bułgarii i Rumunii do Unii. Więc żeby zyskać przewagę nad konkurencją, postanowiłem nauczyć się bułgarskiego. Przeniosłem się więc do Sofii. Wtedy Bałkany szczególnie mnie nie interesowały. Ale kiedy już znalazłem się w tym regionie,

0: Nie i zacząłem podróżować nie tylko po Bułgarii, lecz także po byłej Jugosławii, bardzo się nim zainteresowałem, a szczególnie powiedziałbym nawet, że zafascynowałem się Bośnią. Z czasem rzeczywiście stało się to swego rodzaju obsesją. Czytałem wszystkie książki, jakie udało mi się znaleźć, oglądałem dokumenty, filmy. W 2010 roku przeprowadziłem się do Sarajewa. Przez 10 lat, od 2010 do 2020 roku, mieszkałem w Bośni. Podróżowałem po całym kraju, nauczyłem się języka, rozmawiałem z ludźmi, czytałem bośniacką literaturę. Rezultatem wszystkich tych doświadczeń mojego życia w Bośni jest 16 opowieści zawartych w książce.
1: Czytając pana książkę, miałam wrażenie, że kiedy tylko spróbujemy dotknąć powierzchni jakiegoś tematu, natychmiast odkrywamy kolejne jego warstwy. Trudno na przykład wyjaśnić złożoność wojen bałkańskich lat 90. XX wieku bez cofnięcia się aż do czasów Imperium Osmańskiego, a czasem nawet do średniowiecza. Czy kiedy zaczął pan poznawać ten region, było to dla pana zaskoczeniem?
2: Was it also your conclusion when you started to learn about the complexity of the region?
3: The past is very present in the Balkans, in the sense that people have it in their minds and you have.
0: Przeszłość jest na Bałkanach bardzo obecna. Ludzie mają ją w głowach, a przez lata uczeni, intelektualiści, dziennikarze i politycy stworzyli bardzo silne narracje dotyczące historii regionu. Jeśli więc chce się pisać o Bałkanach, trzeba się zmierzyć zarówno z tą przeszłością, jak i z tymi narracjami. W pewnym sensie większość historii w mojej książce jest tragiczna. To opowieści o zwykłych ludziach, którzy próbują po prostu ułożyć sobie życie, a potem zderzają się z cykliczną przemocą, która od stuleci dotyka Bałkany i niszczy wszystko na swojej drodze. Ale jest też pozytywny aspekt. Ci ludzie są niezwykle silni. Nie powiedziałbym, że potrafią po prostu wrócić do normalności, bo kiedy człowiek traci wszystko, co stracili bohaterowie tych opowieści, szczególnie podczas ostatniej wojny, nie można tego odzyskać. Zmarli pozostają zmarłymi. Domy można odbudować, ale nie będzie już tym samym domem. A jednak ci ludzie mają w sobie siłę, którą dziś określilibyśmy mianem odporności psychicznej. Potrafią podnieść się po tragedii i stracie i zbudować mniej więcej normalne życie, nawet w politycznie dysfunkcjonalnym państwie.
3: But all these people, they have the strength nowadays to use the term resilience to come back from all this tragedy and all this loss and have more or less functional lives in a politically dysfunctional context.
1: Opowiedzmy więcej o ludziach, których historię pan zebrał. Poznajemy m.in. znaną wokalistkę, filmowca, ale także rolników czy żołnierzy. Ludzi, którzy w ciągu jednego życia przeżyli właściwie kilka różnych życiorysów. Są też bardzo otwarci, również jeśli chodzi o niezwykle trudne tematy. Jak udało się panu zdobyć ich zaufanie?
2: They seem to be very open about many difficult topics as well.
3: They're quite open because I know them from a long time, long before I even decided to write this book.
0: Znam tych ludzi od dawna, często jeszcze sprzed momentu, kiedy w ogóle pomyślałem o napisaniu tej książki. Z niektórymi przyjaźnię się od 20 lat. Nasze relacje są więc bardzo bliskie i myślę, że czytelnik może to wyczuć. Jako cudzoziemiec, który mówi ich językiem, mam zresztą pewną przewagę. Po pierwsze, możemy swobodnie się porozumiewać, ale jednocześnie jestem obcokrajowcem, więc nie oceniam ich w taki sposób, w jaki czasami ocenialiby ich inni Bośniacy. Bośniacy i mieszkańcy Bałkanów mają wiele zalet, ale bywają bardzo oceniający, zwłaszcza jeśli chodzi o historie związane z wojną. Ja znalazłem się więc w dość wyjątkowej sytuacji. Znałem tych ludzi od dawna, mieliśmy dobre relacje, komunikacja była bardzo płynna i udało się uniknąć sporów. Jeśli chodzi o dobór bohaterów, chciałem stworzyć coś w rodzaju małej mozaiki Bośni. Większość książek napisanych przez cudzoziemców o Bośni koncentruje się na Sarajewie, a właściwie na miejskich elitach tego miasta, intelektualistach, artystach itd. Ja chciałem pokazać całą Bośnię pod względem geograficznym, narodowym i społecznym. Są więc Serbowie, Chorwaci i Bośniacy. Jest też Żyd sefardyjski, mój stary przyjaciel, jeden z ostatnich mieszkańców Sarajewa posługujących się ladino, językiem Żydów sefardyjskich, którzy

0: trafili na Bałkany po wygnaniu z Półwyspu Iberyjskiego. Są intelektualiści, ale są też rolnicy i robotnicy. Chciałem stworzyć małą mozaikę tego kraju. Nie zawsze harmonijną, bo Bośnia nie zawsze jest harmonijna. Chodziło mi jednak o to, żeby czytelnik dostrzegł różnorodność Bośni i to, jak fascynującym jest krajem.
1: But a little mosaic of the country for the reader to see

0: 5 lat temu. Podejrzewam, że hiszpańskie spojrzenie na Bałkany jest nieco inne niż polskie. W Polsce mamy przecież poczucie pewnego słowiańskiego pokrewieństwa, a języki regionu są nam w pewnym sensie bliższe. Zastanawiam się jednak, czy pańska książka rezonowała w Hiszpanii również ze względu na hiszpańską historię, zwłaszcza doświadczenie wojny domowej, kiedy przyjaciele i sąsiedzi zwracali się przeciwko sobie, a po zakończeniu wojny przez długi czas nie było prawdziwego pojednania.
1: Was it also resonating with this part of Spanish history among Spanish readers?
2: The reaction in Spain was surprisingly good, considering Spaniards are not so familiar as Poles with Bosnia and the Balkans in general.
3: Reakcja w Hiszpanii była zaskakująco dobra, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, że Hiszpanie nie znają Bośni i Bałkanów tak dobrze jak Polacy. Dla przeciętnego Hiszpana Bałkany to miejsce, w którym żyje wiele narodów, które co jakiś czas zaczynają ze sobą walczyć. Ale właściwie nie wiadomo dokładnie dlaczego, bo wszystko wydaje się niezwykle skomplikowane. Dlatego cała książka została skonstruowana tak, żeby mógł ją czytać ktoś, kto ma niemal zerową wiedzę o Bałkanach. Lubimy przecież opowieści o interesujących ludziach. Poprzez te historie i krótkie dygresje, które pojawiają się w książce, czytelnik stopniowo zdobywa wiedzę i zaczyna rozumieć, czym jest Bośnia, a przynajmniej ta Bośnia, którą ja poznałem. Nie sądzę jednak, żeby hiszpańscy czytelnicy czytali tę książkę przede wszystkim przez pryzmat hiszpańskiej wojny domowej. Bardziej chodziło o szok, jakim dla Hiszpanii były wojny lat 90. Hiszpania, jak wiadomo, pozostawała pod dyktaturą aż do 1975 roku. Była więc przez długi czas krajem dość zamkniętym. Była to dyktatura faszystowska, podczas gdy Jugosławia miała system socjalistyczny, dlatego między tymi krajami praktycznie nie było relacji. Nagle zobaczyliśmy, jak komunistyczne reżimy rozpadają się na Bałkanach i w innych częściach Europy. Szokujący był nie tylko sam upadek tych systemów, ale także skala przemocy, która pojawiła się w Europie. Dla Hiszpanów po doświadczeniach II wojny światowej niezwykle wstrząsające było zobaczyć w Europie ponownie obozy koncentracyjne i masowe groby. Myślę, że bardzo mocno to na nich wpłynęło. Wielu czytelników pisało do mnie albo mówiło mi później, że wspomnienia doniesień z wojny na Bałkanach są w nich bardzo silne. Oczywiście także doświadczenie hiszpańskiej wojny domowej może pomóc zrozumieć, a przynajmniej wczuć się w sytuację, w której mieszkańcy jednej małej wioski atakują swoich sąsiadów z drugiej wioski. Dla mnie jako pisarza bardzo ważne było również odkrycie, jak wiele historii zostało ukrytych w Bośni w okresie socjalizmu. Chodzi przede wszystkim o przemilczane momenty II wojny światowej i to, jak wpłynęły one na wydarzenia kolejnych dekad. Pamięć o tym, co działo się w latach 40. była wymazywana przez reżim komunistyczny. W tamtym czasie miało to pewien sens, ponieważ władze chciały stworzyć jedno zjednoczone państwo – Jugosławię. Kiedy jednak te wszystkie historie w końcu wyszły na jaw, powróciły ze zdwojoną siłą właśnie dlatego, że przez tak długi czas były tłumione. Myślę, że był to jeden z powodów, dla których wybuchły późniejsze wojny i dlaczego były one tak krwawe. Ten temat był dla mnie bardzo interesujący, również jako dla pisarza, ponieważ podobne doświadczenie znam z własnego domu. Moi przodkowie byli po stronie republikańskiej podczas hiszpańskiej wojny domowej, a mnie uczono oficjalnej wersji historii, która nie była historią mojej własnej rodziny. Dzięki temu mogłem lepiej zrozumieć i współodczuwać z niektórymi bohaterami mojej książki.
0: Powiedział pan, że mieszkał w Bośni przez 10 lat. Chciałabym więc zapytać, czy postrzega pan bośniackie społeczeństwo jako głęboko straumatyzowane, nie tylko na poziomie jednostek, ale też zbiorowości?
2: Yes, I think so. Bosnians say they have three lives: the life before the war, the life during the war, and the life after the war.
3: Tak, zdecydowanie. Bośnia ma trzy życia. Życie przed wojną, życie w czasie wojny i życie po wojnie. Dla ludzi, którzy tam mieszkają, wojna była doświadczeniem traumatycznym. Zostali ranni, stracili bliskich albo musieli opuścić swoje domy. W przypadku wszystkich bohaterów mojej książki, wojna jest doświadczeniem, które pozostawia głębokie ślady. Dlatego trauma jest jednym z najważniejszych tematów tej książki. Jest w niej rozdział poświęcony mężczyźnie, który trafił do obozu koncentracyjnego.

0: Mal opowiada o tym, jak próbuje radzić sobie z traumą i odzyskuje zdolność do normalnego życia. Jeśli jednak społeczeństwo składa się z jednostek, które doświadczyły traumy, to trauma staje się również problemem całego społeczeństwa. Politycy bardzo często te traumy wykorzystują. Jednym ze skutków traumy jest to, że człowiek może ponownie przeżywać sytuację, która spowodowała cierpienie. A jeśli chce się wywołać strach, bardzo łatwo jest do tego mechanizmu nawiązać. Bośniaccy politycy robią to, grając ryzykiem kolejnej wojny. Wciąż mówią ludziom, znowu was zaatakują, znów wybuchnie wojna, a ja będę tym, który was obroni. Ta strategia jest skuteczna, ponieważ już to się wydarzyło. Ludzie wiedzą, że wojna jest możliwa. Jeśli człowiek przeżył coś tak strasznego, naturalnie boi się, że może to wydarzyć się ponownie. Myślę, że właśnie dlatego partie nacjonalistyczne w Bośni wciąż utrzymują się przy władzy.
1: And obviously, if such terrible things have happened to you, you're afraid they will happen again. And I think it's one of the reasons these nationalistic parties in Bosnia still keep hold of power after all these years.
2: Od pierwszego wydania książki minęło już 5 lat, a sam proces jej powstawania także trwał długo. Wiele się od tego czasu zmieniło. W Bośni funkcjonuje system stworzony podczas negocjacji pokojowych w Dayton, który miał zapewnić wszystkim grupom etnicznym równą pozycję w strukturze państwa. Jednocześnie Bałkany, a szczególnie Bośnia, pozostaje areną wpływów Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, ale także Rosji. Serbowie nadal domagają się większej autonomii, a czasami mówią nawet o niepodległości. Jak ocenia pan obecną sytuację w Bośni i jak bardzo zmieniła się ona od czasu pierwszego wydania pana książki?
3: How has it changed since you first published your book?
1: I don't think it has substantially changed in the sense that things haven't substantially changed in Bosnia.
0: Nie sądzę, żeby zmieniła się zasadniczo. Od 2005 roku nie ma mowy o znaczących zmianach. Nawet struktura państwa, o której pani wspomniała, jest wciąż tą samą strukturą stworzoną na mocy porozumienia z Dayton, podpisanego w 1995 roku, które zakończyło wojnę. Bośnia jest bardzo zależna od sytuacji międzynarodowej. Po wojnie przetrwanie tego państwa w dużej mierze zależy od pewnego rodzaju międzynarodowego nadzoru. Istnieje Urząd Wysokiego Przedstawiciela, który reprezentuje społeczność międzynarodową i dysponuje bardzo szerokimi uprawnieniami. Dziś jego rola również jest kwestionowana. Bośnia jest więc w dużej mierze uzależniona od międzynarodowego kontekstu, a ten właśnie się zmienia, szczególnie od czasu powrotu Donalda Trumpa do władzy w Stanach Zjednoczonych. Mamy obecnie do czynienia z geopolitycznym przetasowaniem. Za każdym razem, kiedy dochodzi do takich zmian, wpływają one również na Bałkany, ponieważ region ten zawsze był swego rodzaju buforem pomiędzy Wschodem i Zachodem, pomiędzy różnymi kulturami i wielkimi mocarstwami. Musimy więc zobaczyć, jak te zmiany się rozwiną. Na razie nie wiemy, dokąd prowadzą. Sytuacja jest obecnie dość napięta. Przez ostatnie 5 lat nie doszło do zasadniczych zmian, ale nie byłbym już tak pewny, że nie wydarzy się nic poważnego w ciągu kolejnych 5 lat.
2: A czy pańscy bośniaccy przyjaciele czują się bezpiecznie, myśląc o przyszłości?
0: Są przyzwyczajeni do tego, że ich kraj zawsze balansuje na krawędzi. Od lat, właściwie od dekad, żyją w cieniu narracji o zbliżającej się wojnie. Przypomina mi to historię o pasterzu, który ciągle wołał wilk. W końcu nikt już mu nie uwierzył, a kiedy wilk rzeczywiście się pojawił, nikt nie zareagował. To może być niebezpieczne. Nie da się normalnie funkcjonować, jeśli co 2 czy 3 miesiące ktoś mówi ci, że zaraz zostaniesz zaatakowany i wybuchnie wojna. W pewnym momencie przestajesz w to wierzyć, bo przecież nic się nie wydarzyło. A jednocześnie nie możesz prowadzić normalnego życia, jeśli cały czas żyjesz w oczekiwaniu na katastrofę. Myślę więc, że Bośniacy nauczyli się po prostu o tym nie myśleć. Przez całe życie słyszą podobne ostrzeżenia, mimo to starają się żyć tak, jakby tych zagrożeń nie było.
1: Try to not to think much about it, go on with their lives.
2: W swojej książce pisze pan nie tylko o historii i polityce,

0: ale również o kulturze. Są tam opowieści o muzyce, architekturze, religijnej różnorodności. Chciałabym zapytać o bośniacką i szerzej bałkańską literaturę, którą zajmuje się pan jako tłumacz i którą przybliża pan hiszpańskim czytelnikom. Jak z pana perspektywy wygląda zainteresowanie współczesną kulturą Bałkanów w krajach Europy Zachodniej? Czy odbiorcy rozumieją specyfikę tego regionu? I czy pana zdaniem działa tam dziś wielu interesujących artystów?
1: It was an interest for me. It was very important, in fact, to write not only about the wars, because all Bosnians and Balkan people are presented as these people who have war every now and then, and that's it.
2: Bardzo zależało mi na tym, żeby nie pisać wyłącznie o wojnach. Bośniacy i mieszkańcy Bałkanów są często przedstawiani jako ludzie, którzy co jakiś czas prowadzą jakąś wojnę i właściwie na tym kończy się opowieść o nich. Dlatego chciałbym pisać również o muzyce, literaturze, jedzeniu i innych elementach kultury. Bośnia ma niezwykle interesującą kulturę, która powstała pod wpływem wielu różnych tradycji i ich wzajemnego przenikania. To bardzo specyficzne połączenie i chciałem pokazać je hiszpańskim czytelnikom. Sam jestem zresztą zapalonym czytelnikiem literatury bałkańskiej, słucham bałkańskiej muzyki i uwielbiam bałkańskie jedzenie, więc było to również dla mnie istotne. Chciałem trochę zmienić sytuację, w której ludzie z tak zwanych peryferyjnych krajów nie mają prawa pokazywać światu swojej kultury. Mogą natomiast pokazywać swoje tragedie, wojny, polityczne konflikty i inne problemy. To było dla mnie bardzo ważne ćwiczenie. Myślę, że hiszpańscy czytelnicy docenili fakt, że książka mówi również o innych rzeczach. Nie ignoruje wojny i tragedii, ale daje znacznie szerszy obraz. Jeśli chodzi o odbiór literatury bałkańskiej w Hiszpanii, przetłumaczyłem dotąd około 10 książek. Część sam, część razem z moją partnerką Patrycją Pizarro. Czasami tłumaczymy wspólnie. Mam wrażenie, że zainteresowanie tą literaturą rośnie. To wciąż niewielka publiczność, ale bardzo zaangażowana. Są czytelnicy, którzy kupują właściwie wszystkie książki bałkańskich autorów, które ukazują się w przekładzie na hiszpański. I myślę, że dotyczy to nie tylko Bałkanów, ale szerzej literatury tworzonej w językach słowiańskich. Mam wrażenie, że coraz częściej mówi się o tym, iż wielu najciekawszych współczesnych pisarzy europejskich tworzy właśnie w językach słowiańskich albo pochodzi z takich krajów jak państwa bałkańskie, Polska czy Rumunia. Wystarczy wymienić Mircze Kataresku z Rumunii, Olgę Tokarczuk z Polski czy Georgiego Gospodinowa z Bułgarii, którego tłumaczę na kataloński. Jest dziś poczucie, że to naprawdę znakomici pisarze, którzy potrafią opowiadać niezwykłe historie, a jednocześnie nie boją się eksperymentów formalnych. Myślę, że zainteresowanie nimi staje się modne. Bardzo się cieszę, że mogę być częścią tej mody i pełnić funkcję pomostu pomiędzy kulturami.
1: And also they are formally more advanced, they take more risks. The audience is getting bigger and bigger. It's kind of becoming some sort of a little fashion, and I'm really proud to be part of it and serve also as a kind of bridge between cultures.
0: Może więc na koniec zadam pytanie o przyszłość samej Bośni. Nie mieszka pan już w tym kraju, obecnie przebywa pan w Słowenii. Czy wyobraża sobie pan, że za 20 lat wróci do tematu Bośni i napisze kolejną książkę, tym razem z perspektywy dwóch dekad?
1: We'll see in 20 years, but so far I decided not to write that much about Bosnia.
2: Zobaczymy za 20 lat. Na razie postanowiłem nie pisać aż tak dużo o Bośni. Z Sarajewa wyprowadziłem się w 2019 roku. Później przez 4 lata mieszkałem w Chorwacji, a teraz mieszkam w Słowenii. Połączyłem się z panią z Lublany. Jest jednak coś ciekawego. W Bośni zaczęto mnie traktować trochę jak półbośniaka, a nawet jak bośniackiego pisarza. Moja nowa książka, która ukaże się w Hiszpanii za miesiąc, jest rodzajem dziennika. Napisałem ją po hiszpańsku, ale ukaże się również po bośniacku. Nakładam, jak sądzę, najbardziej prestiżowego wydawnictwa w Bośni. Mam więc teraz niejako dwie publiczności. Jedną w Hiszpanii i drugą w Bośni. Uznałem jednak, że większość tego, co chciałem powiedzieć o Bośni, zawarłem już w tej książce. Ona wciąż jest aktualna. Oczywiście od czasu do czasu piszę jeszcze krótkie teksty o Bośni, ale staram się poszerzać obszar moich zainteresowań. Wciąż mam z Bośnią silną więź. Wracam tam od czasu do czasu. Czytelnicy interesują się moją pracą,

0: tłumaczy bośniackich pisarzy. Na razie będę więc te relacje podtrzymywał, a za 20 lat zobaczymy.
1: A co postrzega pan dziś jako największe zagrożenie dla Bośni?
0: Największym problemem jest moim zdaniem rozejście się stanowisk Stanów Zjednoczonych i Europy, które nastąpiło po powrocie Trumpa do władzy. Wcześniej, kiedy Stany Zjednoczone i Europa były mniej więcej zgodne co do polityki wobec Bośni i Bałkanów, można było powstrzymywać rosyjskie wpływy i próby destabilizacji regionu. Teraz, jak pani wie, administracja amerykańska stała się dość nieprzewidywalna. To sprawia, że jesteśmy w pewnym sensie w ryzykownym momencie, niekoniecznie w perspektywie najbliższego miesiąca, ale kolejnych kilku lat. Wiele zależy od tego, co wydarzy się w Stanach Zjednoczonych i na Bliskim Wschodzie. Całe to geopolityczne zamieszanie będzie oczywiście miało wpływ również na Bałkany.
2: You have to be able to predict first what will happen in the States, in the Middle East, but of course, as I told you, all this geopolitical turmoil affects the Balkans, as it has affected them in the last centuries.
1: Thank you so Mark much Casals, bardzo dziękuję za rozmowę i za tę książkę.
3: Thank you.
2: Thank you very much.
0: Bardzo dziękuję, to była przyjemność i bardzo się cieszę, że książka została przetłumaczona na język polski. Bardzo cenię wielu polskich pisarzy i całą polską szkołę reportażu, dlatego polskie wydanie tej książki jest dla mnie czymś naprawdę ważnym.
1: Kamień trwa. Historie z Bośni i Hercegowiny. O tej książce dziś rozmawialiśmy w połączeniu międzynarodowym. Jeśli chcieliby Państwo ją przeczytać, czekam na wiadomości mailowe z adresem do wysyłki i krótkim uzasadnieniem, dlaczego powinna ona trafić właśnie do Państwa. monika.zając@polskieradio.pl

0: Przenosimy się teraz do świata irlandzkich legend i mitów. Były one silnie obecne przez ostatni tydzień w kilku miastach Polski podczas festiwalu Młode Horyzonty. Wszystko za sprawą Cartoon Saloon, irlandzkiego studia animacji wielokrotnie nominowanego do Oscara. Studio konsekwentnie od 1999 roku sięga po irlandzki folklor, sztukę celtycką i malarstwo. Tym tematem zainteresowała się Katarzyna Fitzwilliams.
1: Cartoon Saloon, irlandzkie studio animacji z Kilkenny. Wyjątkowe miejsce słynące z przepięknych malarskich filmów 2D, inspirowanych celtyckim folklorem i ważnymi tematami społecznymi. O tym folklorze i o poruszanych problemach rozmawiałam z Norą Tłumi, założycielką Cartoon Saloon i reżyserką. W Irlandii od dziecka jesteśmy otoczeni celtyckimi legendami, podaniami. Przez całe życie towarzyszy nam irlandzki folklor. To bardzo silny element naszej tożsamości, szczególnie w sferze słowa. W domach rodzice nam opowiadają historie zaczerpnięte z celtyckiej mitologii. Do szkół przychodzą opowiadacze. Wzrastamy w interesującym miksie świata niezwykłych istot, przesądów wyjaśniających ten świat i codziennego realizmu. Lubimy myśleć o sobie jako o narodzie opowiadaczy. Jesteśmy dumni z tego elementu naszej kultury. W Cartoon Saloon pielęgnujemy tradycję opowiadania. Ale pochylamy się nie tylko nad legendami celtyckimi. Czerpiemy z podań z różnych stron świata. Norą rozmawiałyśmy również o tym, jak ogromną rolę w podtrzymywaniu tradycji folkloru mają artyści. Podczas naszego spotkania poruszyłyśmy też temat Basic Income for the Arts. To realizowany przez Irlandię pionierski na skalę światową program stałego dochodu podstawowego dla twórców. W ramach tego programu 2000 profesjonalnych artystów otrzymuje 325 euro tygodniowo. Ten grant daje artystom wolność, możliwość oddania się sztuce, zapewnia stabilność i daje czas na twórczość. Wierzę, że twórczość, sztuka jest potrzebna każdemu. W irlandzkich szkołach działa organizacja Creative Schools. To sztandarowa inicjatywa.

0: Inicjatywa rządowego programu Creative Ireland prowadzona we współpracy z Irlandzką Radą Sztuki oraz z Departamentem Edukacji. Jej głównym celem jest umieszczenie sztuki i kreatywności w samym sercu systemu szkolnego oraz codziennego życia uczniów. Bo sztuka, tworzenie prowadzi do niezależnego, nieszablonowego myślenia i jest potrzebna wszystkim, nie tylko osobom, które chcą zostać artystami, także matematykom, pracownikom administracji, etc. Tworzyć powinni wszyscy. Nie tylko dzieci. Tymczasem badania pokazują, że ludzie przestają na przykład rysować około swojego 10 roku życia, bo włącza się wstyd, samokrytyka. A sztuka ma potężną rolę w rozwoju naszej kreatywności, także u dorosłych. Zawsze też podkreślam jej istotną rolę w tworzeniu wspólnot. Z tworzenia, uprawiania sztuki korzysta całe społeczeństwo. Cartoon Saloon konsekwentnie trzyma się klasycznej animacji dwuwymiarowej i rysunku ręcznego. Ale poza stroną wizualną, studio to przede wszystkim poprzez animacje i lokalne mity dotyka istotnych tematów. Tak jest choćby w przypadku trylogii celtyckiej, którą stanowią Sekret Księgi Skells, Sekrety Morza i Sekrety Wilczej Gromady.
1: Wolf, wolf, hunt them far and yonder.
2: The forest is brimming with wolves. It's my job to hunt them down, not yours.
3: But we could hunt them together. Wolves, bears, dragons even.
2: She's one of them wolf walkers.
0: Sekret Wilczej Gromady to film, którego akcja toczy się w XVII wieku. Nie brakuje tu wilczej watachy, ale i metafor, a postać Lorda Protektora nawiązuje do Oliwiera Cromwella.
4: The whole film, I think, is full of those kind of contrasts and conflicts within those contrasts.
0: Film Sekret Wilczej Gromady jest zbudowany na opozycjach, konfliktach, kontrastach. Jeden z tych kontrastów jest widoczny w samej kresce. Sceny w mieście narysowane są kanciastą kreską, a w lesie miękką, falującą. Mamy też dwie różne bohaterki. Jedna z miasta to jest taka ułożona Angielka, mieszkająca w lesie dziewczyna to dzika Irlandka. Miasto symbolizuje uprzedzenie, zaborczość, przemoc. Las z kolei uosabia naturę, tradycje, równość, szacunek dla zwierząt. I rzeczywiście relacja między tymi bohaterkami, a także między miastem a lasem jest metaforą relacji brytyjsko-irlandzkich. I cieszę się, że film ten oglądają Brytyjczycy, bo ich interpretacja historii różni się od naszej. Zatem powiem ponownie, moc opowieści jest ogromna. O czym Nora przekonała się w Afganistanie, gdzie w tamtejszej telewizji wyemitowany został nominowany do Oscara dramat animowany Żywicie.
5: That's the man. He's got forbidden books.
6: Where is he being taken?
7: To prison.
0: Żywiciel to film opowiadający o 11-letniej dziewczynie Parwanie, która mieszka w Kabulu pod brutalnymi rządami talibów. Gdy jej ojciec zostaje bezpodstawnie aresztowany, rodzina złożona z samych kobiet zostaje bez środków do życia. Parwana, by utrzymać bliskich, przebiera się za chłopca i podejmuje pracę na ulicach Kabulu. Film pokazywany był w afgańskiej telewizji, dzięki temu mogło zobaczyć go wiele kobiet. Otrzymywałam potem wiadomości z podziękowaniami, że przemówiłam ich głosem. Cieszę się, że film ten powstał, że kobiety przez niego przemówiły, ale nie jestem szczęśliwa, że temat ten jest wciąż aktualny.
4: Anymore.
6: Is it a happy story or a sad story?
8: Just wait and see.
9: Z Norą Tuomi, reżyserką i współzałożycielką irlandzkiego studia Cartoon Saloon, rozmawiała Katarzyna Fitzwilliams.
10: Połączenie międzynarodowe.
9: Na koniec naszego spotkania proponuję Państwu jeszcze jeden temat filmowy. Tym razem przenosimy się do świata kina dokumentalnego. Polityczki mimowoli. Taki tytuł nadała swojemu pełnometrażowemu debiutowi Wolia Czajkowskaja. Film śledzi losy trzech białoruskich kobiet, Swiatlany, Nadziei i Maszy, których mężowie są więźniami politycznymi. Reżyserka, sama żyjąca na emigracji w Estonii, łączy osobistą perspektywę z opowieścią kolektywną.
11: The film is like a collective portrait of sisterhood, I would
7: put it this way.
9: Powiedziałabym, że ten film jest zbiorowym portretem siostrzeństwa.

0: Początkowo zamierzałam opowiedzieć historię drogi politycznej Swiatłany Cichanouskiej. To właśnie ona była moją główną inspiracją na samym początku. Pracowałam jednak nad tym filmem przez 5 lat, a praca nad dokumentem ma to do siebie, że efekt może znacząco różnić się od początkowego założenia. Tak też stało się tutaj. Z filmu poświęconego wyłącznie Swiatłanie Cichanouskiej przeobraził się w opowieść o kobiecej walce z patriarchalną dyktaturą. Szukałam więc przede wszystkim bohaterek, których mężowie zostali uwięzieni z powodów politycznych. Są 3 takie postaci. Cichanouska, Nadjeżda Zielenkowa oraz Masza Rukis, bohaterka występująca anonimowo, którą ze względów bezpieczeństwa musiałam ukryć. Wszystkie 3 walczą o wolność i o uwolnienie swoich mężów, choć każda robi to na innym poziomie. Połączenie tych historii w jedną spójną opowieść było jednak naprawdę trudne. W trakcie pracy nad filmem razem z montażystą doszliśmy więc do wniosku, że ja również powinnam stać się jedną z bohaterek. Moi producenci bardzo mnie do tego zachęcali. Wiedzieli, że jestem mocno zaangażowana w działalność aktywistyczną. Powtarzali: Wolia, musisz pojawić się na ekranie. Potrzebowałam sporo odwagi, żeby przełamać własne opory i pokazać siebie. W filmie jestem jednak przede wszystkim obecna poprzez narrację z offu. Opowiadam, o co właściwie toczy się ta walka, dlaczego te wszystkie kobiety w niej uczestniczą i co ja sama o tym myślę. To w pewnym sensie mój punkt widzenia całej tej historii.
1: What is this fight about? Why all these women are there? And what I think about it. So it's like my POV on everything, kind of.
0: To bardzo szczególny punkt widzenia, bo już w pierwszej scenie widzimy cię w ciąży, a dziecko, które wtedy jeszcze się nie urodziło, jest dziś już na świecie. Wprowadza to do filmu temat macierzyństwa. Może nie znajduje się on w samym centrum, ale z pewnością jest bardzo ważne dla tej opowieści. Macierzyństwo w trudnych czasach wygnania czy dyktatury również staje się jednym z tematów filmu.
1: Absolutely, and this is also very interesting. It's a magic of documentary cinema, I think, because this is something that was not there 5 years ago, and that it was a natural dramaturgy of life.
0: Zdecydowanie. I to jest właśnie bardzo ciekawe. Myślę, że to magia kina dokumentalnego, bo 5 lat temu tego elementu w tej historii po prostu nie było. To wynikło z naturalnej dramaturgii życia. Wyszłam za mąż, sama zaszłam w ciążę i to również stało się częścią opowieści. Wszystkie moje bohaterki są zresztą matkami. Dużo myślałam o tym, co oznacza bycie kobietą polityczką i jednocześnie matką. Czy macierzyństwo czyni kobietę silniejszą, czy może słabszą, bardziej podatną na zranienie? Myślę, że odpowiedź brzmi jedno i drugie. Z jednej strony stajesz się bardziej odporna, bardziej zdeterminowana i odważniejsza. Z drugiej jesteś znacznie bardziej narażona na zranienie. Widać to częściowo w historii Swiatłany. Grożono jej przecież, że reżim odbierze jej dzieci, więc musiała zadbać o ich bezpieczeństwo. Ten wątek nie zajmuje w filmie dużo miejsca, ale chciałam zaznaczyć, że ona znalazła się w sytuacji, w której musiała ochronić swoje dzieci, a jednocześnie kontynuować swoją kampanię polityczną. Myślę też o Dalii Grybauskaitė, która była prezydentką Litwy przez 2 kadencje. Kiedyś powiedziała, że zdecydowała się nie mieć rodziny ani dzieci, ponieważ to Litwa jest jej rodziną, jej ojczyzna, jej kraj. Wiedziała, że posiadanie dzieci może ją w pewnym sensie osłabić i świadomie wybrała inne życie. Myślę, że jest w tym jednocześnie coś pięknego i smutnego. Tak więc macierzyństwo jest w tym filmie obecne i moim zdaniem bardzo mocno łączy się z tematem kobiecego przywództwa. W filmie widzimy, jak po raz pierwszy inicjujesz kontakt ze Swiatłaną Cichanouską, a później stopniowo budujesz z nią relację. Spotykacie się kilkukrotnie w trakcie realizacji dokumentu. Jaka jest wasza relacja dziś? Czy Swiatłana widziała już film? Jak zmieniła się jej sytuacja po uwolnieniu męża z więzienia? Czy Białorusini nadal postrzegają ją jako liderkę rewolucji? Television.
1: Svetlana has seen the film last year in November, the world premiere at Tallinn Black Nights Film Festival.
0: Svetlana zobaczyła film.

W listopadzie ubiegłego roku, podczas światowej premiery na festiwalu filmowym w Tallinie. Po projekcji odbyła się również dyskusja panelowa. Powiedziałabym, że zaakceptowała film. Jest bardzo wrażliwa, jeśli chodzi o swój wizerunek na ekranie. Myślę, że jako kobieta chce widzieć siebie jako osobę piękną, dobrą i łagodną. Ale jest przecież także przywódczynią polityczną, a czasami w tej roli musi być twarda. W filmie są sceny, w których to widać. To kolejny stereotyp. Kobieta nie może być twarda. Dokładnie. Ona chce być jednocześnie łagodna, ciepła i kobieca, ale czasami, żeby przetrwać w świecie polityki, musi z tych cech zrezygnować. To niezwykle męski świat, w którym trzeba być silną i twardą. Kiedy jej mąż został uwolniony, wszyscy obawiali się, że Svetlana odejdzie z polityki, albo że to on zajmie całą przestrzeń i zacznie odgrywać najważniejszą rolę. Myślę jednak, że właśnie wtedy pokazała, kto naprawdę jest liderem. Wykorzystała wszystko, czego nauczyła się przez 5 lat, kiedy jej mąż był w więzieniu, i umiejętnie to wykorzystała. Pokazała, że rzeczywiście jest przywódczynią. Potrafi odpowiadać na trudne pytania dotyczące uwolnienia męża, jego obecności u jej boku, a także tego, czy próbuje on kontrolować ją albo ruch opozycyjny. Myślę, że bardzo inteligentnie i dyplomatycznie porusza się w nowej sytuacji. Ogólnie białoruska scena polityczna jest bardzo skomplikowana. Pamiętam, że kiedy pracowałam nad tym filmem, a to jest międzynarodowa koprodukcja, osoby zaangażowane w ten projekt pytały mnie: Volia, czy Svetlana nadal ma mandat? Minęło przecież 5 lat od wyborów, w których została wybrana. To pytanie właściwie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Jeśli chcemy uznać, że ma mandat, to go ma. Nie istnieje jednak żaden formalny kontekst, który mógłby dziś nadać jej tą legitymację. Myślę, że jej siła wynika z tego, że przyjęła na siebie odpowiedzialność, została wybrana i nadal podtrzymuje ruch opozycyjny. Jej głównym celem jest uwolnienie wszystkich więźniów politycznych, a nie tylko jej męża. Sama cały czas to powtarza i uważam, że jest to bardzo szlachetne. Chciałabym oczywiście, żeby cała opozycja to doceniała. W jej ramach istnieją przecież różne ruchy i różne osoby promujące własne narracje. To wszystko jest bardzo skomplikowane. Jesteśmy na emigracji. Nie ma wystarczającego finansowania, żeby odpowiednio wspierać poszczególne partie polityczne. Ze zewnątrz może to wyglądać na bardzo podzielone środowisko, ale tak po prostu jest. To niezwykle trudna sytuacja. Przyznajesz, że zmęczenie i frustracja są obecne wśród białoruskiej diaspory, wśród przeciwników reżimu. Czy jest w tym wszystkim jeszcze miejsce na nadzieję? I pytam też o twoją osobistą perspektywę. Czy nadal masz nadzieję na lepszą przyszłość swojego kraju? Czy potrafisz wyobrazić sobie powrót na Białoruś? Myślę, że nadzieja jest dziś narzędziem politycznym. Wybieramy nadzieję. Wybieramy też robienie wszystkiego, co możemy zrobić małymi krokami, tu i teraz, żeby wyobrazić sobie, że zmiana na lepsze jest możliwa. Dla mnie właśnie na tym polega polityczny wymiar nadziei. I tak, nadal mam nadzieję. Oczywiście czasami jest to trudne, wyczerpujące i skomplikowane, ale doświadczenie, które zdobyliśmy w 2020 roku, nauczyło nas chyba, że życie jest jeszcze bardziej złożone, niż nam się wcześniej wydawało. Możemy zrobić przede wszystkim to, o czym mówi również Svetlana. Musimy pozostać zjednoczeni. Nie możemy pozwolić, żeby zmęczenie, brak pozytywnego wzmocnienia czy propaganda nas od siebie oddzieliły. Myślę, że dla białoruskiej społeczności bardzo ważne jest, żeby pozostać razem i zachować nadzieję. Nie musi się to odbywać wyłącznie poprzez działalność polityczną. Możemy działać poprzez kulturę, pielęgnowanie naszej tożsamości, naszego języka, naszych wartości. Dlatego wierzę, że nadzieja wciąż istnieje. Jestem pewna, że wiele osób również ją ma. Niektórzy są po prostu bardziej zmęczeni i stają się mniej aktywni. I to jest normalne.
Tak działa ludzka psychika. Być może z czasem odzyskają siły i wrócą. Może za 10 lat, może za 20, a może nigdy. Ale pojawi się nowe pokolenie, które włączy się w tę walkę.

0: for sure.
1: Tak to właśnie
0: działa. It's normal. It's just like human psychology. And then they will maybe recover and come back, maybe come back in 10 years or 20 years or never come back, but there will be a new generation that will join. You know, it's like this.
1: Mówiła Wolia Czajkowska, reżyserka filmu Polityczki mimowoli, który znalazł się w programie tegorocznego festiwalu Millennium Dogs Against Gravity, a który odnajdą Państwo już na jednej z platform streamingowych. To wszystko na dziś w połączeniu międzynarodowym. Jakie kierunki wybierzemy w kolejnym odcinku? To okaże się za 2 tygodnie. Monika Zając, do usłyszenia.

0: Literacka siesta.
1: A więc Wokulski został przyjęty przez pannę Łęcką. Powracamy do lalki Bolesława Prusa w nagraniu Jerzego Kamasa.
2: Zamelduj mnie pani baronowej, rzekł pan Krzeszowski nieco przytłumionym głosem. Leon otworzył drzwi salonu i prawie groźnie zawołał. Jaśnie pan. A gdy baron wszedł, zamknął za nim drzwi, odprawił Mariannę, która przybiegła z kuchni, i sam zaczął podsłuchiwać. Pani baronowa, siedząca z książką na kanapie, na widok męża powstała. Gdy baron złożył jej głęboki ukłon, chciała odkłonić się, ale znowu upadła na kanapę. Mężu mój, szepnęła, zasłaniając twarz rękoma. O, co ty robisz? Przykro mi bardzo, rzekł baron, kłaniając się po raz drugi, że składam pani uszanowanie w takich warunkach. Ja wszystko gotowa jestem przebaczyć, jeżeli jest to bardzo zaszczytne dla nas obojga, przerwał baron, ponieważ i ja gotów jestem zapomnieć pani wszystko, co dotyczy mojej osoby. Na nieszczęście raczyła pani wprowadzić w grę moje nazwisko, które lubo w historii świata nie odznaczało się żadną niezwykłością. Zasługuje przecież na to, aby je oszczędzano. Nazwisko? Powtórzyła baronowa. Tak, pani, odparł baron, kłaniając się po raz trzeci ciągle z kapeluszem w ręku. Daruję pani, że dotknę tej niemiłej sprawy, ale od pewnego czasu nazwisko moje figuruje we wszystkich sądach. W tej chwili na przykład podoba się pani mieć aż 3 procesy. 2 z lokatorami, a 1 z byłym adwokatem, który nie uchybiając mu jest skończonym łotrem. Ależ mężu, zawołała baronowa, zrywając się z kanapy. Wszakże w tej chwili ty masz 11 procesów o 30 000 rubli długów. Przepraszam, mam 17 procesów o 39 000 rubli długów, jeżeli mnie pamięć nie myli. Ale to są procesy o długi. Między nimi nie ma ani jednego, który wytoczyłbym uczciwej kobiecie o kradzież lalki. Między moimi grzechami nie ma ani jednego anonimu, który by spotwarzał niewinną, a z pomiędzy moich wierzycieli ani jeden nie musiał uciekać z Warszawy, wygnany przez oszczerstwa. Jak się to zdarzyło niejakiej pani Stawskiej, dzięki troskliwości pani baronowej Krzeszowskiej. Stawska była twoją kochanką. Przepraszam, nie twierdzę, że nie starałem się o jej względy, ale przysięgam na honor, że jest to najszlachetniejsza kobieta, jaką spotkałem w życiu. Niech pani nie obraża ten superlatyw zastosowany do osoby obcej i niech pani raczy mi wierzyć, że pani Stawska jest kobietą, która nawet moje starania zostawiła bez odpowiedzi. A ponieważ, pani baronowo, ja mam honor znać przeciętne kobiety, więc moje świadectwo coś znaczy. W rezultacie czego chcesz, mój mężu? Zapytała pani baronowa już pewnym głosem. Chcę bronić nazwiska, które oboje nosimy. Chcę nakazać w tym domu szacunek dla baronowej Krzeszowskiej. Chcę zakończyć procesy i dać pani opiekę. Dla dopięcia tego celu zmuszony jestem prosić panią o gościnność. Gdy zaś ureguluję stosunki, opuścisz mnie? Zapewne. A twoje długi? Baron powstał z krzesła. Moje długi niech panią nie interesują, odparł tonem głębokiego przekonania. Jeżeli pan Wokulski, zwyczajny szlachcic, mógł...

Mógł w ciągu paru lat zrobić miliony. Człowiek z moim nazwiskiem potrafi spłacić 40 000 długów. Ja pokażę, że umiem pracować. Jesteś chory, mój mężu, odparła baronowa. Przecież wiesz, że pochodzę z rodziny, która zrobiła swój majątek i dlatego mówię ci, że ty nie potrafisz zapracować nawet na własne utrzymanie. Ach, nawet na wykarmienie najuboższego człowieka. Zatem pani odrzucasz moją opiekę, którą ofiaruję jej pod wpływem próśb księcia i dbałość o honor nazwiska? Ależ owszem, zacznijże się nareszcie mną opiekować, bo dotychczas... Co do mnie, przerwał baron z nowym ukłonem, będę starał się zapomnieć o przeszłości. Zapomniałeś o niej dawno, nie byłeś nawet na grobie naszej córki. W taki sposób baron zainstalował się w mieszkaniu swojej żony. Przerwał procesy z lokatorami, byłemu adwokatowi baronowej oświadczył, że każe mu dać baty, jeżeli kiedykolwiek wyrazi się bez szacunku o swojej klientce. Do pani Stawskiej napisał list z przeprosinami i posłał jej, aż pod Częstochowę, ogromny bukiet. Nareszcie przyjął kucharza i wraz ze swoją małżonką złożył wizyty rozmaitym osobom z towarzystwa, powiedziawszy pierwej Maruszewiczowi, który ogłosił to po mieście, że jeżeli która z dam nie odda im rewizyty, wówczas baron od jej męża zażąda satysfakcji. W salonach zgorszono się dzikimi pretensjami barona. Rewizyty jednak złożyli państwu Krzeszowskim wszyscy i prawie wszyscy zawarli z nimi bliższe stosunki. W zamian pani baronowa, co z jej strony było dowodem nadzwyczajnej delikatności, nic nikomu nie mówiąc, spłacała długi męża. Niektórym z wierzycieli robiła impertynencje, wobec innych płakała, prawie wszystkim odtrącała jakieś sumy na rachunek lichwiarskich procentów, irytowała się, ale płaciła. Już w osobnej szufladzie jej biurka leżało kilka funtów mężowskich weksli, kiedy zdarzył się następny wypadek. Sklep Wokulskiego w lipcu miał objąć w posiadanie Henryk Schlangbaum, a ponieważ nowy nabywca nie życzył sobie przejmować ani długów, ani wierzytelności dawnej firmy, więc pan Rzecki na gwałt regulował rachunki. Między innymi posłał notatkę na paręset rubli baronowi Krzeszowskiemu z prośbą o rychłą odpowiedź. Notatka, jak wszystkie tego rodzaju dokumenta, dostała się w ręce baronowej, która zamiast zapłacić, odpisała Rzeckiemu list impertynencki, gdzie nie brakło wzmianki o szachrajstwie, o nieuczciwym kupnie klaczy itd. Akurat we 24 godziny po wysłaniu tego listu w lokalu państwa Krzeszowskich zjawił się Rzecki, oświadczając, że chce się widzieć z baronem. Baron przyjął go bardzo życzliwie, choć nie ukrywał zdziwienia, spostrzegłszy, że były sekundant jego przeciwnika jest mocno rozdrażniony. Przychodzę do pana z pretensją, zaczął stary subjekt. Onegdaj ośmieliłem się przysłać panu rachunek. A, tak, jestem coś winien panom. Ileż to wynosi? 236 rubli, kopiejek 13. Jutro postaram się zaspokoić panów. To nie wszystko, przerwał mu Rzecki. Wczoraj bowiem od szanownej małżonki pańskiej otrzymałem ten oto list. Baron przeczytał podany mu papier, zamyślił się i odparł. Bardzo mi przykro, że baronowa użyła tak nieparlamentarnych wyrazów, ale co do tej klaczy, to ma rację. Pan Wokulski, czego mu zresztą nie mam za złe, dał mi istotnie za klacz 600, a wziął kwit na 800 rubli. Rzecki pozieleniał z gniewu. Panie baronie, boleję nad tym wypadkiem, ale jeden z nas dwóch jest ofiarą mistyfikacji. Grubej mistyfikacji, panie. Oto dowód. Wydobył z kieszeni dwa arkusze i jeden z nich podał Krzeszowskiemu. Baron rzucił okiem i zawołał. Więc to ten łotr Maruszewicz. Ależ honorem ręczę, że oddał mi tylko 600 rubli. Jeszcze dużo mówił o interesowności pana Wokulskiego. A to? Spytał Rzecki, podając drugi papier. Baron obejrzał dokument z góry na dół i z dołu do góry. Usta mu pobladły. Teraz wszystko rozumiem, rzekł.
ten kwit jest sfałszowany.

0: a sfałszowany przez Maruszewicza. Ja nie pożyczałem pieniędzy od pana Wokulskiego. Niemniej jednak pani baronowa nazwała nas szachrajami. Baron podniósł się z fotela. Wybaczy pan, rzekł. W imieniu mojej żony uroczyście przepraszam i niezależnie od satysfakcji, jaką gotów jestem dać panom, zrobię wszystko, co trzeba, ażeby naprawić krzywdę wyrządzoną panu Wokulskiemu. Tak, panie. Złożę wizyty wszystkim moim przyjaciołom i oświadczę im, że pan Wokulski jest dżentelmenem, że zapłacił za klacz 800 rubli i że obaj staliśmy się ofiarami intryg tego łotra Maruszewicza.
1: Do lalki Bolesława Prusa powrócimy jutro.
2: Dwójka. Jesteś na miejscu. Paweł Mekietyn.
3: Jest godzina 14.
4: Koncert w porze lunchu.
3: Nasz program realizuje nadal Wojciech Ciarka, a przed mikrofonem Joanna Grodkowska. Witam Państwa. Dziś i jutro o tej porze słuchać będziemy muzyki z koncertu inauguracyjnego duńskiego festiwalu Equinox, który łączy muzykę kameralną z choreografią tańca współczesnego. Wydarzenie promuje twórczość kompozytorów rzadziej obecnych w repertuarze, w tym kobiet, oraz prezentuje na nowo odkryte dzieła historyczne. Odbywa się w Królewskim Teatrze Duńskim w Kopenhadze i w tym roku była to już 9. edycja festiwalu. W połowie sierpnia rozpoczął się tenże festiwal założony w 2018 roku przez między innymi Joachima Bessere Thomsena, pierwszego flecistę Królewskiej Duńskiej Orkiestry Symfonicznej. No a towarzyszyła mu w tym tancerka i choreografka Eleonora Morris. W programie koncertu, który dziś i jutro będę Państwu prezentować, znalazły się utwory kompozytorek współczesnych, od tych zaczniemy, ale także i tych, które tworzyły przed dekadami, mierząc się z wykluczeniem, no a potem ich twórczość na lata popadła w zapomnienie. Zaczynam od Gabrieli Ortiz, rocznik 1964 i jej utworu Exilios, skomponowanego w 2014 roku, który jest hołdem dla hiszpańskich republikanów, którzy przybyli do Meksyku pod koniec hiszpańskiej wojny domowej. Utwór zawiera dedykację dla Alejandra Escuero. Gabriela Ortiz komentowała go tak: zawsze pragnęłam oddać hołd tym ludziom. Troje z nich wywarło na mnie niezatarte piętno. Nie tylko ze względu na ich wkład w rozwój kultury, edukacji i nauki w naszym kraju, ale przede wszystkim z uwagi na głęboko ludzki wymiar ich dokonań. Utwór jest więc muzycznym odzwierciedleniem znaczenia, jakie w moim życiu zyskały ich walka i dążenie do zachowania prawości. Exilios Gabrieli Ortiz ma trzy części, dedykacje dla trojga z tych właśnie bohaterów, a Pepe, pierwsza dla Pepe, druga dla Lidii i trzecia dla Juana. Wykonawcy to Joachim Bessere Thomsen, flet, Adam Koch i Emma Gibault grający na skrzypcach, Mina Svedberg na altówce i Joel Laxo na wiolonczeli.

Gabriela Ortiz Exilios. Słuchaliśmy tej kompozycji w wykonaniu kameralnych muzyków Joachim Bessera-Thomsen na flecie, Adam Koch i Emma Gibeau na skrzypcach, Mina Svedberg na altówce i Joel Laxo na wiolonczeli. Gabriela Ortiz jest meksykańską kompozytorką. W sezonie 2024-2025 była kompozytorką, rezydentką w Carnegie Hall, a jej muzykę wykonują zespoły w Berlinie, Wiedniu, Londynie, Los Angeles i Nowym Jorku. Tu słuchaliśmy nagrania z duńskiego festiwalu Equinox Chamber Music and Dance, z koncertu inauguracyjnego, który odbył się w Kopenhadze.

w tamtejszym Królewskim Teatrze Duńskim 13 sierpnia tego roku. Teraz Gabriela Lena Frank, która urodziła się w Berkeley w Kalifornii, ale ma wielokulturowe korzenie. Jej ojciec jest pochodzenia litewsko-żydowskiego, a matka to peruwianka o chińskich korzeniach. Jej rodzice poznali się, gdy ojciec jako wolontariusz służył w ramach Korpusu Pokoju w Peru w latach 60. ubiegłego stulecia. Inspiracją dla kompozycji Sueños de Chambi, Sny Chambiego, był cykl fotografii peruwiańskiego fotografa Martina Chambi, zmarłego w 1973, na których to fotografiach ukazane zostało życie rdzennych mieszkańców Andów. Mamy więc sceny taneczne, jest tu także scena żałobna i kołysanka, a również znalazł się wśród tych zdjęć autoportret fotografa. Oto Sueños de Chambi Gabrieli Leny Frank, a grają ten utwór Joachim Becerra Thompson na flecie i Janik Rafalimanana na fortepianie.

Joachim Becerra Thompson, flet i Janik Rafalimanana, fortepian, byli wykonawcami

utworu Gabrieli Leny Frank Sueños de Champi. Słuchamy tego koncertu, który był inauguracją Equinox Chamber Music and Dance. Było to 13 sierpnia tego roku w Kopenhadze, a przed nami jeszcze jeden utwór pierwszej części koncertu, już we fragmencie. To sceny z południa Efraina Oshera, kompozytora, który urodził się w Montevideo, ale od 2000 roku działa już w Europie. Royal Academy of Music to była jego druga uczelnia, a potem przeniósł się już do Niemiec i poza tym, że jest kompozytorem, jest także znakomitym flecistą. Słuchamy jego kompozycji, która nosi także znamiona takiego komentarza politycznego i poświęcona jest wszystkim, którzy cierpią z powodu opresyjnych systemów panujących w Ameryce Południowej. To utwór zatytułowany Sceny z Południa, Scenas del Sur, i tak jak zapowiadałam, ten festiwal jest poświęcony tańcowi również, a więc tutaj usłyszą Państwo, zwłaszcza na końcu, oddechy tancerzy. Raz jeszcze znakomici kameraliści Equinox Chamber Music and Dance Festival.

Rika Repo, altówka i Ramsey Harvard, kontrabas, byli wykonawcami wybranych scen z południa Efraina Oshera. Tak kończę dzisiejszy koncert. Zapraszam na jutro na tę porę. Joanna Grodkowska. Zbliża się godzina 15:00.

Andrzej Sułek, dzień dobry. Zastępując dziś w audycji Różę Świadczyńską, postanowiłem sięgnąć do nagrania, które ukazało się właśnie jako wznowienie w formacie long playa. Do nagrania, które przywodzi mi na myśl bardzo osobiste, nomen omen, wspomnienia związane z pianistą, który właśnie z Chopinem najczęściej nie bywa kojarzony, choć ta longplayowa reedycja jego płyty z 2009 roku jest nagraniem, co się zowie chopinowskim. Marc-André Ameleu. W 2009 roku nagrał kompakt zawierający dwie sonaty, dwa nokturny op. 27 Berceuse i Barcarolle. W ubiegłym miesiącu ukazało się wznowienie na pojedynczej czarnej płycie, a zmieściły się na niej Berceuse i sonaty. Więc już sam ten fakt to bardzo dobry powód, by przypomnieć tę chopinowską kreację kanadyjsko-francuskiego pianisty, który słynąc z technicznej maestrii nie jest najczęściej kojarzony z Chopinem. Chociaż właśnie, i tu nawiążę do moich osobistych doświadczeń związanych właśnie z Ameleem, to znaczy do mojego pierwszego zetknięcia z jego sztuką pianistyczną, a było to doświadczenie typu chopinowskiego, bo choć nie był to Chopin kanoniczny, bardziej Chopin techniczny, wirtuozowski, spotęgowany i zmultiplikowany, to niewątpliwie u podstaw tamtego doświadczenia i tamtej płytowej kreacji leżała właśnie muzyka Chopina. A mam na myśli album, który teraz na początku króciutko Państwu przypomnę, cytując, album zawierający komplet etiud Godowskiego. Tych słynnych etiud, w których Godowski, dokonując bardzo wyrafinowanych przekształceń chopinowskiego materiału, a czasem tworząc także swoiste kolaże i odwołując się do doskonale przetworzonego chopinowskiego idiomu pianistycznego, stworzył dla wielu pianistów niedosiężny poziom technicznych komplikacji. Niewielu pianistów w historii decydowało się grać te etiudy choćby w wyborze. Wśród tych śmiałków pojawiają się nazwiska Wladimira de Pachmana, Davida Sappertona, Jorge Boleta. W swoim czasie z całym cyklem zdecydował się zmierzyć włoski pianista Francesco Libetta, ale i on publicznie wykonywał zazwyczaj tylko kilka, nawiasem mówiąc tych najtrudniejszych, najbardziej skomplikowanych fakturalnie. I te właśnie, jak to określił niegdyś Harold Schoenberg, najbardziej niemożliwie trudne rzeczy, jakie napisano w historii na fortepian, pod koniec lat 90. zarejestrował właśnie Marc-André Ameleu. Krytycy nie bez powodu mówili o jego nienagannej technice, o nadludzkich możliwościach, a jednocześnie dodawali często, że to poeta wśród wirtuozów. Przypomnę Państwu zatem teraz 3 spośród 48 nagranych wtedy przez Ameleena etiud. A będą to kolejno etiudy 40 i 41, Gesdur i Hamol, a potem 32, F-moll, zatytułowana Polonez.

Teraz do płyty chopinowskiej, którą, jak wspomniałem, Ameleon nagrał w 2009 roku jako kompakt, a która teraz została wznowiona w winylowym formacie. Jest chyba coś znaczącego w fakcie, że Ameleon nieczęsto sięga po repertuar chopinowski i że de facto ta właśnie płyta jest jego jedyną monograficzną płytą chopinowską. Specyfika jego pianistyki, jego format intelektualny z pewnością predysponuje go właśnie do grania sonat. I odnajduje Ameleon w sonatach Chopina to, czego wielu pianistów zdaje się w nich nie dostrzegać, to znaczy rozmach, architektoniczny porządek, który na przykład każe Ameleonowi powtarzać ekspozycję w sonacie bemol. Dla mnie Marc-André Ameleon to pianista bardziej analityczny niż liryczny. Z tego też powodu w jego nagraniu bardziej przemawia do mnie interpretacja sonaty H-moll niż bemol, w której części pierwszej brak w moim odczuciu nieco metafizycznego przeczucia tej pogańskiej magii zaklętej w motywie lelum po lelum. Ale posłuchajmy początku sonaty bemol, bo choć to zupełnie inna kategoria estetyczna, inny wymiar emocjonalny niż w przypadku Rubinsteina, Capella albo Rafała Blechacza, to jest to interpretacja głęboko poruszająca.

Tak rozpoczyna się sonata bemol opus 35 Chopina w interpretacji Marc-André Amelena. Pianista bardziej analityczny niż liryczny, tak go postrzegam. Dlatego Berceuse w jego wykonaniu bardziej podziwiam za strukturalną przejrzystość i trójwymiarowość przekroju fakturalnego niż oniryczną metafizykę.

Berceuse Chopina w wykonaniu Marka André Amelena wydaje się bardziej tym, czym zrazu miało być w istocie, czyli cyklem przekształceń, niż kołysanką do snu. I teraz czas na sonatę H-moll. Wielką, monumentalną, budzącą respekt. I tak, absolutnie wartą przypomnienia. Allegro maestoso, scherzo molto vivace, largo, finale, presto non tanto.

0: Marc-André Ameleum był bohaterem dzisiejszej audycji Chopin Osobisty. Na koniec słuchaliśmy sonaty Hamol op. 58. Przypomnę, że ta sonata znalazła się na winylowej reedycji chopinowskiej płyty Ameleuma, którą pierwotnie nagrał w roku 2009, a która teraz pozwoliła o sobie przypomnieć i mam nadzieję także Państwa przekonała do chopinowskich interpretacji tego wybitnego pianisty. Dziękuję za uwagę, Andrzej Sułek. Do usłyszenia.
1: Poezja ukraińska w dwójce.
2: Codziennie Ukraina szykuje się na coraz cięższe naloty rosyjskie. Wiersz w przekładzie Anety Kamińskiej czyta Lidia Sadowa.
3: Ija Kiwa. Bez tytułu. Czy jest w naszym kranie gorąca wojna? Czy jest w naszym kranie zimna wojna? Jak to wcale nie ma wojny? Przecież obiecali, że będzie po południu. Na własne oczy widzieliśmy ogłoszenie. Dostawa wojny pojawi się po 14:00. I teraz już 3 godziny bez wojny. 6 godzin bez wojny. Co jeśli wojny nie będzie do samego wieczora? Ani uprać bez wojny, ani ugotować. Samej herbaty bez wojny nie da się napić. I teraz już 8 dni bez wojny. Brzydko od nas pachnie. Żony nie chcą się z nami kłaść do łóżka. Dzieci pozapominały, jak się uśmiecha i narzekają, dlaczego zawsze myśleliśmy, że wojna nigdy się nie kończy. Chyba zaczniemy chodzić po wojnę do sąsiadów. Na drugą stronę naszego zielonego parku. Bojąc się rozchlapać wojnę po drodze. Traktując życie bez wojny jako przejściowe trudności. W tutejszych stronach uważa się, że to nienormalne, jeśli wojna nie płynie po rurach, do każdego domu, do każdego gardła.

0: słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Jest 16.
1: Dwójka, jesteś na miejscu, Sonia Bryna.
0: A w dwójce czas na wiadomości kulturalne. Aldona Łaniewska-Wołk, zapraszam. Trwa Tydzień Noblowski. Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii otrzymają Henri Kagan z Francji i Kenzo Soai z Japonii. Królewska Szwedzka Akademia Nauk zdecydowała o przyznaniu im tego wyróżnienia za odkrycie efektów nieliniowych i

0: autokatalizy asymetrycznej syntezie organicznej.
1: To nagroda za efekty pracy związane z syntezą związków organicznych i ich skrętnej natury, mówił profesor Wiktor Lewandowski z Uniwersytetu Warszawskiego.
2: Tak jak nasze dłonie, prawa i lewa dłoń. I kiedy próbujemy rękę włożyć w rękawiczkę o nie tej skrętności, to zauważamy, że ta chiralność ma znaczenie. Tak samo leki mają znaczenie, kiedy oddziałują z naszym organizmem.
1: Tym razem Nagrodę Nobla nie otrzymali naukowcy ściśle związani z branżą chemiczną, ale doświadczeni akademicy, a ich badania w niewielkim stopniu można bezpośrednio przenieść na rozwiązania w przemyśle chemicznym, mówił profesor Paweł Kulesza.
3: Że to też jest uznanie dla badań podstawowych, takich naprawdę.
1: Nagroda Nobla dla 96-letniego Auriego Kagana określana jest jako nagroda za całokształt prac. Jego nazwisko pojawiało się w kontekście Nagrody Nobla już w 2001 roku. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
0: Nagroda Nobla jest przyznawana od 1901 roku. Nazwiska laureatów są ogłaszane w październiku, a nagrody wręczane 10 grudnia, w rocznicę śmierci fundatora Alfreda Nobla. Tymczasem nowe, intrygujące, a niekiedy wręcz kontrowersyjne przekłady literackie są osią dyskusji podczas drugiego sezonu Klubu Książki Aby do Brzegu, prowadzonego w gdyńskim Konsulacie Kultury przez Jacka Denela i Zygmunta Miłoszewskiego. Podczas wznowionego po wakacjach cyklu comiesięcznych spotkań pisarze będą brali na warsztat dwudziestowieczną klasykę. Formuła tych dyskusji, do których zawsze zapraszamy publiczność, bazuje na różnicy naszych stylów i gustów, mówi Jacek Denel.
4: Myślę, że my mamy dosyć dobre warunki do tego. Po pierwsze się lubimy, po drugie jesteśmy bardzo różni. Jesteśmy różni literacko, jesteśmy różni w naszych gustach literackich, nie tylko jako pisarze, twórcy tekstu, ale również jako czytelnicy. I jakby przykładamy oko i ucho do zupełnie innych części rynku literackiego i tradycji literackiej, ale zawsze to są książki, które uważam za dobre, ciekawe, warte przeczytania. No, tylko oczywiście wiemy, no książek jest ogromne zatrzęsienie, nie sposób przeczytać wszystkich i to są takie nasze prywatne polecanki.
0: Tematem dzisiejszego spotkania będzie powieść Żegnaj Laleczko Raymonda Chandlera. Początek Klubu Książki Aby do Brzegu w Konsulacie Kultury w Gdyni o 18. Czy można jednocześnie być artystką, wykładowczynią i matką? Jaką cenę kobiety płacą za łączenie pracy twórczej, dydaktycznej i opiekuńczej? Wystawa zatytułowana Alma Mater, odbywająca się w Salonie Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, podejmuje te pytania. Kuratorką ekspozycji jest Marta Czysz.
5: Na wystawie pokazujemy 20 artystek, matek i akademiczek. Osób, które w swoim życiu łączą trzy role opiekuńcze. Ta wystawa powiada o trzech systemach, w których w związku z tym się znajdujemy, czyli o systemie produkcji, reprodukcji, a także odporu i wyczerpania. To różne emocje związane właśnie z przebywaniem w tym systemie akademickim, godzeniu tego z przestrzenią domową i z przestrzenią pracowni. To są prace bardzo współczesne, o różnym charakterze. Pojawiają się i tkaniny, i rzeźba, i obrazy, i prace wideo.
0: W wystawie Alma Mater, czynnej w Salonie Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie do 22 listopada, towarzyszyć będą panele dyskusyjne i oprowadzania kuratorskie. Kolejne głośne włamanie do muzeum we Francji. W Auvergne, w środkowej części kraju, skradziono futerał księgi Apokalipsy, zdobiony przez Salvadora Dalego. Księga uznawana jest za jeden z najcenniejszych i najcięższych woluminów na świecie.
6: Do kradzieży doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek w prywatnym Muzeum Sztuki Współczesnej w Issoire. Złodzieje zabrali najcenniejszy element księgi, jej wielki futerał ważący 150 kg, wykonany z brązu, szlachetnych kamieni i pereł przez samego Salvadora Dalego. Nie skradziono natomiast jego zawartości, która była eksponowana osobno. Tekstów Apokalipsy świętego Jana ilustrowanych w latach 60. XX wieku przez 14 znanych artystów. Wartość całego dzieła szacowana jest na miliony euro. Trwa poszukiwanie sprawców. Gdyby złodzieje byli specjalistami od dzieł sztuki, byliby ostrożniejsi. Tutaj nie byli w ogóle. Zaatakowali gablotę młotem. Widać też, że księga musiała spaść na schody, powiedział lokalnej gazecie La Montagne właściciel dzieła. Od czasu głośnej kradzieży w Louvre niemal rok temu francuskie muzea zmagają się z falą włamań, w wyniku których giną kolejne skarby narodowe. Władze zaleciły nawet czasowe wycofanie z wystaw najcenniejszych eksponatów do czasu wzmocnienia zabezpieczeń. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: To były wiadomości kulturalne. Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie dwójkapolskieradio.pl oraz w aplikacji.

0: aplikacji mobilnej Polskiego Radia.
1: Reklama.
2: Od 8 do 25 października Poznań ponownie wypełni się dźwiękiem skrzypiec. Przed nami 17. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego i przesłuchania 50 młodych skrzypków z całego świata. Zapraszamy do Auli Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz do śledzenia transmisji na kanałach Towarzystwa Wieniawskiego i na antenie radiowej Dwójki. Szczegóły na konkurswieniawski.pl. Patron medialny Polskie Radio. Konkurs jest współorganizowany z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Poznania.
1: Reklama.
3: Program Drugi Polskiego Radia, 6 minut po 16. Dziś jest środa, 7 dzień października, 280 dzień roku. Słońce w znaku Wagi zajdzie dziś o godzinie 18, a imieniny obchodzą Amelia, Amalia, August, Blanka, Justyna, Maria, Marek, Mirella, Tekla, Sergiusz i Stefan. Życzymy Państwu wszelkiej pomyślności. Elżbieta Malinowska, Karol Furtak, Beata Stylińska i Jakub Kukla. Kłaniamy się nisko, zapraszamy do godziny 18, a zaprosimy Państwa m.in. do teatru i to parokrotnie. Najpierw przyjrzymy się przygotowaniom do premiery Orestei w reżyserii Luca Pacefala.
4: Twój ojciec sprzedał twoją siostrę Arni!
3: Szczegóły już za kilka minut. Potem opowiemy o dość szczególnym związku, o dość szczególnej relacji. On jej oświadczył się dwukrotnie. Ona tylko jemu poświęciła osobny zeszyt zapisków. Z wyjazdu do Kazimierza nad Wisłą przywieźli niezwykłe fotografie, na których patrzą na siebie z zachwytem, ale pozostają równocześnie skryci i osobni. Buntownik i poetka, proletariacki książę i roztaczająca niezwykły urok panna Czaczkes, czyli Chłasko i Osiecka. O książce Chłasko Osiecka, byle nie o miłości, porozmawiamy z jej autorami Karoliną Felberg i Radosławem Młynarczykiem. To spotkanie dziś około 16.30. Ale zaprosimy też Państwa na festiwal Lalka, też człowiek.
5: Jest opera, gdzie tańczymy i śpiewamy. Jest balet, który posługuje się troszkę inną formą. Jest pantomima, no i jest teatr lalek. Więc jest to właściwie równoważne, tylko każde z tych mediów posługuje się troszeczkę innym językiem.
3: Szczegóły przed godziną 17. Po 17 porozmawiamy z pianistą Grzegorzem Manią, który zaprosi Państwa na jubileuszowy 10. Festiwal Rzeszowska Jesień Muzyczna. A na koniec Dominik Gac raz jeszcze dziś zaprosi Państwa do teatru. Porozmawiamy o spektaklu Umadewi.

0: Bob van Asperen i Orkiestra Wieku Oświecenia. Słuchaliśmy drugiej części koncertu organowego D-moll op. 7 Jerzego Fryderyka Händla. Muzyka dość pogodna na początek, choć nasz pierwszy temat pogodny nie jest. Zapraszamy Państwa do teatru szczególnego twórcy. Jego działalność można by próbować określić dwoma słowami: soczewka i esencja. Taki jest, taki bywa teatr Luca Parsefala, belgijskiego mistrza, który z zespołem Teatru Narodowego pracuje nad Oresteją. Spektakl powstaje na podstawie trylogii Aeschylosa sprzed ponad 2000 lat, ale emocje i traumy ukazane w tym tekście wciąż są żywe, nie tylko w teatrze.
1: Aleksandra Justa, gram rolę Klitajmestry. To jest koniec wojny trojańskiej. Agamemnon wraca i przywozi ze sobą Hekubę i Kassandrę.
2: Nie wchodźcie, że twój brat gdzieś zaginął!
3: Dlaczego udajesz, że w ogóle cię to obchodzi?
1: Agamemnon, mąż Klitajmestry, Hekuba, matka Kassandry, Hekuba, królowa Troi, Kassandra, jej córka, i one jako, że tak powiem, łup wojenny zostały przywiezione do Myken.
4: Mariusz Bonaszewski, rola nazywa się Horus, ale nie ma ani jednej linijki, która jest rolą chóru. Nie ma ani jednego zadania, o którym można by powiedzieć, że wywodzi się jakoś z Orestei. To jest coś zupełnie na nowo powstałego.

0: napisanego, a właściwie tak nawet przepisanego do tej roli. Owszem, ja nawet nie mówię w języku polskim, jeżeli cokolwiek mówię.
1: Ten tekst to jest kompilacja pod egidą, że tak powiem, Luca Persevala. On stworzył taki palimpsest.
0: Opowieść trochę taka o tym, co osoby wewnątrz tej historii mogłyby mówić same z sobą. Albo jak mogłyby rozmawiać tak naprawdę, gdyby nie musiały używać tamtych sformułowań.

0: że jego interesują chyba dzieci. W sensie, że on w tym tekście widzi taki najstraszniejszy los. To znaczy ta klątwa, która od początku właściwie jest klątwą tego typu, że zemsta dokonuje się już w zemście na dzieciach i one stają się ofiarami. Nawet jeżeli te dzieci nie mają lat 5-6, ale mają kilkanaście, to one są ofiarami tego wszystkiego. My, dorośli, mścimy się na sobie, wykorzystując dzieci.
1: Orestesowi zagraża tylko ten, który z tobą dzieli łoże. A Egisto wie doskonale, jakie to niebezpieczne. Zostawić przy życiu syna, któremu zamordowano ojca.
2: Ta praca była dla mnie bardzo terapeutyczna, ponieważ pracując nad tymi dwiema rolami mogłem się zderzyć właśnie z relacją z ojcem, z matką. Robert Czerwiński, mam przyjemność zagrania dwóch ról, Agamemnona i Orestesa. Agamemnon jest ojcem, Orestes jest synem. Agamemnona poznajemy w momencie, kiedy wraca z wojny jako zwycięzca. Orestesa poznajemy w momencie, kiedy wraca po latach do domu po to, żeby pomścić ojca. Orestes, myślę, że żyje mitem ojca. Myślę, że on nie odczuł tego bezpośrednio, jaki był ojciec i tego, że wyrządził tyle krzywdy swoim bliskim. Wraca, żeby pomścić go. Ma mnóstwo argumentów za tym, żeby to zrobić, ponieważ również widzi swoją siostrę po jakiejś dłuższej przerwie i widzi, co wojna zrobiła właśnie z jego siostrą. Elektra też jest takim czynnym powodem, który pcha go do tej zbrodni.
3: Każdy ma swoje naleciałości czy zaszłości rodzinne i swoje traumy, o których lubi, może nie zapomnieć, ale zepchnąć gdzieś na dół w zakamarki i ich nie tykać, albo się już się z nimi uporało i niech one sobie tam leżą. Tu musieliśmy trochę każdy z nas wywlec je ponownie na wierzch, ale Luke pracuje fenomenalnie z aktorami. Mieliśmy właściwie przez półtora miesiąca improwizację. Tu jest ogromny powód, zabicie dziecka. Ale myślę, że te wszystkie emocje są nasze, ludzkie. I mimo, że może są w dość dużym szkle powiększającym pokazane, to tak naprawdę myślę, że dotyczą nas wszystkich.
2: Niesamowite dla mnie jest w tym spektaklu, że ta wojna ma taki ogromny wpływ na nas i na to, że nie musimy być świadkami wojny bezpośrednio, ale traumy, tragedia przechodzi z pokolenia na pokolenie. Dla mnie sytuacja zabicia własnej matki jest jakaś niewyobrażalna, ale myślę, że ten spektakl właśnie opowiada o relacjach, o tym, co się dzieje, kiedy nie dostajemy miłości, kiedy nasz rodzic żyje żałobą, kiedy żyje traumą i myślę, że ta opowieść jest bardzo uniwersalna.
1: Dziwi mnie, że pamiętasz o jego istnieniu. Nagle dostrzegłaś, że masz takie dzieci, które jeszcze żyją. Jak wiele pogrążonych w rozpaczy matek zrodziła ta wojna.
4: Tekst sprzed ponad 2000 lat, ale emocje cały czas bardzo aktualne. Oresteja w reżyserii Luka Parsefala na dużej scenie Teatru Narodowego w Warszawie od najbliższej soboty, a na dzisiejszej próbie z aktorami rozmawiała Dorota Kołodziejczyk.

To Powiślok Grażyny Balcewicz ze suity tańców. Słuchaliśmy Polskiej Orkiestry Radiowej pod dyrekcją Moniki Wolińskiej. 24 minuty po godzinie 16. Zanim zajrzymy do książki Chłasko-Osiecka Byle nie o miłości, mamy dla Państwa zaproszenia do Wrocławia, do Narodowego Forum Muzyki na koncert poświęcony muzyce angielskiej, która do niedawna jeszcze zajmowała marginalne miejsce względem kanonu. Teraz znamy ją już znacznie lepiej, choć cały czas jeszcze muzyka angielska ma w zwyczaju nas zaskakiwać. Być może tak właśnie będzie 10 sierpnia, w najbliższą sobotę w Sali Czerwonej Narodowego Forum Muzyki. Tam wystąpi Orkiestra Kameralna Leopoldinum, a zabrzmią kompozycje Ralpha Vaughana Williamsa, Edwarda Elgara i Arnolda Baxa. Koncert poprowadzi koncertmistrzyni zespołu Karolina Podorska. Gdyby Państwo chcieli się wybrać w sobotę o godzinie 18 do Narodowego Forum Muzyki z biletami od programu drugiego, proszę do nas zadzwonić 22 645 22 22. Najbliższa sobota, godzina 18, Narodowe Forum Muzyki, Orkiestra Leopoldinum i kompozycje twórców angielskich.

0: Burleska, ostatnia część z cyklu czterech utworów na skrzypce i fortepian op. 17 Józefa Suka, Augustin Hadelich i Charles Owen. Muzyka Suka dziś jeszcze w dwójce się pojawi w naszej dwójkowej filharmonii. Tymczasem 28 minut po godzinie 16.
1: Goście dwójki.
0: W studiu Karolina Felberg, literaturoznawczyni, autorka biografii Osiecka Rodzi się ptak. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: I Radosław Młynarczyk, autor biografii Marka Chłaski i odkrywca jego niepublikowanych utworów. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Spotykamy się, żeby porozmawiać o państwa wspólnej książce Chłasko Osiecka, byle nie o miłości. Kiedy doszli państwo do wniosku i dlaczego, że relacja tych dwojga warta jest książki?
2: Doszliśmy do tego wniosku tuż po publikacji Osiecka Rodzi się ptak, tej mojej biografii, ponieważ ja ją kończąc na 57 roku, gdyż to jest dopiero pierwszy tom, biografii Agnieszki Osieckiej, kończąc ją na marcu 57 roku, zasygnalizowałam, że Agnieszka Osiecka, 21-letnia, poznała właśnie Marka Chłaskę i połączyła ich pewna tajemnica. I oczywiście Radosław zadzwonił do mnie, przeczytawszy tą książkę, i zapytał mnie, co miałam na myśli. O tak, no bo pewnie się domyślał, jaka to może być tajemnica. I z tego naszego gadania o tym, czym zakończyłam książkę i zapowiedziałam kolejny tom, właściwie doszliśmy do wniosku, że jakby tego materiału jest tak dużo, bo jeszcze się okazało, że Radosław ma swoje przemyślenia na temat tej tajemnicy, że właściwie ja tego nie zamknę w małym rozdzieliku inicjującym kolejny tom. I że warto by było coś więcej z tego zrobić. Oczywiście można byłoby na przykład zrobić, nie wiem, sztukę teatralną, ale zapytałam mojego wydawcę, czy widzi tutaj potencjał na taką książeczkę między pierwszym a drugim tomem mojej Osieckiej, która by była rozwikłaniem zagadki tejże tajemnicy łączącej Agnieszkę Osiecką z Markiem Chłaską. I wydawca ku naszemu zdziwieniu, ale też radości stwierdził, że tak. No i zgodził się na zaproponowaną przez nas formę, czyli rozmowę na ten temat, po prostu rozmowę.
0: Przetykaną fragmentami twórczości obojga bohaterów, Marka Chłaski i Agnieszki Osieckiej. Tu się pojawiają takie słowa jak romans, takie słowa jak narzeczeństwo. Na ile tego rodzaju określenia mają zastosowanie do kontaktów tej dwójki?
3: No my chyba najbardziej lubimy posługiwać się słowem relacja, bo to, co ich łączyło, nie wyczerpuje ani formuły związku takiego stałego, ani formuły narzeczeństwa, bo te okresy narzeczeństwa to dwa były, ani nie wyczerpuje formuły miłości, bo formuła miłości jest zbyt pojemna i zbyt prosta, co też staramy się jakoś wytłumaczyć i wyłuszyć, czym dla naszych bohaterów, dla każdego z osobna była miłość, było kochanie drugiej osoby, ale też jakie wyobrażenie o związku wynieśli z dotychczasowego życia i jakie wyobrażenie o związku mieli wobec siebie, jakie mieli wobec siebie oczekiwania, czy w ogóle jakieś oczekiwania mieli. W związku z czym relacja, która trwała latami i nie tylko wówczas, kiedy się mogli widzieć, dotknąć czy usłyszeć, ale także wtedy, kiedy już dzieliła ich żelazna kurtyna i ta relacja była korespondencyjna plus kilka rozmów telefonicznych.

0: technicznych, a kodą tejże relacji było ostatnie spotkanie już w Stanach, po 10 latach rozłąki, to właśnie zataczając koło w tej mojej wypowiedzi, w której się powoli już zaplątuje, relacja będzie chyba najpełniejszym i najbardziej pojemnym określeniem.
1: Nie wyczułem zaplątania, wszystko było bardzo klarowne. Kiedy się poznają, ona jest młodą kobietą, on gwiazdą literatury. Jaki to miało wpływ na ich relacje?
2: Oni są w różnych miejscach. On jest już gwiazdą literatury, on już jest gwiazdą. A ona z kolei ma zupełnie inny kapitał. Otóż skończyła studia i zaczyna kolejne. Ma może nie tyle doświadczenie w pracy artystycznej, chociaż już też jakieś ma, bo już jest od co najmniej roku, półtorej w STS-ie, a STS święci triumfy nie tylko w Warszawie, ale też wyjeżdżając poza Warszawę na jakieś gościnne występy. Ale przede wszystkim ona ma na przykład takie zaplecze jak języki, dogłębna znajomość pewnych konwencji czy pewnych sposobów pisania, ponieważ ona skończyła studia dziennikarskie, więc potrafiła rozmawiać o reportażu, o tym, czy to jest dobre, czy to jest złe, potrafiła pisać felietony, no, miała narzędzia. A on trochę był takim samoukiem i
1: człowiekiem po podstawówce.
2: Tak, absolutnie utalentowanym, ale jednak samoukiem. I myślę, że to, co im nawzajem w sobie imponowało, było bardzo różne, ale się jakoś dopełniało. I dlatego na przykład prowadzili ze sobą takie warsztatowe rozmowy na temat tego, jak sami piszą i jak piszą ich znajomi, koledzy, młodzi, inni literaci. Więc to jakoś pewnie było dla nich bezcenne. A to, że Agnieszka Osiecka miała takie kompetencje, powiedzmy miękkie, ale nie do zastąpienia niczym. Jak na przykład znajomość języków i znajomość odpowiednich osób za granicą. Czym umożliwiła Markowi przetrwanie na emigracji. Ponieważ on tam nie wyjeżdżał z myślą, że nigdy z niej nie wróci. I w momencie, gdy się okazało, że drzwi zostały zatrzaśnięte, właściwie gdyby nie wsparcie 21-letniej Agnieszki Osieckiej, czy tam 22-letniej w tym momencie, to nie wiadomo, jakby się jego losy potoczyły. No koniec końców dzięki niej trafia do Maison Lafitte. Być może trafiłby tam też poprzez Henryka Bereza, ale Henryk Bereza nie był przyjacielem Giedroycia, a Agnieszka Osiecka była.
1: Wspomniała pani parokrotnie o znajomości języków. Z dzisiejszej perspektywy to może brzmieć dziwnie i zaskakująco. Cóż to za osiągnięcie? Wtedy to znaczyło wiele.
2: Fundamentalna różnica.
1: O czym chłasko przekonał się, wyjeżdżając z Polski Ludowej. W życiu obojga mnóstwo było najróżniejszych relacji, o najróżniejszej intensywności. Jak szczególna, jak wyjątkowa była właśnie ta między Osiecką a Chłaską?
0: Z perspektywy Chłaski to był najdłuższy związek jego życia. Oczywiście do czasu ślubu z Sonią Ciman. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, to był jedyny związek w jego życiu z artystką, z pisarką, z kobietą, która go przewyższała intelektualnie. Bo to nie jest tak, że oni byli intelektualnie na tym samym poziomie. Nie, Agnieszka Osiecka była dużo mądrzejsza, dużo bardziej oczytana. Wydaje mi się, że była też inteligentniejsza od niego. I on to wiedział i on to uznawał. Nie przychodziło mu to łatwo, bo często z niej szydził albo często podważał jej decyzje, podważał jej kontakty towarzyskie. Zdarzało się, że dyskredytował jej pracę w STS-ie. Ale nigdy nie podważał jej wartości intelektualnej i z tego punktu widzenia była naprawdę wyjątkową partnerką. Oni się nawzajem traktowali bardzo partnersko, jeśli chodzi o tworzenie. Koniec końców też wspólnie tworzyli, o czym po pierwsze piszemy w książce, a po drugie owoce tej twórczości, skrawki, które się zachowały, publikujemy. Zresztą Agnieszka Osiecka współpracowała z Markiem Chłaską i z Andrzejem Wajdą przy tworzeniu scenariusza do Bazy Ludzi Umarłych. Na to mamy bardzo twarde dowody, to znaczy jej odręczne dopiski na scenopisie, na scenariuszu. I to jest bardzo fajna i bardzo duża rzecz, ponieważ kiedy przystępowałem do współpracy z Karoliną, to moje wyobrażenie, oczywiście byłem już po lekturze Rodzi się ptak, więc moje wyobrażenie o Osieckiej, czyli o kochliwej poetce, już ulegało pewnemu przetworzeniu. Natomiast w trakcie naszych rozmów, w trakcie pracy nad tą książką, no, zacząłem bardzo, bardzo, bardzo doceniać Agnieszkę Osiecką i w tej chwili w ogóle nie myślę o niej jako o poetce, w sensie ścisłym, ale raczej o wszechstronnie uzdolnionej jednej z najmądrzejszych twórczyń w powojennej Polsce.
1: I w pewnym momencie ona stwierdza, że o ile ją napędzała ciekawość, to on uciekał, on, czyli Marek Chłasko. Czy to można by też przenieść na, proszę wybaczyć, miłość?
0: Wydaje mi się, że Agnieszka też pod

0: trafiła uciekać, kiedy sytuacja się komplikowała, to Agnieszka uciekała od relacji, zarówno tych przyjacielskich, jak i miłosnych. A od Marka nie uciekła.
1: Ja się zastanawiam, czy tam cokolwiek, kiedykolwiek było proste.
2: Zdaje się, że nie musiało być proste. To znaczy, my bardzo lubimy i szanujemy współcześnie stabilne związki, długotrwałe, prawda? Ilość rozwodów i tak dalej powoduje, że nam się wydaje, że to jest naprawdę coś bardzo ważnego, budować stabilne relacje, relacje na całe życie, umieć się przyjaźnić nawet po rozpadnięciu relacji miłosnej i tak dalej. Oczywiście zapominając po drodze, że co twierdzą antropolodzy i w ogóle badacze człowieka, człowiek nie jest istotą skłonną do życia całe życie z jedną osobą. Monogamia nie jest w ogóle naszą cechą taką gatunkową i tak dalej, i tak dalej. Więc ich relacje były skomplikowane dlatego, że oni troszeczkę pozwalali dojść do głosu ich własnym naturom. To jest jasne, że oni się w ogóle nie mieścili w konwenansach ani dzisiejszej epoki, ani ówczesnej epoki, ani przeszłych epok. Natomiast część z nas po prostu uznaje, że norma jest czymś bezpiecznym, w czymś trzeba prędzej czy później się odnaleźć, czyli uwaga, dojrzeć do życia w pewnej normie kulturowej, czy społecznej, czy seksualnej, czy jakiejś tam. Część z nas współcześnie nawet, czy przedtem też, uznaje, że nie, że to nie jest do końca nasz obowiązek. To może być drogowskaz dla zagubionych albo dla niektórych, albo dla ludzi nielubiących eksperymentów, ale to nie jest nasz obowiązek. I właśnie zarówno Marek Łasko, jak i Agnieszka Osiecka byli po tej właśnie stronie. To znaczy gdzieś wiedzieli, jak wygląda norma i jakie przywileje się z nią wiążą, bo ta norma też daje przywileje prawne i inne, instytucjonalne i tak dalej w życiu społecznym i daje całe mnóstwo. Ale rezygnując z tejże normy i z tegoż też świętego spokoju, czy jakiegoś takiego nieskomplikowania, powiedzmy, osobistej sytuacji, trochę dawali upust podejściu do tego, kim naprawdę są, czyli starali się jakoś funkcjonować jako istoty w miarę naturalne i szukać własnej natury, własnego modelu życia. I co jest może imponujące, to, że robili to będąc osobami ciekawymi dla otoczenia, dzisiaj byśmy powiedzieli osobami publicznymi, i nigdy z tego nie zrezygnowali, a to było bardzo trudne, bardzo trudne. Ponieważ o te normy, o pilnowanie tych norm przez całe ich życia dopominały się jakby bardzo różne instytucje. Od państwa przez przyjaciół, to znaczy po dzieci na przykład, no nie wiem, dziecko Agnieszki Osieckiej, on też w pewnym momencie tęskniło do tej stabilności, której nie miało w związku z tym, jak mama żyła. Więc to jest może tak, że oni nie są jedyną parą w historii świata, która żyła niekonwencjonalnie, ale oni to robili w połowie lat 50., kiedy naprawdę w społeczeństwie były takie presje niesamowite na to, żeby być szeregowym obywatelem Polski Ludowej. I te presje były wszędzie, i w twórczości, i w życiu społecznym, i obyczajowym, i publicznym, no po prostu każdym. Więc to, że oni nawet na niwie prywatnej pozwolili sobie na pewnego rodzaju bezkompromisowość, to jest imponujące, bo to też ich bardzo dużo kosztowało. To ich też w jakiś sposób zniszczyło.
1: A na ile ta akceptacja funkcjonowania równocześnie w szerokim gronie osób bliskich, kochanek, kochanków działała w dwie strony?
0: Zupełnie działała. To znaczy, to było tak, że moment, w którym się spotkali, też był skomplikowany, jak zresztą cała relacja, czyli Agnieszka miała wówczas dwóch, trzech partnerów, tudzież potencjalnych partnerów. Marek lizał rany po Hannie Goldę i ten pierwszy moment spotkania, czyli wiosna 56 roku, od drugiego spotkania oddziela kilka miesięcy, niemal rok. I przez cały czas trwania związku oni swoje miłostki czy swoje romanse może nie omawiali. I też bym tego nie nazwał akceptacją. Być może dlatego, że ta relacja wymykała się tej normie, o której mówiła Karolina, czyli faktycznie monogami, to nigdy nie był jakiś wielki problem. Dla Marka na przykład większym problemem było to, że Agnieszka miała partnerów intelektualnych z teatru, niż to, że miała innych partnerów seksualnych, bo sam tej wierności w takim klasycznym znaczeniu nie dochowywał. Między nimi było przede wszystkim porozumienie intelektualne, porozumienie artystyczne, ale to, że akceptowali w sobie tę niepisaną, tak w zasadzie niepisaną umowę na nowoczesność i na to życie poza normą, życie poza konwenansem, jest znowuż, tak jak

0: powiedziała Karolina, jest na tym tle normy społecznej, też takiego społecznego obrazu życia rodzinnego. Pamiętajmy, że to są lata 50., co prawda druga połowa, więc już nie ma produkcyjniaków, ale dalej taki obraz rodziny to jest robotnik pracujący, ewentualnie inteligencja pracująca i żona może pracować, ale ma się też zajmować domem, muszą być dzieci, ponieważ trzeba demografię napędzać po katastrofie II wojny światowej. Ich to w ogóle nie interesowało. W takim najbardziej klasycznym znaczeniu ich to w ogóle nie interesowało, ale to też nie była taka jednoznaczna kontestacja i postawa, manifestacja buntu, tylko to było zupełnie naturalne. Ta relacja, ta natura ich relacji była zupełnie naturalna dla obojga i być może dlatego trwała tak długo i dlatego mogli dawać sobie tyle wolności w tej relacji, tyle przestrzeni wzajemnej. Tylko że znowuż, kiedy mówimy o związkach niemonogamicznych albo kiedy myślimy o związkach niemonogamicznych i pada takie sformułowanie związek otwarty, to od razu nasze myśli kierują się w stronę rewolucji seksualnej, w stronę relacji w ogóle mających naturę seksualną. A między Markiem a Agnieszką nie było żadnej jednoznacznej deklaracji, żadnej jednoznacznej umowy, tylko po prostu żyli swoim strumieniem, który się łączył i trochę rozdzielał, i trochę łączył, i trochę rozdzielał. I to jest tak wyjątkowe na tle epoki.
1: Czy po swoim literacko-emocjonalnym śledztwie mają państwo wrażenie, że udało się do końca te tajemnice Marka Chłaski i Agnieszki Osieckiej rozwikłać, czy jednak pewne kwestie cały czas pozostają za mgłą?
2: My mamy inne poczucie. Otóż proszę sobie wyobrazić, że Agnieszka Osiecka z Markiem Chłaską w pewnym momencie jakby Marek zaproponował, żeby oni się kiedyś nawzajem opisali. Oczywiście Marek Chłasko był, pewnie tak być Radego nie powiedział, zbyt leniwy na takie rzeczy, to po pierwsze, a po drugie, no, na emigracji miał trudności z pisaniem, miewał, więc pewnie nie w głowie mu było trzymanie zobowiązań zaciągniętych, nie wiem, dekadę wcześniej, ale Agnieszka Osiecka zrobiła to. To znaczy po śmierci Marka Chłaski pojechała na wakacje na Ibizę ze swoją ciotką arystokratką i jak zawsze na wakacjach, zwłaszcza z tą ciotką arystokratką, przy której się troszeczkę nudziła, pisała. Dużo, dużo pisała. Pisała wspomnienia, dzienniki. Codziennie pisała. I gros tych zapisków z 70 roku dotyczą właśnie Marka. Postanowiła jakby zrealizować to, o co on ją poprosił. I to jest taki gest, który my odkryliśmy. No, ta ich rozmowa o tym, że mieliby siebie opisać, ona jest tak napomknięta gdzieś tam w jakiejś notateczce Agnieszki Osieckiej, że trzeba było rzeczywiście na nią wpaść i jakby w ogóle zwrócić na nią uwagę. No, to jest taki, prawda, to jest też takie konwencjonalne, kiedy sobie nawzajem siebie opiszemy. I jakoś tak chcieliśmy dokończyć to, co sobie obiecali. Skoro nie mogli w dwie strony się opowiedzieć, tylko Agnieszka opowiedziała troszeczkę Marka, to chcieliśmy dać taką książeczkę, w której jakoś my ich sobie nawzajem dopowiadamy, no nie wiedzą za wiele o nich, no wiedzą tyle, ile nam zostawili, ale jednak raczej o tym myśleliśmy, nie tyle o tym, żeby wyjaśnić wszystkie tajemnice, tylko żeby dokończyć tę robotę, którą sobie kiedyś zadali, ale na to jak zwykle w życiu zabrakło czasu.
1: Czy Chłasko rzeczywiście był zbyt leniwy?
0: Był leniwy, ale wydaje mi się, że nieopisanie Agnieszki było pewnego rodzaju albo szacunku, albo przyznaniem się do porażki, bo łatwiej było opisywać kobiety w jego życiu, które nie były intelektualnym wyzwaniem, więc łatwo było je sprowadzić do roli, szczególnie w pisaniu emigracyjnym, do roli postaci towarzyszących mężczyznom, niż stworzyć postać, która by oddawała to, kim była i jak rozumiał Agnieszkę Osiecką Chłasko, bo to jest zadanie piekielnie trudne, nawet dla nas współczesnych. Mamy tutaj biografkę Agnieszki Osieckiej, która się w jednej książce nie zamknęła z biografią, próbując zrozumieć naturę Agnieszki, a co dopiero facet, który był zaangażowany emocjonalnie i nie miał takiego dystansu teoretycznie do bohaterki, którą miałby opisać. Więc tak, był leniwy, ale wydaje mi się, że opisanie Agnieszki było dla niego zbyt trudne.
1: Państwu się to udało znakomicie. Przy okazji powstał też, nie wiem czy taki był zamiar, ale powstał piękny portret środowiska artystycznego epoki, środowisk kabaretowo-teatralnych i filmowych, bo przecież i w jednych i w drugich Chłasko i Jasiecka się pojawiali. Mam nadzieję, że jeszcze do tej sprawy wrócimy dziś. Raptem zdążyliśmy zasygnalizować, że Państwa książka się pokazuje. Chłasko Osiecka, byle nie o miłości. Książka autorstwa Karoliny Felberg i Radosława

trzecia część symfonii F-dur Ludwika van Beethovena, orkiestra symfoniczna z Montrealu i Kent Nagano. 51 minut po godzinie 16. Międzynarodowy Festiwal Teatru Lalek i Animacji Filmowych dla Dorosłych, Lalka też człowiek, od 20 lat przekonuje widzów

0: że sztuka animacji, w tym teatr lalek, jest równoprawna wobec innych języków sztuki. O jubileuszowym festiwalu z dyrektorem organizacyjnym Markiem Żurawskim rozmawiała Ludwika Gołaszewska-Siwiak.
1: Na stronie festiwalu mówią Państwo, czym lalka nie jest. Nie jest tylko i wyłącznie metodą dydaktyczną, nie jest tylko i wyłącznie dla dzieci. To czym lalka i teatr animacji dla Państwa jest?
2: Jest środkiem do przekazania ważkich problemów, z którymi się borykamy na co dzień. Tyle, że właśnie za pomocą przedmiotu, bo lalka jest rodzajem przedmiotu. Jest opera, gdzie tańczymy i śpiewamy. Jest balet, który posługuje się troszkę inną formą. Jest pantomima, no i jest teatr lalek. Więc jest to właściwie równoważne, tylko każde z tych mediów posługuje się troszeczkę innym językiem.
1: Co wyróżnia teatr animacji, teatr lalek od innych form?
2: Posługujemy się przedmiotem, formą i ona jest właściwie bezwładna. Otrzymuje życie w momencie, kiedy dotykają ją ręce lalkarza. W związku z tym jest też takim symbolem, bo to niekoniecznie zawsze, jak słyszymy lalka, to od razu widzimy marionetkę, bacynkę czy inny rodzaj lalki, ale lalką może być dokładnie wszystko, z czym, co można zaanimować. Więc czasami to jest tak, że jest to rzeźba, czasem jest to karton czy papier, innym razem jest to przestrzeń, nie ma aktora, jest przestrzeń i ona jest w jakiś sposób ożywiana właśnie przez aktorów, którzy są niewidzialni. Innym razem może to być po prostu ciało człowieka i człowiek zamienia się w lalkę, coś w rodzaju pantomimy, ale na troszkę inny sposób.
1: Za Państwem 19 edycji festiwalu. Można powiedzieć, że w tym roku edycja jubileuszowa. A czy przez te 19 lat udało się przekonać publiczność, że lalka to też człowiek?
2: Myślę, że tak. Na pierwszych dwóch edycjach ja sam miałem osobiście rozmowy z niektórymi naszymi widzami, bo przychodzili z małymi dziećmi. Tłumaczyłem, że niestety nie wpuścimy, bo dzieci są troszkę za małe, a spektakl jest dedykowany dla widza dorosłego, na co słyszałem. Proszę pana, ja wiem lepiej. Teatr lalek to jest dla dzieci. Oczywiście nie wpuszczaliśmy, natomiast już takich sytuacji nie ma. Udało nam się przekonać, że teatr lalek jest takim równoprawnym teatrem jak każdy inny.
1: To czego możemy się spodziewać na tej 20. edycji festiwalu?
2: Oj, tradycyjnie super spektakli. Wspaniałe spektakle z Hiszpanii, z Włoch, z Niemiec, ze Słowacji, z Czech. Oczywiście jest z Polski. W sumie będzie 11 prezentacji. Zaczynamy od spektaklu, wykładu na temat relacji aktor, sobowtór, cień. Tony Rambeau, jest to wspaniały lalkarz hiszpański z olbrzymim dorobkiem, będzie przekonywał za pomocą swojego sobowtóra, który się pojawia na scenie. I ten sobowtór stara się przekonać Tony'ego, że wiesz, ty mówisz, że jesteś taki ważny, a zobacz, wszyscy patrzą na mnie. Wspaniały spektakl młodej adeptki sztuki lalkarskiej z Białegostoku, która podejmuje temat strony wizualnej władzy, albowiem historia opowiada o królu Filipie hiszpańskim, to jest, o ile pamiętam, XVIII wiek, który borykał się z różnymi problemami politycznymi, administracyjnymi, ale największą bolączką było to, że był po prostu szpetny. O podróżach i wspomnieniach z tych podróż, o doświadczeniach z kontaktem z inną kulturą, trochę śpiewu, trochę muzyki, oczywiście lalki i to różnego typu, bo i cieniowe, i tradycyjne. Dromosofista włoskiej grupy teatralnej. Wszystkie informacje oczywiście można znaleźć i na Facebooku oraz na stronie lalkatezczłowiek.eu.
0: I tam też znajdą Państwo bezpłatne wejściówki na festiwal Początek już w piątek 9 października.

0: Autopromocja.
1: Czy tego chcemy, czy nie, istniejemy w świecie zaprojektowanym i skonstruowanym, także w sensie architektonicznym. Jak czytać architekturę? Jak wyglądała ona w przeszłości? Jak wygląda teraz? I jakim wyzwaniom będzie jej dane stawić czoła w przyszłości? Wreszcie, co o swoich realizacjach mają do powiedzenia sami architekci? O tym wszystkim rozmawiam z moimi gośćmi w audycji Studio Projektowe. W czwartek, parę minut po 13:00. Do usłyszenia. Aldona Łaniewska-Wołk.
2: Zanim na dobre pochłoną nas emocje związane z konkursem skrzypcowym imienia Henryka Wieniawskiego, porozmawiamy o jego patronie. Okrzykniętym kiedyś ostatnim wirtuozem romantyzmu, następcy Paganiniego, obywatelu świata, którego życie było niekończącą się trasą koncertową. Moim i Państwa gościem będzie Mateusz Borkowski, autor małej monografii poświęconej Wieniawskiemu. Zapraszam dziś o 22:00. Michał Dębski-Wachowicz.
3: Zasadnicza nowelizacja ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, w której zapisano m.in. obowiązek organizowania konkursu na dyrektora instytucji nie rzadziej niż co 10 lat oraz projekt ustawy o ochronie rynku książki, zawierający zapis o wprowadzeniu jednolitej ceny książki przez pierwsze 12 miesięcy. Takie dwa dokumenty trafiły pod koniec września do Rządowego Centrum Legislacji. O ich szczegółach i możliwych konsekwencjach dla polskiego życia kulturalnego porozmawiamy już dziś po 19:00 w audycji O Wszystkim z Kulturą. Zapraszam, Katarzyna Hagmajer-Kwiatek.
0: Autopromocja.
4: Program drugi, jest 17:00.
0: Przegląd prasy zagranicznej.
4: Dziś środa, czyli prasa ukraińska i Mariana Kryl. Dzień dobry.
5: Dzień dobry. Dziś skupimy się na Kijowie i niestety na wynikach ostrzałów w wyniku nocnego ataku na Kijów. W dzisiejszej nocy po raz kolejny uszkodzono pomieszczenia studia filmowego imienia Aleksandra Dowrzenki. Budynek Narodowej Akademii Nauk też w Kijowie, który został częściowo zburzony w ubiegłym tygodniu, ma zostać zamknięty po ataku Rosji. Uszkodzony jest prawie 40% pomieszczeń. A wywiad ukraiński GUR ujawnił nazwiska osób zamieszanych w nielegalne wykopaliska w historycznej części Chersonesu na Krymie. W wyniku rosyjskiego ataku minionej nocy uszkodzono dach 6 i 7 pawilonu filmowego studia imienia Aleksandra Dowrzenki w Kijowie, a na terenie obiektu wybuchł pożar. Po poprzednim ataku, który miał miejsce latem, pomieszczenia te nie były użytkowane, informuje Suspільна Kultura. Jak przekazał dyrektor instytucji Andrii Dączyk, wybuch na terenie studia filmowego miał miejsce około 3:30 nad ranem. Pracownicy ochrony natychmiast przybyli na

0: miejsce i zauważyli, że na dachu budynku z trzema pawilonami wybuchł pożar. Na teren studia filmowego wezwano ratowników, jednak w tym momencie w Kijowie nadal obowiązywał czerwony poziom alarmu powietrznego, dlatego ratownicy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa nie mogli przybyć od razu ze względu na możliwość ponownych ataków. Po odwołaniu alarmu szybko dotarli na miejsce i ugasili pożar. Studio filmowe imienia Aleksandra Dowżenki poniosło już znaczne zniszczenia podczas rosyjskich ataków na Kijów na początku czerwca. Wówczas dwa trafienia rakietowe uszkodziły 18 budynków, sieci inżynieryjne oraz obiekty dziedzictwa kulturowego na terenie studia. Wśród uszkodzonych obiektów znalazł się główny pawilon filmowy z lat 20. XX wieku. Budynek Prezydium Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie, uszkodzony w wyniku rosyjskiego ataku, ma zostać zakonserwowany przed nadejściem mrozów, ponieważ zniszczeniu uległo około 40% jego pomieszczeń. Tak stwierdził pierwszy wiceprezes Narodowej Akademii Nauk Wiaczesław Bohdanow, informuje portal New Voice. Ta część budynku, która nie uległa uszkodzeniom w wyniku uderzenia i pożaru, niestety również nie nadaje się obecnie do użytku, ponieważ płonął dach, a woda, która na niego spływała, spowodowała uszkodzenia tych pomieszczeń, podkreślił naukowiec. Obecnie Kijowska Służba Ratowniczo-Awaryjna usuwa najbardziej niebezpieczne elementy konstrukcji. Pracownicy Akademii również włączyli się w sprzątanie budynku. Z pomieszczeń mają zostać wywiezione gruz, śmieci oraz wilgotne, uszkodzone materiały, po czym rozpoczną się prace mające na celu zabezpieczanie ocalałej części budynku. Według Bohdanowa Narodowa Akademia Nauk Ukrainy przygotowuje obecnie projekt konserwacji budynku. Jego realizację planuje się zakończyć przed nadejściem mrozów. W wyniku ataku na budynek Akademii Nauk w Kijowie 28 września zginęło dwie osoby. Budynek został wzniesiony w XIX wieku według projektu architekta Aleksandra Beretiego i stanowi zabytek architektury i historii o znaczeniu krajowym. Wywiad ukraiński GUR opublikował dane 5 osób, które uznaje za zamieszane w nielegalne prace archeologiczne na terytorium okupowanego Krymu, czytamy w ukraińskiej Prawdzie. Od lat 2020-2021 Rosjanie prowadzą nielegalne prace archeologiczne na terenie i w pobliżu Chersonesu Tauryjskiego w ramach projektu Nowy Chersones. W celu budowy parku historyczno-archeologicznego oraz kompleksu muzealno-sakralnego Rosjanie ingerowali w środowisko historyczno-archeologiczne tego zabytku, co doprowadziło do uszkodzenia i zniszczenia części warstwy kulturowej. Osoby te są związane m.in. z Rosyjską Akademią Nauk, Fundacją Moja Historia, z miastem Sewastopol i Donieckim Uniwersytetem. Wywiad ukraiński opublikował również informacje dotyczące 14 dóbr kultury, które według tych danych zostały skradzione ze starożytnego miasta Mirmekium podczas nielegalnej wyprawy badawczej. Chersones Tauryjski to wyjątkowy zabytek historyczny z czasów starożytnych i jest to jedyny zabytek na Krymie o znaczeniu światowym. I to wszystko w przeglądzie prasy ukraińskiej na dziś.
1: A ten przegląd przygotowała i przedstawiła Mariana Krill. Bardzo dziękuję.
0: Duże dziękuję.
1: Słuchają Państwo Dwójki, jest 5 minut po 17:00.

0: Allegro, pierwsza część koncertu obojowego B-dur op. 9 Tomasa Albinoniego. Jest 10 minut po godzinie 17. Słuchają Państwo programu drugiego. Już teraz nie tyle o Złotą Polską, co o rzeszowską muzyczną jesień swojego gościa będzie pytał Karol Furtak.
1: Gość dwójki.
2: Dzień dobry. W studiu programu Drugiego Polskiego Radia dziś pianista, kameralista, związany z zarządem Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kameralistów oddziału w Krakowie Grzegorz Mania. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: A rozmawiać będziemy na temat 10. Rzeszowskiej Jesieni Muzycznej, czyli Festiwalu Muzyki Kameralnej, no siłą rzeczy odbywającym się w Rzeszowie. 10 festiwali, to już trochę czasu upłynęło, ale ja się zastanawiam, skąd w ogóle pomysł, by przyjrzeć się temu, jak wygląda życie muzyczne na Rzeszowszczyźnie i by zaszczepić tam jakąś ideę skupioną właśnie wokół muzyki kameralnej.
3: To jest pomysł związany z w ogóle istotą programową stowarzyszenia, które prowadzimy i w ogóle chyba istotą organizacji pozarządowej, bo naszym celem jest wychodzenie poza tradycyjne sale koncertowe, poza główne ośrodki miejskie, docieranie z muzyką kameralną, a więc muzyką bardzo bliską odbiorcom, docieranie nawet w bardzo małych miejscowościach. Ja się czasem uśmiecham, że robiliśmy z klasyką przez Polskę, zanim klasyka przez Polskę została wymyślona, bo właśnie na przykład na

0: Podkarpaciu takie koncerty też realizowaliśmy i one były świetnie przyjmowane. Więc tym bardziej w Rzeszowie, gdzie akurat funkcjonuje i filharmonia, i szkoła muzyczna, tym bardziej w Rzeszowie chcieliśmy taki festiwal zorganizować. To jest też związane nawet z moimi osobistymi doświadczeniami. Ja osobiście pochodzę z Zielonej Góry, uwielbiam to miasto, ale gdy dorastałem, to rzeczywiście moja główna oferta koncertowa, z jaką mogłem się zetknąć, no to była Filharmonia Zielonogórska, a więc siłą rzeczy głównie koncerty orkiestrowe, symfoniczne. I dopiero później gdzieś, nawet sam ucząc się, odkryłem magię trochę muzyki kameralnej, więc nieprzypadkowo i w Rzeszowie, ale w Zielonej Górze też realizujemy festiwal kameralny.
1: To powiedzmy tylko, z klasyką przez Polskę to przedsięwzięcie Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca, w którym zdaje się z Katarzyną Budnik pan
0: dwukrotnie,
1: brał
0: tak,
1: udział.
0: Dwukrotnie, to świetne koncerty, bo absolutnie genialna publiczność. To jest jakby potwierdzenie tej tezy, że nie ma jakiegoś takiego elitaryzmu muzyki klasycznej, że z muzyką można dotrzeć do każdej społeczności, a wręcz powiedziałbym nawet, że w tych mniejszych, tych właśnie pozbawionych oferty tej takiej kulturalnej, artystycznej, klasycznej, jest to zapotrzebowanie nawet większe.
1: Ale wracamy do Rzeszowa i do jesieni muzycznej. Te mniej więcej 10 lat temu trudne były początki, trudno było zainteresować mieszkańców tego miasta muzyką kameralną.
0: Tak, ale nawet nie wiem, czy muzyką kameralną, generalnie nowym produktem, powiedziałbym tak trochę nowocześnie, bo to był nowy festiwal, który stawiał swoje pierwsze kroki, to było też nowe wydarzenie w stowarzyszeniu, więc myśmy się sami uczyli i miasta, i publiczności. Formuła festiwalu też się krystalizowała, pojawiali się nowi partnerzy. Taka stabilizacja w końcu się pojawiła, to znaczy i partnerzy, z którymi chcemy robić koncerty, i publiczność, która, mam wrażenie, że do nas się przywiązała chyba najbardziej w czasie pandemii, kiedy udało nam się nie odwołać koncertów, kiedy jakoś tak się wstrzeliliśmy w różne kolory stref, że udało się wszystkie koncerty zachować, i myślę, że to zostało bardzo docenione wtedy też przez publiczność, więc dużo się zmieniło, także w takich aspektach, powiedziałbym, ilościowo, jako bo zaczynaliśmy od trzech koncertów, na tyle nam pozwalała dotacja. Dzisiaj mamy ich już 8 przez cały miesiąc, ale no nie tylko idzie o samą ilość koncertów, ale też liczebność grup, które występują, bo i pojawia się prawie orkiestra, zespół kameralny, pojawia się oktet, kwartet, a więc te takie, powiedziałbym, drogie formacje kameralne.
1: Drogie formacje kameralne, ładna etykieta, można pomyśleć. Koncert rozpoczęli państwo wraz z początkiem października. Pierwszy odbył się drugiego dnia miesiąca, a cały 10. festiwal zakończy się 25 października po 18. Zanim o programie, bo ja nie ukrywam, że ten jest dość interesujący i biorąc pod uwagę nawet to porównanie, które pan zastosował, porównanie z cyklem z klasyką przez Polskę, to mam wrażenie, że te państwa programy są dość ambitne. Ale jeszcze o przestrzeniach pomówmy, bo wspomniał pan, że państwo się uczyli Rzeszowa także w takim sensie czysto logistycznym. Gdzie dziś odbywają się koncerty organizowane pod szyldem Rzeszowska Jesień Muzyczna?
0: Dwa nasze główne miejsca to Kościół Dominikanów, Kościół Świętego Jacka, ze świetną atmosferą, świetną publicznością i w ogóle jest to taka jakaś muzyczno-logistyczna, organizacyjna przyjaźń, która nam bardzo dobrze służy, jeśli chodzi o festiwal. Tam odbywają się z natury rzeczy koncerty bez fortepianu, co mnie jako osobę programującą festiwal, pianistę swoją drogą, zmusza do pewnej elastyczności, bo tych programów bez fortepianu kameralnych jest mnóstwo, jeśli się tak zastanowić. No tylko trzeba ich właśnie poszukać, ale dzięki temu może się pojawić kameralistyka nieoczywista. Znaczy zespoły, które właśnie formują się i są na przykład jednoimienne, zespoły, które aranżują dla siebie. Ja lubię taką elastyczność programową i zmuszanie siebie samego do poszukiwania. Natomiast drugim naszym głównym partnerem jest już od paru lat Zespół Szkół Muzycznych imieniem Karola Szmanowskiego w Rzeszowie, z bardzo przyjemną salą koncertową. No i w tym roku serdecznego się bardzo cieszymy nowiutkim fortepianem Yamaha, więc to oczywiście jest ten element, który do dobrego wykonania koncertów jest potrzebny. Więc opieramy się na tych dwóch miejscach, ale w przeszłości koncerty realizowaliśmy też w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Współpracowaliśmy też z Izbą Inżynierów Budownictwa, bo staramy się bardzo często wychodzić z koncertami poza takie standardowe sale, miejsca, trochę przyciągnąć naszą publiczność gdzie indziej, pokazać, że muzyka w sumie może rozbrzmiewać wszędzie.
1: Patrzę sobie na program tegorocznej Rzeszowskiej Jesieni Muzycznej. No program bardzo bogaty i bardzo zróżnicowany także stylistycznie, bo choćby, wspomniał pan o fortepianie, ale zapraszają państwo także muzyków zainteresowanych tą epoką, czy tymi czasami w dziejach muzyki, kiedy o fortepianie nawet nie było co marzyć. Mam na myśli te wątki w programie festiwalu, które związane są choćby

0: z muzyką Antonia Vivaldiego.
1: Tak, tych wątków też będzie więcej, to trochę trudno ich uniknąć, bo musielibyśmy udawać, że muzyki kameralnej nie było wcześniej, niż powstał fortepian. To by był jakiś taki gwałt historyczny, więc te wątki i pojawiają się na festiwalu już od jakiegoś czasu i będą w kolejnych latach. Pojawiają się rzeczy nieoczywiste, bo my też lubimy z jednej strony zapraszać zespoły istniejące, zespoły, które budują jakąś swoją tożsamość i repertuar, ale z drugiej strony bardzo też lubimy

0: gwiazdorski sekstet smyczkowy. W tym roku takim przedsięwzięciem jest choćby trio fortepianowe z Marią Machowską, Magdaleną Bojanowicz i z Miszą Kozłowskim. Oni się znają wszyscy znakomicie, ale jeszcze w trio nie mieli okazji i tą okazję będą mieli u nas na festiwalu. To jest też właśnie ten element taki programowy, taki nieoczekiwany, gdzie zaskakujemy nie tylko publiczność, ale samych wykonawców, bo wchodzą w jakąś żywą interakcję między sobą. To jest kapitalne. To jest przyczyna, dlaczego ja w ogóle robię osobiście muzykę.
1: Ten ansambl, nowy ansambl, o którym pan wspomniał, Maria Machowska, Magdalena Bojanowicz i Misza Kozłowski, to artyści, którzy wystąpią we wspomnianej już dacie, 25 października, na koncercie finałowym festiwalu. No i patrzę sobie w program. To tak, Andrzej Panufnik, Cecil Chaminade i Felix Mendelssohn. Raczej trudne to zadanie dla muzyków, kameralistów, którzy dotychczas ze sobą nie grali.
0: Nie powiedziałbym. Znaczy, po już latach uprawiania kameralistyki mam to doświadczenie, że jeżeli rzeczywiście mamy znakomity skład, który z natury rzeczy gwarantuje też znakomite przygotowanie, to to, co się zdarza, oczywiście wymaga paru prób, ale to, co się zdarza, ma w sobie tą taką magię pewnej spontaniczności spotkania. I oczywiście moglibyśmy dyskutować. Jest wielki walor grup, które ze sobą współpracują stale. Oczywiście. Te grupy i mają wspólne brzmienie, bardzo takie spójne, koherentne i wspaniałą synchronizację. I te grupy też się u nas pojawiają. Ale to jest jeden z nurtów kameralistyki. Innym jest właśnie to, że zbieramy ludzi, którzy chcą ze sobą zagrać znakomitą muzykę. I ja tutaj jestem akurat o to spokojny. Znaczy wiem też, że już próbują, więc to będzie znakomite przygotowanie. Natomiast ja lubię ten taki wątek tego, że z tego może się urodzić bardzo ciekawa współpraca i to, że to trio, mam nadzieję, usłyszymy jeszcze kilkukrotnie, a więc w pewnym sensie będziemy takimi akuszerami nowej formacji kameralnej.
1: Program dalej. Przeglądając wszystkie koncerty, które odbywają się w październiku w Rzeszowie, te, które państwo organizują, no czytamy tak. Weinberg, Lux, Ritterband, Weinberg, raz jeszcze Szymanowski, Debussy, Arvo Pärt, Thierry Esquesh, Artur Zagajewski, Caroline Shaw, Krzysztof Penderecki, etc., etc. No właśnie, to powód, dla którego wcześniej w tej naszej rozmowie użyłem hasła dość ambitne programy.
0: Tak, ale jakby założenie jest takie, żeby publiczność konfrontować z ciekawymi zjawiskami, żeby, znaczy pierwsze założenie jest proste, znaczy zawsze naszych wykonawców prosimy o to, żeby w ich programie pojawił się co najmniej element Polski. Bez nachalności, to nie musi być stuprocentowo program Polski, ale chcemy, prowadząc jakby taką politykę tego, że polska kameralistyka jest naprawdę wartościowa. I to jest akurat prawda. Nawet gdy sobie dyskutujemy o jakichś takich niedoróbkach, czy może nieszczęśliwościach w muzyce symfonicznej i tak dalej, to jeśli chodzi o kameralistykę, to mamy tutaj kapitalne arcydzieła i to cofając się bardzo w historię. To też zawsze prosimy muzyków, żeby to się pojawiło, ale żeby pojawiło się właśnie w kontekście. I lubimy też programy, w których zestawiane są czasem nawet skrajności. Dlatego w programach bywa pomieszana muzyka współczesna z muzyką trochę, powiedziałbym, mniej współczesną, albo też po prostu XIX-wieczną, bo to też pozwala publiczności znaleźć ten taki moment czy element dla siebie. To nie jest festiwal muzyki współczesnej dla publiczności już wyrobionej. To nie o to chodzi, choć te bywają też ciekawe i paradoksalnie często przychodzą na nie osoby niezainteresowane nawet tym, bo szukają nowych brzmień albo nowych stanów emocjonalnych, powiedziałbym. To jest festiwal dość powszechny, to też zawsze dlatego prosimy o to, żeby repertuar był zróżnicowany. Stąd pojawiają się i nazwiska ciekawe, owszem, ale pojawiają się też takie, powiedziałbym, oka puszczone do publiczności, bo nawet gdy mówimy o koncercie, gdzie choćby pojawia się w tym pierwszym koncercie, gdzie jakby nazwiska może same od razu nie zachęcały, bo Weinberg, Lux, Ritterband to taka mieszanka mniej znanych kompozytorów, ale w toku tego koncertu jakby staraliśmy się przemieszać i pieśni w różnych językach, bo tam był i hebrajski, i jidysz, i polski, no ale właśnie był polski, w tym kapitalne pieśni, niezwykle dowcipne Luxa, które po prostu publiczności sprawiają przyjemność, bo Lux do tych dowcipnych tekstów Juliana Tuwima o śwince morskiej, albo o Dyziu Marzycielu, no dorobił kapitalną warstwę muzyczną, także właśnie publiczność, która być może wcześniej musiała być skupiona, dostaje też ten moment taki, ojej, no nie bójmy się tego słowa, przyjemności.
1: Nie wiem dlaczego, ale też gdy wspomniał pan o tych mniej poważnych pieśniach Luxa, pomyślałem o tej śwince morskiej, która jakoś tak już przylgnęła chyba do tego nazwiska i do jego dorobku w zakresie liryki wokalnej. No ale z tych, powiedzmy, eksperymentalnych ruchów programowych pan wspomniał, że to pan odpowiada za program rzeszowskiej jesieni.

0: muzycznej. Który z tych, no powiedzmy, eksperymentów z pańskiej perspektywy jest w tym roku najbardziej wart uwagi?
1: To trochę pyta mnie pan, żebym wybrał dziecko, które najbardziej kocham. To będzie trudne. Ja osobiście jakoś najbardziej jestem ciekaw oktetu wokalnego Arts and Voices, ale to też dlatego, że raz, że oczywiście jestem miłośnikiem tego oktetu, ale dwa, że akurat ciekaw jestem w tym wnętrzu, bo to jest zawsze wypadkowa tego, kto się zdarza z jakim programem, w jakim wnętrzu, co to wygeneruje. A znając publiczność rzeszowską i wiedząc, kto przychodzi akurat do Kościoła Dominikanów, mam taką intuicję, że to będzie wieczór magiczny, że ten wieczór rzeczywiście publiczność wyjdzie z takim poczuciem, że uczestniczyła w czymś niesamowitym. Znaczy, chcę wierzyć, że z każdego wieczoru tak wyjdą. Myślę, że znakomicie, bo znów patrząc na akustykę tego kościoła, znakomicie przyjęte zostaną cztery wiolonczele właśnie ze względu na to takie niskie, aksamitne brzmienie tam w kościele rozchodzące się. Myślę, że to też będzie niesamowity wieczór. No wiem już, bo spotykamy się trochę później, że mamy za sobą wspaniały koncert Soyang-yeon, gdzie no, sonata na przykład Brahmsa była fajerwerkiem, była czymś niezwykle smakowitym, a Weinberg, to było rzeczywiście kolosalne doświadczenie. Więc jedno takie mamy za sobą. Ja jakoś tak sobie dużo obiecuję właśnie z tej takiej konfiguracji, miejsce, ludzie, pora, program i tak dalej. Dużo właśnie sobie obiecuję po Arts and Voices.
0: 23 października, dokładnie wtedy odbędzie się ten koncert. W programie muzykalnym między innymi bardzo ściśle związanej z tym zespołem Anny Rosławskiej Musiałczyk, czyli nowa muzyka, ale powiedziałbym bardzo przyjemna dla ucha. Koncert Polish Cello Quartet, o którym pan wspomniał, to by nie pozostawić naszych słuchaczy z brakami informacyjnymi, to z kolei koncert, który no, już się odbył 4 października w programie PERT i wspomniany już m.in. Thierry Jeskeszna, a z drugiej strony Edward Grieg, Weinberg, Brahms. O tych kompozytorach w interpretacjach m.in. Soyang-yeon wspomniał pan już, a w programie jeszcze Szymanowski i Debussy. Muzyka polska to m.in. pieśni, które 24 października przyjedzie do Rzeszowa wykonywać Urszula Kryger z Pawłem Cłapińskim, który partnerował będzie jej przy fortepianie. No sprawdzone nazwisko, można powiedzieć. I mam poczucie bardzo specyficzne zderzenie kilku muzycznych światów, bo mamy z jednej strony polskie pieśni Ludomira Różyckiego, z drugiej zapewne mazurki z tekstami Pauline Viardot, mazurki Fryderyka Chopina, no i pieśni Ferenca Lista. Skąd pomysł na takie akurat zestawienie kompozytorów i ich twórczości?
1: To był akurat autorski pomysł Urszuli Kryger. Myśmy chcieli może bardziej monograficzny koncert pieśni Ludomira Różyckiego. I to jest piękno też programowania tych festiwali. Ja staram się bardzo twórczo rozmawiać z wykonawcami i zostawiać im przestrzeń na to, żeby zaproponować repertuar, bo oni sami mnie często zaskakują. Akurat te osoby, które uprawiają kameralistykę i szukają ciekawych rzeczy, bardzo często, powiedziałbym, w arsenale, w repertuarze, mają rzeczy potężne, a mało znane. Ja się często sam przy nich uczę, ale to akurat oznacza, że oni sami mogą ułożyć program bardzo mądrze, wedle jakiegoś klucza. Tu kluczem jest szansa, że będzie Chopin, to pytanie oczywiście do Urszuli Kryger, bo ten Chopin jak taki cień tam przecież oczywiście Różyckiego też dotyczył wszystkich praktycznie polskich kompozytorów. Natomiast tak, to nigdy nie jest tak, że program, który się pojawia gdzieś w mojej głowie, jest muzyką narzucony, rozmawiamy o tym i bardzo często jest tak, że on jest jednak rezultatem wspólnych naszych decyzji, z czego ja się osobiście cieszę, bo nie lubię tych sytuacji, kiedy jest zamówienie i konieczność zagrania czegoś, w czym muzycy nie czuliby się komfortowo. Więc tu trochę autorskiego elementu Urszuli Kryger.
0: Ale myślę, że warto też wspomnieć, że taki, powiedziałbym, interesujący cień rozpościera się, gdy pomyśli się o tych trzech nazwiskach. Mam na myśli niemiecką tradycję, Lista w tym wszystkim, no i to, jak on rezonował z paryskim światem kultury muzycznej. Mam poczucie, że my często nie doceniamy tego, jak wielki wpływ miał List na kształtowanie muzyki francuskiej stricte już końca XIX stulecia. Wspomniał pan o muzykach. Króciutko zatem proszę powiedzieć. Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów, jeżeli chodzi o wykonawców, wybiera pan ich z grona członków stowarzyszenia, czy to jest raczej otwarta formuła?
1: To jest otwarta formuła. Znaczy, ja zawsze powtarzam osobom, które chcą do nas dołączyć, że nie jesteśmy agencją koncertową, więc dołączenie do stowarzyszenia nie wiąże się z graniem na koncertach. To są rzeczy jakby zupełnie oddzielne. Choć oczywiście zdarza się, bo mamy, użyję słowa może nieładnego, ale dumny jestem z tego, że mamy rezerwuar potężny, bo mamy ponad 270 członków i czasem mam wrażenie,

0: że naprawdę kolekcję zacną. To też oczywiście bardzo wielu członków stowarzyszenia gra na koncertach, ale nie tylko, bo tu jakby my jesteśmy przede wszystkim, powiedziałbym, taką spółdzielnią projektów, spółdzielnią muzyków, którzy mogą swoje projekty przez to realizować. Wielu z nich realizuje swoje indywidualne projekty, pomagamy im realizować na przykład stypendia artystyczne. Każdy z festiwali też jest takim projektem, a więc ma osobę, która stoi za nim i, no i ma jakąś wizję artystyczną. I w tej wizji czasem członkowie pasują zdecydowanie, ale to zresztą musi być otwarta formuła. Nie dałoby się inaczej, bo jakby oczywiście mógłbym sobie założyć taki idealny świat, w którym wszyscy należą do stowarzyszenia. Się nie zdarzy, nie musi się zdarzyć. Natomiast to też wynika właśnie z charakteru kameralistyki, że bardzo często pojawiają się nowe formacje albo ludzie grają ze sobą i pojawia się nowy projekt, no i gdybyśmy się zamykali tylko na członków stowarzyszenia, no to musielibyśmy się zamknąć na ciekawe zjawiska. Bardzo bym nie chciał.
1: Patrzę sobie jeszcze raz na program 10 już Rzeszowskiej Jesieni Muzycznej. Dętych trochę brakuje w programie.
0: To w tym roku. W poprzednich latach było dużo Dętych, bo pojawiało się i trio strojkowe. W zeszłym roku był kwartet waltorniowy. Pojawił się sekstet Dęty i wykonywaliśmy kapitalny sekstet Leo Smitha, więc i Pulenka też oczywiście. Więc jakby w całej takiej historii festiwalu Dętych mi nie brakuje. Jakby tej kameralistyki staramy się wręcz nie unikać, a raczej promować, bo ona jest właśnie też jedną z tych takich formacji nieoczywistych. I wróci, bo pojawi się na przykład w przyszłym roku trio smyczkowe z klarnetem, więc no akurat w tym roku tak wyszło. Zamiast Dętych jest po prostu trochę głosu. Powiedzmy, że też operujemy ruchem powietrza. Natomiast Dęte jak najbardziej wrócą. Ich jest, było na festiwalu dużo i będzie, bo jest nam to bliskie. To są bardzo ciekawe repertuary. To jest bardzo ciekawa muzyka, jak myślę na przykład o samym trio strojkowym. To tam są niezwykle kolorowe rzeczy, choćby Tansmana, czy właśnie bliskiego Milaksa. Więc nic tylko pokazywać publiczności.
1: A to mówił Grzegorz Mania, a miał na myśli festiwal 10 w tym roku. Rzeszowska Jesień Muzyczna, no ale mamy nadzieję, że nie ostatnio. Dziękuję za tę dzisiejszą wizytę. Do usłyszenia, no i do zobaczenia być może w Rzeszowie.
0: Dziękuję bardzo, zapraszam.
2: O Rzeszowską Jesień Muzyczną pytał Karol Furtak. Jest 17:30.

0: Rebecca Clark i jej sonata na altówkę i fortepian to była część druga. Katarzyna Budnik i Grzegorz Mania, który przed kilkoma minutami zapraszał Państwa do Rzeszowa na tegoroczną jesień muzyczną. 34 minuty po godzinie 17, a tymczasem do Teatru Komuna Warszawa zaprasza Państwa Dominik Gac. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Chociaż nie będziemy rozmawiać o spektaklu Komuny Warszawa, tylko o gościnnym spektaklu Teatru Malabar Hotel. To jest spektakl Uma Devi poświęcony Wandzie Dynowskiej. Premiera już się odbyła, premiera światowa z początkiem tego roku w Indiach. Dlaczego akurat tam?
1: Ponieważ jest to historia polsko-indyjska.
0: Właśnie.
1: Co się zowie. Wanda Dynowska, czyli absolutnie niezwykła postać. Osoba zaangażowana w ruch piłsudczykowski, można by tak powiedzieć, w Polsce, która później wyjeżdża do Indii. Tam staje się bardzo ważną postacią, zakłada ośrodek pomocy dla tybetańskich sierot. Sierot wojennych w wyniku agresji chińskiej. Współpracuje też z Mahatmą Gandhim. Ma generalnie bardzo bogaty życiorys, też taką misję sama sobie wyznaczyła łączenia, czy też może opowiadania Indiom o Polsce i Polsce o Indiach.
0: Budowanie pomostu albo próba budowania pomostu.
1: Tak, tłumaczyła wiele książek, również tych fundamentalnych dla hinduistycznych religii. Była zaangażowana w Polskie Towarzystwo Teozoficzne, ale założyła Bibliotekę Polsko-Indyjską i to była taka inicjatywa dla wielu osób w Polsce, myślę, że nieoceniona, no bo też te Indie jako pociągające, ezoteryczne, tajemnicze nagle się jakkolwiek zaczęły rozjaśniać, można było się czegoś faktycznie dowiedzieć. Na czym to polega. I też ciekawa rzecz, że to nie Teatr Malabar Hotel pierwszy w tym środowisku teatralnym się tak Dynowską zainteresował. Pamiętam już sprzed wielu lat sytuację, w której to jej stupę nagrobną odnalazł we własnej wyprawie Włodzimierz Staniewski, czyli szef Teatru Gardzińce, Ośrodka Praktyk Teatralnych Gardzińce, który był postacią, być może jest nadal postacią Dynowskiej, bardzo zafascynowany. Urządził wtedy też taką wystawę poświęconą Bibliotece Polsko-Indyjskiej i nawet zorganizował w Lublinie i Gardzińcach festiwal, na który zaprosił artystów z Indii. Więc Teatr Malabar Hotel, który również, podobnie jak Staniewski wcześniej, jedzie do Indii, kręci z tego materiały dokumentalne, które oglądamy w przedstawieniu, dociera do tej stupy, którą to już odnaleziono. Nie mówi, że ją odnalazł jako pierwszy, natomiast jest to jakiś taki niepodpisany pomost między polskimi teatrami alternatywnymi.
0: Skoro właśnie przypomnieliśmy życie i twórczość Wandy Dynowskiej, przedstawmy w paru zdaniach Teatr Malabar Hotel.
1: To jest bardzo zasłużona dla środowiska lalkarskiego przede wszystkim instytucja. Teatr, który wywodzi się z innej równie zasłużonej formacji, Doomsday Company, z której to formacji białostockiej wyłoniły się dwa działające do dziś teatry. Jeden to Malabar Hotel, drugi to Grupa Coincidentia. Obydwa bardzo ciekawe.

0: kawę. Jeśli czegoś w lalkach szukać interesującego, to te firmy zdają się sprawdzone. Malabar Hotel tworzą Marcin Bartnikowski i Marcin Bikowski. I to jest scenicznie samograj właściwie, ta para. Widziałem ich kilka przedstawień rozmaitych na różne tematy. Jest taki wspaniały spektakl, Nieosobni, o bardzo długim dalszym tytule, którego teraz obawiam się pomylić, poświęcony teatralnym inicjatywom Mirona Białoszewskiego i zainspirowane. I w Umadewi towarzyszy im Paula Czarnecka na scenie, ale jest też reżyser.
1: Łukasz Chodkowski. I ten kwartet próbuje przybliżyć życie i twórczość Wandy Dynowskiej?
0: Właściwie nie bardzo wiadomo, obawiam się. To znaczy, to jest trochę taki szeroki zamach, ponieważ troje aktorów uzupełnionych o lalki gra właściwie samą Wandę Dynowską podzieloną na trzy części. Jest Wanda Dynowska starsza w tej roli i z tą lalką Marcin Bikowski. Jest Wanda Dynowska młodsza i tutaj Paula Czarnecka operuje inną lalką i wciela się w bohaterkę w innym wieku. No jest Marcin Bartnikowski, który gra psa. I to może być niejasne, natomiast, bo twórcy nie troszczą się o to, żeby to wyjaśnić. Ale jak już się można potem dowiedzieć, jeśli ktoś wyszuka, Dynowska o swoim ciele mówiła pies. Więc jest to jeszcze trzeci aspekt jej jakby obecności, jej istnienia. I oni ze sobą rozmawiają, te wszystkie byty.
1: Czyli spektakl przygotowany dla widzów, którzy już jakąś wiedzą na temat Dynowskiej, jej życia, jej twórczości dysponują. Tak to możemy chyba odebrać. O czym te postacie, o czym te różne wcielenia Dynowskiej rozmawiają?
0: Dynowska robi tam coś w rodzaju takiego rachunku życia. Ta starsza rozmawia z tą sobą z przeszłości, z tym ciałem, próbuje dyscyplinować, generalnie się spiera, jest dość irytująca. Ale być może to jest bliskie źródłom historycznym, tego nie wiem. No jest to jakieś takie mocowanie się z istnieniem, robienie rachunku błędów, czy warto było wrócić do Polski, czy zostanie w Indiach na starość, to na pewno dobry pomysł. Szereg takich pytań o sens jej pracy, o to, czy pomogła tym tybetańskim sierotom, czy może przez przypadek nie ufundowała im jakichś dodatkowych kłopotów, co wynikałoby z jej takiego bardzo wyraźnego przekonania, że nie wolno zapomnieć o tej przyszłości i o swoim kraju, który się w sobie nosi. I trzeba robić wszystko, aby pielęgnować tę pamięć, co w przypadku traum wojennych może nie jest najszczęśliwszą radą, ale no, trudno to jakoś jednoznacznie ocenić. Twórcy też nie wprowadzają tam jednoznacznych ocen, wpuszczają nas w taki rozwibrowany wewnętrzny monolog podzielony na trzy głosy i dodają do tego jeszcze takie metateatralne piętro, to znaczy Dynowska ma świadomość, że jest animowana i powoływana przez aktorów, więc ona też czasami robi wobec nich pewne docinki, bardzo zresztą trafne i obawiam się, że to też trochę mówi o, nie tylko o tym przedstawieniu, ale o kondycji polskiego teatru w ogóle, tego alternatywnego zwłaszcza, ponieważ w jednej ze scen Dynowska wyrzuca aktorowi, który ją animuje, i pozostałej grupie realizatorów, że no generalnie to chodzi o to, że trzeba mieć jakąś postać, którą można wpisać do wniosku o stypendium. I czasami rzeczywiście generalnie chodzi o to. I to jest to cóż, no bo bardzo pożyteczna samoświadomość.
1: Bezpośrednia diagnoza i dość bolesna przy okazji. Ten spektakl łączy teatr dramatyczny z teatrem lalek i sztukami wizualnymi. Chodzi o te materiały, które artyści zarejestrowali w Indiach w czasie pobytu?
0: Tak, to może chodzić o to, ale nie pomyślałbym, że to są oczywiste. Te sztuki wizualne, szczerze mówiąc. Ale lalki i teatr dramatyczny, to się zgadza. Mhm. Tak, te materiały zarejestrowane w Indiach to są po prostu nagrania takie dokumentalnymi metodami sporządzone, w których to na przykład obserwujemy, jak Dynowska, czyli jej lalka, rozmawia z ludźmi w Indiach, a to w takim miejscu bądź w innym. Jest to oczywiście bardzo wdzięczne, zabawne. Z reguły nie słychać, o czym rozmawiają, tylko oglądamy obraz, więc nie wiem, jakie tam były debaty, jak głębokie prowadzone. czy coś o Nirwanie padło, czy nie padło, bo to pojęcie oczywiście się pojawia, ale też bez wyraźnych wskazań. Raczej z taką wątpliwością, czy to dobry kierunek. Na pewno warto.
1: Czyli jeśli dobrze rozumiem...

0: Nie zawsze rozszerzanie składu, w tym wypadku z duetu do kwartetu, służy sztuce.
1: Taką bym postawił ostrożną tezę, bo nie znam szczegółów tej pracy, ale faktycznie efekt sceniczny jest troszkę rozczarowujący, jeśli pamiętać inne spektakle Bikowskiego i Bartnikowskiego. I w Uma Devi też są pewne elementy bardzo udane. Energia tych performerów, ich wzajemne złośliwości, taki rodzaj też porozumienia scenicznego, to wszystko jest świetne. To są bardzo też zabawni artyści i samoświadomi właśnie. Operują też takim uroczym bałaganem formalnym, którego ja jestem fanem, bo widać, że te, nawet jeśli coś się wydaje tam, nawet jeśli jest przypadkowe, bo nie wiem, coś upadnie, nieplanowane, to wszystko jest wpisane w taką z myślą autorską konwencję. Jest to wejście do jakiegoś przemyślanego, bardzo charakterystycznego świata, w którym, tak rozumiem Teatr Malabar Hotel, w którym można przeżyć rozmaite historie. Ta nie była moją ulubioną.
0: O Uma Devi, spektaklu gościnnym Teatru Malabar Hotel w Teatrze Komuna Warszawa. Dominik Gac, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.

Franz Danzi, koncert na Ruki Orkiestrę E-dur w partii solowej Andrew Joy, a towarzyszyła mu orkiestra radiowa z Kolonii. 17:47, za kilka minut zajrzymy do radiowych archiwów, ale wcześniej mamy dla Państwa zaproszenia. Zaproszenia na jutro do Finy przy ulicy Wałbrzyskiej w Warszawie. Tam odbędzie się czytanie performatywne niezrealizowanego scenariusza Andrzeja.

Andrzeja Wajdy. Chodzi o film Jesteśmy sami na świecie. Czytanie w adaptacji Michała Zdunika. To jest próba zrekonstruowania nieistniejącego filmu Andrzeja Wajdy. Scenariusz miał być trzecim po Pokoleniu i po Kanale. To wszystko rozpocznie się jutro o godzinie 19. Gdyby chcieli się Państwo do Finy wybrać, proszę do nas zadzwonić 22 645 22 22.

0: Sonata fortepianowa op. 5 Mieczysława Weinberga w interpretacji Piotra Sałajczyka. 17.51.
1: Halo, halo! Uwaga, uwaga!
2: Mówi Radio Wolna Europa.
3: Wolne słowo. Wolna Europa. Zaprasza Andrzej Mietkowski.
4: W gorących dniach października 1956 roku Philippe Ben przebywał w Warszawie jako korespondent francuskiego Le Monde. Był urodzony w Łodzi. Przed wojną nazywał się Norbert Nieświski. Philippe Ben w ramach poufnego porozumienia z dyrektorem Wolnej Europy Janem Nowakiem Jeziorańskim każdego dnia przekazywał na zachód umówionym kanałem swoje rozbudowane analizy. Jego pokój w hotelu Bristol uchodził w środowisku politycznym i dziennikarskim stolicy za swoiste centrum wymiany informacji. Stamtąd śledzono zmagania frakcyjne grupy Puławian, czyli rewizjonistów-reformatorów, z prostalinowską grupą natolińską. Należeli do niej m.in. Franciszek Mazur, zastępca przewodniczącego Rady Państwa, zaufany informator Sowietów, a także Kazimierz Witaszewski.

0: Kijowski, wiceminister obrony, szef Głównego Zarządu Politycznego Wojska, prawa ręka marszałka Rokossowskiego, sowieckiego namiestnika w Warszawie.
1: Tymczasem wiadomości zaczęły dochodzić do mego pokoju w Brystolu. Głosiły one, że Mazur nagle znikł z Warszawy i że prawdopodobnie pojechał do Moskwy, by złożyć raport na Kremlu o tym, na co się zanosi. W Warszawie zaś w przygotowaniu były już listy proskrypcyjne osób, które Witaszewski uznał za niebezpiecznych rewizjonistów i zamierzał aresztować przy pomocy żandarmerii. Na listach tych nie brakło czołowych figur partyjnych. Kilka osób, które spotkałem tego dnia, opowiadało mi, że w obawie przed aresztowaniem od kilku dni nie sypiają w domu. Aby przeciwdziałać zamierzonym aresztowaniom, zmobilizowano oddziały KBW. Rzeczywiście, przejażdżka po mieście wykazała mi zaraz, że w różnych strategicznych punktach, a w szczególności w okolicach gmachu KC na rogu Nowego Świata i Alei, wokół ważnych ministerstw i innych gmachów, pojawiły się uzbrojone w automaty patrole wojsk generała Komara. Mówiono również, że Warszawski Komitet Partii zmobilizował robotników większych fabryk i rozdał im broń. Fabryka samochodów na Żeroaniu wyglądała jak obóz wojskowy. Najwięcej jednak wagi moi informatorzy przywiązywali do artykułu, jaki ukazał się w Słowie Powszechnym, w którym Bolesław Piasecki przestrzegał przed zbyt daleko idącymi zmianami i groził, że w ostatecznym rezultacie mogą one przynieść jedynie jeszcze okrutniejszy reżim niż ten, którego doświadczyła Polska za czasów stalinowskich. To Natolin przemawia przez usta Piaseckiego, ocenili moi informatorzy, dodając, że jest oczywiste, że grupa stalinowska nie dała jeszcze za wygraną i że liczy na Moskwę, iż zapobiegnie szykującym się zmianom. Znów spędziłem bezsenną noc, wzywany bez przerwy telefonicznie z różnych stolic świata. W owych dniach nie było ważniejszego wydarzenia w polityce światowej, jak wypadki w Warszawie i w Budapeszcie.
0: W 70. rocznicę Polskiego Października przypominamy przebieg tamtych wydarzeń głosem Filipa Bena, wtedy korespondenta francuskiego Le Monde, a także sekretnego informatora Radia Wolna Europa.
2: Ciąg dalszy jutro o stałej porze. My także jutro z Państwem się spotkamy. Dziękujemy serdecznie za dziś i życzymy spokojnego, środowego wieczoru. Elżbieta Malinowska, Karol Furtak, Beata Stylińska i Jakub Kukla. Do usłyszenia.

0: Autopromocja. Najstarszy istniejący, jeden z najbardziej prestiżowych konkursów skrzypcowych na świecie, czyli
1: 17. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego. Czas zacząć.
0: Laureatów poznamy dopiero 23 października, a tymczasem wielka inauguracja.
1: Orkiestra Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Łukasza Borowicza i wiolonczelistka Taeyeon Kim.
0: W programie uwertura Antoniego Szałowskiego, pierwszy koncert wiolonczelowy Kamila Saint-Saënsa i trzecia symfonia Grażyny Bacewicz.
1: Transmisja w czwartek 8 października o 19.
0: Zapraszamy.
1: Magdalena Łoś
0: i Marcin Majchrowski.
2: Autopromocja.
3: Program drugi, minęła 18.
4: Jazzowy klub dwójki.
3: Elżbieta Malinowska i Przemek Psikuta, kłaniamy się Państwu. Kontynuujemy nasz cykl środowych spotkań z jazzem, z muzyką Coltrane'a, a także, jak już Państwo dobrze wiedzą, tego, co wydarzyło się po śmierci wielkiego Train'a. Kontynuujemy spotkania ze współpracownikami saksofonisty. W ubiegłym tygodniu słuchaliśmy McCoy Tynera, jego bardzo ciekawej sesji z roku 1970, zamykającej współpracę pianisty z wytwórnią Blue Note, Longplaya Asante. No i wyszliśmy także już w lata 70., w późne lata 70., słuchając nagrań Tynera. Dziś bohaterem stworzymy Reggiego Workmana, czyli jednego z najciekawszych kontrabasistów, oczywiście wiernego współpracownika Coltrane'a, który przyszedł do zespołu Train'a, jak pamiętamy, po Stevie Davisie. Jego z kolei zastąpił w kwartecie Jimmy Garrison. Ale Workman to poza Coltrane'em także niezwykle ciekawa kariera. Bardzo ciekawe płyty solowe i współpracę, kooperację z innymi

wielkimi postaciami jazzu. Co ciekawe, olbrzymia większość z nich, niemal wszystkie, przyszły dopiero po odejściu z zespołu Johna Coltrane'a. Zatem dziś Reggie Workman i w przyszłym tygodniu także sięgniemy po jego nagrania, ponieważ tak sądzę, warto poświęcić mu nieco więcej czasu. Ta jego twórczość z lat 70., 80., 90. jest nieco mniej znana. Artysta w przyszłym roku skończy 90 lat. Zachęcam jak zawsze Państwa do kontaktu przemysław.psikuta@polskieradio.pl. Zaczynamy.

Współpracował chyba z większością znaczących postaci hardbopu i sam do ważnych figur jazzu należy, ciesząc się długowiecznością, pisze Ari. Dodając, chyba trudno będzie mi się oswoić, gdy skończy się ten cykl Coltrane'owski, przyjrzenie się Workmanowi bliżej to bardzo dobry pomysł, bo na co dzień mało kto chyba skupia się na jego solowej twórczości. Ja sam bynajmniej nigdy nie przesłuchiwałem jego dyskografii, a jak już właśnie słyszę, warto poświęcać jej czas. Pozdrawiamy Ariego, no, zgadzając się oczywiście z tym, co napisał Reginald Workman, który przyszedł na świat w Filadelfii w 1937 roku, pozostawił nam rzeczywiście mnóstwo bardzo ciekawych sesji. Takich może trochę zapomnianych jak ta, która otwiera nasze spotkanie. Sesja z grudnia 1993 roku. Kwintet Workmana, który wtedy wszedł do studia. Sam Rivers, saksofony, flet. Julian Priester, puzon. Andrew Hill, fortepian. Firon Aklaw, bębny. I oczywiście Workman.

Owen grający na kontrabasie. No, śmietanka, możemy powiedzieć, progresywnego modern jazzu i utwór Johna Cartera Encounter, który otwiera album, który nazywa się Summit Conference. Jedna na pewno z najwartościowszych płyt firmowanych nazwiskiem Workmana. Jeszcze dziś po ten album sięgniemy, jeszcze dziś do niego powrócimy. Workman to przebogata biografia. To oczywiście John Coltrane, o którym mówimy przez cały ten rok. Następnie Jazz Messengersi Arta Blakey'ego. Tam zastąpił Jamie'ego Merita, wieloletniego basistę Blakey'ego. Współpraca z Freddie Hubbardem, z Wayne'em Shorterem. W 1964 roku Workman opuszcza Messengersów i to jest bardzo ciekawy moment w jego życiu, w jego karierze. Lata 70. zaczyna coraz bardziej poszukiwać, zaczyna grać z Yusefem Latifem, z Farah Sandersem, nagrywa z Archim Sheppem, nagrywa z Davidem Murrayem, zakłada własne formacje, w tym fantastyczne trio Free z Oliverem Lake'em i Andrew Cyrillem. Koncerty tego zespołu to wspaniałe karty, także jeśli mówimy o dyskografii, o historię fonograficzną jazzu żywego, improwizowanego. Te płyty są też z nami i tak jak powiedziałem, również w przyszłym tygodniu o tej porze postaram się do nich zajrzeć. A teraz, proszę Państwa, coś w dużym kontraście do muzyki, która zabrzmiała na otwarcie naszego spotkania. Mianowicie Reggie Workman, bardzo subtelny, kameralny, po prostu solo. W studiu Kalambi Nippon, w pierwszym studiu, czyli w Tokio, legendarne miejsce, w lipcu 1978 roku, możemy powiedzieć, zaszył się Workman w tokijskim studiu, aby przygotować album solo o znamiennym tytule The Works of Workman. Znalazły się tu jego ukochane tematy, jego ukochane melodie, czyli sięgamy do tradycji i dziś z tej płyty zaproponuję Państwu standard Gershwina I Can't Get Started.

Trzeba przyznać, że obaj ulubieni basiści Coltrane'a, to znaczy Reggie Workman i Jimmy Garrison, byli wybitnymi solistami. Wiemy to nawet na podstawie nagrań z kwartetem Coltrane'a, ale ich solowe działania, no szczególnie właśnie działanie Workmana już po opuszczeniu, po śmierci Train'a, pokazują go nam jakby z nowej, jeszcze innej, zupełnie innej strony. Przed chwilą Reggie Workman grający arco, grający przede wszystkim smyczkiem na swoim instrumencie. No i jedyna w swoim rodzaju płyta, The Works of Workman, na której podejmuje 5 znanych tematów. Dziś ten pokazany, chyba w najbardziej szczególny, taki odrębny sposób, jak to słyszeliśmy, I Can't Get Started, napisany przez duet Gershwin Duke. Sesja z 1978 roku, tokijska sesja, która ukazała się na longplayu wytwórni Denon. Nasz stały słuchacz, znawca jazzu, pan Jerzy, pisze tak. Dzień dobry. W ramach rozpoczętego właśnie w środowej audycji cyklu prezentacji muzyków współpracujących z Coltrane'em społeczeństwo stanowczo domaga się przypomnienia saksofonisty altowego Mariona Browna. Wprawdzie zagrał on z mistrzem tylko na jednej płycie, ale za to jakiej? Ascension. Ja poznałem jego twórczość jako solisty stosunkowo niedawno dzięki oficynom Impulse i Aesthetics, które na 4 kompaktach zgromadziły w sumie 8 płyt z przełomu lat 60. i 70. I tu pan Jerzy dalej opisuje sesję, wymieniając fantastycznych muzyków, z którymi grał alcista Marion Brown, którego bardzo wysoko cenimy. Bardzo dziękuję za ten głos. No, jak się państwo domyślają, gdybyśmy każdemu muzykowi chociażby z sesji Ascension poświęcili jedno bądź dwa odrębne spotkania, no to rok 26 jest już za krótki, ale wszystko przed nami, oczywiście próbujemy. Dziś Reggie Workman, którego pokazujemy z bardzo różnych stron. No i teraz trio, które zdaniem niektórych krytyków, znawców przedmioty, jest tym, to trio, którego posłuchamy, jest tym idealnym organizmem, gdzie tak fantastyczny, wszechstronny basista, tak inteligentny, tak dobrze improwizujący jak Workman, może pokazać pełną paletę swoich możliwości. Jednocześnie tutaj interakcja z pozostałymi muzykami jest podziwu godna. Mam na myśli zespół Trio Free, symbolicznie nazwany Trio i cyfra 3. Trzech mistrzów. Reggie Workman, najstarszy, rocznik 1937. Za bębnami Andrew

Cyril, 2 lata młodszy od Workmana, o którym moglibyśmy zbudować całe odrębne opowieści. No, jeden z tych najwierniejszych partnerów Cecila Taylora chociażby. I jako trzeci Oliver Lake. Oliver Lake, saksofonista altowy przede wszystkim, urodzony w roku 1942. Tutaj też piękne karty, projekty pod szyldem Great Black Music, udział w kwartecie World Saxophone Quartet i wiele, wiele innych wspaniałych kolaboracji. Zatem spotkanie Lake'a, Cyrila i Workmana i spotkamy ich w paryskim klubie Sunset. Tam 28 października 2007 roku rozpoczęli swój występ od tego tematu. Tematu niezwykle szczególnego, symbolicznego dla całej sceny modern jazzu. Nie zapowiadam go na razie, być może Państwo rozpoznają.

Gazzeloni. Tak nazywa się ten utwór. To temat Erika Dolfiego, który umieścił Eric Dolphy na swojej kanonicznej płycie Out to Lunch. Hołd oczywiście, rzecz napisana w hołdzie dla wirtuoza fletu, muzyka, którego podziwiał Dolphy Gazzeloniego, który specjalizował się w repertuarze zarówno klasycznym, jak i współczesnym. No a tu podjęty ów temat przez Trio Three, czyli Oliver Lake, saksofon altowy, Andrew Cyril, bębny i Reggie Workman, kontrabas. Nagranie pochodzące z paryskiego klubu Sunset 28 października 2007 roku. Jedna z koncertowych płyt tego super tria, gdzie fantastyczni muzycy już z bagażem doświadczeń, z dużym backgroundem mogą swobodnie improwizować, czują się znakomicie, grają tutaj bez instrumentu harmonicznego, bez fortepianu, saksofon, kontrabas, bębny, czyli formuła. Formuła, która wykuwała się między innymi oczywiście pod okiem Coltrane'a, bo ta współpraca, to co dał Workmanowi Coltrane, jest oczywiście bezcenne i Reginald Workman wielokrotnie to podkreślał. No to teraz proponuję powrót do tego złotego kwintetu, od którego rozpoczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie, czyli płyta Summit Conference. Nagrania z grudnia 1993 roku. Wydała je znakomita, choć niewielka, niezależna oficyna Postcards Records. Oficyna, która z którą związany był Workman właśnie w latach 90. i już teraz zapowiadam, w przyszłym tygodniu sięgniemy po

kolejne sesje, także ze znakomitościami, między innymi z Jerry Allen, która grała na fortepianie w zespołach Workmana. A my powracamy do kwintetu z Andrew Hillem przy fortepianie, Fearon Aklaw, bębny, Julian Priester, puzon, Sam Rivers, saksofony oraz flet, a więc mamy bardzo fajnie, ciekawie skonstruowany kwintet, odwołujący się trochę do lat Blue Note'owskich, do poszukiwań z lat 60. No i oczywiście Workman gra na kontrabasie. Przed nami teraz kompozycja tytułowa, podpisana nazwiskiem lidera, Summit Conference.

Reggie Workman dziś w roli głównej w jazzowym klubie dwójki. I jedna z tych ostatnich autorskich sesji pomyślanych na zespół nieco większy, no bo mieliśmy tu do czynienia z kwintetem dwóch wybitnych solistów, mam na myśli Sama Riversa i Juliana Priestera, Priestera grającego na Puzonie, którzy pozostali przez jakiś czas w kręgu tych najwierniejszych współpracowników

basisty i w przyszłym tygodniu usłyszymy ich obu, Priestera i Riversa, grających w nieco innej konfiguracji z Jerry Allen, o której już dziś wspomniałem, przy fortepianie, i Alem Fosterem na bębnach. No a tutaj wokół nich można powiedzieć nieco starsza szkoła sceny free, czyli Firon Aklaw, perkusja, i Andrew Hill, fortepian. Summit Conference, tak nazywa się ta płyta, tak nazywa się ten utwór, utwór tytułowy. Płyta obsypana nagrodami po niej. Workman po jej wydaniu otrzymał nagrodę, został laureatem nagrody za całokształt twórczości przyznawanej przez Jazz Foundation of America. Związany także z uczelnią od 1987 roku, profesor w The New School of Jazz and Contemporary Music w Nowym Jorku. W Nowym Jorku, z którym związany jest ten basista od wielu, wielu lat, a przyszedł na świat w Filadelfii w roku 1937. Dziś kończymy. Bardzo dziękuję za Państwa listy. Dodam tylko, że wytwórnia, która wydała album, którego właśnie słuchamy, nazywa się Postcards Records. Odpowiadam na pytanie pana Mirosława. No i zamykamy utworem, który domyka tę sesję, wieńczy ją. To jest kompozycja Andrew Hilla, Gone. Przemek Psikuta, kłaniam się. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Nowy sezon artystyczny w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia. Doskonali soliści Szeku Kane Mason, Maria Dueñas, Nemanja Radulowicz czy Charles Richard Amleon. Do tego muzyka od dawna i po najnowszą. Koncerty symfoniczne, kameralne, jazzowe, organowe i wiele innych. Więcej informacji na nospr.org.pl.

0: Za program Drugi Polskiego Radia. Mecenasem głównym NOSPR jest Tauron. Wraz z nastaniem jesieni powraca legendarny festiwal Jazz Jamboree 2026. Adam Bałdych z Europejskim Kwartetem, Marcin Masecki i jego Beethoven, Maciej Obara-Nonet, Marcin Wasilewski Trio i gość specjalny oraz wielu innych znakomitych polskich jazzmenów. 3 dni od piątku 23 października w warszawskiej Stodole. Więcej na adamjakjazz.pl. Poleca program Drugi Polskiego Radia.
1: Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, N. Applebaum, Iwan Krastev, Andrzej Poczobut, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Michał Rusinek, Agnieszka Holland i inni. Igrzyska Wolności. Od 23 do 25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na igrzyskawolności.pl. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio.
0: Jesienna edycja 29. Festiwalu Jazz Jantar. Od 21 do 25 października. Klub Żak w Gdańsku. 5 dni i aż 14 koncertów. Wystąpią m.in. The Kilimanjaro Dark Jazz Ensemble, Isaiah Collier czy Kion Harold. Nie zabraknie polskich koncertów premierowych. Nową muzykę przedstawią Sławek Jaskółkę, Jerzy Mazol, Ninja Episkopat oraz Olbrzym i Kurdupel. Festiwal pod patronatem programu drugiego. Pełen program na klubzak.pl i jazjantar.pl.
2: Reklama. Tu program drugi Polskiego Radia. Minęła 19.
3: Ta-da-da-da-dam. Dwójka, jesteś na miejscu. Jean-Christophe Spinoza.
2: No ja tak ładnie nie zaśpiewam. Monika Zając, dobry wieczór. Przed nami dwójkowe podsumowanie dnia.
0: Pogłosy.
2: Chłasko Osiecka. Byle nie o miłości. Taki tytuł nosi nowa książka poświęcona związkowi dwojga wybitnych twórców, którzy poznali się na przełomie 56 i 57 roku. Autorzy Karolina Felberg i Radosław Młynarczyk opowiadali o tej publikacji w dzisiejszym wydaniu Wybieram Dwójkę.
4: No my chyba najbardziej lubimy posługiwać się słowem relacja, bo to, co ich łączyło, nie wyczerpuje ani formuły związku, takiego stałego, ani formuły narzeczeństwa, bo te okresy narzeczeństwa to dwa były, ani nie wyczerpuje formuły miłości, bo formuła miłości jest zbyt pojemna i zbyt prosta, co też staramy się jakoś wytłumaczyć i wyłuszyć, czym dla naszych bohaterów, dla każdego z osobna była miłość, było kochanie drugiej osoby, ale też jakie wyobrażenie o związku wynieśli z dotychczasowego życia i jakie wyobrażenie o związku mieli wobec siebie, jakie mieli wobec siebie oczekiwania, czy w ogóle jakieś oczekiwania mieli. W związku z czym relacja, która trwała latami i nie tylko wówczas, kiedy się mogli widzieć, dotknąć czy usłyszeć, ale także wtedy, kiedy już dzieliła ich żelazna kurtyna i ta relacja była korespondencyjna plus kilka rozmów telefonicznych, a kodą tejże relacji było ostatnie spotkanie już w Stanach po 10 latach rozłąki.
5: Prowadzili ze sobą takie warsztatowe rozmowy na temat tego, jak sami piszą i jak piszą ich znajomi, koledzy, młodzi, inni literaci, więc to jakoś pewnie było dla nich bezcenne. A to, że Agnieszka Osiecka miała takie kompetencje, powiedzmy miękkie, ale nie do zastąpienia niczym, jak na przykład znajomość języków i znajomość odpowiednich osób za granicą, czym umożliwiła Markowi przetrwanie na emigracji. Ponieważ on tam nie wyjeżdżał z myślą, że nigdy z niej nie wróci. I w momencie, gdy się okazało, że drzwi zostały zatrzaśnięte, właściwie gdyby nie wsparcie 21-letniej Agnieszki Osieckiej, czy tam 22-letniej w tym momencie, to nie wiadomo, jakby się jego losy potoczyły. No koniec końców dzięki niej trafia do Maison Lafitte.
2: Chłasko Osiecka. Byle nie o miłości. O tej książce była dziś mowa w Wybieram Dwójkę, a ja przypomnę, że pojutrze, 9 października, przypadnie 90. rocznica urodzin Agnieszki Osieckiej. Gościem Poranka Dwójki był dziś Bartłomiej Pulcyn, dyrektor artystyczny Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego. 42. odsłona wydarzenia rozpocznie się w piątek. W programie znalazło się 190 filmów.
6: Sporo filmów jest o poszukiwaniu swojego miejsca w świecie i to w dwóch różnych aspektach. Po pierwsze, drogi życiowej, jakichś wyborów, często pod wpływem kryzysu, pod wpływem jakiegoś dramatu, odnalezienie się w tej rzeczywistości.

0: istocznie na nowo, ale aż 4 filmy opowiadają wprost o poszukiwaniu swojego miejsca tak bardzo fizycznie, o bezdomności, o braku domu, albo o strachu przed utratą tego miejsca. Po prostu takiej bardzo podstawowej potrzeby. Film otwarcia, no oba filmy otwarcia są o poszukiwaniach miejsca. Debiut opowiada o nowej drodze życiowej w teatrze głównej bohaterki. A Błogosławieństwo Ziemi jest o pionierach, którzy w Norwegii zdobywają ląd. Bardzo niesprzyjające warunki i góry, i pogoda, a oni tam właśnie zaczynają budować swoje życie. Fascynujące są obie te podróże, obie te opowieści. Dwa konkursy w obu, 15 filmów, to są fantastyczne historie, bardzo często mocne, nieoczywiste i wiele z nich, naprawdę jak państwo zobaczą filmy, to stwierdzą tak jak ja, że to są przyszli wielcy twórcy kina, bo oni mają swój głos, mają swój język też opowiadania w kinie. Na tyle ciekawy ten jest język i inspirujący i zaciekawiający, że wciągają nas w te mikroświaty swoich filmów i zapraszają do życia swoich bohaterów.
1: O nagrody Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego będą rywalizować także filmy dokumentalne i krótkie metraże. Wydarzenie potrwa w stolicy do 18 października. W sobotę, dzień po 10. rocznicy śmierci Andrzeja Wajdy, na antenie Dwójki premierowo zabrzmi słuchowisko na podstawie niezrealizowanego scenariusza twórcy. O tym przedsięwzięciu także opowiadaliśmy w dzisiejszym poranku.
2: Michał Zdunik, jestem reżyserem słuchowiska Jesteśmy Sami na Świecie. No to jest projekt dosyć niesamowity, bo Andrzej Wajda pracował nad tym filmem ze scenariuszem Moniki Kotowskiej, takiej młodziutkiej pisarki, która miała kilkanaście lat, jak zadebiutowała. I Wajda nie skończył tego filmu, on już był zaawansowany bardzo, przyjechali na zdjęcia, no ale zostało to odwołane przez komisje scenariuszowe, kazali Wajdzie wracać, później zabrał się za Popiół i Diament i to jest próba trochę takiej rekonstrukcji tego.
3: Chłopiec wstaje i pociągając się wychodzi z kryjówki, dziewczyna patrzy za nim.
4: Piotr Cyrwus. Ja miałem przyjemność pracować z panem Andrzejem Wajdą 2 razy w Teatrze Starym, a później w filmie Pan Tadeusz, ale zawsze po prostu podziwiałem pana Andrzeja, kiedyś byłem nawet jego asystentem w teatrze i za jego intuicję i podpowiedzi. Jak tak popatrzymy na te jego filmy, one zawsze są gdzieś tam na tle historii, ale zawsze blisko ludzi. Że to ludzie są gdzieś ważni w tych historiach i ich relacje, ich emocje. I to jest siła filmów Andrzeja Wajdy. No myślę, że staram się jakoś tak odwdzięczyć panu Andrzejowi, że może coś tam dołożę od siebie moim talentem.
5: Teraz musisz przysiąc, że się zmienisz i że się przestaniesz już wygłupiać.
1: W przedsięwzięciu biorą udział także m.in. Kirył Pietruczuk, Maria Kusek i Wiktoria Gorodecka. Premiera słuchowiska Jesteśmy Sami na Świecie na naszej antenie w sobotę, a już jutro w siedzibie Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego odbędzie się czytanie performatywne na podstawie tego tekstu. Kamień trwa. Historie z Bośni i Hercegowiny. Taki tytuł nosi wydana właśnie w Polsce książka hiszpańskiego tłumacza i dziennikarza Marka Casalsa. Autor opowiadał dziś w audycji Połączenie Międzynarodowe m.in. o tym, jak głęboko straumatyzowane jest bośniackie społeczeństwo.
6: Bosnians say they have 3 lives. The life before the war, the life during the war and the life after the war.
7: Bośnia ma 3 życia. Życie przed wojną, życie w czasie wojny i życie po wojnie. Dla ludzi, którzy tam mieszkają, wojna była doświadczeniem traumatycznym. Zostali ranni, stracili bliskich albo musieli opuścić swoje domy. W przypadku wszystkich bohaterów mojej książki, wojna jest doświadczeniem, które pozostawia głębokie ślady. Dlatego trauma jest jednym z najważniejszych tematów tej książki. Jest w niej rozdział poświęcony mężczyźnie, który trafił do obozu koncentracyjnego. Kemal opowiada o tym, jak próbuje radzić sobie z traumą i odzyskuje zdolność do normalnego życia. Jeśli jednak społeczeństwo składa się z jednostek, które doświadczyły traumy, to trauma staje się również problemem całego społeczeństwa. Politycy bardzo często te traumy wykorzystują. Jednym ze skutków traumy jest to, że człowiek może ponownie przeżywać sytuację, która spowodowała cierpienie. A jeśli chce się wywołać strach, bardzo łatwo jest do tego mechanizmu nawiązać. Bośniaccy politycy robią to, grając ryzykiem kolejnej wojny. Wciąż mówią ludziom, znowu was zaatakują, znów wybuchnie wojna, a ja będę tym, który was obroni. Ta strategia jest skuteczna, ponieważ już to się wydarzyło. Ludzie wiedzą, że wojna jest możliwa. Jeśli człowiek przeżył coś tak strasznego, naturalnie boi się, że może to wydarzyć

0: się ponownie. Myślę, że właśnie dlatego partie nacjonalistyczne w Bośni wciąż utrzymują się przy władzy.
1: Wypowiedź Marka Casalsa, autora książki Kamień trwa, historię z Bośni i Hercegowiny, kończy dzisiejsze pogłosy. Wszystkie cytowane audycje odnajdą Państwo na naszej stronie dwójkapolskieradio.pl. Monika Zając, do usłyszenia.
2: Autopromocja. Będzie niepodobna do niczego, co świat kiedykolwiek słyszał. Pisał Gustav Mahler o swojej trzeciej symfonii d-moll. I miał rację. Jedno z najbardziej monumentalnych dzieł austriackiego kompozytora zabrzmi na koncercie inaugurującym nowy sezon artystyczny Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Chóry Filharmonii Krakowskiej, Kamerata Silesia, Chór Polskiego Radia Lusławice oraz Rinat Shaham, Alt i Marin Olsop przy pulpicie dyrygenckim. Transmisja z Katowic w piątek o 19.30. Piotr Matwiejczuk, zapraszam.
3: Jako dziecko wyemigrował do Kanady. Później został grafikiem i przez wiele lat tworzył animacje, między innymi w głównym studiu Disneya w Kalifornii.
4: Moja mama mnie odwiedziła właśnie w Los Angeles. Tak przeszła się przez ten cały oddział i sobie tak powiedziała, że no, nie wyobrażałam sobie, że tacy czołowi artyści tak będą wyglądać.
3: Bohaterem Zapisków ze współczesności będzie w tym tygodniu Piotr Bielicki, znany na świecie jako Peter Bielicki. Na spotkanie z artystą zapraszam od poniedziałku do piątku o 12.45. Maria Czok, do usłyszenia.
5: Zanim na dobre pochłoną nas emocje związane z konkursem skrzypcowym imienia Henryka Wieniawskiego, porozmawiamy o jego patronie. Okrzykniętym kiedyś ostatnim wirtuozem romantyzmu, następcy Paganiniego, obywatelu świata, którego życie było niekończącą się trasą koncertową. Moim i Państwa gościem będzie Mateusz Borkowski, autor małej monografii poświęconej Wieniawskiemu. Zapraszam dziś o 22.00. Michał Dębski-Wachowicz.
2: Autopromocja.
6: 10 minut po 19.
2: O wszystkim z kulturą.
6: Dobry wieczór Państwu, Katarzyna Hagmajer-Kwiatek. Jak fala na morzu powracają w naszych pasmach publicystycznych w ostatnich latach, a przede wszystkim ostatnich miesiącach, rozmowy o projektach ustaw proponujących nowe regulacje w szeroko pojętym obszarze kultury. Mowa m.in. o ustawie medialnej, czy o ustawie o zabezpieczeniu socjalnym artystów. Na nie zapewne też przyjdzie w najbliższym czasie pora, miejmy nadzieję, ale dziś porozmawiamy o ustawie o ochronie rynku książki, a także o nowelizacji ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Pod koniec września ministra kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska ogłosiła, że te dwa projekty trafiły do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Co dokładnie zawierają, jakie mogą przynieść konsekwencje i jaka jest szansa, że w ogóle w tej kadencji Sejmu kończącej się w listopadzie przyszłego roku mają szansę wejść do prawa obowiązującego. O tym dziś porozmawiam, a naszymi gośćmi są Olga Gitkiewicz, pisarka, autorka takich książek jak Nie zdążę, to jest reportaż, Krachelska, Krachelskie, książka biograficzna czy Szyjąc, reprezentująca też Unię Literacką. Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór.
6: Rafał Lisowski, tłumacz z języka angielskiego, między innymi Colsona Whiteheada czy Rebeki Makai, ze Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. Dobry wieczór.
8: Dobry wieczór.
6: No to są przedstawiciele środowisk, jak się Państwo domyślają, mocno zaangażowanych zwłaszcza w ten projekt ustawy o ochronie rynku książki. Jest też z nami Agata Diduszko-Zyglewska, doradczyni ministry kultury i dziedzictwa narodowego i przewodnicząca zespołu do spraw pola literackiego w ministerstwie. Od początku bardzo zaangażowana w przygotowanie obu tych projektów. Dobry wieczór.
9: Dobry wieczór.
6: I dzisiaj już po jednej potężnej sesji rozmów na temat właśnie tego projektu ustawy o ochronie rynku książki w Sejmie.
9: Tak, dzisiaj właściwie o obydwu ustawach rozmawialiśmy, bo najpierw z okazji nowego otwarcia wydawnictwa sejmowego była debata dotycząca tego projektu, a następnie odbyła się komisja sejmowa, podczas której razem z ministrem Krawczykiem

0: prezentowaliśmy założenia nowelizacji ustawy o prowadzeniu działalności kulturalnej, więc obie ustawy dzisiaj były na warsztacie sejmowym wstępnie.
1: Ta druga bywa nazywana konstytucją dla kultury, taka poważna nazwa. Mogą państwo wagę jej poczuć. Mogą też państwo, czy będą mogli niebawem do nas dzwonić, jeżeli któryś z tych projektów szczególnie państwa zainteresuje, któryś z jego zapisów, o których już wiadomo, a może są pewne szczegóły, o które chcieliby państwo dopytać. Nasz numer to 22 645 22 22. Czeka przy nim Elżbieta Szymkowska. Można też pisać do mnie bezpośrednio katarzyna.hagmajer@polskieradio.pl. Bliższa redaktorce literackiej książka, więc zacznijmy właśnie od tej ustawy o ochronie rynku książki. Wszędzie możemy przeczytać 4 czy 5 fundamentalnych założeń. Jednolita cena książki przez 12 miesięcy od premiery. Myślę, że to jest taki postulat, który wzbudza najwięcej emocji. Maksymalny rabat dystrybucyjny w wysokości 45% jednolitej ceny książki. Państwowy system raportowania danych o sprzedaży. Minimalne wynagrodzenie dla autora wynoszące 10% ceny książki i minimalne wynagrodzenie dla tłumacza wynoszące 3% ceny książki, tej pierwszej jednolitej ceny książki. Pan Rafał Lisowski jest członkiem zespołu do spraw pola literackiego przy ministerstwie. Pani Olga jest członkinią Unii Literackiej. Tu z kolei Jacek Denel reprezentował Unię w tymże zespole. Jakie mają państwo emocje po tym domknięciu jakiegoś etapu przygotowania tego projektu? To jest ulga, nadzieja czy niepokój? Pani Olgo?
2: Na pewno nadzieja. Zwłaszcza, że rzeczywiście, tak jak pani mówiła przed chwilą, tych ustaw, które nas dotyczą i naszego środowiska, w tej chwili prac nad różnego rodzaju rozwiązaniami legislacyjnymi jest naprawdę dużo i to bardzo przyspieszyło w ostatnich tygodniach. Więc nadzieja. Natomiast rzeczywiście rozmawiamy o pewnych założeniach, które znamy, nie znamy jeszcze całości treści ustawy.
1: Panie Rafale?
2: Więc ja z nadzieją, że poznamy szczegóły.
3: Tak, ja bym dodał do tego właśnie niepokój, związany z tym właśnie jakimś takim niepokój, napięcie, dlatego że owszem, no my jako ta grupa powiedzmy ekspercka, reprezentująca poszczególnych interesariuszy rynku książki, pracowaliśmy w ministerstwie właśnie jako ten zespół, ale no to po prostu jako
0: zespół zresztą pracuje cały czas, powiedzmy, tylko nad kolejnymi rzeczami.
3: Natomiast nie oznacza to, że jesteśmy, nie wiem, wtajemniczeni, prawda, w sposób działania, czy właśnie w ten przepływ tych dokumentów w samym ministerstwie. Z czego wynika to, że, tak jak powiedziała Olga, znamy te założenia, natomiast czekamy na całość, dlatego że, po pierwsze, jak wiadomo, diabeł w ich szczegółach, a poza tym no, jest to strasznie długi proces, taki pełen napięcia po różnych stronach i to napięcie tylko się nasila przez to, że wciąż możemy mówić tylko na pewnym poziomie wszyscy, prawda? Zwolennicy, przeciwnicy, osoby wątpiące, właśnie nie mające kompletu danych, na pewnym poziomie ogólności.
2: Jeszcze to jest bardzo ważne, że ustawa to nie jest tylko sama ustawa, tylko poznamy założenia, uzasadnienia, różne dodatkowe interpretacje pewnych zapisów, więc to jako całość bardzo nam się przyda w rozumieniu sytuacji.
1: Pan Rafał wspomniał o tym, że były pewne napięcia. O co było najwięcej sporów dotychczas? Co właśnie wzbudzało najwięcej tych napięć? Czy bardziej ta część, powiedzmy, związana właśnie ze środowiskami twórczymi, czyli te dwa ostatnie punkty przeze mnie wymienione, 10% ceny książki dla autora, to jest też jakieś, myślę, echo tych sporów pomiędzy wydawcami, autorami i w ogóle też rozmów na temat sytuacji ekonomicznej pisarzy w Polsce. No i też analogicznie 3% dla tłumacza. To były te punkty sporne, czy jednak bardziej to ogólniejsze hasło, to jakby większe ustalenie, jednolita cena książki?
3: Mi się wydaje, że najwięcej napięcia, przynajmniej na ten moment, jest właśnie wokół tych kwestii rynkowych, wokół jednolitej ceny książki chyba najbardziej. Częściowo również wokół tych rabatów dystrybucyjnych. Pewnie jeszcze przyjdzie czas rozmawiać właśnie o tych kwestiach.
0: Na napięcia wokół innych punktów.
3: Tak, na napięcia wokół innych punktów. Natomiast tak. Myślę, że to jest, prawda, jakby środowiskowo to i ten podział również między, nie chcę

0: wypowiadać się w imieniu wydawców, prawda, ale też, też jest to niejednorodne w tym sensie wydawców, księgarzy, którzy mają jakieś, jakieś lęki, a jednocześnie też...
1: Nadzieje też, prawda?
0: Nadzieje, prawda, ale, ale mówię, że jest to jakby nie idzie też po linii, powiedzmy, poszczególnych reprezentantów tego rynku książki.
1: Bo państwa intencje, tak jak można z tych 5 punktów cały czas, tak jak powiedziała pani Olga, to jest dość skromny zbiór danych, żeby coś z nich wyczytywać, ale wydaje się, że

0: A z drugiej strony właśnie, żeby też dostrzec i w jakiś sposób zabezpieczyć interesy tej tak naprawdę podstawowej grupy dla pola literackiego, czyli twórców.
1: No, po pierwsze chcę powiedzieć, że te cztery filary ustawy, które są publiczne, no to nie jest żaden detal, tylko to są właśnie cztery jej filary, czyli dokładnie te założenia, które wspólnie tworzą system, który będzie bezpieczny i które się nawzajem napędzają, ponieważ w tych poprzednich próbach legislacyjnych było tak, że one się zwykle ograniczały do jednolitej ceny książki i to już żeśmy przerozmawiali sobie przez te ostatnie parę lat, że jednolita cena książki jako pojedyncze rozwiązanie, właśnie nieopakowane też innymi, rzeczywiście może nie zadziałać. Dlatego ta ustawa obejmuje te cztery filary, bo dopiero w połączeniu to wszystko razem po naszych wszystkich analizach zakładamy, że będzie działać. Jednolita cena rzeczywiście służy uratowaniu księgarni lokalnych w dużej mierze, ponieważ w tej chwili jest tak, że ogólnie jesteśmy w takim kryzysie. Podczas Współkongresu Kultury w 2024 ludzie z pola literackiego, wszyscy ci z tych różnych jego punktów powiedzieli nam, błagamy, ratujcie nas, bo to jest naprawdę kryzys, który się coraz bardziej rozkręca. Jeżeli teraz państwo nie weźmie pod ochronę tego rynku, to za parę lat nie będzie już czego zamiatać. Więc każde z tych czterech filarów rzeczywiście jest skierowane jako konkretne narzędzie. Jednolita cena przywraca prawdziwą konkurencyjność, bo w tej chwili mamy gigantyczną koncentrację rynku. Kilkanaście największych podmiotów sobie świetnie w tym radzi. Jest prawo silniejszego.
0: Ale wydawnictw czy hurtowników?
1: No, kilku hurtowników i kilkanaście największych wydawnictw, które też często tworzą takie konglomeraty, że naraz są i wydawcami, i sprzedawcami, i pośrednikami, i w ogóle wszystkim naraz. I okej, świetnie. I oni dają radę płynąć w tym wszystkim. Natomiast kilkaset innych wydawnictw sobie w tym zupełnie nie radzi, ponieważ narzucane są im ceny, gigantyczne rabaty, warunki, które są dla nich niemożliwe. Pisarze, dla których i tłumacze, dla których jest z kolei ten filar związany z minimalnym standardem i tutaj chcę jednak dopowiedzieć, że to jest 10% dla pisarzy, 3% dla tłumaczy, jeśli umowa obejmuje zyski związane z liczbą sprzedanych egzemplarzy, czyli dalej zostawiamy wydawcom także możliwość podpisania przy ryzykownych projektach i tak dalej, innego rodzaju umowy, na ryczałtowe, jednorazowe honorarium, więc to nie jest stawianie ich w sytuacji bez wyjścia, to jest tworzenie standardu dla jednej z opcji. To jest bardzo ważne. Jeśli chodzi o ten maksymalny rabat, no to z naszych badań i z wiedzy, którą mamy środowiskowej, wynika, że większość wydawców w tej chwili jest zmuszonych do płacenia dystrybutorom wyższego rabatu niż 45%, czyli na dzień dobry ktoś, kto robi książkę, musi założyć, że będzie musiał za mniej niż połowę tej ceny przekazać to dystrybutorowi. Stąd też ceny są takie, jakie są, bo wydawcy muszą zakładać, że robią gigantyczny upust w ogóle już od razu na dzień dobry. To nie ma żadnego sensu. To sprawia, znaczy, że te ceny są sztucznie pompowane i właściwie nie są realne, bo książka od pierwszego dnia często jest po prostu sprzedawana w dumpingowej cenie.
0: Książka za 60 zł,
1: sprzedawana jest tak, za 40. Tak? I w takich warunkach lokalne księgarnie nie mają żadnej szansy oczywiście konkurowania z tymi platformami. Natomiast my jako państwo mamy takie zobowiązanie, tu mówię w imieniu resortu, że po pierwsze mamy chronić polską twórczość. Po drugie, mamy chronić dostęp do kultury, dostęp do dóbr kultury, którymi są książki, a to oznacza, że musimy chronić istnienie lokalnych księgarni, ponieważ wbrew temu, co próbują nam wmówić różne podmioty, kupienie książki przez internet to nie jest to samo, co pójście do księgarni, kontakt z ekspertem, księgarzem, możliwość spotkania autora i tak dalej. No mamy takie dane z Instytutu Książki, że te kilkaset księgarni, które małych właśnie, które biorą na przykład udział w programie Certyfikat dla Małych Księgarni, organizuje rocznie grubo ponad 1000 spotkań. Więc to naprawdę jest gigantyczne dobro, które z każdą znikającą księgarnią, a jak wiemy w ostatniej dekadzie znikła 1/3, po prostu znika. Więc to jest niesłychanie ważne, ale no, więc mówiąc to wszystko, chcę też powiedzieć, że przede wszystkim ta ustawa, ten projekt działa na rzecz czytelniczek i czytelników, bo chodzi o to, żeby ludzie mieli naprawdę prawdziwy dostęp do książek, do autorów, do kontaktu też między czytelnikami. I ostatni filar, który też jest absolutnie kluczowy, czyli to zbieranie danych z rynku.
0: No właśnie, to brzmi jakoś najmniej ekscytująco.
1: To jest bardzo ekscytujące, ponieważ jesteśmy jednym bardzo

0: bardzo wyjątkowym krajem na tle europejskim, w którym państwo nie posiada wiedzy o tym, jak wygląda rynek książki, jeśli chodzi o przepływy, zarobki i tak dalej.
1: To wszystko jest księgowane, tak? No, kupujemy książkę, dostajemy paragon albo dostajemy wirtualny paragon, wszystko jest, wydaje się, przejrzyste.
0: Tylko właśnie w związku z tą koncentracją rynku jest też tak, że największe podmioty odmawiają ujawniania tego rodzaju danych. Bardzo często też na przykład każą płacić swoim kontrahentom za ujawnianie danych o sprzedaży. No naprawdę.
1: To znaczy, kto komu? Wydawca musi sprzedawcy?
0: My mamy takie informacje, tak? Że bywa tak, że wydawca musi płacić dystrybutorowi dodatkowo za informacje o sprzedaży. No, są to naprawdę praktyki, które niesłychanie utrudniają transparentność i także wydawcom i autorom myślenie o tym, co ich spotka w przyszłości, jak mają planować swoją pracę.
1: Dobrze sprzedającymi się autorami, prawda? Jak nie wiadomo, ile egzemplarzy
0: się sprzedało. No właśnie, wszystkie rankingi też nie są chyba jednak obecnie dostatecznie transparentne, ale przede wszystkim państwo polskie nie ma tych wszystkich liczb, które by pozwoliły odpowiednio ukształtować pomoc, programy pomocowe, dotacyjne, myślenie o tym, gdzie na tym rynku, kogo trzeba wesprzeć, kto sobie radzi. No po prostu nie mamy absolutnie kluczowej wiedzy, dlatego opracowaliśmy we współpracy z GUS-em i Biblioteką Narodową system, który da każdemu dostęp w odpowiedniej proporcji do tego i który sprawi, że to wszystko stanie się dla wszystkich uczestników rynku o wiele jaśniejsze, a dla państwa to będzie naprawdę niesłychana wiedza, która pozwoli dużo celniej pomagać.
1: A czy dla państwa było trudne wynegocjowanie tych zapisów dotyczących właśnie zabezpieczeń już bezpośrednio środowisk autorskich, twórczych, czyli autorów i tłumaczy, tłumaczek, autorek? 10%. Czy to jest, tak jak już tutaj pani Agata Diduszko-Zyglewska zrobiła zastrzeżenie przy pewnym określonym modelu umowy, ale czy to jest satysfakcjonujące, czy to jest taki kompromis gdzieś w połowie?
2: Oczywiście, że chcielibyśmy 30, ale myślimy realnie i wiemy, jak rynek wygląda.
1: Bo ja pamiętam takie wpisy przy tej dyskusji sprzed roku mniej więcej, trochę już więcej, że bywa to 2,5% obecnie.
2: To jest bardzo zróżnicowane, nie ma standardu i to jest nasz tak naprawdę największy zarzut. To znaczy, jeżeli nie istnieje standard, to znaczy, że można zaproponować wszystko. Osoby, które są na przykład na początku drogi, bardzo często nie wiedzą, jakie są warunki na rynku, godzą się na jakieś bardzo niekorzystne
1: zapisy w umowach. Żeby mieć opublikowaną książkę.
2: Dlatego, że tak naprawdę możliwość opublikowania książki, wydania jej w renomowanym wydawnictwie jest dla bardzo wielu osób czymś bardzo, bardzo ważnym. I dlatego wiele osób jest skłonnych zrezygnować albo w ogóle są tak podekscytowane faktem, że znane wydawnictwo chce z nimi podpisać umowę, że czytają w pewien taki optymistyczny sposób umowy.
0: No i nie mają porównania,
2: prawda? I nie mają porównania, więc jeżeli w bardzo wielu różnych innych obszarach życia gospodarczego, a rynek książki jest obszarem życia gospodarczego w tym kraju również, nie tylko kulturalnego, jeżeli w bardzo wielu różnych obszarach życia mamy pewne regulacje dotyczące, nie wiem, wynagrodzeń, stawek minimalnych i tak dalej, no to wprowadźmy to nareszcie również w odniesieniu do naszej pracy, która jest pracą prekarną, która jest pracą freelancerską, która jest pracą nieobudowaną w ogóle żadnymi zabezpieczeniami społecznymi bardzo często i tak dalej. Więc no, wydaje nam się, że 10%, biorąc pod uwagę to, o czym przed chwilą mówiła pani Agata, że na przykład są rabaty dystrybucyjne na poziomie
1: 30 albo nie,
2: 30 to w ogóle jest super. Nie, 50, ja widziałam ostatnio zapis w umowie z dystrybutorem na poziomie 58%.
1: Czyli teraz
2: 58%, to znaczy, że 58% ceny książki, która widnieje jako cena sprzedaży, zabiera formalnie dystrybutor, więc my z naszymi 10% musimy się w tym rożku skulić. Ale tak, nie rozumiem zupełnie, dlaczego istnieje powszechna zgoda na bardzo duże rabaty dystrybucyjne i na to, że tak naprawdę każdy podmiot w łańcuchu życia książki jest uprawniony do tego, żeby zarabiać, tylko jakoś autorzy i tłumacze, którzy oczywiście też są autorami, bo STL ma hasło tłumacz też autor, mają się zadowolić nazwiskiem na okładce.
3: jeśli na okładce w przypadku tłumaczy.
2: W przypadku tłumaczy to się coraz częściej zdarza to i prawda. To jest ciężka praca STL-u również.

0: Tak, to, ale właśnie to jest to niematerialne honorarium, nazwisko na okładce, ale tłumacze już musieli z kolei jeszcze tę jednocyfrową przyjąć kwotę.
1: Tak, to znaczy, jeśli chodzi o sytuację jak gdyby na tej niwie zarobkowej tłumaczy, to też kwestia jest taka, że typowe realia umów wydawniczych na przykład są takie, że wynagrodzenie tantiemowe, czyli zależne od sprzedaży, zdarza się niezwykle rzadko i to jest to, co powiedziała Agata Diduszko, że pod tym względem jakby ten projekt, tak, nie zmienia tutaj niczego w tym sensie, że nie wymusza, oczywiście szkoda być może, ale to trochę mówię żartem. Znaczy wiadomo, że no tutaj jest święta swoboda zawierania umów i tak dalej. Natomiast ważne było dla nas jak gdyby włączenie się do tego, jeśli w ogóle otwieramy jakąś taką rozmowę, prawda, że tak jak powiedziałaś, Olgo, że tłumacze, tłumaczki też są autorami przekładów, prawda, książek ukazujących się w przekładzie, to w tym ekosystemie powinni być ujęci na zasadzie jakiejś analogii, jakiegoś punktu odniesienia. Jeśli chodzi o tę liczbę, ta liczba jakby mamy precedens w tym sensie, że w tak zwanych wynagrodzeniach od wypożyczeń bibliotecznych, czyli tego, co też i pisarze, i tłumacze, i wydawcy dostają co roku z tytułu właśnie książek wypożyczających się, od ile to już od 10 lat, czy dłużej, już nie pamiętam ile, od 10 lat chyba ten system funkcjonuje i właśnie ustawodawca te 10 lat temu wprowadził taką analogiczną proporcję, że za jedną jak gdyby wypożyczoną książkę tłumacz dostaje 1/3 tego, co za jedną wypożyczoną książkę dostaje pisarz, stąd jak gdyby ta analogia nasuwała się sama. Przy czym to, co powiedziałem, myśmy zgłaszali też właśnie ministerstwu taką kwestię, że tak jak powiedziałem, ponieważ wynagrodzenia tantiemowe nie są podstawą i pewnie nie będą, jakkolwiek być może taki zapis ułatwi po prostu tę widoczność, że można, tu jest jak gdyby pewien punkt odniesienia, nie wiemy jak to zrobić, no można tak, prawda? Ale nie jest to typowe rozwiązanie spotykane w większości umów. Tłumacze jakby standardowo zarabiają wynagrodzenia ryczałtowe, czyli liczone od objętości tego przetłumaczonego tekstu, więc myśmy również zgłaszali ministerstwu potrzebę jakiegoś uregulowania tego. W tym sensie my w Stowarzyszeniu Tłumaczy Literatury robimy różne badania i różne obliczenia. I wyszło nam na przykład to, że przeciętny tłumacz, przeciętna tłumaczka, znaczy działający na, powiedzmy, w pełnym zakresie godzin albo mniej więcej tłumaczy około...
0: Zawodowo zajmujący
1: tak,
0: się
1: tak,
0: tym.
1: Około 6 tak zwanych arkuszy wydawniczych, czyli jeden arkusz ma 22 strony, to sobie można przeliczyć. I w związku z tym zgłaszaliśmy taką potrzebę, żeby w jakiś sposób normalizować również to, żeby można było na przykład ustalić minimalne wynagrodzenie właśnie ryczałtowe odnoszące się no, choćby do minimalnego wynagrodzenia we wszystkich innych sektorach, dlatego że no, pamiętajmy, że w przypadku umów o dzieło, na które wszyscy twórcy w zasadzie pracują, nie ma żadnego limitu, tak. nie ma płacy minimalnej. Jest płaca minimalna od umowy o pracę, jest płaca minimalna od umowy zlecenia, prawda? Natomiast to jest też przestrzeń do rozmowy i jakiejś regulacji, bo tutaj to też ten rynek jest bardzo, bardzo nierównomiernie się rozkłada, jeśli chodzi o te wynagrodzenia. Tłumacz.
0: Wydaje się, że najmocniejszy na razie, czy jeden z mocniejszych takich głosów przeciwnych, trochę być może nawet nieoczekiwanie, z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w latem tego roku się pojawił, że właśnie ta jednolita cena książki godzi w jakiś sposób konkurencyjność i może doprowadzić do znaczących wzrostów cen. Nie obawiają się państwo tego?
2: Nie no, przepraszam, ale to ta odpowiedź urzędu była niepoparta żadnymi badaniami. Zresztą w niej nie odnoszono się do absolutnie żadnych badań, do żadnych punktów odniesienia. Były to wnioski, nie wiem czyje, bo podpisany był pod tym pan prezes, ale no przecież nie pisał tego osobiście. Więc niestety momentami była to wręcz opinia kuriozalna, która myliła przyczyny ze skutkami, która no, po prostu było widać, że została napisana przez kogoś, kto nie zna tego rynku

0: i się nad tym nie pochylił. Być może to jest za mały rynek dla Łokiku, być może, ponieważ to trafiło do Łokiku na takim etapie, kiedy projekt właściwie jeszcze nie był nawet gotowy, więc być może to było, no trudno mi się, no patrzyliśmy w ogromnym zdumieniu na to, co tam było napisane, zresztą było to skomentowane publicznie. Wielokrotnie, no jako taka odpowiedź niedotykająca, widać, że nie oparta na przejrzeniu żadnych badań, które my nawet mamy, bo my przez te 2 lata zrobiliśmy niesłychanie dużo badań. Zrobił je Instytut Książki, niektóre na zlecenie Zespołu do Spraw Pola Literackiego, niektóre z własnej inicjatywy, więc wiemy, jaka jest kondycja ludzi tworzących książki, wiemy, jakie są zagrożenia, wiemy, jak okropny jest właśnie stan księgarni, wiemy, co się dzieje z czytelnictwem. Mamy bardzo, bardzo dużo danych i to, co napisał Łokik, nie odnosiło się do niczego, do żadnego z tych badań, do żadnego raportu, w ogóle w żaden sposób. Co więcej, mamy też badania porównawcze, które pokazują, że we wszystkich 13 krajach, gdzie wprowadzono regulacje, ceny książek się nie podniosły, natomiast zwiększyła się sprzedaż. I że we wszystkich tych krajach, chociaż są to bardzo, bo tam też była taka dziwna uwaga, że może w różnych krajach są takie regulacje, ale polski rynek jest specyficzny, więc tutaj się nie da. No w każdym z tych 13 krajów, gdzie są różne regulacje, rynek jest różny. W tak, każdym kraju inny, jest inna
1: Francji,
0: sytuacja.
1: Niemczech,
0: a jednak
1: tak.
0: W każdym z tych krajów się udało. Więc dlaczego Polska miałaby być absolutnym wyjątkiem i wszędzie się to udaje, tylko w naszym wyjątkowym kraju nie. No nie ma takiej zasady. Drugi, bardzo dziwne, co tam padało, to że ponieważ regulacje wprowadzono w XX wieku, no to teraz już za późno, co też jakby tylko śmiech może wywołać, no bo te kraje, które część z nich wprowadziła w XX wieku, jak Francja, część wprowadziła w XXI. Ale fakt jest taki, że żadne nie zrezygnowały, tylko po prostu zaktualizowały swoje regulacje tak, żeby obejmowały e-booki, audiobooki, no po prostu, żeby odnosiły się do rzeczywistości takiej, jaka ona jest. No ale ten fakt, że te kraje w gigantycznej większości nie zrezygnowały z regulacji, tylko ją utrzymują pomimo zmieniających się warunków, jest też argumentem na rzecz tego, że regulacje warto wprowadzić. Więc było tam dużo dziwnych treści.
1: A te argumenty już nie z wypowiedzi Łokiku, tylko z, które pojawiają się w tak zwanej przestrzeni o tym, że właśnie spadnie sprzedaż, że ludzi nie będą mogli kupować tych książek z rabatem, dlatego że no powiedzmy oczywiście dystrybutor lwią część rabatu zachowywał, ale jednak częściowo przenosił ją na cenę książki sprzedawanej bardzo często przez różne platformy internetowe, prawda? No już, że już się nie da za 40 zł tej książki za 60 kupić, tylko trzeba będzie za 60, no to człowiek się jednak nie zdecyduje, czytelnik, czytelniczka.
0: No po pierwsze, tak jak mówię, badania z innych krajów nie potwierdzają takiego wzrostu cen książek. Jest tak, że w niektórych krajach po wprowadzeniu na trochę niektóre rodzaje książek stają się droższe. Sytuacja się później układa. Natomiast mamy też tę analizę, którą na zamówienie Polskiej Izby Książki napisał pan profesor Michał Bernardelli, który wskazał 3 możliwe scenariusze rozwoju wydarzeń przy wprowadzeniu regulacji. I te scenariusze pokazały, że może być różnie, natomiast pokazały, że w dużej mierze będzie to zależało od całkowicie podmiotowej decyzji wydawców. To znaczy oni podejmą te decyzje, czy w ich biznesowym będą wszyscy musieli przemodelować swoje biznesy w tym kontekście, że rabaty nagle będą mniejsze, których mogą żądać dystrybutorzy, że za to trzeba będzie jednak godnie zapłacić autorom. No więc na pewno będzie trzeba przemyśleć swoją strategię. Natomiast scenariusze przewidziane przez profesora Bernardellego również mówią o tym, że nie ma takiego zagrożenia, że nagle książki będą tak drogie w Polsce, że nie będzie ich można kupować. I też nawet tam jest taka bardzo praktyczna tabelka, że każdy wydawca może sobie obliczyć w ogóle sam, jakie tam opcje wyniknęłyby z wprowadzenia takiej regulacji i co z niej by wynikało.
1: A gdzie więc można tę symulację znaleźć?
0: Na stronie Polskiej Izby Książki jest cały ten raport. I też chcę jeszcze jedną rzecz dodać, bo jesteśmy w takim momencie, w którym my jako ministerstwo przygotowaliśmy, znaczy Zespół do Spraw Pola Literackiego przygotował założenia do ustawy, które następnie eksperci ministerialni przerobili w pierwszy projekt ustawy, który teraz jest w tym wykazie i mam nadzieję,

0: że wkrótce po konsultacjach i pewnie jeszcze może jakichś drobnych zmianach będzie wreszcie w konsultacjach publicznych i to jest pierwszy projekt. To oznacza, że to jest ten moment, kiedy wszyscy wreszcie nad tym tekstem spotkamy się i każdy będzie mógł wypowiedzieć swoje lęki, swoje nadzieje, jak to widać z tych różnych perspektyw, a my jako resort mamy obowiązek odniesienia się do każdej z tych uwag w sposób merytoryczny, więc nie możemy ich zbyć, więc może być tak, że po tych konsultacjach kształt tej ustawy będzie po prostu nieco inny, bo ktoś nam powie, no nie, jednak nie chronicie dostatecznie nas, a nam coś tam i tak dalej, więc nie można się też obawiać, że my tu coś kładziemy na stół i to jest koniec, to już tak będzie, no w ogóle nie.
1: To też ma swoje dobre i złe konsekwencje. Ja chcę państwu zaproponować, że wprawdzie nie z taką mocą, że ministerstwo będzie się musiało odnieść, ale mogą państwo swoje wątpliwości, pytania i uwagi zgłosić już teraz 22 645 22 22. Jeśli mają państwo jakieś swoje przemyślenia związane właśnie na przykład z tą ideą jednolitej ceny książki, czy właśnie takiego sposobu dość uregulowanego wynagradzania autorów i tłumaczy za ich pracę, to mogą państwo się w tych sprawach między innymi do nas odzywać. A ja chciałabym jeszcze, żebyśmy powiedzieli co nieco o tej nowelizacji, która jest też tak istotna, czyli istotna dlatego, że ona będzie decydowała o sposobie funkcjonowania bardzo wielu instytucji, czyli nowelizacja ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. To jest ustawa, jak czytam, z 1991 roku. Nadal obowiązuje, choć już zmieniana w międzyczasie. Ta zmiana, którą państwo proponują, ma być bardzo zdecydowana.
0: Rzeczywiście nowelizacja ustawy o prowadzeniu działalności kulturalnej to był jeden z absolutnie kluczowych postulatów Kongresu Kultury w 2024, bo ona już się w ogóle nie styka z rzeczywistością, taka jaka ona jest, dobrze, bo się bardzo dużo rzeczy pozmieniało, a ona reguluje życie wszystkich instytucji i takie sprawy jak konkursy na dyrektorów, współprowadzenie instytucji, jak zakres kompetencji pomiędzy dyrektorami a organizatorami i tak dalej, i tak dalej. Tak jak ogłosiła ministra Marta Cienkowska, to jest ustawa, którą też już złożyliśmy tę nowelizację z prośbą o wpis do wykazu prac legislacyjnych. Dzisiaj była komisja, podczas której minister Krawczyk prezentował takie główne założenia i to też była sążnista praca, bo my żeśmy pracowali nad uwagami, które dostaliśmy po kongresie i to było 120 mniej więcej organizacji, które złożyły prawie 900 uwag, więc to była naprawdę długa praca zespołu takiego zadaniowego, w którym to wszystko analizowaliśmy. I ta nowelizacja zawiera kilka niesłychanie ważnych rzeczy, ponieważ ministra już je ogłosiła i dzisiaj też minister to powtórzył, to wymienię kilka kluczowych, bo myślę, że to jest ważne. Jedna z takich super istotnych naszych propozycji to jest stworzenie takich nowych konkursów dla organizacji pozarządowych na społeczną instytucję kultury. To jest coś, o co organizacje proszą od kilkunastu lat, jeszcze od Krakowskiego Kongresu Kultury.
1: To jest też coś, co pani wyróżniła, pisząc na swoim Facebooku o tym momencie tak. Złożenia właśnie te społeczne instytucje kultury jako taka nowa forma.
0: Tak, tak. To właściwie też znowu nie jest całkiem nowa forma, tylko jest to znowu dostosowanie prawa do rzeczywistości, bo konkursy na społeczne instytucje kultury działają już od dobrych paru lat w Warszawie, a teraz też także w Krakowie. No i też Narodowy Instytut Wolności, realizując swoje działania dla organizacji pozarządowych, także robi to w taki sposób trochę, jak działają te konkursy, bo kluczowe jest to, że to są konkursy, które pozwalają na ustabilizowanie działalności organizacji, które robią ważną, docenioną i od dawna pracę na rzecz społeczności, twórczą, upowszechniającą i tak dalej, bo one umożliwiają finansowanie do 5 lat i umożliwiają też finansowanie kosztów administracyjnych i na przykład remontowych, oczywiście w zakresie realizowania tej funkcji społecznej instytucji kultury. To się wszystko dzieje na podstawie ustawy o działalności pożytku, więc jest
1: dajmy może jakieś przykłady, dlatego że właśnie to są takie hasła, prawda, troszkę administracyjne, społeczna instytucja kultury, na przykład Teatr 21 to jest
0: na przykład
1: społeczna
0: w Warszawie to jest Teatr 21, czy Teatr Komuna Warszawa, no jeszcze to jest kilka różnych inicjatyw. Teraz w ogóle w Warszawie w tym roku jest w ogóle 12 milionów na ten konkurs, więc będzie tych społecznych instytucji więcej. Ale kluczowe jest to, bo wiele samorządów, o to nie proszą tylko organizacje pozarządowe,

0: ale także samorządy, dlatego że nie ma do tej pory w ustawie definicji, co to jest, a to nie jest nowy rodzaj instytucji. To jest po prostu narzędzie, sposób działania organizacji pozarządowej, który umożliwia, ponieważ przez te 30 lat zmieniło się to. Organizacje były ruchem amatorskim w dużej mierze, ale się sprofesjonalizowały i bardzo wielu artystów w Polsce, bo nie ma w instytucjach dla wszystkich miejsca, jest w sumie skazanych na to lub musi wybrać tę drogę, żeby przez całe życie pracować w formule fundacji lub stowarzyszenia. Czyli profesjonaliści pracują w trzecim sektorze, co oznacza, że bardzo często mogą dostawać pieniądze na kolejne projekty, natomiast na opłacenie pensji, na wyremontowanie swojej siedziby, na opłacenie jakichś takich kosztów, które każdy inny może opłacić, nie mają, więc naprawdę często żyją w totalnej biedzie, pomimo, że robią największe festiwale. No wiecie państwo, naprawdę największe festiwale są robione przez fundacje i stowarzyszenia, więc to o to chodzi.
1: Chociaż przyznam, że właśnie zastanawiałam się, czytając ten postulat, czy on nie jest tak bardzo mocno związany z dużymi ośrodkami. Pani Olgo, pani choćby pisząc nie zdążę, dużo poruszała się po takich mniejszych ośrodkach. Czy właśnie tam w ogóle taka idea jak społeczna instytucja kultury jest obecna albo masz...
2: Jako idea, tak, oczywiście, bo przecież jest na to mnóstwo danych. Zwłaszcza regiony stoją po prostu zaangażowaniem ludzi, którzy działają w lokalnych fundacjach, w lokalnych stowarzyszeniach, w lokalnych centrach aktywności lokalnej i tego typu instytucjach. I to są ludzie, którzy właśnie bardzo często działają w polu kultury. Nie tylko, ale jednak w polu kultury, którzy właśnie robią jakieś festiwale. Ja jako autorka jeżdżę często na festiwale, które są mikroskopijne w porównaniu z ogromnymi festiwalami ogólnopolskimi, czy jakimiś takimi, które trwają tydzień, to są festiwale, które trwają na przykład weekend albo półtora dnia. I to są instytucje, które mogą sobie zaprosić tam, nie wiem, 3 osoby albo 4 osoby i na tyle stać, a tam są całe sale. Tam są całe miejsca wypełnione publicznością, które po prostu też łaknie takich spotkań albo warsztatów dla młodzieży różnego rodzaju. Przecież akurat ja piszę non-fiction. Akurat daje bardzo duże możliwości pracy warsztatowej nad różnymi takimi tematami związanymi ze współczesnymi wyzwaniami zwyczajnie. Więc w ogóle w dużych miastach kultura trochę lepiej sobie radzi niż w tych mniejszych ośrodkach.
1: I no właśnie zastanawiałam się też, jak państwo brali to pod uwagę, bo też wydaje mi się, że dość dużo tych regulacji dotyczy współpracy ministerstwa z samorządami, prawda? Bo też na przykład współprowadzenie instytucji to jest cały ten wielki temat ujawniony.
0: To też ważny temat, bo rzeczywiście ministerstwo współprowadzi kilkadziesiąt instytucji. Namnożyło się zresztą ich w ciągu ostatniej dekady. I tutaj podjęła ministra decyzję o tym, że, bo do tej pory było tak, że takie umowy mogły być bezterminowe. I bardzo trudno było z nich wyjść. A jest tak, że różne instytucje zostają współprowadzone z konkretnych powodów, bo akurat w tym czasie pełnią ważną misję, bo akurat robią inwestycję gigantyczną i trzeba to wesprzeć przez państwo i tak dalej. Nie chcę tutaj mówić o przykładach, bo to zawsze jest takie kontrowersyjne. I bywa tak, że po 10-20 latach dana instytucja nie jest już tak istotna lub inwestycja już jest dawno zrobiona lub różne inne rzeczy, lub warto byłoby wesprzeć inną. Natomiast kiedy umowy są bezterminowe, niesłychanie trudno jest się z nich wycofać lub zmienić taki układ. I w związku z tym ministra podjęła decyzję o tym, że te umowy będą, zresztą zgodnie z życzeniem środowiska kultury, będą do 10 lat. I później oczywiście jest możliwość przedłużenia, natomiast co 10 lat będzie taka ewaluacja, czy rzeczywiście to współprowadzenie dalej ma sens. To jest świetna zmiana. Jeszcze jedna świetna zmiana to jest to, że w dużych instytucjach wprowadzamy, o tym też minister Krawczyk dzisiaj mówił, obowiązkowe konkursy. Co 10 lat, ponieważ rzeczywiście jest tak, że mamy o wiele więcej ekspertów, świetnych liderów, którzy dorastają, kolejne pokolenia twórców dojrzewają, a instytucji nie jest dostatecznie dużo. Więc każdy może być dyrektorem przez 2 kadencje bez konkursu, natomiast po tych 2 kadencjach uważamy, że powinna być weryfikacja, w której też oczywiście dany dyrektor może wystartować i wygrać śmiało, ale chodzi o to, żeby było otwarcie.
1: Żeby była szansa. Ja nie przypadkiem zapytałam o to porozumiewanie.

0: spotkanie się z samorządami, dlatego że wiem, że zresztą ta kwestia konkursów na dyrektorów to jest taka bardzo emocjonująca. Natomiast nie dalej jak wczoraj przeczytałam o tym, że Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o wszczęciu procedury zmierzającej do uzgodnienia powołania pana Andrzeja Seweryna na stanowisko dyrektora Teatru Polskiego w Warszawie bez przeprowadzenia konkursu. Kadencja wygasa 31 sierpnia 2027 roku. Andrzej Seweryn pozostaje na stanowisku od 1 stycznia 2011 roku. Myślę, że tutaj tych sporów czy trudności pomiędzy samorządami a władzą centralną będzie niemało. Za chwilę do tego wrócimy, ale odbierzmy telefon pani Aldona, jeśli się nie mylę, dodzwoniła się do nas z pytaniem. Halo? Państwa poproszę o założenie słuchawek, a pani mówię dobry wieczór.
1: Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu. Ja chciałam zapytać, bo tak umknęło mi z pola tutaj trochę widzenia, co jest celem wprowadzanej czy przygotowywanej ustawy i czy ona ma na względzie wydawców, autorów i tłumaczy, czy może osoby czytelnicze, to po pierwsze. A po drugie chciałam zapytać, bo tutaj się przyznano publicznie, że rynek książkowy, księgarski, czytelniczy jest tak słabo zeksplorowany. Co wiadomo na temat dzisiejszej sytuacji tak zwanych księgarni lokalnych? Jakie są ich prognozy, jaka jest ich liczebność? Czy to jest obszar inwestycyjnie bardzo ryzykowny? Czy jest jakiś sens w tworzeniu księgarni w niedużych ośrodkach? Tak. Mhm. Co tutaj państwo jako osoby na co dzień zajmujące się kulturą na najwyższym szczeblu mogą powiedzieć?
0: Bardzo dziękujemy pani Aldono za to pytanie. Wydaje mi się, że na to pierwsze poniekąd na początku audycji padła odpowiedź, ale tak jakbym mogła jeszcze prosić pokrótce o przypomnienie.
2: Padła odpowiedź i to sążnista. Że
0: no więc dlatego to razem pokrótce.
2: Projekt ustawy ma pozytywne cele dla wszystkich wymienionych przez panią grup. Oczywiście główną grupą są czytelniczki i czytelnicy, bo nimi jesteśmy wszyscy. Natomiast oczywiście twórcy i twórczynie, księgarze, wydawcy, naprawdę wszyscy na tym skorzystają.
0: Ale właśnie w tej kolejności, jeśli chodzi o czytelników i czytelniczki, to również o to, żeby oferta, którą mamy w polskim rynku literackim, żeby ona była możliwie zróżnicowana.
2: Tak, i żeby dostęp do kultury był naprawdę dla wszystkich no po prostu równy w miarę, lub przynajmniej, żeby te różnice nie były tak gigantyczne. I tu przechodzimy do sytuacji księgarni. W tej chwili, jak wiemy, w Polsce jest 1600 księgarni, które są niezależne z tego, około 500 to są chyba sieciowe, o ile pamiętam, a około 900 to są właśnie pojedyncze, lokalne księgarnie. I to jest liczba po tym, jak zniknęła 1/3, bo jeszcze tam kilkanaście lat temu było pod 3000 księgarni, więc to jest sytuacja bardzo kryzysowa, łącząca się z ogromną stratą, bo oczywiście na pierwszym miejscu znikają księgarnie w mniejszych miejscowościach, ponieważ nie mogą sobie dać rady, ponieważ nie ma w tej chwili naprawdę wolnej konkurencji, tylko jest konkurencja oparta na dumpingowym obniżaniu cen przez platformy, to żadna księgarnia nie jest w stanie z tym konkurować.
0: A do tego jeszcze darmowe podręczniki w podstawówce. Myślę, że dla wielu księgarni to też był taki mały gwóźdź, dla rodziców ulga, a dla księgarni mniej.
3: Ale jednocześnie to nie jest tak, że w tych miejscach przestają istnieć miejsca, w których się sprzedaje książki. Bo ja bywam w mniejszych miejscowościach i to jest tak, że pojawiają się na miejsce upadających lokalnych, niezależnych księgarni sieci. I bo one oferują szerszy asortyment niż tylko książki, bo łatwiej jest zamówić przez internet i odebrać gdzieś na miejscu. Więc to nie jest tak, że ludzie w mniejszych miejscowościach po prostu przestają czytać książki albo przestają kupować książki, bo upada niezależna księgarnia. Ona upada z powodu po prostu nieludzkiej konkurencji. Mhm. I to jest moim zdaniem bardzo duży problem dla rynku, ale też dla czytelników, bo niezależna księgarnia, a znam jedną taką akurat warszawską bardzo blisko, rzeczywiście oferuje kontakt z osobą, która poleca te książki, która powie, że a jeszcze jest taka i taka i taka i jeszcze mogę

0: polecić taką. Ta księgarnia, którą mam na myśli, akurat ma takich gości, którzy potrafią zadzwonić. To mnie zszokowało. Tydzień temu słyszałam, jak ktoś zadzwonił i zapytał, czy jest już jakaś książka. I księgarz powiedział, tak jest. I ta osoba powiedziała, że po pracy przyjdę. To jest w ogóle niesamowity kontakt. Zupełnie, zupełnie innego typu. Ale jednocześnie oczywiście zdarza się, że ktoś przychodzi, pyta o książkę, a potem mówi, a nie, to zamówię w internecie.
1: Tak, albo ogląda książkę w księgarni i idzie zamówić w internecie. To jest właśnie jeden z tych elementów, z tych twarzy konkurencji. Proszę Państwa, jeżeli jeszcze jakieś jedno krótkie pytanie, to ostatni moment, 22 645 22 22. A ja jeszcze właśnie przy kwestii dyrektorów i tych konkursów na dyrektorów instytucji, no bo instytucje, my zwykle myślimy MSN, Teatr Narodowy, czy Teatr Żeromskiego w Kielcach, tak? To te instytucje, gdzie ostatnio, czy Muzeum Literatury w Warszawie, to są te instytucje, w których ostatnio było głośno wokół postaci dyrektorów. Natomiast dyrektorami są również dyrektorzy małych gminnych ośrodków kultury. Czy w takich miejscach też będzie tak łatwo zorganizować konkursy?
2: Tam nie będzie obowiązkowy. My wprowadzamy w nowelizacji jednak taką cezurę, że konkurs będzie obowiązkowy w instytucjach, gdzie jest 25 co najmniej pracowników na etacie. Żeby rzeczywiście, bo oczywiście, że w gminnych instytucjach czasem jest to bardzo trudne. To są często 20% bibliotek, to jest jeden, dwa etaty, więc to są naprawdę bardzo malutkie instytucje. Więc nie robimy tak, że jest ten konkurs wymuszany tam, gdzie byłoby to trudne, tylko tam, gdzie wiemy, że stara się o to wiele osób i transparentność tej procedury oraz to, żeby żadna instytucja nie była sprywatyzowana w ten sposób, że ktoś zostaje jej dyrektorem, więc po 10 latach jest już najbardziej doświadczonym kandydatem na to stanowisko, więc nie ma sensu robić konkursu. No nie możemy tak myśleć o publicznych instytucjach finansowanych z publicznych pieniędzy, bo naprawdę dorastają kolejne pokolenia i musi być tak, że ludzie mają szansę przedstawić swój program i zaproponować jakąś inną wizję dla instytucji co jakiś czas. 10 lat wydaje się dobrą cezurą.
1: Pozostaje pytanie, czy doświadczymy wejścia tych przepisów w życie, dlatego że oczywiście ta konferencja z 21 września była taka bardzo optymistyczna. Natomiast ja zajrzałam sobie na ten proces legislacyjny i on jeszcze ma kilka stopni. Pani wspomniała chociażby o konsultacjach publicznych, które trwają 21 dni, ale jeszcze w samej Radzie Ministrów ma kilka punktów. Potem trafia do Sejmu, gdzie musi być co najmniej trzykrotnie czytana, do Senatu i dopiero na biurko prezydenta. Został nie wiele ponad rok.
2: Jak najbardziej zdążymy. Tutaj też zresztą ministra Cienkowska bardzo aktywnie się stara o to, żeby te procesy toczyły się tak szybko, jak mogą. Natomiast jeżeli chodzi o techniczną możliwość, to tak. Teraz jesteśmy w październiku. W ciągu roku absolutnie jest to możliwe do zrobienia.
1: Nie mają Państwo takiego poczucia, że to jest taki, jak na lekkoatletycznych stadionach, po prostu ostatnia prosta, sprinter trochę przyspiesza i trochę to jest ryzykowne, że może zabraknąć czasu albo sił na koniec?
3: Właśnie pytanie, czy to jest ostatnia prosta, tak? To jest taki, myślę, że jakiś taki średni dystans bardziej niż sprint, więc tych sił trzeba jakoś tam, te siły jakoś oszczędzać, ale rzeczywiście, że to jest jakiś wyścig z czasem, to mamy świadomość, dlatego że nawet z powodów, powiedzmy, obiektywnych często rzeczy działają wolniej niż byśmy chcieli, co powoduje tę frustrację, o której mówiliśmy wcześniej, ale czasami jest to po prostu nieuniknione, natomiast jakby w ogóle z życia wiemy, że często tak jest, natomiast, więc to na pewno nie napawa nas jakimś spokojem, tak? Ale na pewno nadzieja jest, że to rzeczywiście... No bo też nie powiedzieliśmy, może szkoda, że jest to rzeczywiście z naszej perspektywy twórców. Jest to pierwszy raz, chyba przynajmniej w naszej działalności, pierwszy resort, znaczy pierwszy jakby skład resortu kultury, który w ten sposób z nami rozmawia, gdzie mamy właśnie to miejsce swoje do tych konsultacji. Więc to jest bardzo duża zmiana tak w ogóle, prawda? I powód do nadziei dla naszego środowiska, ale no czas to czas.
0: Bo rzeczywiście to nie jest tak, że my jesteśmy po prostu twórcami i my obserwujemy, co się dzieje. My jednak bierzemy aktywny udział, my ciągle czytamy rozmaite projekty, porównujemy, co się dzieje gdzieś tam za granicą. Zgłaszamy swoje jakieś uwagi, piszemy pisma, więc to rzeczywiście dużo się dzieje. A chcielibyśmy, żeby się
1: sfinalizowało. Trzymamy kciuki, żeby się sfinalizowało, żebyśmy mogli zobaczyć jeszcze być może w konsultacjach społecznych poprawiony ten projekt, żebyśmy mogli go przeczytać podanego do publicznej wiadomości. A dziś dziękuję bardzo za rozmowę. Olga Gitkiewicz, Rafał Lisowski i Agata Diduszko-Zyglewska byli moimi Państwa gośćmi. Jeśli chcą Państwo

0: tę dyskusję między sobą kontynuować, to nasz profil facebookowy na to pozwala. Ja dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Katarzyna Hagmajer-Kwiatek, do usłyszenia.
1: Autopromocja.
2: 17. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego w Dwójce. Debaty, komentarze, rozmowy z organizatorami i jurorami. Codziennie na naszej antenie podsumowania kolejnych sesji przesłuchań, a od trzeciego etapu także transmisje występów wszystkich uczestników. W najbliższy czwartek o 19:00 transmisja inauguracji konkursu. Zapraszamy.
3: To się czyta.
4: Virginia Woolf, Do latarni morskiej. A co ja zrobiłam ze swoim życiem? Pomyślała pani Ramsey, zajmując miejsce u szczytu stołu i spoglądając na talerze, które znaczyły go białymi kręgami. Na drugim końcu siedział jej mąż, zatopiony w sobie, nachmurzony. Nie pojmowała, jak mogła kiedykolwiek żywić do niego jakieś uczucia.
2: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:30.
4: Zapraszam, Magda Czerwińska.
1: Autopromocja.
5: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Minęła 20:00.

Karol Furtak, dobry wieczór. Witam i zapraszam na 2 godziny z muzyką czeską. Wszystko ze względu na koncert, który znalazł się w programie dzisiejszej Filharmonii Dwójki, a to koncert zarejestrowany niemal równo rok temu, 13 października 2025 roku w Rudolfinum. Grała Orkiestra Symfoniczna Radia Czeskiego, którą poprowadził młody kapelmistrz, ale mimo swojego wieku jest już dość popularnym, przynajmniej w rodzinnych Czechach, artystą. To Robert Krużik. Program to w całości muzyka czeska, 2 kompozycje. W drugiej części ambitne, złożone, no i potężne dzieło Józefa Suka, jego 2. symfonia C-moll, wydana jako op. 27, opatrzona przez Suka pod tytułem Azrael. Część pierwsza natomiast to muzyka Jindřicha Felda, zmarłego w 2007 roku, czeskiego kompozytora, który urodził się mniej więcej w połowie lat 20. ubiegłego stulecia w rodzinie muzyków. Oboje rodzice, zarówno matka jak i ojciec Jindřicha Felda, grali bowiem na skrzypkach. Sam Feld zajmował się głównie pedagogiką i z tej perspektywy znany był nie tylko w Czechach. Uczył bowiem także w Australii i Stanach Zjednoczonych, a jego utwory przynajmniej raz po raz wykonywano za życia kompozytora, choć nigdy nie został jakąś szczególnie znaną figurą świata międzynarodowej kompozycji. Na festiwalu Warszawska Jesień choćby jego utwór pojawił się zaledwie raz. Mimo to Jindřich Feld pozostawił po sobie dość spory katalog utworów, to ponad 200 pozycji, ale dziś znany jest chyba przede wszystkim flecistom. Wszystko za sprawą Jeana-Pierre'a Rampala, który w połowie lat 50. ubiegłego wieku zamówił u Felda koncert na flet i orkiestrę. Feld napisał także dość znaną i popularną sonatę na flet i fortepian, która regularnie pojawia się w programach recitalowych. Z jednej strony Feld to bezpośredni kontynuator czeskiej tradycji muzycznej, z drugiej on sam przyznawał się do sporej liczby źródeł inspiracji, w tym było dużo muzyki francuskiej. Mówił o inspirowaniu się Debussym, Messianem, ale także o tym, że bardzo wpływała na niego muzyka choćby Beli Bartoka. Dziś wiolonczela w roli głównej, bo zabrzmi jego koncert wiolonczelowy. W partii solowej usłyszą państwo kolejnego Czecha, Tomasza Jamnika, laureata konkursu Praskiej Wiosny z 2006 roku. A sam koncert to muzyka neoklasyczna par excellence. Utwór napisany pod koniec lat 50. Utwór, który otwiera żywe allegro z charakterystyczną rytmiką. Feld tradycyjnie koncertuje tu pomiędzy instrumentem solowym a orkiestrą, no a sama wiolonczela to chyba głównie nośnik liryzmu. Usłyszą państwo takie charakterystyczne epizody, które w zasadzie można by opisać jako nieco dziwny nokt.

Potem część środkowa, czyli grave, rozpoczęte potężnym uderzeniem orkiestry w rytmie przypominającym marsza, z którego wyłania się kantylenowa główna melodia powierzona instrumentowi solowemu. Potem dość mechaniczne momenty muzyczne zderzają się tu z naturalnością partii solowej, aż do przejmującej kulminacji i wyciszenia, po którym następuje finał, Allegro con brio. To wiolonczela prowadzi tę muzykę do osiągnięcia ponownie szybkiego tempa. Są tu co prawda epizody liryczne, ale przede wszystkim to muzyka zaciekle wręcz prowadząca do nieco cyrkowego finału. No i to jeden z tych momentów, w których warto przypomnieć sobie także, że jednym z ważnych źródeł inspiracji Jindrzysia Felda była muzyka Bohuslawa Martinu. Koncert wiolonczelowy Felda, przypomnę, partię solo wykonuje Tomasz Jamnik, a partneruje mu Orkiestra Symfoniczna Radia Czeskiego pod batutą Roberta Kruzika.

Tomasz Jamnik, wiolonczela i Orkiestra Symfoniczna Radia Czeskiego pod batutą Roberta Krużika wykonali koncert wiolonczelowy Jindřicha Felda. Przypomnę, zmarłego w 2007 roku czeskiego kompozytora, którego, mimo że koncert doczekał się nawet kilku płytowych nagrań, przypominać wciąż trzeba nie tylko nam, ale także czeskiej publiczności, choćby tej zebranej w październiku ubiegłego roku w Rudolfinum, gdzie odbył się koncert, którego dziś słuchamy. Ja zdążyłem już Państwu wspomnieć, że orkiestrę poprowadził wtedy dość młody jeszcze, bo 30-kilkuletni czeski kapelmistrz Robert Krużik. Myślę, że warto podkreślać, że mimo swojego wieku dziś Krużik cieszy się naprawdę sporą popularnością, przynajmniej w swojej ojczyźnie. Dość powiedzieć, że w 2028 roku rozpocznie swoją kadencję jako dyrektor muzyczny Teatru Narodowego. W drugiej części tamtego wieczoru Robert Krużik umieścił utwór, nie boję się tego słowa, fascynujący. I to fascynujący do dziś, choć to muzyka z przełomu XIX i XX stulecia, muzyka Józefa Suka. W biografii tego kompozytora bardzo wyraźnym śladem odcisnęło się nazwisko Dworzaka. Suk poznał go, gdy miał 11 lat i trafił do konserwatorium, a Dworzak bardzo szybko roztoczył nad młodym wówczas kompozytorem i skrzypkiem opiekę. Ten z kolei w późniejszych latach swojej działalności promował muzykę Dworzaka, między innymi jako członek znanego wówczas kwartetu czeskiego. Dla porządku, myślę, że warto podkreślić, że Suk promował nie tylko Dworzaka, tylko szerzej rozumianą czeską kulturę, między innymi dorobek Bedřicha Smetany. W końcu Suk zakochał się w Otilce, czyli córce Antonina Dworzaka, a oboje wzięli ślub pod sam koniec XIX stulecia, kiedy to Józef Suk jako kompozytor cieszył się wieloma sukcesami i sporą renomą. Tę życiową idyllę jednak przerwała w końcu wiadomość, którą Józef Suk otrzymał w maju 1900.

1904 roku, przebywając w Tournai. Pamiętają Państwo być może, że maj roku 1904 to data śmierci Antonina Dworzaka. W ten sposób Józef Suk zaczął pisać swoją symfonię C-moll op. 27, symfonię, której patronem został starotestamentowy Anioł Śmierci. Jednocześnie jednak już po śmierci Dworzaka Suk martwił się o słaby stan zdrowia swojej żony. Pisał potem wprost: przerażający Anioł Śmierci uderzył swoją kosą po raz drugi, a najczystsza, najsłodsza dusza mojej Otilki odeszła w wieczność. To zmieniło pierwotny plan symfonii. Jej ostatnia część miała być bowiem apoteozą twórczości jego mistrza Dworzaka. No, ale życie pokrzyżowało te plany. Suk zmienił swój plan i tak symfonia otrzymała pięcioczęściową formę. Niezależnie od tych planów, Suk pomyślał utwór jako dzieło naprawdę monumentalne. Mam na myśli nie tylko czas trwania tej symfonii, ale też dość rozbudowaną obsadę, a owe pięć części podzielił na dwie stricte narracyjne i oddzielone od siebie fazy rozwoju. Część pierwsza dotyczy walki między życiem a śmiercią. Azrael pojawia się tu jako groźny cień, który obserwuje radość życia. Złowieszczo poszukuje swej ofiary. Jest tu wojskowy marsz i jest mrok, ale także muzyka bardzo bliska bukolicznej. Suk myśli zresztą trochę Strausem, konstruując kulminację w pierwszej części swojej symfonii, a na koniec, po momentach wyraźnego rozjaśnienia, gdy zapada już ciemność, wiolonczele na chwilę przywołują motyw, który otwiera całą symfonię, motyw stanowiący jej zalążek. Część druga oddaje stratę. Dosłownie jest muzycznym obrazem żałoby. Instrumenty dęte drewniane lamentują. Raz jeszcze pojawia się motyw marsza, ale tym razem to marsz wyraźnie żałobny. Część trzecia to dwa tańce. Pierwszy z nich to taniec Azraela. Potężny, groźny. Drugi natomiast to wyraźne nawiązanie do tańców Antonina Dworzaka. Te może nieco bledną przy owym tańcu Azraela, ale zasadniczo są tu ni mniej, ni więcej jak tylko odpryskami, wspomnieniami o życiu i jego radosnych chwilach. Po trzeciej części następuje rodzaj cezury. W czwartej, jak twierdził Józef Suk, odmalował portret Otilki, ale nie chodziło o portret dosłowny, tylko o portret o charakterze stricte emocjonalnym. Obój nadaje tej części słodycz, o której pisał Józef Suk. W końcu jednak górę bierze brzmienie fagotu. Wszystko nadal sprawia wrażenie kołysania, ale tym razem, po tym jak muzyka ożywa dosłownie na chwilę, wszystko znika w wiecznym poczuciu mroku. Finał natomiast odpowiada na interesujące pytanie. Jaki sens ma życie? Dusza pyta, będąc pogrążoną w żałobie, działając w zasadzie wbrew sobie, bo chce rozerwać samą siebie na strzępy. Azrael zwycięża, ale to zwycięstwo wydaje się pozorne, puste. Nad wszystkim unosi się bowiem świadomość tego, że to życie ostatecznie zawsze wygrywa. Osobisty wymiar tej symfonii poskutkował wieloma, naprawdę wieloma komentarzami, które pozostawił po sobie Józef Suk. Myślę, że warto przypomnieć te jego słowa. Kiedy po burzliwej i wyczerpującej nerwowo ostatniej części symfonii rozbrzmiewa tajemniczy i delikatny akord C-dur, często zauważam, że wywołuje on łzy w oczach słuchaczy, a są to łzy ulgi, łzy, które oczyszczają i podnoszą na duchu. Nie są więc tylko moimi łzami. I z tą myślą Józefa Suka, autora swojej drugiej symfonii C-moll op. 27 symfonii Azrael, zostawiam Państwa z nagraniem tej kompozycji. Przypomnę, że to koncertowe nagranie Orkiestry Symfonicznej Radia Czeskiego pod batutą Roberta Krużika.

Tak brzmi wyrażenie muzyką nadziei na to, że to życie ostatecznie zwycięża. To była druga symfonia c-moll op. 27 Józefa Szucka, interpretacja Orkiestry Symfonicznej Radia Czeskiego pod batutą Roberta Krużika. Nagranie z koncertu zarejestrowanego w Rudolfinum 13 października ubiegłego roku. Tak kończymy.

dzisiejszy koncert, ale do 22 mamy jeszcze blisko 20 minut. Pozostaniemy przy muzyce czeskiej. Będę miał dla Państwa między innymi płytowe interpretacje Tomasza Jamnika, który w pierwszej części tego dzisiejszego koncertu wykonał muzykę Jindřicha Felda. To jednak muzyka o zupełnie, zupełnie innym nastroju niż symfonia Suka, muzyka Bohuslava Martinu i jego nieco kubistyczne wariacje na temat Rossiniego. Tomasz Jamnik, wiolonczela, przy fortepianie partneruje mu Iwo Kachanek.

Tomasz Jamnik i Iwo Kachanek. To oni wykonali tę wariację, a może lepiej powiedzieć dekonstrukcję na temat arii non pium est z Kopciuszka Rossiniego Bohuslava Martinu. Na koniec mam dziś kolejne płytowe nagrania Tomasza Jamnika, ale tym razem będzie to muzyka czeska zdecydowanie mniej znana niż twórczość Bohuslava Martinu, dorobek niejakiego Gideona Kleina, jednej z ofiar Holokaustu. Mam dla Państwa jego duet na skrzypce i wiolonczele napisany w roku 1941. Duet, w którym trudno nie usłyszeć echa wydarzeń, tragicznych wydarzeń tamtych lat. Grają Józef Szpaczek, skrzypce i Tomasz Jamnik, wiolonczela.

0: Najpierw żarliwe Allegro con fuoco, a potem symbolicznie urwane lento. Tak w 1941 roku swój duet zaplanował Gideon Klein, a duet ten zabrzmiał właśnie w nagraniu Józefa Szpaczka skrzypce i Tomasza Jamnika wiolonczela. Tak kończymy dzisiejsze wydanie Filharmonii Dwójki, w całości poświęcone muzyce czeskiej. Dobrego wieczoru zatem. Karol Furtak. Przy konsolecie pozostaje z Państwem Elżbieta Malinowska. Minęła 22.
1: Dwójka, jesteś na miejscu, Rafael Pichon.
2: Przy mikrofonie Michał Dębski-Wachowicz. Dobry wieczór. Jutro w Poznaniu rozpoczyna się międzynarodowy konkurs skrzypcowy, a jego patronem od samego początku, czyli od 1930.

0: To był fragment Souvenir de Pozen, pamiątki z Poznania, opus 3 Henryka Wieniawskiego. Ostatniego wirtuoza romantyzmu, jak o nim mówiono, następcy Paganiniego, geniusza, ale jednocześnie postaci tragicznej. I to właśnie on jest bohaterem naszego wieczornego spotkania w przeddzień inauguracji konkursu imienia tego legendarnego skrzypka i kompozytora. Powiedziałem naszego spotkania, ponieważ moim i Państwa gościem jest Mateusz Borkowski, muzykolog, krytyk i publicysta muzyczny, autor małej monografii wydanej przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne, poświęconej właśnie Henrykowi Wieniawskiemu.
1: Dobry wieczór.
0: Słuchaliśmy pamiątki z Poznania, ale Wieniawski pochodził przecież z innego miasta. Urodził się w Lublinie w 1835 roku. O tym, dlaczego teraz to bardziej Wielkopolska może częściej nam się kojarzyć z tą postacią, jeszcze chyba dzisiaj porozmawiamy. Ale zacznijmy od momentu, w którym Henryk Wieniawski przychodzi na świat. Z pochodzenia żydowskiej, ale później ochrzczonej rodzinie lekarza Wolfa Hellmana, który zmienił imię i nazwisko na Tadeusz Wieniawski, oraz Reginy, z kolei z domu Wolf, pochodzącej z muzycznej rodziny. No i chyba nie był to zły start dla dziecka, które w przyszłości miało zostać muzykiem, prawda?
1: Zdecydowanie tak, ponieważ zwłaszcza tutaj ze strony matki, tak jak pan powiedział, była muzyczna rodzina. Brat był pianistą i kompozytorem, brat Edward, a drugi brat Bolesław Maurycy był znanym księgarzem i wydawcą, właścicielem drukarni. Także jak najbardziej, no i jeszcze to, gdzie wychowywał się, co słyszał Wieniawski od małego, czyli otoczony był muzyką. Matka chciała, żeby był pianistą, no ale on pokochał skrzypce i tak to się wszystko zaczęło.
0: To się udało zrealizować za to marzenie matki w przypadku jego brata, prawda, Józefa?
1: Tak, o 2 lata młodszego, który też był kompozytorem oczywiście.
0: Skoro mówimy o tym środowisku muzycznym, w którym dorastał Wieniawski, znaczy dorastał, to było pierwszych 8 lat jego życia, o czym jeszcze opowiemy, bo później ta jego kariera zaczęła się bardzo szybko rozwijać. Natomiast te pierwsze lata rozwoju jako skrzypka, jako muzyka działy się w towarzystwie matki Reginy, ale także Stanisława Serwaczyńskiego, więc jego pierwszego nauczyciela. Jak te dwie postaci wpływały na Wieniawskiego i co im zawdzięcza?
1: No, jeśli chodzi o matkę, to no, samo takie wprowadzenie w świat muzyczny i to, kto bywał u nich w domu, w salonie, dając po prostu domowe, salonowe koncerty, a z kolei Serwaczyński, no to już tak naprawdę nauczył go całej skrzypcowej, można powiedzieć, metody. Zresztą sam przywiózł z Paryża słynną szkołę skrzypcową Metodę de Violon, wydaną w 1803 roku. Sam też był nauczycielem Józefa Joachima.
0: Przypomnijmy, że to ten, który prawykonał koncert Brahmsa, więc no właśnie, to w ogóle jest też pokolenie skrzypków wirtuozów, tych, których publiczność kocha i też urządzają pewnego rodzaju, no nie konkurs, bo konkursy przyjdą później,

0: ale takie współzawodnictwo było w tamtym czasie obecne i takich postaci właśnie skrzypków, którzy ze sobą rywalizują, było dosyć sporo i Wieniawski też się zaliczał do takich właśnie konkurujących muzyków.
1: Zdecydowanie tak. To już właściwie od samego początku był porównywany do Paganiniego, który zmarł w momencie, kiedy Henryk miał 5 lat, więc to już było jakieś takie brzemię, które musiał nosić przez długi, długi czas. Początkowo on był przyrównywany do Paganiniego na zasadzie takiej, że no prawie tak dobry jak Niccolò Paganini. Potem wraz z kolejnymi koncertami i tą karierą, która stawała się już no, światowa, te porównania były na korzyść Henryka Wieniawskiego. Oczywiście opierano się wyłącznie na pamięci, na jakiejś nostalgii, ponieważ no, przecież nie było fonografii, więc można było wyłącznie przypominać sobie jakieś wielkie koncerty, które zostały w pamięci recenzentów, czy potem chociażby te recenzje, które zostały z tych koncertów. Ale wracając do samego fenomenu cudownych dzieci i takich nastoletnich już potem wirtuozów, to rzeczywiście Wieniawski nie był jedyny w tamtym czasie. Tutaj chociażby również starszy od niego Apolinary Kącki, który podobną drogę przeszedł i podobny życiorys w podobnych miejscach też bywał. Zresztą Kącki miał tę szansę, że przez krótki czas uczył się u Paganiniego. Ale w tamtym czasie byli też inni wirtuozi, tutaj na przykład włoskie siostry Milanolo, skrzypaczki, więc taka rywalizacja oczekiwała tego publiczność. Zresztą myślę sobie, że patrząc na dzisiejsze czasy, to niewiele się zmieniło, bo uwielbiamy porównania, uwielbiamy rankingi, uwielbiamy przeciwstawiać sobie różnych muzyków, więc myślę, że to ma swój początek no jeszcze wcześniej, już jeszcze w baroku, ale w XIX wieku to, kto był numerem jeden, było zdecydowanie czymś, co rozgrzewało publiczność i czytelników XIX-wiecznej prasy.
0: Wracając jeszcze do tych pierwszych lat nauki, bo tak naprawdę to wspomniał pan o 5 roku życia, wtedy Wieniawski zaczyna kształcić się jako skrzypek, ale już 3 lata później wyjeżdża do Paryża.
1: No i jest to coś niesłychanego, nawet jak na tamte czasy, ponieważ żeby dostać się do konserwatorium paryskiego, trzeba było mieć ukończone 12 lat. No i tutaj precedens, bo 8-latek, który zagrał tak to przesłuchanie, że został przyjęty. Oczywiście udał się tam ze swoją matką i tak porwał pedagogów swoich, pierwszego już właśnie w Paryżu pedagoga, czyli belgijskiego skrzypka Józefa Massarta, że po prostu był takim objawieniem i dla niego te wszystkie wyjątki w regulaminie stworzono.
0: Specjalny dekret został wydany, by właśnie Wieniawski mógł zostać, bo wtedy to nie była tylko kwestia wieku, ale także pochodzenia. On jako polski, czy w zasadzie pochodzący wtedy z rosyjskiego zaboru skrzypek, musiał jeszcze udowodnić, że może wstąpić w szeregi uczniów konserwatorium jako Polak. Zastanawiam się w takim razie, jak to się stało, że on w tym konserwatorium w zasadzie zabawił przez bardzo krótki czas, bo jeżeli dobrze liczę, to 3 lata?
1: 3 lata, tak. To było oczywiście w klasie skrzypiec. Potem jeszcze wrócił kilka lat później, kontynuując naukę, jeśli chodzi o klasę harmonii, ale ta skrzypcowa przygoda trwała no niecałe 3 lata. Zresztą to, że został przyjęty, to była też w tym pomoc ambasady rosyjskiej. On jako obywatel jednak Imperium Rosyjskiego tutaj mógł liczyć na jakąś przychylność ze strony właśnie ambasady. No i potem to był też powód, dla którego musiał potem spłacić w cudzysłowie ten dług, wyruszając w długie trasy koncertowe obejmujące właściwie cały obszar ówczesnego Imperium Rosyjskiego.
0: Zanim razem z nim wyruszymy w tę podróż i zanim zaczniemy podbijać, oczywiście tylko towarzysząc mu w tym, kolejne sale koncertowe w Europie i na całym świecie, to posłuchajmy koncertu Viottiego, 17, dzięki któremu ukończył studia w Paryżu w wieku 11 lat.

0: W 1848 roku Henryk Wieniawski wyjeżdża do Petersburga, by podziękować za pomoc w dostaniu się do konserwatorium w Paryżu. No i co na niego tam czeka, kiedy przyjeżdża do Rosji, mając jeszcze bardzo, bardzo mało lat?
1: No więc to w ogóle, dlaczego jedzie akurat do Petersburga, myślę, że trzeba wyjaśnić, no bo były takie dwa kierunki w tamtym czasie dla muzyków. Jeden to był Paryż i tę drogę wybrał Fryderyk Chopin, no a drugi kierunek to Petersburg. Sam też Lublin, od którego zaczęliśmy, może tłumaczyć to, że jednak ta bliskość tej tutaj części i być może kontakty, to, że właśnie brat matki był wydawcą w Moskwie, to wszystko miało wpływ na to, że wybrał akurat tamten kierunek. Zresztą nie był jedynym skrzypkiem nierosyjskim, który na carskim dworze działał. Wcześniej, przed Wieniawskim, tę posadę dostał Henri Vieton, czyli belgijski skrzypek, którego trochę śladami szedł w pewnym sensie Henryk. Mam tu na myśli nie tylko Petersburg, ale później również Brukselę i to, że był profesorem w tamtejszym konserwatorium. Ale wszystko się zaczęło, tak jak pan powiedział, od takiego podziękowania za to wsparcie, które otrzymał, będąc w Paryżu. No i było czymś naturalnym, że obywatel tak naprawdę rosyjski będzie tutaj działał. Stąd też jego liczne pobyty w Petersburgu i innych miejscowościach rosyjskich. I też związek z konserwatorium, bo przecież konserwatorium w Petersburgu, w Moskwie, no i przyjaźń z Antonem i jego bratem Nikołajem Rubinsteinami, która była bardzo ważna dla jego kariery także.
0: To także jest wielkie tournée braci Wieniawskich, bo trzeba dodać, że do pewnego momentu Henryk i Józef Wieniawscy byli praktycznie nierozłączni jako duet i jako bracia. W 2 lata 200 koncertów. To jest imponujące, mając na względzie to, że byli przecież wtedy nastolatkami jeszcze.
1: Zdecydowanie tak. No i jak sobie jeszcze pomyślimy o tym, jakie były możliwości techniczne i technologiczne. Z jednej strony, jeśli chodzi o transport, ta kolej rosyjska nie była tak rozwinięta jak w innych krajach Europy. Jeżeli można było dojechać gdzieś pociągiem, to był luksus. No a w pozostałe miejsca trzeba było już dyliżansem. Druga kwestia to kwestia komunikacyjna. No dzisiaj mamy maile, telefony, możemy ustalać różne szczegóły związane z koncertami na kilka lat do przodu, ale przecież doskonale wiemy, że i tak zdarzają się różne sytuacje niezależne od tego, co sobie zaplanujemy, sytuacje losowe, jakieś przeróżne sprawy, które mogą przeszkodzić w takim koncercie, a jakoś udawało się mimo tego wszystkiego, że on docierał do jakiegoś miasta i w konkretnej dacie, która była reklamowana wcześniej w prasie, pojawiał się na scenie, więc to trochę budzi mój podziw, to jest dla mnie niesamowite, że ci wszyscy wirtuozi jakoś sobie w tamtych czasach radzili. Ta pierwsza trasa, wielkie tournée po Imperium Rosyjskim, w które wyruszył razem z bratem Józefem, towarzyszyła i

0: Matka towarzyszył przyrodni brat Tadeusz, który był takim trochę impresariem braci. No i to coś jeszcze, co robi wrażenie, że tak naprawdę od Morza Bałtyckiego aż po Morze Czarne. Miejscowości, których dziś niekoniecznie znamy. I dziś ten kierunek jest dla nas i dla artystów właściwie z Europy zamknięty z wiadomych powodów. Natomiast wówczas Wieniawski trafiał w najbardziej odległe miejscowości tego imperium.
1: I tu się zaczyna też pewnego rodzaju klątwa, która będzie ciążyć na Wieniawskim chyba już przez całe życie. Mówię klątwa, bo w zasadzie to go uśmierciło przedwcześnie, to warto dodać, no bo zmarł w wieku niespełna, nawet nie 50, tylko 45 lat. I wydaje mi się, że właśnie to ciągłe tournée, w którym był przez całe życie, go w jakimś sensie prześladowało, że on nie potrafił od tego uciec. Kiedy na przykład wspomniał pan o konserwatorium w Petersburgu, później pojawiło się także konserwatorium w Brukseli, to za każdym razem on kończył tę karierę akademicką przedwcześnie, by dalej koncertować, by dalej występować.
0: Można powiedzieć nawet, że trochę sabotował tę swoją karierę akademicką, czy budowanie takiego pomnika wielkiego skrzypka, przez to, że ciągnęło go po prostu do występów na żywo. I rzeczywiście przyczynił się ten niezdrowy tryb życia związany z tymi podróżami, z tym, gdzie przebywał. Miał astmę, potem doszła do tego choroba serca. Wszystko to wpłynęło na to, że jego zdrowie cały czas na tym cierpiało. Natomiast jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, że to było tak silne, że ciężko byłoby inaczej. Patrząc na dzisiejszych muzyków, widzimy przypadki, kiedy ktoś już nie prezentuje takiej świetności jak przed laty, a mimo to ma taką wewnętrzną potrzebę, żeby występować, żeby wyjść na scenę. I to jest z jednej strony, można powiedzieć, jakieś uzależnienie od tego, żeby występować, być oklaskiwanym, a z drugiej strony, no, taka prawdziwa, płynąca w żyłach pasja.

0: Rok 1853. Henryk Wieniawski razem ze swoim bratem opuszczają na chwilę tę rosyjską strefę wpływów, można powiedzieć, i wyruszają na zachód, a więc Kraków, Wiedeń, czyli fragment Europy, który także muzycznie no dosłownie rozkwita od wielu, wielu lat. I 27 października 1853 roku w Lipsku razem z orkiestrą Gewandhausu pod dyrekcją Ferdynanda Dawida Henryk Wieniawski dokonuje prawykonania swojego pierwszego koncertu skrzypcowego, który jest bardzo wczesnym dziełem zaledwie kilkunastoletniego Wieniawskiego, a dedykowany ten utwór jest Fryderykowi Wilhelmowi IV, królowi Prus.
1: Koncert Fismol, który jest bardzo trudny technicznie, natomiast dziś częściej słuchamy zdecydowanie tego drugiego, tego koncertu Demol, który jest bardziej dojrzały i ciekawy pod względem muzycznym. Wrócę jeszcze do Krakowa, o którym pan powiedział, nie bez powodu. Stamtąd właśnie mam taką ciekawą relację Aleksandry Czechówny, która w swoim pamiętniku w 1857 roku zawarła takie osobiste, może trochę naiwne wspomnienie, ale myślę, że płynące prosto z serca, które dobrze opisuje to, jak Wieniawski działał na słuchaczy, bo nie możemy sobie posłuchać jego gry, możemy sobie tylko wyobrazić na podstawie właśnie chociażby relacji czy prasowych, czy takich jak ta pochodzących z pamiętnika. Gra Henryka ma w sobie coś czarodziejskiego, do głębi serce wzruszającego. Zdaje się, że my wiemy każdą myśl, każde uczucie artysty podczas różnorodnych odcieni w jego grze. Włada on sercami słuchaczy jak swoim własnym instrumentem. Chce, abyśmy się śmiali, a już uśmiech igra na twarzach wszystkich. Chce w nas przelać rozpacz. A mimowoli jakiś dreszcz przejmuje nasze serca. Zdaje się, że to cierpienie, które on maluje, nas samych dotyka, że my z nim razem cierpimy. Jeżeli maluje dni szczęśliwe i spokojne naszego życia i nam jest tak błogo i miło, że zdaje nam się, jesteśmy przeniesieni w jakiś idealny świat. I to nie jest jedyny przykład, kiedy coś takiego magicznego, coś takiego też bardzo trafiającego prosto do serca pojawia się w takich relacjach. Są oczywiście bardzo niektóre profesjonalne relacje krytyków z różnych gazet, które opierają się na kwestiach technicznych, kwestiach artykulacyjnych, ale myślę, że takie właśnie przekazy są tak naprawdę w stanie więcej nam pokazać o tym, jakim był skrzypkiem.
0: Właśnie jestem też ciekawy, czy listy były źródłem informacji dla pana, kiedy pisał pan tę książkę, bo zastanawiałem się właśnie nad tym, czy sam Wieniawski pozostawił po sobie trochę zapisków o samym sobie, być może nie pamiętników, ale na przykład właśnie w takiej niebezpośredniej formie opisujących jego życie.
1: Listów jest bardzo mało i te, które są, to są w języku francuskim. Trzeba też powiedzieć, że Wieniawski mówił w swoim domu, mam na myśli żonę i dzieci, właśnie posługiwał się językiem francuskim. Żona, która była urodzoną w Anglii i z nią mówił po francusku. A tak to głównym źródłem zdecydowanie relacje prasowe. I tutaj ogromna, tytaniczna praca profesor Renaty Suchowiejko, która wydała monografię poświęconą właśnie Wieniawskiemu jako wirtuozowi w świetle XIX-wiecznej prasy. Gdyby nie jej praca, no to nie moglibyśmy cytować tych relacji tak naprawdę z całego świata, bo to są relacje zarówno ze Stanów Zjednoczonych, z najmniejszych miejscowości, jak i właściwie wszystkich krajów europejskich, także z prasy rosyjskiej.
0: Za chwilę wrócimy do naszej rozmowy z Mateuszem Borkowskim. Przeniesiemy się do Poznania, a to za sprawą etiud kaprysów Wieniawskiego, które powstały w tamtym mieście. Oto jeden z nich.

0: Poznań. To miasto, które kojarzy nam się z Henrykiem Wieniawskim, ale pojawił się on w nim w zasadzie kilkukrotnie. Były to dla niego ważne pobyty, natomiast czy to było aż tak bliskie jego sercu miasto? Jak to było z tym Poznaniem?
1: Tak, ponieważ patrząc rzeczywiście na to, ile razy występował w Poznaniu, to chyba jest to jedno z najczęściej odwiedzanych przez niego polskich miast. Poza tym też podczas tych pobytów najdłużej przebywał właśnie w Poznaniu. Tam też kilka kompozycji zdążył skomponować. No i utwór, którego już słuchaliśmy, czyli Souvenir de Pozen, opus trzecie, które napisał w Podzięce za gorące i serdeczne przyjęcie właśnie w stolicy Wielkopolski. Także to, że dziś konkurs odbywa się w Poznaniu, nie jest czymś przypadkowym. Nie tylko dlatego, że istnieje tam oczywiście Towarzystwo Wieniawskiego, ale ta publiczność złakniona polskiego artysty w tamtym czasie oklaskiwała go i przyjmowała bardzo, bardzo gorąco. Jeśli chodzi o to, jak odbierano Wieniawskiego, to w niemieckojęzycznej gazecie Pozener Zeitung napisano po jednym z koncertów: ciasno stłoczone siedziały obok siebie obie narodowości naszego miasta w sali bazaru, gawędząc w napiętym oczekiwaniu na bieg wydarzeń. O ile jedną część publiczności zwabiło nazwisko Wieniawskiego jako muzyczno-wirtuozowskiej znakomitości, to u pozostałych zadziałał jeszcze patriotyczny urok ziomkostwa, kształtując napięcie przed koncertem. To napięcie jeszcze z wcześniejszej relacji, z tych pierwszych koncertów, jeszcze z Józefem, kiedy razem koncertowali w Poznaniu. Mam taki cytat z gazety Wielkiego Księstwa Poznańskiego po koncertach w sali bazaru. Opowiadano nam, że na przedostatnim koncercie Wieniawskich dwie damy dostały spazmów i nie mogły dosłuchać mazurka żywnością przenikającego. Widzieliśmy je wychodzące z sali, o powodzie dopiero później dowiedzieliśmy się. Także rzeczywiście bardzo żywo, bardzo serdecznie to było wiązane z taką potrzebą patriotycznego obcowania z polską muzyką. Polską muzyką, której wcale tak nie było wiele przecież w twórczości Wieniawskiego, twórczości, która była po prostu europejska. Oczywiście są tam pewne odniesienia do polskich tańców narodowych, nie tylko, ale no nie jest to coś, co byłoby związane z muzyką ludową, tak jak czasami się stereotypowo uważa.
0: O to chciałem zapytać, to znaczy, czy Wieniawski sam siebie postrzegał jako Polaka, kompozytora czy skrzypka, który w jakimś sensie reprezentuje ten naród na arenie międzynarodowej?
1: Myślę, że trudno byłoby tutaj jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie bez rozmowy z samym Wieniawskim. Faktem jest, że na tych koncertach, na afiszach, które możemy zobaczyć, zawsze widnieje tam imię Henri Wieniawski, więc to w jakiś sposób tłumaczy ta zmiana z Henryka na Henri to, że chciał być po prostu odbierany na całym świecie i adresował swoją muzykę do publiczności na całym świecie. I myślę, że trochę odpowiedzią na to pytanie jest to, że on był przede wszystkim wirtuozem, a nie kompozytorem. Kompozytor to było coś drugiego, coś występującego w następstwie tego, że każdy wirtuoz chciał też mieć utwory, które chciał na takich koncertach wykonywać.

0: I w większości ci wirtuozi komponowali, ale nie była to ich główna działalność, z której słynęli. Zresztą najbardziej znane utwory, najczęściej wykonywane przez Zbigniewskiego, to były utwory najczęściej okolicznościowe, to chociażby różne pamiątki, suwenir nie tylko z Poznania, ale także z Moskwy, zaginiona kompozycja z San Francisco, Karnawał również, więc to wszystko pokazuje, że ludzie chcieli po prostu słuchać utworów świetnie brzmiących na skrzypcach, najeżonych jakimiś trudnościami, efektownych. No a niekoniecznie ta polskość była dla tej publiczności międzynarodowej tak ważna. Z innej strony myślę, że dla na przykład takiej publiczności paryskiej Wieniawski mógł być też trochę kimś egzotycznym, jednak przez to swoje pochodzenie i przez to, że zawierał jakieś melodie polskie w swoich utworach, i to mogło świadczyć o tym właśnie, że chętniej był słuchany w porównaniu z tymi innymi, z którymi konkurował, a których było przecież wielu. Natomiast na pewno nie możemy go stawiać na jakimś pomniku polskości i polskiej muzyki. Też patrząc na to, gdzie mieszkał, gdzie stworzył rodzinę, ja bym jednak uważał, że był takim obywatelem świata, który przede wszystkim chciał koncertować i żył tam, gdzie mógł zapewnić oczywiście swojej rodzinie byt, ale tam też, gdzie mógł po prostu grać.
1: Zanim wrócimy do naszej rozmowy, posłuchajmy Dudziarza, który jest przykładem być może nie reprezentatywnym dla twórczości Wieniawskiego, ale bardzo znanym.

0: W 1858 roku Wieniawski przybywa do Londynu. I tu część swojej działalności poświęca muzyce kameralnej, bo ta na Wyspach Brytyjskich jest bardzo popularna i znajduje przestrzeń na to, by realizować się także jako muzyk kameralista, ale także na Wyspach poznaje swoją przyszłą żonę, czyli Izabelle.
1: No, miało to miejsce w kwietniu 1859 roku. Za namową Antona Rubinsteina złożył wizytę w domu państwa Hampton. I panią domu była siostra znanego irlandzkiego, wówczas znanego pianisty i kompozytora George'a Alexandra Osborna, który nawiązał znajomość z Chopinem jeszcze w Paryżu. No i Henryk zwrócił uwagę na córkę państwa Hamptonów, 5 lat młodszą Izabel, którą poślubił. Poślubił nieco później z powodów finansowych. Tutaj ojciec Izabel bardzo chciał, żeby Henryk zapewnił po prostu finansową stabilizację jego córce. I to było możliwe dopiero po tym, kiedy podpisał 3-letni kontrakt na bycie solistą dworu carskiego i teatrów carskich w Petersburgu. Sam ślub miał miejsce w Paryżu, no i potem już do końca życia połączyła ich na pewno miłość. Wiele dzieci z tego związku potrafił przyjąć.

0: jechać, kiedy wiedział, że Izabel spodziewa się kolejnego dziecka, wsiadał w pociąg i jechał towarzyszyć żonie. Oczywiście jak na tamte standardy, to jest coś, co świadczy o przywiązaniu i uczuciu.
1: Chociaż ostatnie dziecko, jeżeli dobrze pamiętam, przyszło na świat już po jego śmierci, więc to znak czasów. Z jednej strony właśnie tych dzieci bardzo dużo, ale także śmiertelność, która występowała na wcześniejszym etapie życia dorosłych. No, ale...
0: No i jeszcze tutaj, skoro jesteśmy przy dzieciach, to też można krótko wspomnieć o Irenie. Irenie Reginie, która jako jedyna poszła w ślady ojca i została również kompozytorką. Tworzyła pod pseudonimem Poldowski.

0: wspomniał pan o Antonie Rubinsteinie, a więc postaci, która zajmowała szczególne miejsce w życiu Henryka Wieniawskiego, to właśnie on namawiał go do kolejnych podróży, do kolejnych koncertów. Dzięki niemu poznał właśnie Izabel, to także dzięki niemu później został profesorem w konserwatorium w Petersburgu.
1: No i dzięki niemu też i jego przyjaciołom na tym ostatnim etapie był zaopiekowany, bo trafił pod opiekę Nadjeżdy von Meck, protektorki chociażby Czajkowskiego, ale to wszystko ze sprawą także Rubinsteina. Rubinsteina, z którym oczywiście w jakiś tam sposób też rywalizował, mimo że Anton był pianistą, ale taki chyba największy przykład tej rywalizacji między przyjaciółmi to jest turnę do Stanów Zjednoczonych, kiedy wyruszyli razem i Rubinstein miał być największą gwiazdą tego turnę. Okazało się zupełnie inaczej, że to Henryk Wieniawski skupiał uwagę publiczności, to jemu poświęcone były głównie recenzje i też był najbardziej wytrzymały z tej dwójki, ponieważ po bodajże półtora roku Rubinstein po prostu zrezygnował z dalszej trasy. Zastąpił go inny pianista, a Henryk cały czas miał siłę, żeby występować przed amerykańską publicznością. Przed amerykańską publicznością to było jego marzenie, wyjazd do Stanów Zjednoczonych jako takie ukoronowanie, myślę, tego bycia wirtuozem, bo przecież występował już we wszystkich innych krajach Europy, ale także

0: że i w Azji, przypomnę, że występował także w Konstantynopolu dla sułtana, więc Stany były takim nowym lądem, który chciał zdobyć. Tam też ta publiczność była spragniona europejskich wirtuozów. Nie on zresztą był jedynym, który występował właśnie dla tamtejszej publiczności. To też początki bardzo wielu znanych stowarzyszeń, orkiestr czy sal koncertowych, które do dziś znamy.
1: To jest 1872 rok, kiedy Wieniawski razem z Rubinsteinem i innymi muzykami wypływają za ocean. On zostaje do 1874, a w tym czasie ma już na swoim koncie drugi koncert skrzypcowy, który tak naprawdę od dekady jest znany, czyli koncert d-moll, który ma swoją premierę w Petersburgu, a więc znowu to kursowanie między Petersburgiem, później Stany Zjednoczone, później jeszcze Bruksela i, co istotne, tym koncertem drugim Wieniawskiego dyryguje podczas premiery w Moskwie, tej moskiewskiej premiery, rok później sam Ryszard Wagner. Co pokazuje, jaką renomę już miał wtedy Wieniawski i kim był w środowisku muzycznym, a więc ta konkurencja z Antonem Rubinsteinem to jest jedna strona tego obrazu, ale po drugiej kryje się też już naprawdę, naprawdę rozpoznawalne nazwisko.
0: Zdecydowanie tak. No i jeszcze jest drugie nazwisko, które się przewija, czyli nieżyjący Paganini, który cały czas za plecami mu towarzyszy. Co ciekawe, na przykład w trakcie tych koncertów amerykańskich zdarzały się takie wypowiedzi, że zagrał utwór Paganiniego lepiej niż sam Paganini, więc to jest bardzo, bardzo myślę zabawne dzisiaj.

0: 1874 roku Henryk Wieniawski wraca ze Stanów Zjednoczonych i od razu potem zostaje profesorem konserwatorium w Brukseli w klasie skrzypiec i kwartetów, ale ma także w swoim gronie naprawdę znakomitych, jak się później okazuje, uczniów.
1: Jeden uczeń przyjechał za nim ze Stanów Zjednoczonych, poznał go podczas swojej trasy i kontynuował tutaj właśnie naukę w Brukseli. Zresztą zarzucano Wieniawskiemu, że uczą się u niego sami zagraniczni skrzypkowie. To miał być właśnie przykład tego, że Wieniawski no nie za bardzo dba o tą swoją jakby pozycję w konserwatorium. No ale jednym też z uczniów, prywatnych uczniów był Eugène Ysaÿe, słynny belgijski skrzypek. Także jakaś ta kontynuacja myśli Wieniawskiego została ze znanymi skrzypkami. Z Brukselą wiąże się też fakt, że dzięki tej stałej posadzie mógł sprowadzić swoją rodzinę z Londynu do Brukseli. I w tej Brukseli ta rodzina będzie właściwie już cały czas mieszkać.
0: Ten czas w Brukseli także wiąże się z pogarszającym się zdrowiem Wieniawskiego. No jest to moment, w którym na przykład prasa podaje fałszywą informację o jego śmierci. To w 1876 roku, no to była przedwczesna i nieprawdziwa informacja, ale choroba była poważna i tych pogorszeń jego stanu zdrowia z czasem było coraz więcej.
1: Zresztą takie fake newsy się i dzisiaj pojawiają o śmierci znanych artystów, zwłaszcza w pewnym wieku. To akurat nie dotyczy Wieniawskiego, bo nie był przecież osobą leciwą, ale to, że był już chorowity, no, spowodowało różne spekulacje i też to, że o tych jego ułomnościach pisano w recenzjach. Chyba największy przykład tego, jak to mogło wyglądać, pochodzi z relacji z koncertu w Berlinie, podczas którego musiał przerwać koncert. Występował już na siedząco, potem wiele koncertów będzie właśnie w ten sposób wykonywać, że będzie grać na siedząco, ale z pomocą ruszył mu jego zaprzyjaźniony z nim skrzypek Józef Joachim, o którym już też wspomnieliśmy wcześniej, i po prostu dokończył za niego ten utwór, więc to pokazuje no jakąś jednak, nie wiem, solidarność, przyjaźń wśród rywalizujących mimo wszystko ze sobą artystów i to, jak mimo niedoskonałości, mimo tego, że słychać było jego kaszel, czy głośne oddychanie, czy to, że się męczył, widać było po nim, że to sprawia mu ogromną mękę, ludzie przychodzili na te koncerty i chcieli go oglądać. To też, no tak jak już mówiłem, obserwujemy także dzisiaj, chodząc na koncerty artystów, którzy już najlepsze lata mają za sobą. To są często osoby już naprawdę bardzo leciwe, na które przychodzimy z jakiegoś sentymentu z jednej strony i mimo, że nie jest idealnie, to odnajdujemy w tym coś więcej i to pokazuje, że ta muzyka to nie tylko techniczna biegłość i nie chcemy słuchać tylko tych, którzy są w świetnej formie technicznej, ale tych, którzy potrafią coś przekazać na takim poziomie emocjonalnym. I myślę, że to Wieniawski dawał swoim słuchaczom.

0: W 1879 roku Wieniawski trafia do szpitala maryjskiego. Jest to szpital dla ubogich w Petersburgu, a więc mamy wrażenie, że jednak te coraz częściej przerywane koncerty, zasłabnięcia i tak dalej wpłynęły na jego sytuację finansową i wtedy na pomoc przychodzą jego przyjaciele, którzy zaczynają grać koncerty charytatywne.
1: No właśnie, bo to często zerwane trasy koncertowe, zerwane kontrakty, więc to wszystko spowodowało, że jego budżet został nadszarpnięty. Tutaj rzeczywiście on pamiętał o przyjaciołach i teraz przyjaciele pamiętają o Wieniawskim. No i wspomniana pomoc Nadjeżdy von Meck, dzięki której ostatnie chwile spędza w dobrych warunkach w Moskwie, otoczony przyjaciółmi.
0: Umiera w 1880 roku. Przed śmiercią ma powiedzieć właśnie swoim przyjaciołom, że karnawał wenecki umiera wraz ze mną. To dość wymowne, bo chodzi oczywiście o karnawał Paganiniego, a więc wnosi ze sobą do grobu czy do trumny tę szkołę wirtuozowską, którą rozpoczął, czy takim najsłynniejszym nazwiskiem z nią związanym był właśnie Paganini. Był chyba świadomy tego, że właśnie to on jest tym wirtuozem, ostatnim wirtuozem romantyzmu.
1: No myślę, że tak. Patrząc potem na kolejne nazwiska, to już nie są takie romantyczno-dramatyczne historie, jak przynosi życie Wieniawskiego. Sama śmierć też, no dzisiaj sobie to trudno wyobrazić, zmarł w Moskwie. Potem dzięki Nadjeżdzie von Meck jego ciało mogło trafić do Warszawy i wielki pogrzeb, który według relacji zgromadził kilkadziesiąt tysięcy osób, które go opłakiwały. Sam Wieniawski, myślę, no nie stworzył swojej szkoły, kontynuował szkołę franko-belgijską i tej szkole był wierny. Nie miał też wielu uczniów, bo wspomniany Eugen Ysai to był tylko taki fragment w jego edukacji, no ale dzięki swojej charyzmie, dzięki tej magii, którą dawał publiczności na koncertach, przetrwał. Świadczy o tym to, że chcą go wykonywać zagraniczni skrzypkowie, niezależnie od konkursu Wieniawskiego. Nie jest to podyktowane naszymi ruchami ze strony Polski, żeby takie utwory wykonywali. Chociaż rozmawiałem niedawno z Bomsori Kim. Ona jest teraz ambasadorką muzyki Grażyny Bacewicz. Wcześniej też przecież i Wieniawskiego i dla niej Wieniawski też jest bardzo ważnym kompozytorem. Kiedyś też jeden skrzypek amerykański, który w poprzednim konkursie po prostu przyjechał obserwować skrzypków, bardzo czekał na jakąkolwiek książkę wydaną po angielsku właśnie o Wieniawskim. Więc jest ta potrzeba, jest ta ciekawość polskiego skrzypka.

0: skrzypka i nasza w tym rola też, żeby podkreślać, że to właśnie też polski skrzypak.
1: Tak, i chyba jest to biografia, która może dzisiaj w naszej audycji to nie wybrzmiało aż tak bardzo, ale jest w pewnym sensie bardzo filmowa i też pisze pan o tym na początku małej monografii poświęconej Wieniawskiemu, że ten jego życiorys mógłby spokojnie starczyć na obyczajowy, a może nawet i trochę sensacyjny film, który opowiada chociażby o tym, jak wyglądało życie w XIX wieku i na przykład cała ta migracja, wszystkie podróże po wielkim obszarze Rosji, Europy, później wyprawy do Stanów Zjednoczonych, a więc statek, którym podróżował Wieniawski i wyjątkowo dobrze przetrwał tę podróż w przeciwieństwie do Antona Rubinsteina. To są wszystko obrazy, które pojawiają mi się w głowie i widzę je na ekranie, więc myślę, że to apel do filmowców, by być może zainteresowali się biografią Henryka Wieniawskiego, a my już niestety musimy kończyć nasze spotkanie. Moim gościem był Mateusz Borkowski, muzykolog, krytyk i publicysta muzyczny, który już 4 lata temu popełnił małą monografię poświęconą Henrykowi Wieniawskiemu, a więc patronowi konkursu, który rozpoczyna się już jutro w Poznaniu.
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: Dziękuję. Michał Dębski-Wachowicz. Do usłyszenia.
2: Autopromocja. Ten pociąg, ten ciąg na starość, żeby malować. Ten pociąg, ta potrzeba silnej ekspresji, malować z hamulcami, ale słabszymi hamulcami. Czy dobrze malować?
3: Józef Czapski żył 97 lat. Pragnienie malowania pod koniec życia z powodu utraty wzroku i sił stawało się niemożliwe. O ślepnącym malarzu opowie profesor Maria Poprzęcka w niedzielę o 18:30. Dorota Gacek, zapraszam.
4: Będzie niepodobna do niczego, co świat kiedykolwiek słyszał, pisał Gustav Mahler o swojej trzeciej symfonii d-moll. I miał rację. Jedno z najbardziej monumentalnych dzieł austriackiego kompozytora zabrzmi na koncercie inaugurującym nowy sezon artystyczny Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Chóry Filharmonii Krakowskiej, Kamerata Silesia, Chór Polskiego Radia Lusławice oraz Rinat Shaham, alt i Marin Olsop przy pulpicie dyrygenckim. Transmisja z Katowic w piątek o 19:30. Piotr Matwiejczuk, zapraszam.
5: Czy tego chcemy, czy nie, istniejemy w świecie zaprojektowanym i skonstruowanym, także w sensie architektonicznym. Jak czytać architekturę? Jak wyglądała ona w przeszłości? Jak wygląda teraz? I jakim wyzwaniom będzie jej dane stawić czoła w przyszłości? Wreszcie, co o swoich realizacjach mają do powiedzenia sami architekci? O tym wszystkim rozmawiam z moimi gośćmi w audycji Studio Projektowe. W czwartek, parę minut po 13:00. Do usłyszenia. Aldona Łaniewska-Wołk.
2: Autopromocja.
6: Dwójka. Jesteś na miejscu. Małgorzata Szumowska.
7: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia, minęła 23:00.
8: Rozmowy improwizowane.
7: Dobry wieczór.
9: Tomasz Gregorczyk.
7: I Janusz Jabłoński. Będziemy z Państwem do 1:00 w nocy. Rozpoczynamy rozmowy improwizowane. Od razu mówmy, jak można się z nami skontaktować przez komentarze albo wiadomości facebook.com/improwizowane.
9: A hasło wywoławcze dzisiejszej audycji to, jak to moim zdaniem zgrabnie określił w poście zapowiadającym tę audycję redaktor Jabłoński, wiolontariat, czyli wiolonczela w roli głównej i nawet to tariat tak gdzieś z trio się...
7: A mnie w wariat trochę.
9: Chodzi o tę trójdzielną, powiedzmy, strukturę dzisiejszej audycji, ale te trzy części będą absolutnie nie równomierne. To znaczy będzie wywiad, będzie koncert i będą nowości. Oczywiście wiolonczelowe. Wywiad króciutki, koncert całkiem sporych rozmiarów i na koniec nowości wiolonczelowe.
7: No ale przejdźmy do rzeczy, bo będą Państwo

0: po dzisiaj słuchać do pierwszej w nocy dobrowolnie, jak to wolontariusze, koncertu sprzed roku z Seifert Jazz Days, które odbywały się pod koniec września w Krakowie. To był koncert Seifert Reisseher and Seifert Synergy Spirit Ernsta Reissehera w doborowym towarzystwie. Koncert odbył się w Filharmonii Krakowskiej 28 września 2025 roku. A przy okazji tego koncertu, nieco przed nim, spotkaliśmy się z Ernstem Reisseherem i państwo mieli okazję później w październiku, tak, rok temu, słuchać całości tej rozmowy. Dzisiaj przypomnimy jej fragment, który właśnie tego koncertu i tego programu dotyczy.
1: Pomówmy o twoim koncercie na festiwalu Seiferta. Rozmawiamy przed występem. Ja znam jedynie dość enigmatyczny opis tego wydarzenia. Podobno muzyka jest inspirowana twórczością Zbigniewa Seiferta.
2: Well, that's actually the Seifert Foundation responsibility.
3: To sprawka Fundacji Zbigniewa Seiferta. Bez wątpienia cenię to, czego dokonał Seifert w trakcie swojego krótkiego życia. I mamy ze sobą coś wspólnego. Obaj rozwinęliśmy naszą muzykę bez wzorowania się na innych muzykach grających na instrumentach smyczkowych. To podobieństwo. Różnice są czasowe. Jego muzyka pochodziła z innej epoki. Ważne jest to, że nie kopiowaliśmy nikogo i trzymaliśmy się naszych instrumentów. Seifert grał oczywiście też na saksofonie, ale i ja grałem na perkusji. No i w flecie prostym, od kiedy miałem 15 lat. Teraz pracuję z mistrzem świata tego instrumentu, Erikiem Bosgrafem, który sporo uczy również tu, na Akademii Muzycznej w Krakowie. Więc nie dotykam już fletu.
2: And a lot since I was 4 till I was 16, I played recorder. But now I play with world champion recorder player Erik Bosgraf, who is actually was teaching here in the conservatory a lot. So that's what we have in common, and I really like what he has been doing. What it's like, you know, his and I like his solo recordings. So I make totally different music at the moment, you know.
3: A wracając do Seiferta, mamy wiele wspólnego i lubię jego nagrania, szczególnie solowe, choć w tym momencie tworzę zupełnie inną muzykę. Fundacja zaprosiła mnie do napisania czegoś nowego. Mogłem też wykorzystać starsze kompozycje w aranżacji na chór. Jednym z solistów będzie na moją prośbę Harmen Franje, który napisał też specjalny utwór, zresztą bardzo dobry. Wykorzystanie klasycznego chóru jest oczywiście wyzwaniem. Miałem wymyślić coś, co jednocześnie będzie moje i ich, a jednocześnie możliwe do opanowania na trzech próbach. Było tu sporo ograniczeń, a bardzo chciałem, żeby wszyscy zaangażowani wyszli z tego przedsięwzięcia z poczuciem uczestnictwa w czymś istotnym. Ciężko pracujemy, wszyscy są bardzo otwarci. Z ostatniej próby jestem bardzo zadowolony. Nie da się na jej podstawie przewidzieć przebiegu koncertu, ale było okej.
2: And still you try to have people come out, the people involved come out with an experience that they think that it mattered. We have been working hard and they were very collaborative. It's amazing. I'm very happy. With the last rehearsal. Doesn't say anything about the concert, but last rehearsal went very nice. Okay.
4: Ernst Reisseher. Założyliśmy, że wszyscy doskonale wiemy, kim jest ta postać i myślę, że to założenie da się obronić, no ale zróbmy taki krótki resumé, z kim oto mamy do czynienia, bo to jest jeden z najwybitniejszych współczesnych wiolonczelistów improwizujących. Tych wiolonczelistów dzisiaj, wiolonczelistek już na scenie trochę jest. On jest jakiś niezwykle rzadki instrument, ale Ernst Reisseher to jest rocznik 54, kraj urodzenia Holandia.
0: Pionier.
4: Czyli wchodził na scenę w latach 70. No oczywiście jakieś wzorce, jeśli chodzi o instrumenty smyczkowe, muzyce jazzowej, improwizowanej, również wiolonczele samą istniały, ale tak, był pionierem z tendencją do muzyki muzyki swobodnie improwizowanej, free jazzowej,

0: ma na rozkładzie największych od ICP Orchestra, tego firmowego holenderskiego składu, czyli Misze Mengelberga, Hanna Beninka, później Alberta Mangelsdorfa, Dereka Bailey'a, Joel'a Andrew, itd., itd. I teraz tak, kiedy już się na tej scenie free, szeroko pojętej Ernst Reiseher rozgościł, to dokonał, czy to jest Volta? No można dyskutować. W każdym razie w drugiej połowie lat 90. nagrał dla oficyny Winter und Winter takie płyty jak Cola Parte, Cola Voce. Zaczął eksperymentować z muzyką świata, w tym przypadku z muzykami z Sardynii. Ten szlif i to podglebie klasyczne zaczęło być coraz bardziej słyszalne. Innymi słowy stał się no, takim firmowym, znowu użyję tego słowa, artystą, wizytówką oficyny Winter und Winter.
1: A te płyty pociągnęły za sobą dalsze konsekwencje, czyli liczoną już w dekadach współpracę na przykład piszę muzykę filmową do dokumentów i fabuł chyba też. Wernera Herzoga przecież od wielu, wielu lat.
0: Tak, dokładnie od 2004 roku do większości chyba filmów Herzoga napisał muzykę i wykonał Ernst Reiseher. To sprawiło, że sięgnął po nowego odbiorcę też, ale to jest istotne, zmieniając nieco charakter swojej muzyki, zachował ten taki charakterystyczny dla improwizatora, jeszcze z Holandii też w ogóle, pazur, szorstkość, to nie jest tylko, znaczy to jest muzyka filmowa, ale z wysokimi walorami czysto muzycznymi, o tak powiedzmy.
1: Na Facebooku Rozmów Improwizowanych widzą Państwo zdjęcie Ernsta Reisehera z wiolonczelą, ale też z instrumentami u jego stóp. Ernst Reiseher grał nie tylko na wiolonczeli, ale również gwizdał, podśpiewywał i grał na dwóch shrutiboxach jednocześnie. Tak się złożyło szczęśliwie, że miałem szczęście poprowadzić ten koncert przed rokiem, więc resztę potrzebnych szczegółów zdradzi Państwu mój głos z września 2025.
2: Dzisiejszy koncert nosi tytuł Reiseher and Seifert – Synergy Spirit. Na scenie pojawi się Ernst Reiseher, genialny holenderski wiolonczelista i improwizator, znany m.in. z muzyki do wielu filmów Wernera Herzoga. Na czym polega tytułowa synergia? Pytałem wczoraj Ernsta Reisehera o to i powiedział mi, że łączy go z Seifertem nie tylko smyczek, ale też to, że kształcąc się klasycznie, jednocześnie czerpali inspiracje głównie z muzyki zupełnie nietypowej dla ich instrumentów. Poza tym należy pamiętać, że Zbigniew Seifert był nie tylko skrzypkiem, ale również saksofonistą altowym, a Ernst Reiseher w młodości do pewnego momentu bardzo chętnie, oprócz wiolonczeli, grał też na perkusji. Zapraszam na scenę. Ernst Reiseher, wiolonczela, Harmen Franje, fortepian, chór Polskiego Radia Lusławice, którym dyrygować będzie Wolfgang Kleisener. Brawo.

0: W rozmowach improwizowanych w programie drugim Polskiego Radia słuchamy dzisiaj koncertu Reiseher and Seifert Synergy Spirit z Krakowa sprzed roku.
1: Z 28 września 2025 roku za nami pierwsze cztery utwory: Ion, Slow Lava Eki, Paleontic Loom i Carbon Date, a przed nami jeszcze 6. Landscape of the Soul, Elena, Agagamuenbuebue, Child's Footprint, Salt and Fire i na koniec Confessions, moduły od 1 do 5. Ernst Reiseher, Harmen Franie na fortepianie i chór Polskiego Radia Lusławice pod batutą Wolfganga Klezenera. Wracamy do muzyki.

0: Lusławice pod batutą Wolfganga Klesenera. Jak widać, Ernst Reiseher, jak słychać, uznał, że nikt nie zagra Seiferta lepiej od Seiferta. W tym ostatnim fragmencie słyszeli państwo muzyków improwizujących do nagrania z płyty Solo Violin, do której z wielką chęcią wrócimy. Niebawem nabraliśmy ochoty słuchając tych fragmentów. Koncert odbył się przed rokiem, 28 września w Filharmonii Krakowskiej.
1: Słuchają państwo rozmów improwizowanych w programie drugim Polskiego Radia. Rozmowy trwają do pierwszej, co oznacza, że na wiolonczelowe nowości, lub nie aż takie nowości, w każdym razie wiolonczelowe nagrania pozostało nam pół godziny plus dwie minuty. Zaczynamy.
0: Zaczynamy. Obiecaliśmy zajrzeć, co nowego słychać u Jakuba Gucika i najnowszą pozycją w jego dyskografii. Wciąż jest album nagrany w 2023 roku. Słoweńska oficyna Klopotec i trio Gucik, Krawos, Furlan. Album nosi tytuł The Awakening of the Hornet. Sięgamy po improwizację. To jest płyta nagrana na żywo w Słowenii, w klubie Sztala, w Lokawecu. I ten fragment to będzie Hornet 6.

Ernst Reiseher, Harman Franie i chór Polskiego Radia.

0: Jakub Gucik na wiolonczeli, Gal Ferlan na perkusji, na gitarze Tilen Kravos, Hornet Six z płyty The Awakening of the Hornet 2023.
1: Przysłuchujemy się dzisiaj wiolonczeli, wiolonczelistą, wiolonczelistką. Dwa znane nazwiska z tej wiolonczelowej branży na pewno dzisiaj zabrzmią, a teraz stawiam jednak, że trochę mniej. No chyba, że państwo są osłuchani z twórczością Teresy Wong, amerykańskiej, mieszkającej w San Francisco, wiolonczelistki. Nie tylko, to jest artystka o szerokich, multimedialnych horyzontach. No, improwizatorka też, ale chyba najważniejszą dziedziną dla niej jest kompozycja. Francesca Naibo z kolei, Naibo, to włoska gitarzystka, również poruszająca się swobodnie w całym świecie gitary, od klasycznej. Naprawdę wydaje takie płyty. Po zupełnie szaloną muzykę eksperymentalną, w tym również improwizowaną. 3 lata temu spotkały się artystki we Włoszech, nagrały wspólny album, bardzo interesujący, o tytule Weather Eye. Francesca Naibo na gitarze, na wiolonczeli, Teresa Wong.

Dawn z albumu Weather Eye na gitarze, Francesca Naibo z Włoch, na wiolonczeli Teresa Wong z San Francisco ze Stanów Zjednoczonych. Album został nagrany 3 lata temu, a wydany w maju tego roku przez włoską wytwórnię Call House. A teraz proponuję delikatną zmianę nastroju i podmiot wykonawczy o nazwie, przedsięwzięcie, może tak, The Return of the Fleeing Villagers.

Tak oto brzmi płyta The Return of the Fleeing Villagers, którą filmuje swoim nazwiskiem Fred Lundberg Holm. Projekt to poboczny, trochę zwariowany, raczej rozrywkowy, patrząc na całokształt dokonań Freda Lundberga Holma, który specjalizuje się w muzyce, a nawet nie tylko improwizowanej swobodnie, co mocno eksperymentalnej. To jest jedna z centralnych postaci tej sceny od 30 lat. W 1995 roku przeprowadził się z Nowego Jorku, który był za mało eksperymentalny w tamtym czasie dla niego, do Chicago, gdzie znalazł kompanów do grania właściwej według siebie muzyki, między innymi Kena Vandermarka. W pewnym momencie znalazł się w składzie zespołu tego flagowego, The Vandermark Five, ale to jest tylko wycinek działalności tego wiolonczelisty. Ma na swoim rozkładzie absolutnie wszystkich największych, jeśli chodzi o świat free i improwizacji. Nie stroni również od pracy z tekstem. W 26, stosunkowo to nowa rzecz, wydał płytę Sunblasted Poems, piaskowane wiersze, duetową, na której on oczywiście występuje na wiolonczeli, natomiast swoje własne utwory recytuje Gary Lindorf.

0: ripped the labels off on the part of many people. All three of them. Depths of the pool found themselves plunging.
1: Part of the Barter. Robi to wrażenie. Poezja Gary Lindorf. Tekst i jego recytacja. Wiolonczela Fred Lundberg Holm, oficyna Catholic Sound, tytuł albumu Sound Blasted Poems.
2: Przed nami jeszcze jedna wiolonczelowa nowość, a potem przerwa. Słyszymy się za tydzień, w kolejną środę o 23. Dobrej nocy.
1: Dobrej nocy, ale jeszcze wypada podać skład zespołu, który zaraz zabrzmi. Open Thread to jest zespół australijski, chociaż grają w nim również Kanadyjczycy. Julian Wilson na tenorze, to Australia. Theo Carbo na gitarze, też Australia. Dylan van der Schiff to urodził się w Republice Południowej Afryki, a później mieszkał w Kanadzie. Perkusja i Kanadyjka Peggy Lee na wiolonczeli, album Waiting Music, wydany w tym roku, utwór tytułowy na dobranoc. Raz jeszcze. Tomasz Gregorczyk
2: i Janusz Jabłoński.

Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia z Warszawy, przed mikrofonem Ewa Szczecińska. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam do wspólnego słuchania muzyki polskiej. Nocna fantazja polska przeznaczona jest dla muzyki współczesnej i dziś proponuję właściwie tylko jeden utwór, Piątą Symfonię z 2012 roku Macieja Zielińskiego. To jest kompozytor z Warszawy, urodzony w 1971 roku, który na rozmaite sposoby odwołuje się do tradycji. Na przykład wyznając, że wzorem dla niego zawsze były zdania wypowiadane przez Witolda Lutosławskiego o tym, by komponować muzykę, której samemu chciałoby się usłyszeć. Czy do Grażyny Bacewicz, która z kolei zawsze podkreślała, że chce komponować muzykę, którą wykonawcy chcieliby grać. W swojej Piątej Symfonii Maciej Zieliński odwołuje się też z jednej strony do inspiracji znakami graficznymi, pomysłami realizowanymi w muzyce przez Andrzeja Panufnika, a z drugiej do Piątej Symfonii Ludwiga van Beethovena. Usłyszymy tu słynny cytat ze słynnej symfonii, a co do kształtu rzymskiego znaku liczby 5, to ma on odzwierciedlenie na przykład w układzie części, w formie utworu. Część czwarta jest odbiciem lustrzanym części drugiej, a część piąta części pierwszej. Z kolei w środku część trzecia jest sercem utworu najbardziej rozbudowanym. Sporo jest intelektualnej zabawy w tym utworze, który nagrała Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją Łukasza Borowicza. I to nagranie teraz przed nami. Piąta Symfonia Macieja Zielińskiego.

W marcu przyszłego roku obchodzić będziemy 200. rocznicę śmierci Ludwiga van Beethovena. A w 2012 roku z inspiracji między innymi 5. symfonią Beethovena Maciej Zieliński skomponował ten utwór, swoją 5. symfonię, która w istocie była 2. symfonią artysty. Chodziło jednak o tę liczbę i o rzymski znak liczby 5, dający możliwość muzycznego nawiązania do kształtu tego znaku. 5. symfonię Macieja Zielińskiego grała Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie. Wówczas jeszcze była to Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie. Dyrygował Łukasz Borowicz. I na koniec naszego spotkania proponuję jeszcze krąg trzeci, utwór Hanny Kulenty, przeznaczony na fortepian, w wykonaniu Franka Petersa. I mówię już do usłyszenia. Dobrej nocy. Ewa Szczecińska.

Tu program Drugi Polskiego Radia. Słuchają nas Państwo w czwartek, 8 października. Przy mikrofonie Krzysztof Dziuba. Witam i zapraszam na muzyczną noc Euroradia, czyli spotkanie z nagraniami nadesłanymi przez rozgłośnie z Europejskiej Unii Nadawców. Dzisiejsze spotkanie rozpoczniemy nagraniem szwajcarskim. To będzie koncert zarejestrowany 2 lutego ubiegłego roku w miejscowości Zanen. Rozpocznie się on od muzyki Jerzego Fryderyka Händla. Eternal Source of Light Divine, fragment ody na urodziny królowej Anny. Śpiewa Justin Davis, kontratenor, towarzyszy mu Chamber Orchestra of Europe, dyryguje Robin Ticciati.